Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: I'm serious, dude. What's up, dude?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!
2: Laureatka konkursu będzie głośno.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: To nasz kolorowy film, chociaż stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach, kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel. Teraz nowa fura, dom i pies. Teraz nowi kumple, stary jazz. Teraz długa noc i krótki dzień. Może

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

tym punkcie. Skończyłem nagrywać tę płytę i zamiast tu poczuć tę ulgę, ja nagle znów nie mam pomysłu na życie. Odwracam się przez ramię, tak jak kiedyś, ściska w krtani konfetti podeptane, mieni się na pustej sali.

Kupiłem słodycze i pnąłem na nich. Ale chwilę się spóźniłem, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem no a szamy no, to dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

Padonsia buzi i milcze, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Tell me when you're ready to go.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Rozgrzewka w czwórce.
3: Rozgrzewka w czwórce.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Słuchacie rozgrzewki w czwórce, przed mikrofonem Weronika Puszkar. Dzisiaj razem ze mną jest Klaudia Tokarska, fizjoterapeutka. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: I będziemy sobie rozmawiać o tym, jak bardzo fizjoterapia jest potrzebna.

0: na sportowcom. Czy do ciebie zgłaszają się tacy sportowcy, którzy zawodowo uprawiają jakąś dyscyplinę? Czy może fizjoterapia przydaje się też tym, którzy robią to totalnie hobbystycznie?
1: I tacy tak naprawdę, bo nie tylko zawodowi sportowcy potrzebują fizjoterapii. Bardzo często trafiają do mnie tak zwani amatorzy albo osoby, które po prostu hobbystycznie uprawiają sport i potrzebują wsparcia w różnego typu kontuzjach, czy też po prostu pokierowania ich w tym sporcie, prawda?
0: Dlaczego nam jest fizjoterapeuta potrzebny? Kiedy może się przydać, jeżeli, tak jak mówisz, hobbystycznie biegamy, chodzimy na basen, robimy jakieś treningi na brzuch, na zdrowy kręgosłup, na cokolwiek?
1: Często wydaje nam się, że fizjoterapia jest potrzebna tylko jak już mamy jakiś uraz i potrzebujemy pokierowania w powrocie do zdrowia, ale nie jest to prawda. Fizjoterapia sportowa jest też przydatna, kiedy potrzebujemy wsparcia w doborze odpowiedniego obciążenia treningowego, zapobieganiu kontuzjom, pokierowania nad naszym treningiem, czy robimy coś dobrze, czy potrzebujemy coś zmienić i dostosowania obciążenia do nas samych, bo jednak każdy jest inny i potrzebuje czego innego, prawda?
0: To tutaj zapytam, czym w takim razie różni się ta rola fizjoterapeuty od roli trenera na przykład? Bo wydawało mi się, że też trener zajmuje się takim kierowaniem danego sportowca, czy też rozmawianiem z nim o tym, jak powinien wyglądać trening, uzgadnianiem, jak powinien wyglądać trening.
1: Fizjoterapeuta to jest zawód medyczny, zatem posiadamy wykształcenie z anatomii, z fizjologii, biomechaniki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trenerzy personalni też mają taką wiedzę. Natomiast no tutaj też myślę, że współpraca z trenerami jest bardzo ważna i warto korzystać z usług zarówno i trenerów, jak i fizjoterapeutów w powrocie do zdrowia, czy też doradzić się zarówno i jednego, i drugiego specjalisty.
0: Co konkretnie możemy usłyszeć od fizjoterapeuty, kiedy do niego przychodzimy i na przykład trenujemy bieganie? W czym może nam fizjoterapeuta pomóc?
1: Może pomóc nam w doborze odpowiedniego obciążenia, jak zaplanować odpowiedni trening, jak się regenerować, jak często wykonywać jednostki treningowe i jak mają one wyglądać, ponieważ musimy wziąć pod uwagę to, że każdy pacjent, każdy człowiek jest inny, każdy ma też inny cel i wszystko zależy od tego celu, zależy od naszego stażu treningowego, od naszej siły, od naszej kondycji, od naszego doświadczenia i od wielu innych czynników. Zatem to nie jest tak, że jest to taki zero-jedynkowy temat, tylko potrzebna jest takie indywidualne podejście do każdego.
0: Jakie najczęściej popełniamy błędy jako tacy sportowcy, też amatorzy, z którymi przychodzimy do fizjoterapeuty? Na przykład kiedy biegamy, co robimy źle, co ty zauważasz, co może się okazać niekoniecznie dobre dla naszego zdrowia, dla naszego organizmu, ciała?
1: Często chcemy za dużo na raz, zaczynamy naszą przygodę z bieganiem, biegamy za często, za dużo, po prostu przeciążamy nasz organizm i dochodzi do kumulowania się takich mikrourazów, które mogą się przekształcić w taki, kolokwialnie mówiąc, pełnoprawny uraz, który już staje się problemem i potrzebna jest wtedy pomoc specjalisty, który nas pokieruje, jak możemy sobie z tym poradzić.
0: A mogłabyś powiedzieć, co to znaczy, że się przeciążamy, kiedy dopiero zaczynamy biegać? Kiedy to jest już za dużo?
1: To jest takie pojęcie, które ciężko powiedzieć ogólnie, ponieważ każdy ma ten inny, że tak powiem, próg. Każdy ma inne doświadczenie treningowe, każdy ma inną kondycję, każdy ma inne doświadczenie w sporcie. Zatem nie ma takiego jednego progu, który możemy przekroczyć, bo u każdego jest on zupełnie inny. Chodzi o to, że tkanka nasza ma pewne ograniczenia, prawda? Jeżeli dajemy jej za dużo naraz, za bardzo ją męczymy, to może się okazać, że w pewnym momencie ona nie będzie wyrabiać z tymi naszymi treningami, ponieważ regeneracja jest też bardzo ważnym elementem takich treningów.
0: Dzisiaj razem z nami jest Klaudia Tokarska, fizjoterapeutka.

0: Rozgrzewka. W czwórce.
1: Dzisiaj w Rozgrzewce rozmawiamy o tym, jak wygląda współpraca fizjoterapeuty ze sportowcami. Razem ze mną w studiu jest Klaudia Tokarska, fizjoterapeutka. I mówimy sobie też o tym, co się może wydarzyć, jeżeli tego fizjoterapeuty brakuje. No bo czasami jest tak, że trenujemy w ogóle sami, bo bieganie, na przykład bieganie, to nasza pasja. Z drugiej strony możemy mieć trenera, które się nami opiekuje, ale może być też tak, że mimo wszystko pojawią się jakieś kontuzje. Z czym najczęściej mierzą się sportowcy? Pewnie też sportowcy amatorzy w dużej mierze, bo zakładam, że jeżeli ktoś uprawia sport już zawodowo, to tego fizjoterapeutę ma.
2: Najczęstsze kontuzje wśród biegaczy, które teraz przychodzą mi do głowy, to między innymi zespół bólu rzepkowo-udowego, zapalenie rozcięgna podeszwowego, czyli ból od podeszwy stopy, tendinopatia ścięgna Achillesa, czyli ból występujący na dole łydki, nadpiętą, często też napięcie, shin split, czyli ból okolicy piszczeli z przodu oraz skręcenia stawu skokowego, i zespół pasma biodrowo-piszczelowego, objawiający się bólem po bocznej stronie kolana. To są takie najczęstsze rzeczy, z którymi sportowcy przychodzą do

0: gabinetów.
1: Jak bardzo fizjoterapeuta może pomóc sportowcom w poprawianiu ich wyników?
0: Może pokierować odpowiednim powrotem do sportu po kontuzji, jak dobrać odpowiednie obciążenie treningowe, jak planować treningi, jak nie zapominać o regeneracji i też jak ją wykonywać oraz jak dostosować po prostu wszelkie obciążenia i treningi do naszych możliwości obecnych. Czyli mam tutaj na myśli to, że no każdy z nas jest inny, każdy ma inne doświadczenie treningowe, każdy potrzebuje innych obciążeń na ten moment, każdy z nas ma inny cel. Więc to też jest ważne. Każdy z nas szuka czegoś innego w tym sporcie.
1: Ja czasami słyszę od sportowców, że owszem, sport to zdrowie, ale nie każdy sport. To znaczy taki, jak oni uprawiają, czyli ten sport, gdzie bardzo dużo się trenuje, to już wcale nie jest zdrowe, bo jest bardzo obciążające dla ciała.
0: To prawda, to jest tutaj taki temat dość szeroki, ponieważ no, sportowcy zawodowi są nastawieni na osiąganie jak najlepszych wyników, prawda, więc tej regeneracji najlepiej jakby nie było, tylko cały czas ciśniemy i trenujemy, ale no niestety tak nie jest. Nasz organizm potrzebuje czasu do zaadaptowania się do tych wszelkich obciążeń i często też potrzebujemy wsparcia w tej regeneracji, prawda, czyli wsparcia na przykład fizjoterapeuty, który wykona różnego typu terapię manualną, pokaże nam ćwiczenia i dobierze do nas odpowiednie obciążenia, które treningowe.
1: Jeżeli ktoś dużo trenuje, to ile powinien czasu przeznaczać na regenerację?
0: To też jest pytanie, które nie jest takie zero-jedynkowe, ponieważ każdy z nas potrzebuje tej regeneracji w zależności od tego, co trenujemy, ile trenujemy i jak trenujemy.
1: To może spróbujmy to na jakimś przykładzie osadzić. Na przykład, jeżeli ktoś robi treningi na brzuch, na pośladki, na kręgosłup i powiedzmy ćwiczy jakieś 40 minut, to ile takich treningów w ciągu tygodnia powinno się zrobić? A ile dni przeznaczyć na regenerację? Regenerację, czyli rozumiem, że w ogóle wtedy nie uprawiamy sportu.
0: Może nie to, że nie uprawiamy sportu w ogóle, ale możemy po prostu wykonać go troszkę mniej lub troszkę w innej formie, prawda? Jeżeli na przykład dużo biegamy, to niektóre dni możemy przeznaczyć na przykład na mobilizację, na trening siłowy, na lżejszy trening, tak zwane rozbieganie, tego typu rzeczy.
1: A mobilizacja to co to znaczy?
0: Mobilizacja biody, praca nad ruchomością, nad ruchomością w stawach, nad no też i rozciąganiem.
1: Czyli mówisz o masażach?
0: Też, ale też rzeczach, które możemy wykonać samodzielnie, prawda? Czyli na przykład no, rozciąganie czy też mobilizacja są takie ćwiczenia, które poprawiają nam te zakresy i te tutaj ruchomości, więc to też możemy wykonywać sobie samodzielnie.
1: Czy fizjoterapeuta powinien lubić się ze sportowcem? Czy jakieś tutaj te relacje mają znaczenie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, że to takie wajbowanie ze sobą jest bardzo istotne, ale też tutaj przychodzi mi do głowy taki temat kinezjofobii. Jest to lęk przed ruchem, lęk przed sportem. To lęk przed ruchem, który też często się zdarza i myślę, że sportowcom, którzy na przykład doznali jakiegoś urazu i boją się wrócić do sportu po tym wszystkim, boją się powrotem zaufać swojemu ciału, boją się wykonywać pewnego rodzaju ruchy czy też sporty. Zatem taka relacja fizjoterapeuta-pacjent jest tutaj szczególnie ważna, ponieważ musimy tego pacjenta wspierać, edukować, rozmawiać z nim i przekonać go do tego sportu, prawda, na nowo, żeby tutaj się nie bać, tylko próbować dalej i że to sport to jednak mimo wszystko zdrowie.
1: Klaudia Tokarska, fizjoterapeutka, dzisiaj jest razem z nami.

0: To jest rozgrzewka w czwórce.
1: Jeżeli dopiero zaczynacie przygodę ze sportem, warto popracować też z fizjoterapeutą. To osoba, która działa nie tylko z zawodowymi sportowcami, ale też amatorami, a warto robić to też zapobiegawczo. Dzisiaj ze mną jest Klaudia Tokarska, właśnie fizjoterapeutka. A rozmawiamy o kinezjofobii, czyli takim lęku przed ruchem czy po kontuzji.
2: Czego ten lęk się jeszcze bierze? Bo powiedziałaś, że no najczęściej dochodzi do niego, kiedy była jakaś przerwa, tak? Kiedy nie uprawialiśmy sportów, czy nie wiem, pomyślałam sobie od razu, że może się to wiązać z tym, że ktoś odniósł jakąś porażkę sportową.
3: Też może tak być. To jest takie pojęcie, które dotyczy wszelkiego rodzaju lęku przed ruchem, prawda? Więc to może być właśnie lęk przed powrotem do ruchu po urazie, ale też może mieć inne przyczyny. Boimy się wrócić do sportu, do ruchu. Możemy też mieć jakąś blokadę w głowie przed jakimiś różnego typu ruchami. Możemy myśleć, że to nie dla nas, że nie chcę tego robić. Często na przykład w gabinecie zdarza mi się, że słyszę od pacjentów, że nie, ja chyba nie mogę robić przysiadów. A natomiast przysiad to jest taki ruch, który w sumie wykonujemy bardzo często w ciągu dnia, na przykład siadając, prawda, na krzesło, też musimy wykonać element, którym jest przysiad.
2: Ja tak się zaczęłam zastanawiać, czy też może to się pojawiać, taki lęk przed ruchem, kiedy czujemy, że jesteśmy oceniani, że może to wcale nie chodzi o to, że my się boimy ruszać, że boimy się biegać czy robić przysiady, tylko boimy się, że ktoś na nas popatrzy i zaśmieje się, skrytykuje.
3: Tak, to też jest dość częsty przypadek, kiedy ktoś próbuje zdecydować się pójść na siłownię i zacząć ćwiczyć. Boimy się tego, wykonać tego ruchu, boimy się, że wszyscy nagle będą na nas patrzeć, że jesteśmy nowi, pewnie robimy coś źle, pewnie robimy coś nie tak. A wcale tak nie jest. To jednak do tego ruchu powinniśmy się właśnie przekonywać. Szczególnie, że mamy nawet rekomendację od WHO, czyli World Health Organization, która zaleca nam, osobom dorosłym w wieku od 18 do 64 lat, regularną aktywność, jaką jest od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, czyli na przykład jakiś szybszy spacer czy też rower, lub od 75 do 150 minut takiej troszkę intensywniejszej aktywności, czyli na przykład tutaj możemy pomyśleć już o bieganiu. A dodatkowo dla jeszcze większych korzyści zalecają nam co najmniej dwa razy w tygodniu treningi na przykład siłowe, wzmacniające, nakierowane na jakieś konkretne partie naszego ciała, na przykład pośladki, brzuch, nogi, więc myślę, że warto. Najważniejsze jest jednak to, że każda ilość ruchu jest lepsza niż jego zupełny brak. Jesteśmy przyzwyczajeni teraz do siedzącego trybu życia, natomiast no, ten sport jest ważny i warto się wspierać w tym, aby jednak ta aktywność fizyczna miała miejsce w naszym życiu, w naszej codzienności.
2: Kto najczęściej cierpi na kinezjofobię? Czy to są osoby, które zawodowo uprawiają sport, czy amatorzy, którzy obawiają się no właśnie tego, że ktoś ich oceni, albo że może mają nadwagę?

0: wagę, więc też krępują się pójść na siłownię czy pójść pobiegać.
1: Myślę, że i tu znajdą się osoby, które no, mają lęk przed ruchem. Natomiast osobiście częściej spotykam się w gabinecie z przypadkami właśnie niesportowców, którzy boją się wykonywać różnego typu ćwiczeń, bo na przykład wcześniej ich nigdy nie robili, boją się, że zrobią coś źle, albo boją się, że w ogóle sobie coś zrobią, że będzie ich bolało, że ten ruch nie jest dla nich, że szybko się męczą. Przyczyny są różne, więc no, w przypadku moim osoby niezwiązane ze sportem na co dzień.
0: A jeżeli to jest jakiś sportowiec i on ma jakiś lęk przed tym, żeby wrócić do sportu, czy to może być związane niekoniecznie z samym sportem, tylko z tym, że raz poniósł porażkę, wrócił z jakichś mistrzostw, z zawodów bez medalu, zajął ostatnie miejsce i po prostu boi się, że znowu to nastąpi?
1: Częściej wydaje mi się, że ten lęk wynika z tego, że boimy się ponownego urazu, że boimy się, że on ponownie wystąpi. Ostatnio nawet miałam takiego pacjenta, który miał uraz kolana i bał się po prostu to kolano dalej obciążać. Bał się, że z powrotem ten uraz będzie, że znowu zaboli i szukał każdego ukłucia, każdego bólu w tym kolanie, że to już może wraca, że coś się dzieje, że może on nie powinien jeszcze do sportu wracać, bo to kolano jeszcze być może nie da rady, bo już raz się uszkodziło w jakiś sposób, prawda? Ale no jednak no musimy zająć się wzmacnianiem, musimy jednak funkcjonować jakoś mimo wszystko, więc staramy się takich pacjentów odpowiednio doedukować, aby tego ruchu się nie bali i dać im pewne wskazówki, jak sobie z tym poradzić i jak działać, jak ćwiczyć, żeby no, mieli wsparcie też od nas, takie pod kątem fizycznym, biomechanicznym i wszystkim.
0: Klaudia Tokarska, fizjoterapeutka. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Czwartek, czyli dzisiaj, 14 maja, zapowiada się pochmurnie i deszczowo w większości kraju, ale takie dni też są, słuchajcie, potrzebne. W wielu rejonach może też zagrzmieć, także tutaj uważajcie, wychodząc dzisiaj z domów, w szczególności po południu. Na termometrach zobaczymy do 20 stopni, także zimno nie będzie.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
5: Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święch
5: i Alicja Michalska.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.
16: It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Caught a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To była VNB i Not My Day, a na zegarze 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, przy mikrofonie Dominika Płonka. Not My Day. Wydaje mi się, że ten dzień może nie być jednym z naszych ulubionych, bo mimo tego, że połowa maja to deszcz, chmury, temperatura taka, no z jednej strony wiosenna, z drugiej strony dalej te bluzy i kurtki mamy na sobie, ale cały czas powtarzam, takie dni też są ważne, ważne do tego, żeby po deszczu wyszło słońce, żeby rośliny miały na czym kwitnąć i kwitną na tych może troszeczkę bardziej ponurych i smutniejszych dniach. My postaramy się dzisiaj w poranku czwórki trochę te chmury porozganiać, a to dlatego, że mamy dla was selekcję bardzo, bardzo dobrej muzyki, rozgrzewającej właśnie, ale nostalgii też w tym trochę będzie. No i będziemy też opowiadać o tym, co warto robić w weekend, co warto robić w najbliższym czasie. Będziemy między innymi rozmawiać o nocy muzeów na świecie, bo w każdym mieście tutaj takim większym w Polsce są organizowane w ten weekend, sobota, niedziela, różne aktywności można w nocy sprawdzać. Właśnie z jednej strony muzea, z drugiej strony Polskie Radio też otwiera się już w tę sobotę 16 maja i o tym będziemy również rozmawiać. Otwiera się na zwiedzających, będziemy pokazywać nam nasze studio. Będziemy mówić też o czwórce na Impakcie, bo dziś audycja z tego wydarzenia. Będziemy łączyć się z Alicją Michalską. Poza tym dużo, dużo innych ciekawych wydarzeń, między innymi pokój na lato, ale może o tym to jeszcze trochę, bo tak bardzo dużo informacji wrzucam na taką świeżą głowę, która się obudziła o tej 7 rano. Może na sam początek po prostu posłuchajcie. Poranek czwórki, dzień dobry.

0: poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był numer raz i utwór Żyje się tylko raz. Dużo, dużo prawdy od naszego redakcyjnego kolegi dzisiaj o poranku. Na zegarze kwadrans po godzinie 7:00, a ja rozpoczynam od mojej dzisiejszej selekcji muzycznej. Co dla was dzisiaj przygotowałam? No, temat w zasadzie narzucił się wczoraj sam, a

To dlatego, że jedna z platform streamingowych przygotowała na swoje 20-lecie takie podsumowanie dotyczące tego, czego najwięcej słuchaliśmy właśnie na tej platformie przez tyle lat, ile tej platformy używamy. Nie chcę tutaj robić jakiejkolwiek promocji, bo ta platforma ma za sobą taką różną historię w kontekście tego, na ile wspiera artystów, na ile wspiera jakieś inne dobre i złe rzeczy, aczkolwiek skupię się na samej muzyce, którą wycisnęłam właśnie z tego podsumowania. Okazało się, że na tej platformie właśnie spędziłam już, w zasadzie dzisiaj mam rocznicę, bo pierwszy raz na tę platformę weszłam 12 lat temu, 14 maja i pierwszym utworem, który na tej platformie wyświetliłam, który odtworzyłam, był to single Problem od Ariany Grande i Iggy Azalei, ale tego utworu dzisiaj wam nie zagram. Zagram wam na początku jeden z pierwszej piątki, czyli utwór od Mura Masy i Charlie XCX. Ja fanką tego duetu byłam już od dawien dawna. Jest to utwór One Night z albumu Mura Masy, zatytułowanego Mura Masa właśnie. No i tutaj powiem wam szczerze, że cieszę się, że historia trochę zatoczyła koło i z Mura Masą udało mi się porozmawiać właśnie na antenie czwórki w ramach mojej audycji Backstage. Rozmowę znajdziecie na czwórka online. To brytyjskie brzmienie Mura Masy z 2017 roku moim zdaniem nadal utrzymuje swoją świeżość. Charlie XCX no dzisiaj głową jest w trochę w innej muzie, bo wydaje ponoć rockowy album, ale to chyba wszystko trochę bardziej satyra. Ale ja stwierdziłam, że dzisiaj nostalgicznie wracamy właśnie do tych pierwszych utworów. Być może też to było kiedyś na waszej playliście tych ulubionych. Mura Masa, Charlie XCX i One Night teraz w czwórce.

22 minuty po godzinie 7, a wy cały czas słuchacie Poranka w Czwórce, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Wifey Rhythm, Georgia Smith i Sad Boy, a jako fity u Shy Girl. To jest utwór, który chciałabym, żeby trafił do mojej playlisty tych ulubionych utworów od lat. Niestety go tam nie ma, ale miałabym też takie przemyślenie dotyczące tego, bo cały czas mówię o tym, że na pewno platformę streamingową spłynęły właśnie takie playlisty podsumowujące muzykę, którą od początku używania tej platformy, której słuchaliście. Miałam takie przemyślenie, że rzeczywiście jeszcze przed 2020 rokiem, przed wybuchem TikToka, tej takiej TikTokowej ery słuchania muzyki i tej rotacji nowych singli co tydzień, mieliśmy jednak większą i dłuższą przygodę z każdym poszczególnym utworem i otwierając tutaj tę moją playlistę, moje zestawienie all time favorites, takich ulubionych utworów od lat, no to rzeczywiście ta pierwsza dziesiątka to są utwory sprzed 2020 roku, czyli to są utwory, których najczęściej słuchałam, a wynika to z tego właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że był wtedy większy fokus i dłużej słuchało się jeden konkretny singiel, jedną konkretną piosenkę. Jeżeli chodzi u mnie o rekord, to słuchajcie, najczęściej słuchaną piosenką był utwór Come Home od One Republic, to się przyznam akurat. Tego też dzisiaj nie będę grała na antenie, bo chyba byśmy tutaj wszyscy posnęli, ale to jest utwór, który odtworzyłam w swoim życiu przynajmniej 712 razy. No ten wynik przyprawia trochę odreszcze. Jeżeli chodzi o utwór, który zaraz zagram, również taki spokojniejszy, ale jednak taki bardziej porankowy, jest to utwór od zespołu Unknown Mortal Orchestra, utwór Multi Love. Posłuchałam go 292 razy. No też całkiem spora suma. Pamiętam, że bardzo ekscytowałam się na koncert tego zespołu na Kraków Live Festiwalu w 2018, dlatego, że właśnie podekscytowana na fali tego katowania tego numeru, chciałam usłyszeć go na żywo. No słuchajcie, okazało się, i to też jest czasami normalne, i tak wygląda życie, że Unknown Mortal Orchestra nie dowiózł do końca tego koncertu. Była bardzo dziwna atmosfera i nawet nie pamiętam, czy ten konkretny utwór posłuchałam na żywo, bo po prostu ciężko było wystać pod namiotem słuchając bandu. Multi Love, czyli utwór o miłości trzech osób, piękny tekst, który chwyta za serce, jednocześnie nie będziemy tutaj usypiać. Posłuchajcie teraz.

To była muzyczna nowość i bardzo mocny, kobiecy, płonący, mogłabym powiedzieć, duet raperka Doechii oraz Lady Gaga, które stworzyły utwór Runway specjalnie do filmu Diabeł upiera się u Prady 2. Swoją drogą ciekawa jestem, czy są tu osoby, które już były na tej drugiej części kultowego filmu o modzie w kinach. Słyszałam, że podobno jednak mimo wszystko, z racji tego, że jest to druga część zrobiona po latach, to, że ten film odbiega od jakichś oczekiwań oglądających, ale staram się jeszcze nie nastawiać. Być może skoro ten najbliższy weekend też szykuje się taki no, troszeczkę pochmurny, troszeczkę deszczowy, to uda mi się samej wpaść do kina i wyrobić sobie opinię na temat właśnie tego filmu. Ze świata filmu przechodzimy, wracamy w zasadzie do świata najczęściej słuchanych utworów, a to wszystko dlatego, że jedna z platform streamingowych wypuściła wczoraj na swoje 20-lecie takie playlisty, gdzie można użytkownicy tej platformy mogą sobie sprawdzić, ile najwięcej razy odsłuchali jednej konkretnej piosenki właśnie tam. No i z takiej playlisty dzisiaj, mojej playlisty, wrzuciłam tutaj kilka utworów na poranek. Jedną z tych utworów jest utwór Girls, utwór o dziewczynach, utwór Lil Peepa i na ficie tam jest jeszcze Horsehead. No 2018 rok to był, słuchajcie, rok, w którym prawie zrobiłam sobie tatuaż z okładką płyty Lil Peepa. Czy dzisiaj bym żałowała? Chyba nie. No Lil Peep miałby dziś w ogóle 30 lat. Niestety tragicznie odszedł w 2017 roku. Jako świetnie zapowiadający się artysta. I muszę przyznać, bo ostatnio jakoś odgrzebałam z powrotem jego twórczość i się w niej od nowa jakoś zauroczyłam, że te rzeczy nadal pozostają bardzo, bardzo świeże. Ciekawa jestem, w jakim miejscu muzycznie i artystycznie byłby dzisiaj Lil Peep, gdyby nadal z nami był. A w ramach poranka zagram dla was, no właśnie, utwór o dziewczynach, więc może zadedykuję go też dla dziewczyn. Girls, Lil Peep i Horsehead teraz w czwórce.

Tak, ona Fide w poranku czwórki, a na zegarze za 19 minut godzina 8. Swoją drogą Taco Hemingway teraz w trasie, to rzadko się zdarza. Gra stadiony, wielkie hale i ciekawa jestem, czy Tamagotchi też jest w ramach tego koncertu. Jeżeli ktoś z was był już, chyba pierwszy przystanek był w Gliwicach, a może nie w Gliwicach, to zaraz sprawdzę. To możecie dać znać, czy takie hity też, czy tylko gramy tutaj ostatnią płytkę. Taco Hemingwaya nie ma w zestawieniu moich najczęściej słuchanych przeze mnie utworów, a o tym dzisiaj rozmawiamy. To wszystko dlatego, że jedna z platform wrzuciła takie playlisty dla swoich odbiorców. No i rzeczywiście okazuje się, że pierwszym utworem, o czym już mówiłam wcześniej, który w ogóle włączyłam na tej platformie 14 maja 2014 roku, czyli obchodzimy tego momentu rocznicę dzisiaj, to był utwór Ariany Grande. No i prawda jest taka, że rzeczywiście mimo tego, że dziś mojemu sercu może trochę bliższa elektronika czy hip-hop, to ta Ariana Grande i taki pop ze Stanów Zjednoczonych zawsze w moim sercu grał. Dlatego też przygotowałam dla was jeden z utworów artystki Seven Rings, utwór, który swoją drogą sampluje My Favorite Things od The Sound of Music. No i Ariana Grande też w ogóle wraca do muzyki po tym takim musicalowym czasie w swoim życiu. Fani szaleją, wracają właśnie między innymi do takiego bardziej drapieżnego czasu artystki, do płyty Thank You Next, do 2019 roku. Właśnie dlatego z tej płyty zagram numer. No ale jednocześnie już 31 lipca premiera jej najnowszego albumu, albumu Petal. Petal, czyli płatek kwiatu. Albumu, w którym po raz pierwszy Ariana Grande w ogóle na okładce ma rozpuszczone włosy, czyli jest to jakiś element zmiany, przejścia, jest pięknie uśmiechnięta. Więcej informacji o albumie jeszcze nie mamy, ale wiemy, że będzie trasa koncertowa i to na nią również nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że spełnię jakieś takie marzenia małej Dominiki i zobaczę Arianę na żywo, a wam zagram właśnie teraz troszeczkę taki bardziej hip-hopowy, jak na Arianę numer, inspirowany też chyba trochę jej byłym partnerem Maciem Millerem. Ariana Grande i Seven Rings teraz w czwórce.

0: in our groove with these hummus.
1: A la verga. Se va to si sabe como rapear. Chihuahua.
2: Za 11 minut godzina 8, a w poranku czas na rapowy album tygodnia. Jest to album Konnichiwa od Skepty, a więcej o nim powie Delem.
3: Rapowy album tygodnia.
4: Rapowy album tygodnia.
3: Poleca Delem.
5: Mówiłem wczoraj o udziale Pharrella Williamsa w płycie Konnichiwa Skepty. Nie jest on jednak jedynym gościem. Pojawiają się na niej postacie zarówno z grime'owej sceny, jak i tej amerykańskiej. UK reprezentują tacy artyści jak Wiley, DEE, czy młodszy brat Skepty Jamie. A USA reprezentują A$AP Nast i Young Lords ekipy A$AP Mob. Mały udział ma również Drake, który nagrał intro do utworu Shutdown. Posłuchajmy teraz tracku Ladies Hit Squad z A$AP Nastem i DEE. Mówił do was Del M.
6: Ladies.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka.
3: Alicja Michalska.
4: Kamil Jasiński.
5: Kuba Jamrozek.
6: Michał Daniluk.
7: Adam Smolarek.
8: Marcin Hubert, czyli Harper.
9: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
10: Norbert Bożym, DJ Bear.
1: Bądźcie w czwórce.
11: Bądźcie w czwórce.
1: W Noc Muzeów.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Minęła 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj czekają nas chmury w zasadzie w całej Polsce. Duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Bez opadów będzie najprawdopodobniej jedynie tylko na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na zachodzie, północy i w centrum mogą rozwinąć się również burze, także tutaj uważajcie na siebie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim przez 16 w centrum do 20 stopni na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas.

0: miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
1: Na Otwarte Studio czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluge
2: i Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Nikap, rozgrzewający was po godzinie 8, dokładniej 6 minut po godzinie 8, druga godzina poranka w czwórce. Poranka, który choć pod chmurką dzisiaj rzeczywiście prawie w całej Polsce zapowiadany jest deszcz, przelotne burze, uważajcie, wychodząc z domu weźcie parasol albo może jakąś kurtkę przeciwdeszczową, to jednak muzycznie staramy się gdzieś tam te chmury rozwiać i dać sobie trochę energii, bo jednocześnie, tak jak już wspominałam, nieraz takie dni jak dziś również są potrzebne. O czym będziemy rozmawiać w drugiej godzinie poranka? No właśnie o planach na weekend, bo weekend również ma być burzowy, również ma być deszczowy. No i teraz rodzi się pytanie, skoro maj, my już mamy tę energię taką witalną, życiową do tego, żeby coś robić, to w takim razie co warto zaplanować właśnie na ten weekend? Można na przykład wpaść i odwiedzić Polskie Radio. Dlaczego? A to dlatego, że już w sobotę, noc soboty na niedzielę, 16-17 maja, Noc Muzeów w całej Polsce, w Warszawie, ale też w całej Polsce będą otwierać się różne instytucje na ludzi, żeby zobaczyć, żeby obejrzeć, żeby przyglądnąć się, żeby się zainspirować. No i Polskie Radio jest jednym z takich miejsc, które będzie można odwiedzić. Będzie można nawet wejść tutaj do naszego czwórkowego radia. Ale słuchajcie, wszystko po kolei, o tym wszystkim już za chwilę opowie nam Weronika Puszkar. Także zostańcie razem z nami.

0: 13 minut po godzinie 8, a to był Calvin Harris, Ready or Not. My tutaj już chyba ready, przygotowane. Weronika Puszkar ze mną w studiu, przygotowane na to, co będzie działo się w weekend, a my już mamy czwartek, czyli taki mały piątek, jak to się mówi, czyli już prawie jesteśmy w nocy w pudełu.
1: Zdecydowanie i szczerze mówiąc, ja jestem tak zaskoczona tym, jak bardzo to wydarzenie się zmieniało na przestrzeni lat i w ogóle jak zmieniają się muzea, co dzisiaj zaliczamy do muzeum, bo kiedyś już wiadomo lata temu, ale to rzeczywiście były tylko miejsca, gdzie można było zobaczyć jakieś obrazy, dzieła sztuki, coś co no, jest na pewno sztuką.
0: Coś, co kojarzy się z nudą przede wszystkim.
1: Trochę tak. I ja jeszcze kojarzę, że były takie muzea, w których trzeba było zmieniać kapcie. I dostawało
0: takie
1: się
0: pantofelki.
1: Takie pantofelki. No to
0: żeby
1: już
0: właśnie przypadkiem czegoś nie zniszczyć albo podłogi
1: nie porysować podłogi, dokładnie.
0: A masz swoje ulubione muzeum, Weronika, takie, do którego bardzo lubisz wracać? Czy to w Polsce, czy za granicą? Jakieś takie, które zrobiło na tobie ogromne wrażenie albo takie, w którym po prostu dobrze się czujesz?
1: Ja pamiętam, że bardzo mi się podobało Muzeum Narodowe w Oslo, bo tam widziałam ten obraz Krzyk i jakoś tak, ja lubię, jak można zobaczyć rzeczywiście te takie najpopularniejsze obrazy.
0: Coś, co ciary i wszyscy tam stoją pod Monalizą w Luwrze.
1: Wszyscy stoją, dokładnie, próbują zrobić zdjęcie i zawsze się zastanawiałam, czy te obrazy są jakoś mocno zabezpieczane. No, tak naprawdę nie wiem, jak mocna jest ta szyba, ale
0: zastanawiałaś się, ale co, dotykałaś tamtej szybki?
1: Nie, ale stała tylko, wiesz, po prostu jedna pani, tak, więc nie wyglądało.
0: A co jakby tą panią uprowadzić i wziąć i wynieść? No słuchaj, jeżeli chodzi o biżuterię w Luwrze, to tam była taka ekipa, która postanowiła jednak coś zmącić. Ale do tego nie zachęcamy. Zachęcamy do tego, żeby muzea odwiedzać. Ja mówię o tym dlatego, że moim ukochanym muzeum, które bardzo polecam każdemu, kto wybiera się do Amsterdamu, jest Muzeum Fotografii, FOAM Muzeum w Amsterdamie, takie małe muzeum w kamieniczce. To jest muzeum prywatne, to nie jest

0: w ramach tych takich wielkich muzeów, które można na placu muzealnym zobaczyć, ale to jest muzeum, w którym są przepiękne wystawy i piękna taka jakaś aura i uwielbiam tam nawet iść czasami do kawiarni i sobie po prostu coś, wiesz, samemu popisać, porysować. No i też bardzo często zmieniają się tam wystawy, więc za każdym razem, jak co jakiś czas tam wracam, to można zobaczyć coś innego i to bardzo lubię w takich muzeach, gdzie właśnie wiesz, nie ma tej takiej stałej kolekcji, tylko jest wymianka.
1: No tak, i tak jak powiedziałeś, że coś tam sobie można porysować, że dzisiaj często jeszcze nas się zachęca w różnych muzeach do jakichś konkretnych działań. Też widziałam w muzeum w Curychu taką przestrzeń, że można sobie było po prostu odpocząć, że dostawałaś takie słuchawki wygłuszające, kładłaś się na leżance i mogłaś sobie spędzić tam ile czasu chciałaś.
0: No więc... tak, dziś muzeum wychodzi do odbiorcy, wychodzi z otwartymi dłońmi i pokazuje: cześć, możesz tu przyjść, ale nie tylko tutaj popatrzeć, stać spiętym po prostu i popatrzeć, ale też dotykać eksponatów. To jeszcze dodam na sam koniec dla osób, które wybierają się do Kopenhagi, że tam w Muzeum Louisiana, Museum of Modern Art, to jest takie koło Kopenhagi położone muzeum, jest też teraz wystawa Basquiata i tam jest cała przestrzeń dla dzieci, gdzie masz takie kostki, którymi losujesz i na podstawie tego, ile oczek wylosowujesz, to musisz rysować Basquiata, taki portret, wiesz, na podstawie jakichś tam elementów geometrycznych. No i powstaje z tego cała ściana takich różnych takich gęb, można by było powiedzieć, takich wielkich buziek narysowanych przez dzieciaki. Drugą wystawą jest wystawa, w której w ogóle, żeby zobaczyć fotografię, trzeba odsłonić najpierw taki materiał od ramki, więc też możesz dotknąć tego dzieła sztuki i to jest piękne.
1: No, z kolei jak ja byłam w tym muzeum w Oslo, to tam rzeczywiście można było też odwzorować rzeźby, które się tam znajdowały. To znaczy po prostu sobie je rysowałaś. Był jakiś blok.
0: Myślałam, że
1: rzeźbić
0: już oczy tego wielkie zrobiłam,
1: możliwe,
0: chciałam zapisywać.
1: Możliwe, że gdzieś to też jest.
0: Na pewno.
1: I można było to narysować i zostawić, ale też widziałam, że tam byli ewidentnie studenci jakichś artystycznych uczelni, bo no wiesz, tak stereotypowo trochę wyglądali.
0: Zrozumiałam.
1: I rzeczywiście ich te prace robiły wrażenie, więc można było tam powiesić, była specjalna wystawa, więc jesteś powiedzmy częścią tego, co się tam dzieje. No ale dzisiaj w ogóle, jeżeli chodzi o muzea i o to, jakie instytucje i jakie miejsca w ogóle, bo to nie zawsze jest jakaś instytucja, biorą udział w nocy muzeów,
0: to jestem zaskoczona,
1: tak, bo można sobie pójść do wielu miejsc i podejrzeć w ogóle, jak wyglądają kulisy pracy.
0: No, Polskie Radio między innymi bierze w tym udział, o tym będziemy rozmawiać jeszcze za momencik. No to jakie miejsce cię najbardziej zdziwiło? Co można odwiedzić w ramach nocy muzeów, które nie tylko w Warszawie, bo tutaj w Warszawie rzeczywiście taka najbardziej obfita pewnie z racji tego, że to stolica w różne atrakcje, no bo ja widzę, że tutaj ponad 330 instytucji bierze udział w tej nocy, jakby i otwiera się na zwiedzających, ale też po całej Polsce można rzeczywiście odwiedzać, bo byłam w zeszłym tygodniu w Płocku i widziałam, że tam również jest organizowana noc muzeów.
1: No tak, w ogóle w całej Polsce oczywiście. Ja sobie wypisałam Stadion Legii, no wydaje mi się, że dla wielu osób to jest interesujące i tam rzeczywiście można sobie zasiąść na tej ławce rezerwowych, dotknąć murawy, no i w ogóle zobaczyć to wszystko od środka. No, według mnie nie dla każdego byłoby interesujące chodzenie po takim stricte muzeum.
0: No
1: wiesz,
0: właśnie.
1: Po takim miejscu z obrazami.
0: To powiem teraz coś, o czym rozmawialiśmy poza anteną. Czy ta piekarnia, o której mówiłyśmy, to też jest prawda, że tą piekarnię
1: można
0: zobaczyć od środka, tak?
1: Dokładnie. Idziesz i patrzysz sobie, jak wyglądają kulisy pracy piekarza.
0: Wspaniałe.
1: Dla mnie to jest super.
0: Bardzo mi się to podoba. No my tutaj podczas nocy muzeów będziemy z wami. Mamy nadzieję, że wy będziecie z nami. Czwórka będzie miała audycję, będziemy was oprowadzać po studiu, ale jeżeli już skończymy naszą wartę, to ja mam nadzieję, że jeszcze przejdziemy się w takim razie do jakichś kilku spotów. To co, więcej o tym porozmawiamy za moment, a tymczasem zagrajmy. Ja się bardzo podekscytowałam na ten weekend.

0: Weintraub.
1: 23 minuty po godzinie 8, a ze mną w studiu cały czas Weronika Puszkar. Rozmawiamy o Nocy Muzeów, która już z soboty na niedzielę, 16-17 maja, w całej Polsce otwierają się nie tylko muzea, to o czym mówiłyśmy, także
2: piekarnie, komenda policji,
1: stadion Legii, mówię, i wiele, wiele innych bardzo ciekawych miejsc, które być może ciekawią was i na co dzień zastanawiacie się, o, jak coś wygląda od środka, no to ten weekend jest idealnym momentem na to, żeby to sprawdzić, tym bardziej, że pogoda ma być średnia, a tutaj można od budynku do budynku sobie ładnie przechodzić i spędzić fajnie czas nocą, a podczas dnia można po prostu spać, bo i tak będzie padał deszcz, więc wycieczki rowerowe nie w ten weekend. No dobrze, co w takim razie będzie działo się tutaj w sobotę w Polskim Radiu?
2: No właśnie, bo warto podkreślić, że i my dołączamy w tym roku do Nocy Muzeów i wydaje mi się, że to też jest niesamowita okazja do tego, żeby podpatrzeć, jak wyglądają studia radiowe. No, nasze studio akurat można oglądać w internecie, można nas cały czas właściwie podglądać, ale wydaje mi się, że to
1: o czym
2: jest
1: czasami jednak zapominamy też.
2: Tak, wiem, zapominamy tak o tym. Ja myślę, że czasami nawet goście nie do końca zdają sobie z tego sprawę.
1: Mimo, że uprzedzamy oczywiście.
2: Mimo, że uprzedzamy. No tak, ale to, no bo tak radio ostatecznie i tak zawsze się kojarzy z tym, że się tego słucha.
1: Ale nawet jak ktoś ogląda nas na streamingu, to ja zauważyłam, że i tak jak tutaj wchodzi po raz pierwszy na żywo do studia, to ma takie wrażenie wow, że nie wiedział, że to wszystko tak wygląda. No bo na przykład
2: że to jest takie duże.
1: Wspaniałego pana realizatora albo pani wydawczyni tutaj nie widać w studiu, w którym my siedzimy i rozmawiamy.
2: No zdecydowanie i ja pamiętam, jak w ogóle pierwszy raz przyszłam do czwórki, no to mi się wydawało to wszystko takie ogromne, że takie niesamowite.
1: Oj,
2: później
1: tak.
2: To już się człowiek przyzwyczaja, ale wydaje mi się, że dla kogoś z zewnątrz to może robić wrażenie.
1: No tym i bardziej, że mamy tutaj też scenę i salę koncertową. Rapscena czwórki cały czas gra, niedługo nowe ogłoszenia, także tutaj też musicie mieć uszy bardzo nastawione na te informacje. I to też robi ogromne wrażenie, że u nas jest naprawdę, tak jak mówisz, sporo tej przestrzeni. Mm,
2: dokładnie. Będzie można przyjść i zobaczyć sobie, jak te studia radiowe wyglądają. Będą specjalne audycje. No to między innymi ty prowadzisz z Alicją taką audycję.
1: Tak jest.
2: Ale będzie można też w ogóle zwiedzić całą siedzibę Polskiego Radia od właśnie studiów różnych radiowych po naprawdę takie zakamarki, do których
1: naprawdę
2: nawet my nie zaglądamy na co dzień.
1: To jest naprawdę przepiękne miejsce z ogromną, stuletnią historią, no i też właśnie to, o czym mówisz, zakamarki. Ja to się akurat cieszę, że wycieczki po całym budynku Polskiego Radia nie oprowadzam, bo powiem ci szczerze, że sama potrafię się czasami tutaj zgubić. Także może być też taki bardziej halloweenowy tutaj klimacik, jeżeli chodzi o ten noc.
2: Będzie, szczególnie, że to są bardzo

0: późne godziny, ale co się będzie działo, co tam będzie można zobaczyć w tym polskim radiu, o tym mi opowiedział Joachim Ciecierski. On pracuje w redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, no i właśnie będzie takie wycieczki też oprowadzał.
1: Zapraszam wszystkich na Noc Muzeów do Polskiego Radia, gdzie będzie można zwiedzić nie tylko studia radiowe, które przecież będą pracowały, bo my nadajemy 24 godziny na dobę, ale zobaczymy archiwum Polskiego Radia, gdzie znajduje się ponad milion płyt i nagrań. Niektóre nagrania mają prawie 100 lat. Będziemy chodzić tajemniczymi korytarzami, gdzie może i straszyć, bo będzie przecież prawie że północ. Oprócz tego odwiedzimy słynne studio koncertowe imienia Władysława Szpilmana, gdzie stoi fortepian, na którym w zeszłym roku grali uczestnicy konkursu chopinowskiego, więc naprawdę piękny fortepian. Będzie na pewno dużo zabawy, dużo radości, ale przede wszystkim zobaczycie, jak wygląda praca dziennikarza. Opowiem też trochę o historii budynku, bo budynek jest bardzo ciekawy. To są dwie legendy. Jedna mówi o tym, że budynek ten został wybudowany dla Urzędu Bezpieczeństwa w latach 50., a inni twierdzą, że nie, że to miała być po prostu siedziba Polskiego Radia i tu żadne UB nie miało swojej siedziby.
0: No ja muszę dodać, że Joachim zna naprawdę wszystkie możliwe szlaki, ścieżki, skróty i zakamarki, wszystkie nietypowe miejsca, do których można zajrzeć w Polskim Radiu, także polecam.
2: Trafić na Joachima w trakcie Nocy Muzeów to jest złoty strzał po prostu.
0: Tak, tak, tak, to, no, ale to trzeba mieć szczęście.
2: Aczkolwiek wszyscy oprowadzający oczywiście wspaniale pokażą wam zakamarki, no i warto też właśnie powiedzieć, że jednym z przystanków jest Studio Czwórki, tutaj będzie się działo, będą DJ sety, będą audycje na żywo w takich bardzo też nietypowych, ale też nietypowych duetach, bo między innymi, tak jak mówisz, ja poprowadzę swoją pierwszy raz w duecie audycję z Alicją Michalską, z którą tutaj oczywiście prowadzimy, powiedzmy, takie mini duety w trakcie drugiej godziny poranka, aczkolwiek jesteśmy bardzo podekscytowane na to, żeby pokazać wam, no między innymi, jak bardzo różnimy się z Alicją w kontekście muzyki, o tym będziemy trochę w tym kontekście muzealnym na pewno opowiadać.
0: No to zapraszamy do Polskiego Radia tutaj do północy od 18. Od 18 chyba będzie można w ogóle brać udział w tym wszystkim. Zaglądać, tak jak Joachim mówił, do różnych zakamarków. Przy okazji świetnie się bawić, bo to jest niesamowita rozrywka też. Można się pośmiać po prostu, kiedy się pozna Joachima. No i zajrzeć tutaj za kulisy.
2: Ja tutaj apeluję również do wszystkich znajomych i rodziny, która zawsze wypytuje mnie o to, czy w ogóle można budynek Polskiego Radia odwiedzić, czy można jakoś wpaść, sprawdzić, no to właśnie sobota jest najlepszym momentem na to, żeby to zrobić. Co jeszcze można zobaczyć w ramach Nocy Muzeów już w tę sobotę w Polsce? O tym porozmawiamy za moment, a tymczasem zagrajmy.
3: To jest nowość czwórki.
4: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
5: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

0: To był Krzaku i Kania, utwór Akta, nowość w czwórce. To ekipa od Kosmy Króla, jak nie wiecie, to jest jego DJ oraz jego hype man, który w duecie również razem tworzą i świetne utwory wydają. Za 28 minut godzina 9, ze mną w studiu cały czas Weronika Puszkar. Mówimy o tym, że w ten weekend Noc Muzeów w Polskim Radiu od godziny 19 w sobotę możecie do nas wpadać do północy. Dużo atrakcji na was czeka.
1: A my zrobiłyśmy sobie takie listy miejsc, gdzie jeszcze można pójść w tę Noc Muzeum.
0: Gdzie po Polskim Radiu? Idziemy wszyscy razem. Gdzie?
1: Po Polskim Radiu. Kiedy stąd wyjdziemy? No tak się zastanawiam, czy my właśnie jakoś w trakcie będziemy musiały chyba wychodzić sobie do
0: tych muzeów. Co, to wszystko o północy się kończy?
1: No tak mi się wydaje, że większość.
0: O nie.
1: Że no ewentualnie może niektóre, ale tak najczęściej
0: no dobra, to
1: się zaczyna
0: w takim razie.
1: Od 18 do północy trwa. No okay. Niektóre miejsca trochę dłużej, ale z tego co patrzyłam, to wiele się zamyka właśnie o północy.
0: No to co w takim razie można pomieszać z wycieczką do Polskiego Radia?
1: Ja sobie zaznaczyłam ambasady Niemiec i Francji. Szczerze mówiąc, mnie takie rzeczy najbardziej interesują, bo tam można się spotkać
0: z dyplomatami.
1: Rozmowy z ambasadorami Francji i Niemiec. Informacje o studiach w Niemczech i Francji. No to już raczej do tego nie wrócę.
0: Ostatnio rozmawialiśmy
1: o poprawianiu matury. No to właśnie. Już się na bank nie pisze. Ale studia może kiedyś. No i co? Będzie można też spróbować specjałów obu tych państw, więc wydaje mi się,
0: i tutaj masz towarzysza w tym momencie.
1: Jakiego?
0: No mnie właśnie, że ja
1: ciebie,
0: również
1: tak,
0: przychodzę.
1: Jeżeli chodzi o te kulinarne specjały. Tak. Można jeszcze pójść, jeżeli chodzi o takie instytucje, to w zeszłym roku duże zainteresowanie było w takich miejscach, gdzie sprawuje się władzę. I w tym roku również można zajrzeć na przykład do Belwederu.
0: No to też ciekawa wycieczka. Chociaż tutaj wszystko cały czas tak politycznie rzeczywiście tutaj krążysz. A coś totalnie spoza tej bańki, jeżeli ktoś nie ma ochoty myśleć o takich sprawach w weekend.
1: No to jest jeszcze gorsza sprawa, o której można myśleć w weekend. To jest dom pogrzebowy Służew.
0: Okej. Okay. I co, i wybrałabyś się?
1: Nie, ja bym się nie wybrała.
0: To jest
1: chyba
0: ciekawe, bo jednak Polacy są tacy rzeczywiście nieprzyzwyczajeni do tego tematu odejść, śmierci. Nie mówimy o tym na co dzień, a być może taka wycieczka też dałaby nam trochę do myślenia nad naszym życiem, nad tym, co robić dzisiaj, jak cieszyć się chwilą i tak dalej, i tak dalej. To co w takim razie w ramach tej wycieczki tam możemy zrobić?
1: No ja czytam, że to w ogóle nie po raz pierwszy ten dom pogrzebowy bierze udział w Nocy Muzeów i rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne. No, czyli okay. Tym bardziej, że to jest w nocy, więc wydaje mi się, że sobie robimy takie Halloween trochę w maju.
0: No to nawet dla ludzi, którzy tęsknią rzeczywiście za tym październikowo-listopadowym klimatem, to może być coś bardzo ciekawego.
1: Nawet mam taką koleżankę, która uwielbia horrory, uwielbia takie miejsca, także myślę, że mogę jej to polecić. No i na przykład, no oczywiście zwiedzanie, prezentacja kulis pracy, na przykład w zeszłym roku oferowali warsztaty stworzenia tabliczek nagrobnych. Trochę
0: bardzo przerażające. Ciekawe, no ale potem sobie nie robisz takiej tabliczki, więc to pytanie, czy to się jakkolwiek przydaje. A może nie musi się przydawać, po to też jest weekend, po to jest Noc Muzeów w całej Polsce. Wiele, wiele miejsc się otwiera. Sprawdzajcie. Między innymi sprawdzajcie też Polskie Radio od godziny 19 do północy. Tutaj z otwartymi drzwiami, otwartymi rękami będziemy witać was w całym radiu, ale również w studiu czwórki. Duże atrakcje, DJ sety, specjalne audycje. Być może wpadniecie też tutaj i powiecie coś przed mikrofonem. Nigdy nie wiadomo, jak potoczą się losy sobotniej nocy. O całym wydarzeniu rozmawiała ze mną Weronika Puszkar. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Zostańcie razem z nami, bo już za chwilę łączymy się z Alicją Michalską, za którą bardzo tęsknimy, która jest w Poznaniu na Impact 26, a to wszystko dlatego, że jest tam właśnie czwórka. Będzie stamtąd audycja. To jest największy kongres, jeden z największych

0: Za 18, za 17 minut godzina 9, to był 21 Savage i utwór I Wish, a ja właśnie łączę się z Alicją Michalską, która o poranku jest w Poznaniu. Hala, hala Alicjo, czy mnie słyszysz? Bardzo za tobą tęsknimy.
1: Halo, halo, Warszawa. No właśnie słyszałam, jak ty pięknie o mnie powiedziałaś w poprzednim wejściu. No ja też tęsknię, ale muszę powiedzieć, że Poznań naprawdę jest pięknym miastem i cieszcie się, że w Warszawie nie pada, chyba, mam nadzieję.
0: Bo jeszcze
1: Poznań,
0: nie pada.
1: Chociaż naprawdę bardzo piękny i klimatyczny, no to dzisiaj bardzo deszczowy, więc my tutaj się tak troszkę chowamy przed tym deszczem, ale nam ten deszcz też w ogóle nie przeszkadza, bo jesteśmy pod dachem w wielkiej przestrzeni Centrum Kongresowego w Poznaniu. Poznań przez dwa dni, wczoraj i dziś, jest takim centrum międzynarodowych spotkań, rozmów i debat o stanie przyszłości naszego świata. No a wszędzie tam, gdzie oczywiście mądre i ciekawe, fajne rozmowy, tam też czwórka, to tutaj w jednym miejscu na scenie spotykają się sensowni politycy, dyrektorzy, uznani ludzie kultury, czy właśnie inspirujący mówcy, którzy dzielą się swoimi refleksjami na temat naszej rzeczywistości. Ja tutaj siedzę, podsłuchuję, nagrywam różne osoby, które no naprawdę mają bardzo ciekawe pomysły i swoje refleksje. Wymienię może parę nazwisk, żebyśmy mieli taki obraz rangi tego wydarzenia. Donald Tusk, Szczepan Twardoch, Ania Rubik, Olga Tokarczuk, czy Maciej Musiał. Takie osoby tutaj występują i rozmawiają razem z nami, ze wszystkimi o świecie. Ja jestem jeszcze przed startem tego drugiego dnia. Za 30 minut wszystko rusza, cały drugi dzień. Stoiska już się tutaj przygotowują na rozmowy, bo tutaj każda firma, każdy startup prezentuje oczywiście to, co ma najlepszego. To jest taka w ogóle bardzo duża impreza, której siła polega na rozmowie, na wielu rozmowach, bo impact to nie tylko sukcesy, nie tylko biznesy, nie tylko networking, ale też po prostu rozmowy, no chociażby o zdrowiu psychicznym, o branży muzycznej, kreatywnej czy o literaturze. I ja nie ukrywam, że właśnie tymi artystycznymi tropami chodziłam po tym impakcie, szukając ciekawych rozmów no, o stanie naszej kultury. I mogę wam powiedzieć z takich ciekawostek, że za nami między innymi spotkanie z Olgą Tokarczuk, na którym zapowiedziała, że na jesieni do nas trafi jej najnowsza książka, ale będzie to ostatnia powieść noblistki. Była też bardzo ciekawa debata wczoraj o tym, dlaczego mężczyźni nie chodzą na wystawy. No to był tylko taki przekorny tytuł tego spotkania. Oczywiście chodzą, ale w tym spotkaniu chodziło o taką rozmowę na temat tego, na ile ta kultura jest w ogóle inkluzywna i taka zachęcająca do uczestniczenia w tych różnych grup społecznych. No bo wiadomo, jedno to dbać o to, żeby kultura była, a drugie to zachęcać do korzystania z niej, a z tym bywa różnie. No i my sobie właśnie tak na tym impakcie siedzimy i myślimy, jak tu zmienić niektóre aspekty naszej rzeczywistości. Ja myślę, Dominika, że gdybyś tutaj była ze mną na miejscu, to na pewno byś też chodziła tymi muzycznymi, artystycznymi tropami.

0: wyspami i wiem nawet, że jest tutaj takie stoisko, taki pawilon, który by ci się bardzo spodobał, bo jest to takie stoisko, na którym można przyjść, porozmawiać o branży muzycznej. Ja tam wczoraj byłam. Akurat rozmawiałam o tym takim środowisku muzyki klasycznej, bo tutaj jest taki piękny pawilon Opery Narodowej i jak wchodzi się do tego stoiska, to trochę jakbyśmy wchodzili właśnie do kulis teatru, do kulis opery, więc tutaj każdy tak naprawdę miejsce ma swój taki mały świat, w który możemy wejść i też podpytać tych osób o to, jak to wygląda od tych kulis. Bo tutaj na Impakcie kluczowe są te rozmowy o kulturze i zdrowiu psychicznym, a jak mówimy o zdrowiu psychicznym, to też widać taką dużą zmianę na takich wydarzeniach biznesowych, że po prostu coraz więcej mówi się o tych tematach związanych ze zdrowiem psychicznym. Ja spotkałam na Impakcie też Piotra Mosaka, psychologa. Zapytałam go o to, dlaczego w ogóle w takich wydarzeniach, na takich wielkich, międzynarodowych, biznesowych konferencjach warto mówić o tym zdrowiu psychicznym też.
1: Musimy, powinniśmy, należałoby, trzeba w każdym obszarze mówić o zdrowiu psychicznym, bo paradoksalnie wśród osób zajmujących się biznesem mamy bardzo dużo osób przeżywających lęk, stres, bardzo silny, depresję, którzy są na lekach po wizytach u psychiatry, którzy nie radzą sobie z natłokiem tych wszystkich sytuacji, odpowiedzialności, celów, przenoszą ten stres do domu, nie ogarniają wtedy tej rzeczywistości domowej. Więc jak najbardziej w takim miejscu powinniśmy do nich mówić: hej, nie jesteście robotami, hej, jesteście żywymi ludźmi, zależy nam na tym, żebyście przeżyli ten swój biznes, żebyście byli zdrowi też psychicznie, nie mieli tylko milionów na koncie, ale też żeby cieszyli się z waszego życia i zdrowia, wasi bliscy, żony, mężowie, dzieci. To jest strasznie ważne. My mamy takie osoby w gabinetach i chodzi o to, że oni są tak zapędzeni, że zapominają, że będzie na to czas, a czasami nie ma czasu.
0: Bo tam, gdzie tak naprawdę grube biznesy, sukcesy i brak tego work-life balansu, tam po prostu ta nasza psychika wymaga zaopiekowania i super jest to, że na takich konferencjach coraz więcej mówi się też o tym dobrostanie. Ja jeszcze zapytałam Piotra o to, jak to dbanie o zdrowie psychiczne zmienia się tak naprawdę na tym dzisiejszym rynku pracy.
1: To się na szczęście zmieniło w stronę prawdziwej wiedzy, bo już wiemy, że owocowe czwartki nie działają i na to są badania i kiedyś czasami w tej pracy dbano o pracowników tak po prostu po macoszemu, żeby tylko dali spokój, raz na jakiś czas jakiś wyjazd, raz na jakiś czas te owocowe czwartki i już wszyscy się cieszą. Natomiast dzisiaj faktycznie menadżerowie i pracownicy zauważają, że ten dobrostan i stan jakby psychiczny pracownika jest bardzo ważny, bo im on jest w lepszym tym dobrostanie, jakość jego życia jest lepsza, to on jest po prostu lepszym pracownikiem. Jest lepszym szefem, jest jakby lepszym zarządzającym, bo wtedy włącza nam się to człowieczeństwo. Nie skupiamy się tylko na celach, na dowiezieniu, ale też na wrażliwości, na uważności, na tym, że my w tej pracy zaczynamy się czuć po prostu lepiej.
0: Człowieczeństwo, relacje, dbanie o kontakty to też jest coś, co musi występować w miejscu pracy. Jesteśmy też na Impakcie, to jest takie wydarzenie, na którym bardzo liczy się, wiadomo, sukces. A czym są w ogóle te sukcesy? No i może też jakim kosztem je osiągamy? O tym też parę słów opowiedział mi Piotr Mosak.
1: No pamiętajmy o tym, że my siebie nie doceniamy, bo jak mamy cele, to biegniemy za celami. I zapominamy, że mamy też cel żyć zdrowo, być dostępnymi dla dzieci, być dostępnymi dla żony, męża. To też są nasze cele, tylko my o nich zapominamy i my powinniśmy się cieszyć z wszystkiego, że wstaliśmy rano, że nas stać na posiedzenie na balkonie, wypicie kawy, że w ogóle mamy ten balkon, że w ogóle mamy dach nad głową, ciepłą wodę. I my kompletnie nie doceniamy tego, że skończyliśmy studia, że daliśmy radę, że drugie, że jakieś MBA, jakieś dodatkowe kursy, że my po prostu naprawdę jesteśmy fajnymi ludźmi, którzy wiele jakby włożyli wysiłku w to, żeby być gdzie jesteśmy, a my zamiast się jakby cieszyć się, doceniać to, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy, to mówimy: no nie, jestem kiepski, bo jeszcze mam cel w tym miesiącu albo w kwartale jakimś muszę dowieść. Okej, ale on jest na teraz, ale za tobą jest cały bagaż twoich osiągnięć, człowieku, ciesz się z tego.
2: Wiele mądrych i ciekawych tematów.
0: Ja wiem, że czasem...
2: Proszę, Alicja, płynie z Impaktu, o
0: ja
2: tym więcej.
0: Ja tylko
2: Alicja.
0: Chciałam po prostu Ja tylko chciałam podsumować, powiedzieć tylko tyle, że na takim wydarzeniu, na którym łatwo tak naprawdę wpaść w kompleksy, bo jest tutaj bardzo dużo osób sukcesu, to właśnie może przekornie troszkę doceniać też te nasze malutkie sukcesy, które są, pojawiają się w naszej codzienności, tylko po prostu może nie zawsze je zauważamy, więc taki morał może też płynąć z imprezy.

0: paktu ode mnie i od Piotra Mosaka.
1: To może opowiedzmy jeszcze na sam koniec, Alicja, kiedy i gdzie można trochę więcej o Impakcie usłyszeć, bo to w zasadzie już niedługo.
0: Tak, dzisiaj o godzinie 12 przywitamy Was razem z Martą Zienkiewicz i Julią Święch. Będzie to audycja specjalna o godzinie 12 prosto stąd, prosto z Impaktu. Słuchajcie, nie jest tutaj łatwo trafić, bilety są drogie, więc naprawdę warto nas posłuchać, bo postaramy się dać Wam namiastkę tego wszystkiego, co się tutaj dzieje.
1: Zazdrościmy bardzo i pozdrawiamy ekipę czwórki z Poznania. To już do mnie spłynęło, słuchaj, Alicja, kilka wiadomości, że bardzo słuchacze zazdroszczą tego, że jesteście tam właśnie z racji tego, że te bilety rzeczywiście ceny mają dosyć wysokie, tym bardziej, dlatego zachęcamy, sprawdzajcie audycję czwórka na Impact 26. Już dziś od godziny 12 poprowadzą tę audycję Julia Święch, Marta Zienkiewicz i również Alicja Michalska. Do usłyszenia i co, my się widzimy, Alicja, w sobotę w takim razie w ramach Nocy Muzeów.
0: Czekam na to bardzo, do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni.

0: Oni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasim 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.
4: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babruchy pykło na raz.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Czeka nas dzisiaj dosyć spore zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w zasadzie w całej Polsce. Bez opadów będzie jedynie na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam powinno być rzeczywiście sucho. Na zachodzie, północy i w centrum mogą rozwinąć się również burze, także uważajcie na to. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim przez 16-18 w centrum do 19 czy 20 stopni na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w

0: Najbliższy czwartek od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
1: Marta Zienkiewicz,
2: Julia Święk
1: i Alicja Michalska.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Przepiękny miks K-popu i funku, Aespa i Anderson .Paak w utworze Keychain, a na zegarze 5 minut po godzinie 9, to jest trzecia godzina poranka, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. No i muzycznie jest bardzo, muzealnie z jednej strony, bo noc muzeów już w ten weekend, ale też dużo muzyki. W pierwszej godzinie poranka mówiłam o tym, jak jedna z platform streamingowych przypomniała mi o utworach, które zapętlałam jeszcze kilka dobrych lat temu. Właśnie tą muzyką będziemy też otaczać i o niej będziemy rozmawiać w

trzeciej godzinie już za moment z moimi gościniami, a to dlatego, że Big Book Cafe działające w Warszawie otwiera taki cykl Music Sounds Better with Big Book i to będą wieczory z muzyką, ale też z rozmową o tej muzyce, a to wszystko dlatego, że dzisiaj ta muzyka jest rzeczywiście nam wtłaczana w ogromnej ilości, twórców jest naprawdę masa, to jest też piękna rzecz, ale z drugiej strony często gubimy się w tym, co rzeczywiście chcemy słuchać, czego rzeczywiście chcemy posłuchać, a co rzeczywiście te platformy streamingowe często nam wciskają. No i właśnie z takim rozwiązaniem wychodzi tutaj Big Book razem z Joanną Tudek, czyli prowadzącą cykl koncertowy, cykl rozmowy o muzyce Big Book Cafe i z Nowiką, pomysłodawczynią i gospodynią tego cyklu o muzyce i o tym, jak o muzyce rozmawiamy, czy rozmawiamy i jak ją wybieramy, porozmawiamy za chwilę.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: To jest Delem i utwór Świat. Delem z jego najnowszego krążka, nasz redakcyjny kolega. 13 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już Joanna Tudek. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Joasia, która jest prowadzącą cykl, właśnie cały czas mówi koncertowy, a tu właśnie o to chodzi, że to nie jest do końca cykl koncertowy. O tym będziemy rozmawiać. Big Book Cafe, Music Sounds Better with Big Book. Joasia, najpierw zapytam cię jeszcze tak rozgrzewkowo może. Ty jesteś rannym ptaszkiem, czy raczej nocną sową?
2: Nocna sowa, okay. Totalnie.
1: Czyli rozumiem, że Noc Muzeów to byłoby wydarzenie, na które być może byś się wybrała, czy być może już brałaś kiedyś udział w takim wydarzeniu?
2: Tak, na pewno bym się wybrała, chociaż widziałam i słyszałam o tych ogromnych kolejkach, więc...
1: To ciekawe, że tego tematu nie poruszyłyśmy godzinę temu z Weroniką Puszkar, która tutaj była razem w studiu, bo rzeczywiście przypomniałaś mi o tym, że ja zastanawiałam się, dlaczego nigdy mnie na tej Nocy Muzeów nie było. My tutaj w Polskim Radiu organizujemy, także wpadaj do nas od godziny 19 do północy. Można zwiedzić, chociaż ty już tak naprawdę dzisiaj to Polskie Radio zwiedzasz. Ale rzeczywiście zapomniałam o tym aspekcie, że ja się tam nigdy nie wybrałam, bo zawsze się mówi
2: tak,
1: o tych kolejkach.
2: Tak, tak. No ja w ogóle często dowiadywałam się o tych Nocach Muzeów, jak właśnie przejeżdżałam obok i po prostu widziałam te kolejki i zastanawiałam się, o co chodzi, a później wszystko się wyjaśniało. I jakoś chyba... No właśnie chyba to mnie zniechęcało.
1: Wolisz
2: ostatecznie
1: pozostać w domu po prostu, weekend.
2: Tak, albo
1: z
2: wybrać się, kiedy nie ma tych tłumów i wiesz, mogę sobie na spokojnie wejść bez problemu i też...
1: A masz jakieś takie swoje ulubione muzeum, które mogłabyś polecić? Nie musi być w Polsce, tylko w ogóle jakieś takie, które zapadło ci w pamięć albo które odwiedziłaś więcej niż raz?
2: No ostatnio byłam w MSN-ie jakoś tak dosyć często, ale też dlatego, że miałam przyjaciółkę z Anglii, chciałam jej pokazać też nasz nowy...
1: To jest dobry pretekst zawsze do wizyty w muzeum.
2: No jasne, tak. Więc tak, to tak ostatnio. No i...
1: Możemy MSN po prostu polecić, bo to muzeum też jeszcze nie padło rzeczywiście. To jest nowa przestrzeń Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
2: Zwłaszcza ta wystawa kobieca na pewno jest warta obejrzenia.
1: Okej, to tego jeszcze nie widziałam. To w takim razie zapisuję. Przejdźmy do naszego tematu. Otwieramy nowy cykl w Big Booku. Już jutro tak naprawdę pierwsze wydarzenie z tego cyklu. Cykl Music Sounds Better with Big Book. Nie jest to cykl koncertowy, ale jest to cykl, który gdzieś tam tematycznie mocno trzyma się muzyki. Jak w takim razie w skrócie powiedzieć, czym będą te wydarzenia?
2: To będą takie wydarzenia. To nie będzie koncert, bo my już w Big Booku też organizowaliśmy koncerty. Zresztą sama bardzo dobrze o tym wiesz, bo występowałaś. Słucham?
1: To prawda. Było grane w zeszłym roku tak z Gabrysią, moją współtwórczynią mojego bandu. Grałyśmy razem właśnie w przestrzeni wśród książek, co było wspaniałym doświadczeniem.
2: No właśnie i my chcieliśmy, żeby ten cykl to już nie był, żeby to nie były koncerty, ale takie spotkanie i pretekst dla ludzi do wspólnego posłuchania muzyki i też porozmawiania o tej muzyce, wymienienia się jakimiś

0: nowościami, inspiracjami. No i też dlatego ważne, że jest Nowika jest
1: pomysłodawczynią,
0: no ale też będzie prowadziła ten cykl razem z gośćmi. No i wiem, że Nowika bardzo dużo wie o tej muzyce. Od ponad 20 lat prowadzi audycje związane z muzyką. No i chcieliśmy właśnie, żeby to były osoby, które siedzą w tej muzyce, znają się na niej, są na bieżąco z tymi nowościami, mogły doradzić, zrobić taki research tego, co jest nowego i trochę pomóc tym osobom, które zdecydują się przyjść na nasze wydarzenie, no też właśnie wyłapać i wyjść trochę z tego, z takiej zgubnej ścieżki, w którą często łatwo teraz wpadamy, że poznajemy tą nową muzykę według tego, co nam podsuwa algorytm. Więc no tutaj chcieliśmy stworzyć tą przestrzeń, żeby właśnie te osoby, które siedzą w tej muzyce, znają się na niej, jakoś...
1: Pełniły funkcję takiego kuratora trochę.
0: Dokładnie,
1: też,
0: tak, tak. No i też wydaje mi się, że to jest fajny pretekst, no w ogóle do spotkania, poznania też nowych ludzi. My chcemy stworzyć taką bardzo luźną atmosferę, żebyście mogli usiąść, posłuchać tej muzyki, napić się piwa, kawy, przyjść ze znajomymi. To też może być fajna opcja na bifor, bo zaczynamy o 20 i skończymy około 22, więc no to jest centrum koszykowa, można pójść dalej.
1: Inaczej doświadczyć tej muzyki. A rzeczywiście dzieje się w Warszawie, to też mam takie wrażenie, że ogólnie panuje ogromny przesyt wszelkiego rodzaju wydarzeń, co jest też piękne i wspaniałe, że możemy stylu wybierać. A z drugiej strony drugiego takiego jak Music Sounds Better with Big Book, o drugim takim wydarzeniu nie słyszałam, żeby rzeczywiście no niekoniecznie grać muzykę na żywo, tylko właśnie, żeby o tej muzyce troszeczkę porozmawiać o tym, jak to jest, że rzeczywiście nie tylko osoby niezwiązane z muzyką, bo ja również tworzę, gdzieś tam rozmawiam o muzyce w radiu, a mimo wszystko również, wiesz, padam ofiarą tego algorytmu, więc to jest bardzo ciekawe. Więcej o tym i o tym, jak padł w ogóle, gdzie i kiedy padł pomysł tego, żeby Music Sounds Better with Big Book powstało, porozmawiamy za chwilę, bo do naszej rozmowy dołączy również pomysłodawczyni, gospodyni cyklu, artystka Nowika, także zostańcie razem z nami.

0: Poranek czwórki.
1: To był Will Smith i utwór Work of Art, na ficie jego syn Jaden, a na zegarze 22 minuty po godzinie 9 z nami cały czas w studiu tutaj Joanna Tudek, która będzie prowadziła cykl Music Sounds Better with Big Book. W Warszawie już jutro startuje pierwsze wydarzenie. To czy możemy trochę w takim razie jeszcze porozmawiać o tym, jak będą wyglądały kolejne, albo kiedy będą, albo jakim kluczem są dobierani goście, bo tak jak powiedziałyśmy, już jutro w roli gościa Harper, czyli nasz redakcyjny kolega również, osoba też bardzo mocno związana z muzyką. Z jakiego świata goście jeszcze będą przybywać do Big Booka?
2: To trzeba zapytać Nowiki, bo to są często jej bliscy znajomi, z którymi ona gdzieś się przecięła w tej swojej karierze muzycznej. No i którzy sami są z muzyką bardzo związani.
1: A jak często cykl?
2: No właśnie. Kolejne spotkanie będzie w czerwcu, już 12 czerwca, a kolejne i ostatnie na ten moment zaplanowane 24 lipca.
1: Czyli trzy takie spotkanka. Myślę, że każdy w lecie znajdzie choć jedną datę, żeby wpaść do Big Booka. Z nami na łączach jest już Nowika, pomysłodawczyni, gospodyni cyklu, artystka, również osoba związana z tworzeniem, związana z graniem, związana z radiem. Halo, halo Nowika, czy nas słyszysz?
3: Tak, tak, słyszę. Bardzo, bardzo miło mi was słyszeć i bardzo miło mi zapraszać na to niecodzienne dosyć wydarzenie, bo odbiegające też znacznie od tego, co robię zazwyczaj, bo zazwyczaj jest to albo koncert, albo jest to impreza w klubie o późnych godzinach, a tutaj taka fajna formuła, którą bardziej bym określiła jako spotkanie niż impreza, prawda? Więc coś troszkę nietypowego dla mnie.
1: No to w takim razie powiedz nam o tym, skąd pomysł na tego typu wydarzenie. Tu wcześniej rozmawialiśmy z Joasią o tym, że mamy rzeczywiście przesyt wydarzeń w Warszawie, ale takiej formuły, takiego wydarzenia, o takim wydarzeniu nie słyszałam jeszcze nigdy.
3: Przyznam, że tak naprawdę ten pomysł był wynikiem burzy mózgów za nią król z Big Booka, bo tak naprawdę ja chciałam po prostu bardzo coś zrobić z Big Bookiem, gdyż uwielbiam to miejsce, oba te miejsca tak naprawdę, no bo mamy dwie lokalizacje, uwielbiam Big Book Festival, wszystko to, co robią dziewczyny, zawsze mi się bardzo podobało, więc była we mnie taka potrzeba, żeby połączyć te siły, zresztą nie jest to po raz pierwszy. No i w wyniku tych naszych rozmów zrodził się taki pomysł, bo tak naprawdę ja pracując w Radiu 357, ale też spotykam właśnie dużo innych radiowców, którzy mają swoje audycje autorskie i z trudem mieszczą wszystkie ciekawe nowości, które ukazują się co tydzień. Wymieniamy się doświadczeniami, jak każdy do tego podchodzi, jaki kto ma system, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. I potem my jesteśmy takim kierunkowskazem troszeczkę dla tych odbiorców, dla naszych słuchaczy, żeby z kolei oni mogli coś wyłapać dla siebie ciekawego, a nie tylko byli zdani na algorytm. Więc pomyśleliśmy, że fajnie jest o tym sobie w ogóle rozmawiać, wymieniać myśli, ale przy okazji właśnie zaprezentować po prostu fajne, świeże dźwięki, które może gdzieś tam by przepadły i nie zostały zauważone.
1: To w jaki sposób w takim razie ty dzisiaj szukasz nowej i świeżej muzyki? Bo wiadomo, że podpowiadają na pewno dużo nowości nam te algorytmy, od których też wcześniej z Joasią rozmawialiśmy, ale tutaj rozumiem, że jest kwestia też jakby próby wychodzenia z bańki. W jaki sposób poza rozmowami w trakcie Music Sounds Better with Big Book, no bo to dopiero pierwsze spotkanie w piątek, możemy w ogóle, uważasz, jakoś, wiesz, wychodzić poza to, co wciska nam właśnie, wciskają nam trochę na siłę media społecznościowe? Czy masz jakieś patenty, które jako osoba związana z muzyką możesz nam przekazać?
3: Nie będę oryginalna. Myślę, że najlepiej jest mieć zaufane swoje po prostu źródła. Jeśli chodzi o platformy streamingowe, są to zaufane playlisty. Nie wiem, no podam przykład playlisty Polifonia, którą przygotowuje Bartek Chaciński. Ja na przykład zawsze do niej sięgam. Tam jest bardzo eklektycznie, ale zawsze coś takiego wyłapię, czego może bym nie wyłapała normalnie. Są oczywiście te takie, że tak powiem, no klasyczne playlisty typu

0: U New Music Friday, no, każdy, kto pracuje w radiu, nawet jeśli mówi, że tego nie robi, to każdy to co piątek rano sprawdza. Więc to jest też jakieś takie ułatwienie, żeby być zupełnie na bieżąco z tym, co jest najważniejsze na dany moment. Ale też taka droga bardziej tradycyjna. No, ja na przykład bardzo lubię New Musical Express, lubię Pitchfork Media, to są na przykład portale, do których zaglądam. Znaleźć jakieś takie swoje miejsce, albo BBC Radio 6, nawet wystarczy na ich profil instagramowy zajrzeć, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Uwielbiam sprawdzać ich playlisty radiowe. No i pamiętajmy o naszych stacjach, o Czwórce i innych również radiach, które poza ten mainstream bardzo, bardzo fajnie wychodzą i też możemy się zapoznać z tym, co nowe i świeże.
1: Widzisz, okazuje się, że mamy bardzo podobne źródła. Też Pitchforka bardzo często przeglądam, BBC Radio 6. Czwórka oczywiście, no bo też ją współtworzę. Tak. To jeszcze dodaję The Fader, taki magazyn do takich fajnych zagranicznych źródeł. Tak. I New York Times też ma bardzo fajny podcast muzyczny. Stricte. A wy w ogóle, dziewczyny, rozmawiacie z bliskimi o muzyce? Są takie okoliczności, w których wymieniacie się, nie wiem, z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi muzyką? Czy to bardziej tylko gdzieś tam w mediach społecznościowych ta dyskusja o muzyce gdzieś tam trwa? To ja się może najpierw spytam.
2: Tak, jak najbardziej. Ja bardzo, bardzo lubię się wymieniać muzyką z najbliższymi i też wydaje mi się, że chyba to jest dla mnie takie główne źródło poznawania nowej muzyki.
1: Czyli jednak od znajomych.
2: Tak, od znajomych, od rodziny, od przyjaciół, no jak najbardziej. To, myślę, że to jest taki trochę język... No takiej naprawdę...
1: Wyrażanie sobie uczuć też troszeczkę, prawda? Jest to język miłości, podsyłanie sobie jakiejś nowej piosenki. No Wika, jak jest u ciebie? Czy ty już jesteś na tyle przesycona rozmowami o muzyce, że wracasz do domu i mówisz, proszę się nikt mi żadnej piosenki już nowej nie podsyłać, bo nie zmieszczę w sobie.
0: Jak najbardziej. Właśnie chociażby Harper, który będzie moim gościem na najbliższym spotkaniu, podsyła mi bardzo często. On ma naprawdę dostęp do takich czasem rzeczy, o których bym w życiu się nie dowiedziała i też lubię słuchać jego audycji w ogóle w Czwórce, ale ja też męczę moje koleżanki, które powiedzmy nie interesują się muzyką w takim stopniu, a mi tak strasznie zależy, żeby one czegoś ważnego nie przegapiły, szczególnie jeśli chodzi o polską muzykę, więc męczę ich tymi linkami, żeby tego słuchały, zaproszeniami na koncerty, żeby przyszły i wspierały i żeby się zainteresowały, więc tej wymiany tak, jest dosyć dużo, myślę, że ten cały Messenger nam trochę, czy tam, no, każdy ma swoje inne komunikatory może, ale ułatwił nam takie po prostu łatwiejsze podsyłanie tych linków, no, niż zadzwonić i opowiedzieć, prawda? Więc to nam bardzo ułatwia taką wymianę.
1: Ja jestem najlepszą i najgorszą koleżanką pod tym względem, bo ja po prostu katuję wszystkich moich znajomych takimi linkami, a ja wiem, że niektórzy nie mają ochoty ani siły na to, żeby to wszystko odbierać. Do tematu wracamy za moment, a tymczasem zagrajmy Nowika, Sambor i Byty, Wybrzeże na antenie Czwórki teraz.

0: To była Nowika, Sambor i Byty, a na zegarze za 26 minut godzina 10. Z nami w studiu cały czas Joasia Tudek z Big Book Cafe oraz Nowika na łączach, osoba, która będzie prowadzić cykl Music Sounds Better with Big Book. Na sam koniec chciałam jeszcze zapytać na początku ciebie, Joasiu, co poza muzyką będzie działo się latem w Big Booku, bo jak dobrze wiemy, to jest miejsce, do którego wpaść można w zasadzie prawie codziennie i jest jakaś tam iluś procentowa pewność, że coś, jakieś wydarzenie będzie miało miejsce w tej przestrzeni.
1: Tak, no właśnie, więc dziać się będzie dużo. Zastanawiam się, co wybrać i śledźcie przede wszystkim naszego Facebooka, naszego Instagrama, bo na bieżąco mówimy o naszych nadchodzących wydarzeniach. Będzie trochę wydarzeń teatralnych, ale chyba chciałabym wspomnieć o takim naszym wydarzeniu, które cyklicznie się dzieje. To jest Wielki Targ Społeczny, tym razem pod hasłem Zabierz książkę na wakacje. I będzie on się odbywał 13 i 14 czerwca w Big Booku przy Koszykowej. No i to jest taka inicjatywa, że chcemy dać drugie życie książkom, czyli wy przynosicie do nas książki, które już wam zalegają, już które przeczytaliście może za wiele razy. Chcecie dać miejsce nowe książką, a osoby przychodzące na targ mogą właśnie te książki kupić za 5, 10, 15, 20 zł.
0: Brzmi świetnie.
1: Brzmi świetnie i to jest świetne, bo ja sama zapełniłam swoją biblioteczkę właśnie przez te targi i naprawdę, naprawdę można znaleźć perełki. No, także zapraszam.
0: Zapraszamy wszystkich, śledźcie Big Booka na mediach społecznościowych. To jeszcze w takim razie to samo pytanie wędruje do Nowiki. Co będzie działo się u ciebie latem? Czy można cię gdzieś koncertowo spotkać? Przed chwilą graliśmy jeden z twoich numerów i może pojawiły się jakieś myśli wśród słuchaczy, że dobrze byłoby posłuchać właśnie takich brzmień na żywo w letnim anturażu.
2: Tak, no wydarzeń będzie sporo i będą różnego rodzaju, natomiast ja bym tak najbliższe wyróżniła, bo będę za tydzień dosłownie w piątek grała w Zabrzu w kopalni Guido, czyli 320 metrów pod ziemią, więc jest to w ogóle dla mnie bardzo ekscytujące wydarzenie. To w ramach takiego festiwalu elektronarracje. Można powiedzieć, że to taki before przed festiwalem Carbon, bo też na festiwal Carbon się wybieram w czerwcu, ale to będzie coś fajnego, bo teraz z zespołem gram troszeczkę mniej, więc to będzie specjalnie przygotowany też repertuar na to wydarzenie. Można jeszcze dołączyć, chyba jeszcze tam jakieś resztki biletów zostały.
0: A byłaś już w ogóle wcześniej w tej kopalni Guido? Bo ja byłam rodzinną wycieczką i bardzo mi się podobało. Jestem ciekawa, czy wiesz, jak ta przestrzeń wygląda, czy idziesz w nieznane?

0: idę w nieznane. Opowiadał mi o tym właśnie organizator Carbona, że mu się przygotowała, że jest to właśnie fantastyczne doświadczenie.
1: No to w takim razie zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na cykl Music Sounds Better with Big Book. Już jutro pierwsze spotkanie. Gościem jest Harper, nasz redakcyjny kolega. Prowadzi to wszystko Nowika oraz Joasia Tudek, które były gościniami czwórkowego poranka dzisiaj. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję za tę rozmowę. No i na sam koniec musimy to zagrać, słuchajcie. Stardust i Music Sounds Better with You. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo, zapraszamy.

Powoli zbliża się godzina 10, ale to nie koniec rozmów o tym, na jakie różne wydarzenia, ale też do słuchania czwórki zachęcamy cały czas w ramach poranka. Dzieje się naprawdę sporo, być może wszyscy rzeczywiście mamy więcej energii i działać się nam chce, aczkolwiek teraz opowiem wam o cyklu, który cały czas prężnie zarówno zimą, jak i wiosną działa, bo już dziś odbędzie się kolejne wydanie otwartego studia czwórki. Tym razem Justyna Dżbik-Kluge i Kuba Jamrozek, czyli prowadzący te nasze czwórkowe spotkania tutaj w studiu, które za moimi plecami, porozmawiają o tym, za co kochamy klasykę, dlaczego lektury szkolne no czasami budzą w nas opór i nie chcemy za bardzo do nich wracać. No i przede wszystkim o tym, na czym polega współczesne czytanie, czyli trochę mimo wszystko temat bliski Big Bookowi i bliski książkom, które pięknie otaczają to miejsce na Koszykowej. Wydarzenie już o godzinie 18. Dzisiaj możecie posłuchać na kanale, na mediach społecznościowych, na Czwórka Online. Zachęcamy do was do tego bardzo serdecznie i gramy dalej.

0: To była Gest Julka i utwór Kroma. Za 10 minut godzina 10 i tym damskim, rapowym, przepięknym akcentem żegnam się z wami. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Porozmawialiśmy się dzisiaj trochę o muzyce, trochę o algorytmach, ale też trochę o muzeach i to do czwórki, ale też do Polskiego Radia. Jeszcze raz was zachęcam. W sobotę od godziny 19 możecie wpadać do Polskiego Radia i zobaczyć między innymi studio czwórkowe. To co za chwilę po godzinie 10 numer raz i poranna rezydencja, tam na pewno dużo dobrych hip-hopowych brzmień. My słyszymy się już w poniedziałek od godziny 7, poranek czwórki. Trzymajcie się dzisiaj ciepło, weźcie ze sobą parasole, bo będzie padało. Cześć!
1: Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple ODB's, place them up in perfect order.

0: fatigue. It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some OCDs. Got some old Jay-Z's, couple old DB's. Place them up in perfect order, because my OCD won't let me keep it.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.

0: Wybiła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Cieplej, cieplej niż wczoraj, 16 stopni na termometrach, no i słońce, które powoduje od razu inny nastrój, bo jednak gdzieś tam przez te chmury się przebija. I dzisiaj będzie tak przez cały dzień, zachmurzenie będzie umiarkowane. Ciśnienie natomiast to 1002 hektopaskale, no i obecnie niestety gwałtownie spada. Wiatr wieje z południa naszego kraju, ale nie jest to jakiś męczący wiatr, aczkolwiek czapkę z głowy może zwiać.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluge
4: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczny

0: na wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Czwórki.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Dzień dobry, 8 minut po godzinie 10. No i można powiedzieć, że dopiero co się słyszeliśmy, bo wczorajszy wieczór był bardzo przyjemny i naprawdę, no, fajnie się prowadziło wczoraj miejski folklor. Trochę inaczej, bo w środę to jednak niby, no, godzina 20, tak samo jak moja audycja, ale jednak środa to już jest co innego, jak wracasz do domu, na przykład w telewizorze co innego leci. No, są różnice, powiem wam szczerze, naprawdę są różnice. No ale w muzyce przynajmniej tutaj różnic spektakularnych nie będzie, ponieważ, no, dzisiaj poranna rezydencja, czyli dużo rapu, no, dużo rapu. Jedyne audycje, w których mogę jeszcze sobie pozwolić, to tak naprawdę tutaj też mógłbym pozwolić sobie na każdy rodzaj muzyki, no ale jednak jako, że gdzieś tam ten rap od zawsze, to wiadomo, że ten rap będzie, ale no poranki są też takie, gdzie tam mogę trochę poszaleć sobie z inną muzyką, nawet z taką muzyką trochę dance'ową, taneczną. No i to jutro tak będzie właśnie. Jutro będę was zabawiał od godziny 7 do 10, więc mam nadzieję, że będziecie od 7:01 już będziecie, no 7:01 nie, możecie być 7:05, no bo wtedy dopiero się z wami witam, albo koło, no tam chwilę minut po godzinie 7, więc nie musicie tak od razu na 7 wstawać, ale no, jak już staniecie, to włączajcie czwóreczkę, a my zaczynamy dzisiaj od, zaczęliśmy od Andersona Paka, ale jedziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Public Enemy, moi drodzy, Public Enemy, Shut 'Em Down, utwór, który no, był hymnem swego czasu u mnie w podstawówce. Tutaj mamy najpierw Naked Exotica, dobrze, to o tym też za chwilę powiem, ale Shut 'Em Down jest to piosenka, która towarzyszyła mi i moim kolegom, no, na przełomie lat pewnie z 7 do 8, może z 6 do 7, to chyba nie, z 7 do 8, no i w 8 klasie boombox cały czas był na korytarzu i faktycznie leciało Shut 'Em Down. Co prawda w oryginale, czyli z albumu Apocalypse 91, natomiast Pete Rock w tamtym czasie, no, uwielbiał robić remiksy. Też jestem ciekaw, czy to były takie zlecenia, no bo wtedy remiksy były bardzo modne, wychodziło to oczywiście na singlach, na winylach, gdzie można było takie remiksy na przykład znaleźć. No i ciekaw jestem, czy to Pete Rock sam powiedział: słuchaj, Chuck, zrobię ci remiksik taki, jak masz ochotę. Czy wręcz przeciwnie, Chuck D powiedział, mówi: słuchaj, Piotrze, zrobiłbyś jakiś fajny remiks naszego kawałka Shut 'Em Down. No i tak to jest, że czasami, rzadko się to zdarza, ale czasami faktycznie remiks jest lepszy od oryginału, ale gdyby nie oryginał, to byśmy nie wiedzieli o tym, że remiks jest lepszy, więc tutaj myślę, że można by było spokojnie o tym podyskutować, natomiast oczywiście wszystkie, większość remiksów Pete Rocka to są arcydzieła, tak samo poza tym jak remiksy Premiera, i ci dwaj panowie zawsze szli łeb w łeb, jeżeli chodzi o robienie dobrych, swoich dobrych wersji kawałków. Natomiast tuż przed Public Enemy będzie Nick the Exotic z gościnnym udziałem Lerch Profesora, Still on the Hustle. On cały czas hasluje, ten Nick the Exotic. No nie jest, niemożliwy jest. A Lerch Profesor, jak to Lerch Profesor? Pan profesor w okularach z brodą, poważny facet. No i oczywiście robi bardzo poważny bite. Posłuchajcie.

Oj, jesteśmy tutaj, mi telefon zaczął grać sam, ale no telefony sami żyją swoim życiem, ale już go uspokoiłem i uciszyłem. 20 minut po godzinie 10, słuchajcie porannej rezydencji, ja nazywam się Numer Raz, no i mam dzisiaj zaszczyt dla was tą audycję prowadzić. Dużo dobrej muzy, jak sami słyszeliście, Public Enemy, Shutting Down w remiksie Pete Rocka, genialnym remiksie, świetnym. Jednym z takich remiksów Pete Rocka jest jeszcze Jump Around zespołu House of Pain, no i myślę, że Real Hip Hop, Das FX, aczkolwiek tutaj, no, Pete Rock walczył z premierem na remiksy i tutaj ciężko jest się ustosunkować, bo zarówno jeden remiks, jak i drugi są po prostu genialne. Szkoda, że już tej kultury nie ma robienia remiksów, bo faktycznie oczywiście można spotkać przeróżne remiksy, ale no takich remiksów, jak robił właśnie Pete Rock czy premier, to już nie ma. Ciekaw jestem, czy po prostu koniunktura na remiksy się skończyła, ludzie nie chcą kupować na przykład właśnie singli, żeby sprawdzać, co tam artysta ciekawego dodał na tej drugiej stronie. I faktycznie ja muszę wrócić z tymi remiksami. Ja zrobię z tego znowu zajawę, tym bardziej, że mam w planach, jeżeli chodzi o moją płytę, coś z remiksami, więc myślę, że coś takiego zrobię i może się okazać, że jakiś remiks na przykład jest lepszy od oryginału, no wtedy ja przybijam piątkę i salutuję oczywiście, bo no jak coś jest lepsze od oryginału, a czasami to też jest fajne podejście i spojrzenie na kawałek z innej strony, znając no, tylko jedną wersję i nagle pojawia się ta druga, która jest zupełnie inna na przykład muzycznie, no to wtedy faktycznie można się zdziwić i można powiedzieć wow, ale remiks. Są też remiksy w miarę przypominające oryginał, a są też remiksy totalnie odróżniające się, no i chyba te odróżniające się mają największą siłę przebicia, bo jednak są totalnie innymi kawałkami, tylko z tym samym tekstem, z tymi samymi zwrotkami. No ale takie to już te nasze kochane remiksy są. A już za

chwilę Royal Flash. Wczoraj grałem trochę Royal Flasha, dwa kawałki zagrałem, ale stwierdziłem, że jeszcze mi mało. Tym bardziej, że pojawiają się te kawałki Royal Flasha i to te, których

jest zupełnie inny, więc widać, że na mixtape, no, pokombinowane było w 2008 roku, no i Royal Flesh zaprosił swoich ziomków, żeby po prostu się z nimi porapować. A tuż po Royal Fleshu będzie Trigger the Gambler, czyli po prostu Trigger the Gambler, czyli palec na spuście, można powiedzieć. Tak się ziomek nazywa. On miał swojego ziomka Smooth the Hustlera, no i razem tworzyli naprawdę niesamowite duety, bo dwa różne wokale. Trigger the Gambler taki bardziej chilloutowy z delikatną melodią w swoim flow, natomiast Smooth the Hustler, no totalny hardkorowiec z zachrypniętym głosem, a Trigger the Gambler lubił sobie podśpiewywać kawałek do Natty Professora, taki bardzo znany kawałek w latach 90. oczywiście pod koniec, no to bardzo, bardzo przyjemna nutka z zaśpiewanym refrenem, natomiast tutaj utwór Bust, 96. rok, palec na spuście przed wami, także posłuchajcie i niczego się nie obawiajcie, bo on tylko ma taką groźną ksywka, tak naprawdę wygląda na bardzo pozytywnego gościa. Let's do it, dog. Let's do it, dog.

Trigger the Gambler, czyli po prostu palec na spuście. Tak właśnie rapował, podśpiewując sobie pod nosem Trigger the Gambler. Przyjemny numer, no nie ma co mówić, te kawałki z tych lat 90. to w ogóle przyjemne. A za chwilę przejdziemy do w miarę nowego kawałka, bo to 2025 rok, album Okinawan Woman, tak nazywa się ten kawałek i specjalnie tak powiedziałem Woman, bo faktycznie jest nie woman, tylko przez W, przez U, jak Wu-Tang, tylko Woman, po prostu Okinawa Woman, z gościnnym udziałem Joey Badassa, Avicii, za beat odpowiedzialny jest Ryza, moi drodzy, Ryza z zespołu Wu-Tang Clan. No, Ryza trochę produkuje i tak naprawdę ciężko już usłyszeć, że to są produkcje Rezy, jeżeli nie jest podpisane, to ja pewnie bym nie wiedział, no bo od tych od albumu w 93 roku myślę, że dużo się zmieniło w produkowaniu przez Rezę. No myślę, że otwarta głowa i więcej możliwości też przypuszczam, że jako producent Reza, wchodząc w ten świat i mając niesamowite zaplecze, jeżeli chodzi o sposób tworzenia muzyki, no to dowiadując się nowych patentów, nowych instrumentów, ucząc się rzeczy, myślę, że można pójść dalej. Co prawda po Rezie tego na początku nie było słychać, bo jak początek był genialny, to dla mnie te późniejsze kawałki już były straszne. Dla mnie były asłuchalne kolejne Wu-Tangi i te takie syntetyczne, wygenerowane skrzypce, no w ogóle brzmienia. No nie pasowało mi totalnie do Wu-Tangu, no ale taki był Reza. On nie dawał sobie nikomu nic mówić. Mathematics, który również producentem był i jest, no chyba bardziej trzyma się tego źródła, jeżeli chodzi o Wu-Tang Clan. No ale wiadomo, że Ryza w pewnym momencie i poszedł mocno w aktorstwo i w produkowanie muzyki filmowej, więc tutaj myślę, że to naturalna kolej rzeczy, że po prostu musiał trochę ten swój szlif, ten swój brudny, czarny węgiel oszlifować na

ładny diamencik, żeby jednak w mediach bardziej błyszczeć, no i żeby produkować utwory innym artystom, bo myślę, że to też jest bardzo ważne w byciu producentem, takim poważnym producentem, a Reza należy do tych producentów, myślę, że można go śmiało postawić obok DJ-a Premiera, Pitroka i Zimo B. No jakby nie było, stworzył swoje własne brzmienie i wprowadził je bardzo mocno na rynek, i to na hip-hopowy. No i nie tylko oczywiście. Avicii już za moment, z gościnnym udziałem DJ Badassa właśnie i Rezy, natomiast tuż potem będzie zespół Blazi. I to jest zespół znany w sumie z innego kawałka, który nazywa się Danger, ale ja dzisiaj puszczę zupełnie inny, czyli pójdę tak trochę no, w drugą stronę, tak na przekór. Pain I Feel, tak nazywa się ten kawałek. Popek równie dobrze mógłby taki kawałek nagrać parę lat temu, no bo on jednak z tym bólem był za pan brat. I pamiętam taką scenę, jak Popka wieszają na łańcuchach za plecy i tam z paru ziomków na ziemi robią pompki, liczą głośno, a ten wisi i krzyczy. No niesamowita rzecz to była. Ale nie mam szczerze, że to zapamiętałem i pewnie zapamiętam do końca życia. No, taki ten nasz Popek jest. Popek cały czas w grze. Przeróżne rzeczy, teraz walki. No i ciekawe. No i cały czas oczywiście muzyka, ale co jest najlepszą informacją? Muszę o tym powiedzieć. Żurom wraca do gry, moi drodzy. I czytałem komentarze, no, czy tak naprawdę ktoś czeka na płytę Żuroma. Pewnie ktoś czeka. Ja jestem bardzo, chcę być pozytywny w tym temacie. Pozdrawiam Andrzeja bardzo serdecznie, ale faktycznie uważany za jednego z lepszych offbeatowych raperów w Polsce. Myślę, że nawet na świecie, no Żurom powraca. Zobaczymy. W dzisiejszym świecie AI i możliwości technicznych, myślę, że Żurom może przestać być offbeatowy i nagrać po prostu album z tym, co mu leży na serduchu, a pewnie mu trochę leży, bo no, potrafi pogadać w internecie. Dobrze, ale tyle. Jeżeli wyjdzie pierwszy kawałek Żuroma, jego sprawdzę i będzie w miarę dobry, to z chęcią go zaprezentuję, ale będę musiał się wsłuchać, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie Blazi, a wcześniej Avicii, J Badass i Ryza.

Ninja, więc dosyć znany, rozpoznawalny. Gdybym tak po prostu ktoś wrzucił ten kawałek gdzieś przypadkowo, to ciekaw jestem, czy bym zgadł, że to jest Blazi Blazi. Ostatnio robiliśmy sobie taką, znaczy ja robiłem mojemu człowiekowi Musowi, którego pozdrawiam, taki quiz, bo Mus no bardzo dużo muzyki zna, no ale nie zna całej muzyki, chociaż wydaje mu się czasami, że zna całą muzykę. I robiłem mu taki quizik, puszczałem mu kawałki, no i oczywiście część wiedział, część nie, ale ja od razu mówiłem, że ja bym też tego nie wiedział. Nawet z artystów mi znanych czasami utwory zupełnie inne niż takie flagowe, szczególnie jak się kogoś nie zna tak dogłębnie, nie słucha się jego wszystkich albumów, no to nie wiadomo, co tam czasami w duszy tego artysty gra i można się zaskoczyć. No ale w większości kawałków rapowych z lat 90. myślę, że po jednej nucy jestem w stanie rozkminić. Tak też było dzisiaj, ponieważ przygotowałem utwory, ale zniknęła mi gdzieś nazwa zespołu, tak naprawdę po prostu jej nie było. Tak zniknęła, że jej nie było, a ja jej nie wpisałem i zastanawiałem się. No i tak samo Pain I Feel, czyli Blazi Blazi po jednej nutce, po dwóch nutkach. No a utwór, który za chwilę się ukaże, również po jednej nutce, no bo to Das FX, więc ciężko byłoby nie poznać. Ale zanim Das FX, to będzie Players Tuesday i to jest Garage Cypher. I to jest cypher, moi drodzy. I wczoraj tych cypherów sobie posłuchałem parę. Miałem jeszcze jeden wybrać, ale one i tak są dosyć długie, więc stwierdziłem, że jeden wystarczy. Zbiorowisko przeróżnych raperów tutaj jest rapowane w jakichś dziwnych językach. Właśnie nawet miałem sprawdzić, bo tych raperów jest tu naprawdę dosyć dużo. Players Tuesday to się nazywa, czyli po prostu taki wtorek dla graczy. Chyba tak można. Wtorkowy gracz wtorkowy, nie. Wtorkowi gracze. O, może bardziej tak będzie to pasować. Tuesday. O, dobra, już sobie wpisuję. Bo jestem ciekaw, kto tam tak naprawdę rapuje, bo tych raperów jest tam bardzo dużo. Oni są oczywiście wymieniani na ekranie, jeżeli chodzi o teledysk, ponieważ jest takowy, można zobaczyć. No ale bym spędził dużo czasu, żeby każdego z tych raperów tam wyczaić, więc tego nie zrobiłem. Ale sprawdzę zaraz, kto tam się dokładnie pojawia, bo tam naprawdę są przeróżne języki. To jest właśnie niesamowite, że można tak fajnie połączyć. Co my tu mamy? Lonelow, Andre, OWG, Papa Doc, Ranch, Stack the Pink, przepraszam, no jest tu sporo tych ekip. Ja to jeszcze postaram się wam dokładnie sprawdzić. Narodowości mnie interesują, bo po rapowaniu nie jestem w stanie zrozumieć totalnie niczego. Oni bardzo szybko rapują, bardzo sprawnie. No i te języki są dziwne. Nie wiem, jeden może węgierski, może to był portugalski. Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli wy będziecie wiedzieć, to mam nadzieję, że po prostu będziecie rozumieć, co rapują poszczególni wykonawcy. A później będzie One Two i utwór zespołu Das FX, utwór z albumu Straight Up The Suicide, i ta płyta to była druga taka bardzo undergroundowa, podziemna, brakuje mi tego słowa, kanałowa płyta, bo oni z kanałów przecież wyszli, jak Żółwie Ninja, stamtąd wyszli, wiadomo. I to była ostatnia płyta taka mocno kanałowa, bo kolejny album Hold It Down już był mocno taki komercyjny. No tam był właśnie kawałek Real Hip Hop zrobiony przez premiera, remix przez Pitroka. Trochę już była inna zmiana stylowy, ale również na bardzo dobrą. Także wy posłuchajcie jeszcze kanałowych Das FX-ów na wcześniej cyferek, Garage Cypher, bo wszystko jest nagrywane w garażu. Players Tuesday, sprawdźcie.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Po reklamie.
10: Czwórka. Polskie Radio.

0: Zbliża się godzina 11.
1: Pogoda.
0: Temperatura rośnie, 15 stopni już na termometrach, zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Jakość powietrza za to bardzo dobra i patrzę na mapę Polski. Bardzo podobnie, aczkolwiek północ i zachód, tam niestety deszcz i ten deszcz może padać, ale słońce też może się pojawić, czyli klasyka gatunku raz. Czasem słońce, czasem deszcz. Na południu najchłodniej, bo w Zakopanem 11 stopni, ale tam również bez opadów zachmurzenie z słońcem, które gdzieś tam będzie wyglądać. Na wschodzie, w centrum bardzo podobnie. Także jeżeli mieszkacie na zachodzie albo na północy, weźcie parasolki, ewentualnie trzymajcie te parasolki, bo wiatr też może się niestety pojawić.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
5: Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święch
5: i Alicja Michalska.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Melatonin.

0: Tonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.
2: Ta muzyka, The Harry Fry.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Prawie 8 minut po godzinie 11. Ja nazywam się Numer Raz i do godziny 12 będę z wami w czwórce. No i będę wam prezentował przeróżne utwory hip-hopowe. No i dzisiaj tylko hip-hopowe. I za chwilę również polskie kawałki, ale zanim to nastąpi, Awkward, czyli to, co przed chwilą Harry Floyd, Sean Price i The Kid Daytona we wspólnym numerze Bars and Hooks. No i tutaj mogliśmy posłuchać po raz kolejny Seana Price'a, świętej pamięci. To z 2014 roku utwór, więc jeszcze Sean P. wtedy żył. Nie wiem, czy miał się dobrze, czy nie, ale jeszcze żył, funkcjonował i rapował. Tych jego kawałków zostało sporo, bo do tej pory wyciągane są akapelki Seana Price'a i dodawane do jakichś nowych kawałków, więc fajnie, że tyle chłop nagrał. Też czasami chyba warto nagrywać nawet te zwykłe szesnastki, nie koncentrując się na całym numerze dwuszesnastkowym czy trzyszesnastkowym, bo takie szesnastki zawsze właśnie, jeżeli cokolwiek nam się stanie, odejdziemy z tego świata, to można je zawsze gdzieś tam wrzucić, jeżeli ktoś oczywiście będzie miał taką ochotę. Więc zaczynam nagrywać szesnastki teraz. Nie, że 16-letnie dziewczyny będę nagrywał, w żadnym wypadku nie, ale będę nagrywał 16-wersowe również zwrotki, takie, które stwierdzam czasami, że nic więcej do nich nie ma co dodawać, a taka szesnastka jest często taką gościnną szesnastką, więc to jest akurat dobry patent, żeby mieć takie szesnastki gdzieś tam popisane. Dobrze, a my przechodzimy do polskiego akcentu. Baby V. Nie znałem tej dziewczyny, wczoraj się na nią natknąłem i może nie tyle, co się zachwyciłem, co spodobało mi się to, w jaki sposób podchodzi do muzy, w jaki sposób rapuje. Oczywiście pierwszy kawałek, na który się natknąłem, nie pamiętam tytułu, ale był to utwór pomieszany z językiem angielskim, ponieważ Baby V, o której mowa, no wychowała się w Wielkiej Brytanii, wychowała się na amerykańskim rapie, z tego co mówi, i bardzo się tym jarała. No i zaczęła robić swoją muzykę i tak naprawdę utwór Doberman, który za chwilę się pojawi, jest to pierwszy utwór napisany w 100% po polsku, bo wcześniej no, pisała po angielsku, bądź też mieszała te dwa języki, co ostatnio jest dosyć popularne. Natomiast tutaj stricte po polsku, więc wszystkie słowa będzie można zrozumieć. Teledysk w ogóle bez żadnego brzydkiego słowa, więc też wielki szacun dla Baby V. Zapytana, czy no, nie boi się porównań do Oliwki Brazil, powiedziała, że w żadnym wypadku. Powinno być więcej raperek w Polsce, no i fajnie by było zrobić wspólny damski projekt. Ja myślę, że to jest akurat dobry pomysł. Czy może być porównywana? Sami posłuchajcie, nie jest to aż tak wulgarne, nie jest to aż tak seksistowskie, ale jednak czuć w tym pazur Baby V. No w ogóle dosyć urodziwa dziewczyna. No taka raperka, pazury ogromne, prawda, obcisłe stroje lateksowe, no potrafi się na pewno pokazać, ale również potrafi zarapować. No mnie urzekło jej rapowanie i chyba na tym bym poprzestał. Także Doberman, a potem będzie no, kolega z branży Bonus RPK, który wypuścił wczoraj chyba, czy no, parę dni temu, 18, czyli wczoraj, nowy utwór z pokolenia na pokolenie. Zawsze jak Bonus coś wypuszcza nowego, tak mam taki delikatny strach, czy odpalać, czy nie odpalać, czy ja się będę bał w tym kawałku, czy nie będę bał. Otóż nie będę się w ogóle bał i się nie boję, ponieważ ten utwór nagrany jest z ekipą, z całą ekipą Bonusa RPK, między innymi z jego dwoma synami, więc to jest akurat moim zdaniem bardzo słodkie i bardzo fajne i tutaj również nie pada żadne brzydkie słowo, z tego względu, że to kawałek z dzieciakami, no i pewnie też dla dzieciaków, bo myślę, że koledzy no obydwu synów Bonusa RPK no trochę zazdroszczą chłopakom, że mają syna rapera i że występują w teledyskach totalnie na legalu. W teledysku pojawia się, w kawałku pojawia się również Leroy, pojawia się również Kazior, Młody West, o tutaj realizator mi, jak się nazywa? Okej, dobrze, bo ja nie znam tych raperów. Pojawia się również Czerwin jeszcze, czyli były współpracownik bliski Bonusa RPK. Bardzo ciekawy kawałek. Powiem szczerze, że naprawdę i bitowo fajny, i rapowo też. No nie ma się czego wstydzić. Dobry dzieciak na featuringu, no to myślę, że to już samo mówi za siebie. Także posłuchajcie Baby V, a potem Bonus RPK i z pokolenia na pokolenie.

0: będzie grom.
1: Bonus RPK i goście, m.in. Leroy Dudek, P56, nabicie DJ HWR i oczywiście za skrę, że też odpowiadał HWR, Dobry Dzieciak, Czerwin, Barry Sos, Radiotechnik, Karas, Młody West i Braciszek Krzysiek. Ale a propos Radiotechnika, ponieważ to jest Maro, on nie tak dawno gościł u nas w czwórce, gościł odpowiedzialny za no, dużo teraz ciekawych projektów jako Maro Music i oczywiście jako twórca genialnego sprzętu, który wysyłany jest do Ameryki i przeróżni producenci, raperzy korzystają z tego sprzętu, ze sprzętu naszego Polaka z Radia Grochów, czyli Maro, tutaj jako radiotechnik po prostu. I to była ostatnia zwrotka, jeżeli chodzi o Maro. No Maro nigdy chyba nie rapował aż jakoś tak super i myślę, że ta zwrotka jest takim podkreśleniem, że po prostu on istnieje, funkcjonuje i że jest cały czas, no i że się dobrze bawi w tym, co ma. Z pokolenia na pokolenie kawałek od bonusa RPK to za nami, a wcześniej oczywiście Baby V. A my teraz przechodzimy do utworu Beneficence, chyba tak to się wymawia, jego pseudonim, Beneficence. O, tutaj z gościnnym udziałem Legiona i Dressa z Black Sheep, a drugi utwór, również Beneficence z gościnnym udziałem, nie, przepraszam, to już mi się pomyliło, Bernadette, dobrze, bardzo podobne nazwy i obydwa na B i kończą się na E i w ogóle, nie, dobrze, Beneficence, The Legion, a dobrze, bo mamy dwa, dobrze.

Ja już tutaj widzę wszystko. Bernadetta jest później, bo Beneficiens AG z DITC i DJ Chaos z Artifacts All Real, tak nazywa się ten numer, a potem Beneficiens z właśnie z The Legion i z Dressem z zespołu Black Sheep, Make It Hot, dwa kawałki od dużej ekipy w zasadzie, bo

0: dużo, patrzę, czy dużo nowości. Trochę nowości jest na pewno, ale też parę oldschoolowych rzeczy powinno się jeszcze trafić. O, Ill All Scratch, to bardzo się cieszę, że naszykowałem, bo to bardzo fajny kawałek. Dobrze, Beneficence dwa razy przed wami teraz.
1: Solid beat. Concrete soul is what it is.

Beneficence w dwóch utworach. Fajne, bardzo przyjemne, można posłuchać. Ja chciałem jeszcze wrócić do tego Cyphera, który puszczałem, bo znalazłem wszystkich artystów, którzy się tam pojawili. No niestety nie jestem w stanie wam od razu mówić narodowości tych ludzi, ale myślę, że pierwsza to była jakaś Azjatka na pewno, albo no nawet myślę, żebym tutaj mocniej strzelał bezpośrednio Japonka, ale tego nie wiem. Lonely Low, tak się nazywała. Andrew był drugi. OWG. Potem był Paradox, Ranch, Stack the Pink, B Monkey, Alba, Jap the Reaper, Tema, Ken Lip, Ark Tiger, Futo Keade, to na pewno jakiś Azjata, Baby Nika, Worldwide, Skipa and Yellow Bucks. To wszyscy artyści, którzy pojawili się w Cypherze w poprzednim wejściu muzycznym, ale miałem wam to sprawdzić i sprawdziłem. Dokopałem się na szczęście, więc jest. No a kto pochodzi skąd, to możecie sobie ewentualnie sami sprawdzić i podigować takich artystów, bo często można się natknąć właśnie na takich cypherach, na takich zbiorczych kawałkach, na ludzi, których tak naprawdę nie znamy, a się okazuje, że oni robią bardzo fajną muzę, więc można się spokojnie dokopać do czegoś fajnego. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak zrobicie i tego wam oczywiście życzę. Ghetto Concept, Precious Metals, tak nazywa się kolejny numer. Zaraz go tu znajdę. O, jest.

Get Up, 98 rok, album pod tym samym tytułem, Get Up Concept, The Album. No i można powiedzieć śmiało, że to jest taki klasyczny old school i jak zawsze o takim old schoolu za dużo informacji nie ma, bo ja często tak się tak schodzę te 6 stóp pod ziemię prawie, żeby wykopać coś fajnego i jak się już natknę na takie kawałki, których nigdy w życiu nie słyszałem, które są tylko i wyłącznie wrzucone jako okładka płyty winylowej, nawet nie okładka, tylko po prostu sam winyl wrzucony z opisem artysty i utworu. I więcej informacji zazwyczaj nie ma. I są to kawałki z lat 90., których pojęcia nie miałem. No ale wiadomo, że teraz w dobie internetu wszyscy wrzucają do sieci to, czego kiedyś wrzucić nie mogli, więc teraz pojawiają się takie rzeczy fajne, bo odnajduję naprawdę niezłe kawałki, niektóre bardzo fajne, które zostają ze mną, no a niektóre takie, których przesłucham raz i tak naprawdę puszczam je w niepamięć. No ale zawsze prezentuję, bo jednak fajnie trochę takiego oldschoolowego nieznanego rapu zagrać. Także Ghetto Concept, Precious Metal, a potem będzie Color Blind. No i Color Blind już nie jest od nieznanego artysty, chociaż wtedy dopiero może nie zaczynał, no bo już było po NWA, już było po America's Most Wanted. Natomiast Death Certificate, album wydany w 91 roku i to jest bodajże druga płyta Ice Cube'a. Pierwsza była właśnie America's Most Wanted, chociaż chyba jeszcze jakaś była ostatnio, gdzieś się doczytałem. No w każdym razie Death Certificate była to kolejna bardzo zjadliwa płyta Ice Cube'a i czuć było przede wszystkim w dalszym ciągu te korzenie zespołu NWA, ale już było czuć, że Ice Cube chce trochę iść w taką stronę, pomimo że gangsterską, to jednak troszkę bardziej pozytywną, no bo jego bity na praktycznie większości płyt były mocno osadzone w klimacie west coastowym, oczywiście był też przedział G-Funku, jak przy Predatorze w utworze It Was a Good Day, chociaż to nie był G-Funk, to był po prostu dobry, rapowy, funkowo-rapowy kawałek. Natomiast oczywiście na Lethal Injection, która była w 100% G-funkowa, no tam już były piszczałki. Natomiast tutaj Color Blind, tak nazywa się ten kawałek, Ice Cube dopiero wprowadzał ten pozytywne brzmienie do swojego gangsterskiego świata. Ghetto Concept, Precious Metals, a potem Color Blind i Ice Cube z albumu Death Certificate.

0: caring. If I started caring, then I would get sloppy. Ice Cube z albumu Death Certificate. Świetna płyta, no w ogóle Ice Cube, świetny aktor. Czekamy na kolejną odsłonę Friday'a, to będzie ostatni piątek już w wykonaniu Ice Cube'a, ale mam nadzieję, że film będzie lepszy niż ostatnie dzieło Ice Cube'a, czyli Wojna Światów, której nie polecam nikomu serdecznie, ponieważ ten film... Znaczy, jeżeli ktoś chce się wynudzić, to proszę bardzo, może sobie włączyć i może w tle lecieć, a można robić na przykład obiad, sprzątać, przystrzygiwać dywan, bądź też nawet kosić ogród w międzyczasie, bo myślę, że w której chwili byśmy nie weszli do pokoju, to będzie ten sam screen na ekranie, czyli Ice Cube siedzący za komputerem, za monitorem i rozwiązujący problemy Wojny Światów, że Wojna Światów nadciąga. No, powiem wam, że naprawdę wybitne dzieło, no ale chyba każdy reżyser, twórca musi mieć swoją fanaberię i coś takiego, żeby zrobić nawet gniota, ale żeby to był jego gniot, nie wiem. Chyba na tym to trochę polega, chociaż zabranie się za takie dzieło jak Wojna Światów, no to trzeba naprawdę mieć wysokie mniemanie o sobie. Nie wiem, dlaczego taki Ice Cube na przykład nie zostanie w tym swoim świecie. Ja wiem, że ile można grać rapera, ile razy można grać gangstera, ale miał też filmy takie bardzo prorodzinne. Pamiętam, dwa takie filmy były z dzieciakami, z żoną, gdzieś tam wyjeżdżali na święta w takich ogromnych, pięknych nawigatorach albo eskalejdach, nie pamiętam. W każdym razie takie filmy też wypuszczał, no ale jednak no, muzyka chyba jest najlepsza w jego wykonaniu. 56-letni gentleman z 15 czerwca, czyli bliźniak, tak jak ja. Moglibyśmy spokojnie jakiś wspólny bliźniaczy kawałek nagrać. No, ale to jest chyba poza zasięgiem. Tym bardziej, że Ice Cube jest w dalszym ciągu bardzo popularnym artystą. No i pewnie krzyczy sobie również dużo hajsu za zwrotkę. Nie wiem, nie dowiadywałem się. Dopóki się nie dowiem, to nie będę wiedział, ale przypuszczam, że on jednak może krzyczeć. Jest to postać w dalszym ciągu rozchwytywana, bardzo znana. No i jeden z takich filarów zachodniego wybrzeża. Dobrze, a już na koniec, bo zostało mam 14 minut do godziny 12. Il Al Scratch, moi drodzy, czyli zespół, który no również towarzyszył mi w latach 90. Bardzo chillowy kawałek. Sam kawałek nazywa się Chill With Dead, 94 rok. Il Al Scratch, czyli dwóch gentlemanów tutaj w remiksie Easy'ego Mo B, który zremiksował ten kawałek w 95 roku i no udało mu się to, myślę, że bardzo dobrze. W ogóle Easy Mo B to klasyk nad klasykami, jeżeli chodzi o brzmienie, jeżeli chodzi o utwory, które wyprodukował na genialnych płytach, takich jak Notorious B.I.G. Czy wiele, wiele innych, no ale tutaj również no, zrobił swoje i dorzucił nie tylko 5 groszy, ale pewnie zdyszkę nawet, z 10 dolców to na luzie dorzucił. No nie, ja bym nawet celował w 5 dyszek. 50 dolców. Dobrze, a potem LD Head Toucha, The Complex, 97 rok, świetny kawałek, który znalazł się na mixtape DJ-a Premiera w latach 90. Ten mixtape nazywał się 101 coś, nie pamiętam, bo pamiętam tylko, że to było na kasecie i miałem to przegrywane i była naklejka na tej kasecie naklejona już na samej taśmie, nie na pudełku, właśnie z nazwą tego mixtape'u. Stąd wtedy poznałem ten kawałek, który za chwilę wy usłyszycie, natomiast no, ja jak się dorwałem i zobaczyłem ten kawałek na singlu, no to od razu stwierdziłem, że muszę wam go zaprezentować. Już nie pierwszy raz oczywiście, bo go grałem kiedyś, no ale myślę, że dzisiaj przy czwartku można go posłuchać. Dziękuję wam za dzisiaj, zapraszam was na jutro na godzinę 7 rano, poranek czwórki. Będziemy na was czekać, mam nadzieję, że wy również będziecie już w pełni sił, żeby nam towarzyszyć w naszej porannej drodze. No a dzisiaj to wszystko, 13 minut do godziny 12 zostało, także dziękuję wam bardzo serdecznie, no i trzymajcie się, dobrego czwartku wam życzę. Let's get ready for school.
1: Aw, Mom. Chill with that.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dżwik-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka, Alicja Michalska,
3: Kamil Jasiński, Kuba Jamrozek,
4: Michał Daniluk, Adam Smolarek,
5: Marcin Hubert, czyli Harper,
6: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar,
7: Norbert Bożym, DJ Bear.
1: Bądźcie w Czwórce.
8: Bądźcie w Czwórce.
1: W Noc Muzeów.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: minęła 12.
1: Pogoda.
0: Czwartek to bardzo pochmurny dzień. Zachmurzenie naprawdę jest spore. Na zachodzie 14-15 stopni, w centralnej części kraju 17 stopni Celsjusza, ale zdecydowanie dużo deszczu oraz burze.
2: Ale my jesteśmy w Poznaniu i najbardziej interesuje nas pogoda, jaka jest tutaj. Więc uwaga, mamy żółte ostrzeżenie przed burzami. W okolicach godziny 13 trochę może popadać, ale nie będzie to trwało długo. Oprócz tego temperatura nie jest wysoka. W tym momencie 13 stopni, ale odczuwalne jest 7 stopni. W szczycie będzie tych stopni 15.
0: Trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja.
3: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
4: Na otwarte studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluge
5: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Czwórka na Impact. Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
1: Cześć, tu Julia Święch i
2: Marta Zinkiewicz.
1: I pozdrawiamy z Poznania. To jest pierwsze wydanie audycji dla zasięgu w terenie.
2: Tak, i dziś jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy na Impakcie, przyglądamy się temu od wczoraj, co się tutaj dzieje, no i szukamy trendów, szukamy tematów, o których rozmawiają wszyscy, zaglądamy na panele, ale też trochę błądzimy pomiędzy różnymi stoiskami i podglądamy, co się dzieje, o czym się rozmawia, na co dziś najwięcej osób zwraca uwagę, no i spróbujemy w ciągu najbliższych 2 godzin przedstawić Wam taką pigułkę tego, co jest najciekawsze i najważniejsze w tegorocznej edycji tego wydarzenia.
1: Wypisałam sobie hasło, które najczęściej pojawiają się w różnych panelach, dyskusjach, rozmowach i są to odpowiedzialność, technologie, nauka, edukacja, kreatywność, biznes, rewolucja, bankowość, przedsiębiorczość, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo. Ostatnie. Zaufanie, sztuczna inteligencja i przede wszystkim trendy. I o trendach przede wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jest ich tutaj w Poznaniu dużo.
2: Zapraszamy.

0: czwórka na Impact.
1: No i jesteśmy z naszym pierwszym gościem już tutaj w naszym plenerowym studiu czwórki w Poznaniu na Impakcie.
2: Tak
1: jak obiecałyśmy Wam na samym początku, dziś będziemy rozmawiać o tym, co jest najważniejsze, najciekawsze, na co wszyscy zwracają uwagę, będąc właśnie na tej jednej z największych technologiczno-ekonomicznych,
2: biznesowych, dużo
1: konferencji.
2: Tu się dzieje.
1: Tu się dzieje naprawdę dużo. Z nami jest już doktor z TikToka, czyli Konrad Skotnicki, którego możecie znać ze względu na to, że on popularyzuje naukę, jest również doktorem inżynierem chemii. A dziś bardzo ciekawy panel na Impakcie.
2: Fireside chat, tak zwane takie spotkanie tutaj. Tak się nazywają spotkania.
1: Tak, właśnie. Tutaj Julia mówi o tym, jak to brzmi profesjonalnie. Nauka kontra AI slop. Ale na samym początku, z racji tego, że zawsze w naszej audycji rozmawiamy o tym, co w tym momencie jest takim najciekawszym, najgorętszym tematem w internecie. Ale jak wiadomo, każdy ma swoją bańkę w social mediach. Jestem ciekawa, jak to jest u ciebie w tych tematach, które ty obserwujesz, jeśli chodzi o popularyzowanie nauki na Instagramie, na TikToku, to czy w tym obszarze też dostrzegasz jakieś trendy, że coś akurat jest teraz takim tematem, że wszyscy chcą to robić, wszyscy chcą o tym rozmawiać, albo sposób, w jaki to robią?
3: Ja jestem zachwycony tym i to się w ogóle świetnie łączy teraz z Impaktem, ponieważ wczoraj byłem na panelu Sławosza Uznańskiego, naszego astronauty. No a niedawno przecież polecieliśmy w stronę Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat i no ja już mam ewidentnie tak wytrenowane te moje algorytmy, że ja widziałem głównie kosmos i głównie loty na Księżyc i głównie astronautów, więc ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie, bo rzeczywiście mnóstwo młodych ludzi do mnie pisało o tym, że bardzo się fascynują kosmosem, a w ogóle jak Sławosz leciał jeszcze ten rok chyba temu, to pisali do mnie, że na przykład, bo nie mogą w szkole, w niektórych szkołach używać telefonów, że chowali się z telefonami na korytarzach i oglądali
1: żeby
3: mój live stream.
1: Tak,
3: żeby
1: w
3: oglądać
1: ukryciu.
3: Na żywo start. Więc to jest wspaniałe. W mojej bańce internetowej ewidentnie wiele osób fascynuje się kosmosem.
2: A poza bańką, jak tak obserwujesz, będąc tutaj w Poznaniu na konferencji Impact, to co jest takiego no dzisiaj modnego?
3: No ja mam wrażenie, i też o tym trochę będzie mój panel na Impakcie, że no jednak sztuczna inteligencja, jednak AI, no bo z jednej strony mamy AI slop, czyli internet zalany rzeczami, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, no i to jest oczywiście złe, ale z drugiej strony też AI no jest nieprawdopodobnie skutecznym narzędziem do robienia rzeczy i trochę już według mnie nie ma ucieczki od tego, żeby tak jak kiedyś na początkach internetu czy mediów społecznościowych, no już trochę wiedzieliśmy, że nie będzie ucieczki od tego, żeby tego używać, tak samo będzie z AI-em. Natomiast w świecie nauki to jest ciekawe i o tym trochę będzie ta moja rozmowa też na moim panelu, że jest dużo kanałów na YouTubie, które ukradły mój głos, sklonowały go i tworzą content naukowy z moim głosem, z narracją mojego głosu, podszywając się pode mnie, co z jednej strony jest oczywiście okropne, ale z drugiej strony to też oznacza, że ludzie bardzo chcą oglądać content naukowy w internecie, bo tam są naprawdę duże wyświetlenia.
1: Więc... Czyli szukasz dobrej strony w tej sytuacji.
3: Ja zawsze szukam

0: Mam dobrych stron.
1: Ale wiesz co, to muszę przyznać, że nie słyszałam o tym wcześniej i jestem trochę w szoku, bo kiedy są takie przypadki, w Polsce też już takie były, to one są bardzo głośne. Miałam wrażenie, mieliśmy taki jeden głośny przypadek, jeśli chodzi o ukradzenie czyjegoś, kradzież czyjegoś głosu właśnie w kontekście filmów na YouTubie historycznych. I to był taki jeden głośny przypadek, a to w zasadzie
2: mówi, że...
1: teraz
2: jest mnóstwo.
1: Tak, i że w zasadzie ciebie spotkało to już kilkukrotnie.
0: Tak, to już się niestety bardzo znormalizowało. Ja może powinienem być bardziej oburzony. Nie jestem aż tak oburzony.
1: No właśnie, uśmiechasz się.
0: Tak, no bo to jest trochę tak, że no ja jednak żyję w tym internecie już tyle lat, że wiem, że z internetu ciężko usuwać rzeczy. No, jak chce się tam robić rzeczy, nawet nielegalne albo niedobre, to one tam istnieją. Więc tak, natomiast mnie to trochę bardziej motywuje do tego, że jeżeli ktoś z moim niezbyt dobrze sklonowanym głosem jest w stanie montować filmy, które udają trochę filmy popularne, naukowe, to znaczy, że ludzie chcą to oglądać. Dla mnie to jest motywacja, żeby tworzyć jeszcze lepsze, jeszcze więcej filmów popularno-naukowych na YouTubie z moją twarzą i moim prawdziwym głosem, a nie sklonowanym.
1: Ja jestem ciekawa, jak jeszcze sztuczna inteligencja zmieniła to, co to, czym ty się zajmujesz, czyli kwestia popularyzowania nauki w internecie, w mediach społecznościowych. Myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę. Z nami jest Konrad Skotnicki, doktor z TikToka.
3: Nowość na playliście. Nowość.

0: Czwórka na impact.
1: Czwórka na impakcie. Tak, jesteśmy w Poznaniu i śledzimy, szukamy, biegamy, szukamy trendów razem z Martą tutaj i z nami Konrad Skotnicki, znany jako doktor z TikToka. No, niby z TikToka, ale na innych platformach również znajdziecie Konrada, który popularyzuje naukę. Marto, chciałaś zapytać
2: tak,
1: coś? To jest ten moment. Ja ci oddaję mikrofon.
2: No bo oczywiście sztuczna inteligencja jest dziś ważnym tematem i na impakcie, ale też poza nim rozmawia się o niej w każdym możliwym kontekście. Twój panel też jest poświęcony jakiejś formie wykorzystania sztucznej inteligencji, AI slop, czyli zalew internetu takimi dziwnymi, często wywołującymi naprawdę skrajne emocje, grafikami, nagraniami, treściami ogólnie, które w Twoim przypadku mogą wiązać się w jakiś sposób z nauką. I ja chciałabym Cię zapytać o to, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmieniła i zmienia to, co to, czym ty się zajmujesz. Czy ty na co dzień też musisz walczyć z różnego rodzaju dezinformacją, która powstaje chociażby z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?
3: Tak, no ja wciąż zdecydowanie z tym walczę, bo to nie jest tak, że dezinformacja się pojawiła niedawno i że to sztuczna inteligencja spowodowała dezinformację. Sztuczna inteligencja, zwłaszcza ta generatywna, sprawiła, że więcej osób ma dostęp do łatwych narzędzi, dzięki którym może tworzyć dezinformację. I to jest problem. Natomiast ja niestety mam trochę takie podejście, że walcząc z dezinformacją, która jest tworzona za pomocą sztucznej inteligencji, nigdy nie wygramy, jeżeli też nie będziemy używali sztucznej inteligencji do pomagania sobie w pracy. Ja na przykład używam sztucznej inteligencji do wspomagania mnie przy researchu naukowym. To znaczy, jeżeli potrzebuję coś wyszukać w internecie, to sztuczna inteligencja, różne modele językowe są bardzo fajne do tego, żeby zrobić to zamiast Google'a, czyli zamiast pisać w Google i przeglądać 200 stron, to sztuczna inteligencja może dużo szybciej przeczytać te wszystkie strony i wskazać mi, to jest fajna strona, to jest fajna strona, to jest fajna strona i może mnie odesłać do tego artykułu naukowego, który ja mogę potem przeczytać rzeczywiście, no bo oczywiście, że zawsze finalnie no muszę przeczytać jednak, żeby
2: szczególnie
3: sprawdzić.
2: Szczególnie jeśli chodzi o naukę, prawda?
3: Tak. Więc używanie narzędzi AI według mnie nie jest w ogóle złe, natomiast trzeba ich rozsądnie używać. Problem jest w tym, że polska szkoła w ogóle pomija istnienie sztucznej inteligencji, mam wrażenie, więc te dzieciaki muszą same się trochę uczyć, jak z tego korzystać, no i nie zawsze nauczą się dobrze, a fajnie by było, gdyby to szkoła nauczyła młodych ludzi korzystania odpowiedzialnego i dobrego ze sztucznej inteligencji.
1: A masz już gotową odpowiedź na to tytułowe pytanie w wydarzeniu, w tym Fireside czacie, w którym bierzesz udział, czyli jak popularyzować prawdę w tych czasach deepfake?
2: Czyli co, spoiler robimy?
3: Robimy spoiler. Trzeba być zaangażowanym. Trzeba być... No trzeba to po prostu lubić. W sensie, żeby to robić tak długo jak ja, popularyzować wiedzę, to trzeba to po prostu uwielbiać. No to musi być czyjaś pasja. Ciężko to robić, jeżeli się tego nie lubi. No i tak jak mówię, mnie nawet to, że kradną mi głos, nie demotywuje, tylko wręcz przeciwnie, bardziej motywuje do tworzenia jeszcze większej ilości fajnych naukowych treści. Więc jak z tym walczyć? No pasją i robieniem rzeczy, które się bardzo lubi.
2: I my dzisiaj, tak jak co tydzień o tej porze, chcemy rozmawiać o trendach, o tych zjawiskach obecnych w internecie. I o to też zapytałyśmy Cię na samym początku. Czy w Twojej bańce, bo każdy z nas w jakiejś jest, jeśli chodzi o media społecznościowe, jaki temat dziś jest na topie? Powiedziałeś, że kosmos. To był taki duży wątek, o którym mówili wszyscy. Chcieli wiedzieć jeszcze więcej, to ze względu oczywiście na lot Polaka w kosmos. Czy jeśli chodzi o naukę, tak patrząc trochę szerzej, czy tam też obserwujemy jakieś trendy, jakieś nasilające się zjawiska?
1: Może takie top 3 są?
2: Właśnie trendy w nauce.
3: Trendy w nauce, top 3 trendy w nauce teraz. Jeden to jest duży trend, to jest, wracając do dowu, to jest wykorzystywanie AI w nauce, no bo kilka lat temu nawet za stworzenie programu opartego na AI, tak mocno upraszczając, do przewidywania struktur białek został przyznany Nobel, więc to jest bardzo duża rzecz. Więc na pewno AI w nauce jest bardzo dużą rzeczą. Druga duża rzecz to są terapie celowane, czyli takie, że jeżeli ktoś jest na coś chory, to coraz częściej próbujemy stworzyć lek dla konkretnej osoby, a nie lek ogólny dla wszystkich. To jest bardzo ciekawe. A kolejna rzecz związana z kosmosem, którą ja oczywiście uwielbiam, to jest bardzo intensywnie teraz poszukujemy życia na innych planetach, bo wydaje nam się, że prawdopodobnie pod powierzchnią na przykład księżyców Jowisza czy Saturna są oceany, na dnie których może istnieć życie, ale badamy to w bardzo ciekawy sposób, bo najpierw próbujemy zbadać głębiny oceanów na Ziemi, żeby sprawdzić, czy tam, gdzie nie ma słońca, przy tych kominach hydrotermalnych, istnieją jakieś bakterie, wiemy już, że istnieją, które mogłyby istnieć na przykład na księżycach Jowisza. Co jest bardzo ciekawe, ja w ogóle za 3 tygodnie płynę do Norwegii brać udział w takiej

0: fajnej wyprawie badawczej jako popularyzator nauki w badaniu dna oceanów i poszukiwaniu tam niesamowitych żyjątek.
1: Wow, to trzymamy za ciebie kciuki.
2: Bo to brzmi jak rozrywka. I my zawsze zadajemy w tej audycji pytanie o to, czy pewne rzeczy robi się typowo dla zasięgu. Jestem ciekawa, czy w świecie popularyzowania nauki,

0: Mam wrażenie, że sięgają po takie pewniaki, żeby sobie trochę podbić te wyświetlenia i to jego. Dla mnie to są kolory oczu, w sensie nagranie filmu o tym, dlaczego oczy są niebieskie, zielone albo czarne, to zawsze siada. W sensie to jest taki samogra, ja to już robiłem tyle razy,
1: ale to już kolory oczu się już skończyły na pewno.
0: Nie, one się nigdy nie kończą.
1: Nigdy się nie kończą.
0: Można co roku nagrywać o tym samym zawsze siada. Kolory oczu, polecam.
2: Z nami Konrad Skotnicki, znany na Instagramie, na TikToku, na różnych platformach społecznościowych jako doktor z TikToka. Konradzie, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i życzymy powodzenia w Fireside czacie i na Impakcie.
0: Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Czwórka na Impact. Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
1: Jesteśmy w Poznaniu i z nami już tutaj w terenowym studiu Czwórki Grzegorz Święch z Fundacji Offschool, prowadzący czwórkowe Ja w Twoim Wieku, znany również jako mój tata. Cześć, tato.
2: Cześć, córko, cześć, Marta.
3: I ja w tym wszystkim, cześć.
2: I cześć, koleżanko.
1: Tato, powiedz, czy jest coś, co przykuło szczególnie Twoją uwagę na Impakcie?
2: No, moją uwagę przykuwa rokrocznie tematyka młodych osób, bo to jest wątek, którym zajmujemy się w fundacji, ale też mówię o tym trochę przekornie, ponieważ ta tematyka młodych z roku na rok stanowi coraz ważniejszy aspekt agendy impaktowej. Też staramy się dokładać do tego pewną cegiełkę.
1: Czyli jest więcej młodych.
2: Jest więcej młodych uczestników, ale też jest więcej tematyki poruszanej w kontekście młodych osób. Szeroko rozumianej tematyki związanej w ogóle z rynkiem pracy i młodymi osobami, które się na nim pojawiają. Też widzeniem młodego pokolenia jako nowej grupy konsumentów. Też widzeniem zmian społecznych, które wygenerowało młode pokolenie swoim sposobem funkcjonowania, swoim sposobem podejścia do konsumpcji, do relacji z rynkiem pracy, z pracodawcą, do budowania relacji, do też no, w ogóle modelu funkcjonowania w świecie. I to, co chyba mnie najbardziej cieszy, to to, że w tym roku ten temat młodych osób ma już swoją ścieżkę tematyczną w ramach Impaktu. Jest dużo osób, które tę tematykę poruszają. No i pewnie nie jest tajemnicą, że te tematy coraz bardziej widoczne są na Impakcie, które zaczynają stanowić coś po prostu społecznie. I to też warto wiedzieć, że młode osoby niebawem będą stanowiły najsilniejszą grupę wiekową, jeżeli chodzi o rynek pracy. No stąd pracodawcy trudno, żeby się tym tematem nie interesowali.
3: W takiej tematyce związanej z międzypokoleniowością, czy po prostu funkcjonowaniem młodych ludzi w społeczeństwie, jakie wątki ostatnio tu wybrzmiewają na

0: najsilniej i chodzi mi oczywiście o to, co dzieje się na Impakcie, ale też poza. Czy w tej tematyce też zauważasz pewne trendy?
1: Tak, to troszeczkę już o tym powiedziałem w takim znaczeniu zdawkowym, ale ja bym powiedział, że są trzy trendy. Może nawet nie trendy, to są pewne zjawiska już, które są widoczne. Jeden to jest w ogóle wątek komunikacji międzypokoleniowej, bo rynek pracy przeżywa pewną ewolucję, która wiąże się nie tylko z wejściem młodego pokolenia i obniżeniem się wieku inicjacji zawodowej, ale również starzejącym się społeczeństwem. Czyli pracujemy dzięki rozwoju przemysłu farmaceutycznego, żyjemy po prostu dłużej. Postęp medyczny sprawia, że żyjemy dłużej i dłużej jesteśmy aktywni. To sprawia, że pokoleń jest więcej na rynku pracy, które muszą się do siebie, ze sobą nauczyć funkcjonować, więc temat międzypokoleniowego dialogu szeroko rozumianego jest absolutnie ważnym wątkiem. Dialogu, który przekłada się na współpracę, na cały aspekt funkcjonowania w kontekście rynku pracy. Drugi obszar to jest młody człowiek jako konsument, bo kiedyś było tak i w ogóle patrzyło się na młodą grupę, na grupę młodych konsumentów z perspektywy 18+, to dopiero zaczynał być świadomy konsument, a nawet trochę później, bo ten okres inicjacji zawodowej następował w okolicach 25 roku życia, czyli wtedy ludzie zaczynali mieć swoje pieniądze i zaczynali mieć po prostu jakąś wartość nabywczą. W tej chwili młode osoby, 15-16-latkowie, po pierwsze mają już umiejętność zarabiania pieniędzy, po drugie bardzo często są istotnym czynnikiem wpływu na decyzje rodziców. No i trzeci wątek to jest ewolucja modelu przywództwa, który funkcjonuje na rynku pracy, który jest po prostu czymś, co wywołuje młode pokolenie jako ważny element dyskusji.
2: Ja jestem jeszcze ciekawa tego, co myślisz o takim jednym trendzie, który ostatnio jest bardzo popularny w internecie, czyli ci milenialsi kontra Gen Z, ale to może za moment odpowiesz na to pytanie, a teraz posłuchajmy.

0: czwórka na Impact.
1: A my cały czas w Poznaniu. Tym razem z nami jest Grzegorz Święch, którego doskonale znacie z Anteny Czwórki, z audycji Ja w Twoim Wieku, ale też i z wielu innych projektów, ponieważ reprezentuje dziś i nie tylko Fundację Off School. I tu, Julii, oddaję Tobie głos, bo wiem, że miałaś jakieś konkretne pytanie i chęć skonfrontowania chyba Grzegorza z pewnym trendem internetowym.
2: Tak, tato, powiedz, co myślisz

0: o tym trendzie, bo ja osobiście mam już go trochę dosyć, ale jest taki trend, w którym jest grafika podzielona na, no, na połowę. Po lewej stronie jest marketing millennialsów, a po prawej stronie marketing pokolenia Z. I tam różne marki, firmy piszą wszelakie rzeczy, jak komunikować ich produkt, ich usługę, ich, no, cokolwiek, co oferują, jak to zakomunikować millennialsom, a jak pokoleniu Z. Co o tym myślisz?
1: Tak, to bardzo ciekawy trend i też go mam serdecznie dosyć, a w zasadzie serdecznie dosyć mam go od samego początku, bo to jest bardzo upraszczający trend, ten wątek komunikacji międzypokoleniowej. Myślę, że to, co jest w ogóle istotnym błędem w tworzeniu komunikacji i w ogóle narracji z młodym pokoleniem, to to, że starsze pokolenia za wszelką cenę starają się być ekspertami w tym zakresie i powiedzieć, my wiemy jak. I to jest absolutnie przykład tego, jak milenialsi stworzyli komunikację o Z-kach typowo milenialską. Ten komunikat i ta reklama, czy też ten trend jest przez Z-ki w zasadzie obśmiewany głównie. Jest przedmiotem memów i jakiejś po prostu kpiny i drwin. To nie jest Z-kowe, to nie jest sposób na dotarcie, a myślę, że to, co mnie chyba najbardziej w tym wątku porusza, to to, że to jest próba bardzo dużego uproszczenia komunikacji z najmłodszym pokoleniem. Problem jest o wiele głębiej i jest o wiele bardziej złożony i on wymaga naprawdę zrozumienia szeregu mechanizmów, którymi kieruje się młode pokolenie. To nie jest tylko kwestia użycia języka. To upraszczając ten trend, on jest w zasadzie, bazuje na tym samym mechanizmie, jakim bazuje użycie emotikon w komunikacji z Z-kami. To nie wystarczy. Trzeba zrozumieć motywację i powód, dla którego młode pokolenie myśli w określony sposób i dopiero wtedy. I paradoksalnie, tak jak emotikonki są przedmiotem śmiechu i bardzo często są nietrafione, użyte przez starsze pokolenie, po prostu każde pokolenie powinno być sobą, a nie udawać inne. I to jest dokładnie trend, który pokazuje, że ktoś udaje kogoś, kim nie jest.
0: Z drugiej strony też to jest trend, który bardzo polaryzuje, właśnie pokazuje te różnice, co myślą, jak się zachowują milenialsi, a jak myślą, jak komunikują się i jak właśnie mówią niby Z-ki. Przyjechałeś na Impact wziąć udział w panelu, który dotyczy właśnie łączenia tych pokoleń. No to powiedz nam, jak je łączyć?
1: Po pierwsze, żeby łączyć, trzeba zrozumieć. I to nie dotyczy tylko próby zrozumienia najmłodszego pokolenia, które jest dzisiaj na rynku pracy, czy też jest już grupą konsumencką, ale zrozumienia wszystkich pokoleń. Bo myślę, że to, co dzisiaj się dzieje, to jest taka próba dostosowania najmłodszego pokolenia do świata, który już został w jakiś sposób ułożony, skonstruowany, do pewnych modeli funkcjonowania organizacji, stylu pracy, też komunikacji, narracji marketingowej, która jest wszechobecna dyskursie. I teraz bez zrozumienia pokoleń trudno mówić w ogóle o dialogu międzypokoleniowym i o jakimkolwiek funkcjonowaniu. I to jest podstawa. I teraz podział socjologiczny na pokolenia jest nam potrzebny, żeby je zrozumieć. Ale sztywne takie określanie się w kategorii danego pokolenia, ono jest bardzo mocno polaryzujące. I ten wątek, który przed chwilą poruszyłaś, tego trendu reklamowego, który pokazuje milenialsów i Z-ki, on jest dokładnie utrwalaniem stereotypów pomiędzy pokoleniami, utrwalaniem pewnych cech, a przecież doskonale wiemy, że są osoby 50, 60, 70-letnie, które mają pewne cechy, które mają dzisiaj najmłodsze pokolenia i najmłodsze osoby, które mają pewne cechy, które funkcjonują u starszych pokoleń. Więc to jest też coś, co my staramy się bardzo mocno promować w fundacji. Oczywiście podzielić pokolenia ze względu na potrzebę ich zrozumienia, ale już o dialogu międzypokoleniowym mówić jako jednym zbiorze ludzi, którzy funkcjonują i mają inne czynniki, które ich socjalizowały, czy inne czynniki, które miały wpływ na to, jak postrzegają świat i po prostu bez ich zrozumienia nie zbudujemy dialogu.
2: Jako że w tej audycji rozmawiamy o trendach, to ja jestem bardzo ciekawa, czy w tym, czym ty się zajmujesz, czyli kwestia prowadzenia fundacji, czy tam też występują jakieś trendy i pewnym trendom można ulegać?
1: Pewnie tak, to znaczy trudno mi jest w tej chwili jakiś bardzo konkretny trend złapać, ale jest, tym trendem jest Gen Z. Gen Z jest zdecydowanie pewnym trendem.
2: Ja się zastanawiam, kiedy przyjdzie czas na pokolenie alfa, bo ja mam wrażenie, że o Z-kach mówi się dziś bardzo dużo, a o młodszym pokoleniu chyba jeszcze nie.
1: No przyjdzie pewnie za 2-3 lata, kiedy alfy zaczną się pojawiać na rynku pracy i które zaczną

0: budować narrację wokół tego, bo rynek pracy przestanie je rozumieć. To będzie też bolesny moment dla zetek, no bo zetki przestaną być tym pokoleniem już najmłodszym i tym, które przykuwa uwagę wszystkich. No wtedy się pojawi nowy trend na alfy, ale myślę, że też trend dotyczący najmłodszego pokolenia dzisiaj, on jest też wywołany bardzo mocno tym, że to jest bardzo inne pokolenie niż wszystkie wcześniejsze. Owszem, był trend dotyczący milenialsów wiele lat wcześniej, ale on był o wiele krótszy i o wiele bardziej płytki, ponieważ pewne czynniki, które kształtowały wcześniejsze pokolenia i pokolenie milenialsów, były wspólne, jak rodzina, dom, otoczenie, a zetki są pierwszym pokoleniem, alfy będą jeszcze mocniej to eksponowały, które wychowała technologia w dużym stopniu. I to powoduje, że my mamy dużo większy poziom niezrozumienia na poziomie pewnych mechanizmów poznawczych, bo mamy inne źródła budowania tych mechanizmów. I, no i to jest jakiś istotny trend, ale oczywiście są trendy, to zależy też od okresu roku, w którym się znajdujemy, okresu, są cykle wyborcze tak zwane, w sensie wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów europarlamentarnych, wyborów samorządowych, dużo organizacji pozarządowych, gdzieś też te wątki polityczne mocno eksponujemy. Staramy się raczej być ponad podziałami politycznymi i zajmować się po prostu młodym człowiekiem, niezależnie od tego, z jakiej on jest partii, czy jakie ugrupowanie wspiera swoimi poglądami.
1: Razem z nami był Grzegorz Święch, który opowiadał o kwestiach związanych z tym, jak łączyć pokolenia. Właśnie tego dotyczy panel podczas Impaktu, w którym Grzegorz również bierze udział. Bardzo dziękujemy Ci za tą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
0: I zapraszam na panel.

0: czwórka na Impact.
1: Do naszego czwórkowego stolika dosiadła się Alicja Michalska. Alicjo, jak tam, co słychać na Impakcie u ciebie?
2: Co słychać? Słuchajcie, no ja tutaj sobie siedzę już od tak naprawdę dłuższego czasu. Chodzę, szukam, pytam. No ja nie ukrywam, że po Impakcie poruszałam się tym takim trochę kulturalnym i artystycznym tropem. On zaprowadził mnie na wiele stoisk, pawilonów i na wiele spotkań o kulturze. Wczoraj no na przykład z Olgą Tokarczuk, która pięknie mówiła o potrzebie piękna, wrażliwości, emocjach, uważności na świat, tej takiej czułej obserwacji nawet w takich biznesowych relacjach, no generalnie w każdej sferze naszego życia, mówiła bardzo ciekawe rzeczy o tym, że na przykład kończy się czas przemyśleń jednego człowieka, kończy się czas obszernych powieści, o tym, że teraz literatura będzie wyglądała nieco inaczej, bo ludzie nie mają na nią czasu, nie mają czasu na złożoność tej całej rzeczywistości, tylko coraz bardziej ją upraszczamy. Powiedziała też, że na jesieni trafi do nas nowa powieść i będzie to niestety ostatnia powieść noblistki, ale może będzie właśnie bardzo długa, więc wtedy oczywiście od razu wszyscy do księgarni. No i tutaj takich rozmów o kulturze też trochę jest, więc jestem, można powiedzieć, usatysfakcjonowana. Zaszłam też na stoisko Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Muzeum Narodowego w Warszawie, więc trochę się śmieję, że przyjechałam do Poznania i tak poszłam do warszawskich placówek. Ale było, słuchajcie, warto. Porozmawiałam z wieloma osobami, z dyrektorkami ważnych instytucji, które opowiedziały mi o tej roli kultury w poważnych biznesowych wydarzeniach. I to też, co wybrzmiewało w tych wszystkich wypowiedziach, to to, że naprawdę dzisiaj kultura jest takim pełnoprawnym graczem. Wy też to pewnie zauważyłyście tutaj, że w tych rozmowach o gospodarce, o biznesie, o przyszłości świata, kultura po prostu jest bardzo ważnym elementem. Poszłam też na stoisko Impact Art Collection, czyli taka mała galeria sztuki, którą możemy tutaj, no właśnie, też możemy tutaj zobaczyć. Jest to bardzo fajne stoisko, bardzo fajny pawilon. Rozmawiałam z prezeską Krupy Art Foundation, Katarzyną Młyńczak-Saks, która opowiedziała mi o tym, dlaczego to w ogóle ważne, żeby pokazywać się ze sztuką na takich wydarzeniach i co konkretnie przygotowali w tym roku na swoim pawilonie.
3: W Poznaniu na Impakcie już po raz trzeci prezentujemy sztukę i chcemy właśnie pokazać biznesmenom, biznesowi, politykom, że to jakby jest ta nieodzowna część kultura, którą się otaczamy. No i zawsze to jest jakiś inny pomysł na tą prezentację. W tym roku zestawiliśmy pracę z kolekcji Krupa Art Foundation z pracami z Omena Art Foundation. Prace z kolekcji Omena są głównie pracami artystów z Gany. Nasze są i z Polski, z Czech, z Uzbekistanu. Trochę chcieliśmy te prace dobrać, żeby były w jakimś dialogu ze sobą, jakoś tematycznie, żeby pokazać też jakby duże nazwiska jak Abakanowicz czy Wilhelm Sassnal, ale też pokazać to, co jakby jest jakimś takim naszym pierwiastkiem, czyli młodą sztukę.
2: A więc nawet na Impakcie możemy przyjść i popodziwiać trochę sztukę, ale ja jeszcze zapytałam Kasię o to, jaka w ogóle według niej jest ta rola sztuki tutaj, na Impakcie.
3: Myślę, że równorzędna do całej reszty, że to jest po prostu nieodzowna część. No po pierwsze, no jednak jest to ten element kreatywności, więc chyba jest ten moment w biznesie, że to będzie ważny element tak naprawdę wielu biznesów, więc myślę, że to, co właśnie artyści z sobą wnoszą, jakąś taką inną kreatywność, no i tą dużo wyższą wrażliwość, której nie można wygenerować sztuczną inteligencją tak do końca, to jest jedno. A drugie, no to oczywiście można też sztukę rozpatrywać w takich biznesowych podejściu, tak? No jest też po prostu funkcjonujący rynek sztuki, handel sztuką, więc jest to też jakaś gałąź gospodarki, w Polsce oczywiście jeszcze dalej w fazie mocno wznoszącej, ale no funkcjonuje, tak? Artyści też tego potrzebują, bo jednak chcieliby z tego żyć.
2: No bo trochę to tak jest, że sztuka to też biznes, to też jest zarządzanie, to też pieniądze, albo ich brak, ale to też jest część biznesu i tutaj właśnie biznes powinien wkroczyć do gry, żeby poprawić czasem sytuację zarządzania, chociażby finansami w tych instytucjach kultury. Skoro rozmawiamy dzisiaj o trendach, to ja jeszcze Kasi zapytałam o te trendy, tym razem na polskim rynku sztuki.
3: Polski rynek sztuki się bardzo ruszył od czasów pandemii, jakby jak w momentu, kiedy ludzie zaczęli jakoś kupować, mieli czas, nie chcieli inwestować, no a ponieważ jakby te drogie prace nie zawsze są w zakresie możliwości, no to myślę, że się też otworzyli na tych młodych i to jakby już w statystykach już jest wszędzie potwierdzone, że tak było. Więc myślę, że to zainteresowanie trwa, jakby jest taka

0: otwartość na młodych, że no nie każdy to od razu przelicza, czy to się na pewno będzie opłacać. Raczej myślę, że się kupuje pracę, emocje, mimo wszystko jakieś wsparcie dla artystów, ale wydaje mi się, że też w Polsce, no szczególnie w Warszawie, jakby coraz więcej też jest sztuki nie tylko polskiej. To, co żeśmy też utyskiwali, że nie ma, że cały czas jesteśmy trochę w takim zamkniętym kręgu tych samych nazwisk, no to teraz jednak się pojawia coraz więcej jakichś współprac z galeriami z zagranicy i przez to też innych nazwisk, których nie znamy.
1: Więc tym bardziej super, że artyści mogą się pokazać na takich wydarzeniach jak Impact, tutaj wśród tych firm, które przecież też chcą żyć blisko sztuki, chcą mieć ładne obrazy na ścianach w swoich firmach, bo jak są ładne obrazy na ścianach, to po prostu wszystkim się pracuje lepiej.
2: I też chcą być blisko młodych, bo też sporo rozmawiamy o tych trendach wśród młodego pokolenia i właśnie w internecie. I myślę, że po godzinie 13 też będziemy kontynuować tę naszą dyskusję.
3: Tak, i porozmawiamy o naszych perspektywach na to, co dzieje się dziś na Impakcie. Alicja powiedziała nam o tym, co jest związane z kulturą i sztuką. Ja nie ukrywam, że patrzę na te wątki związane ze sztuczną inteligencją, więc to też jest ciekawe, że każdy z nas ma inną perspektywę na to samo wydarzenie.
4: Czwórka na Impact.
5: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
1: All right, y'all.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Dziś czwórka melduje się z Poznania. Tu 14 stopni Celsjusza w tym momencie, ale odczuwalne jest 9 stopni. Oprócz tego dość pochmurnie. Najcieplej będzie 15. Kulminacyjny moment to godzina 15 i 16. Miał być deszcz, ale został wycofany, więc myślę, że nie zmokniemy razem z Julią na całe szczęście.
2: Tak, ale ja powiem, co w tej Warszawie słychać, bo aktualnie w Warszawie 17 stopni Celsjusza, a najcieplej w Polsce jest teraz w Terespolu, ponad 18 stopni. Najchłodniej tymczasem w Świnoujściu.
0: A czy gdzieś jest słońce?
2: Jest trochę słońca. Nie widzisz?
0: Dobra, patrzymy na mapkę.
2: Nie,
0: trochę
2: no,
0: słońca
2: tak,
0: jest.
2: Za chmurki. Ale myślę, że humor nam dopisuje w tym Poznaniu i słońce nawet z zachmurki jak wyjdzie, to jest przyjemnie.
1: Autopromocja.
3: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł.

0: Czwórka na Impact. Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
1: Meldujemy się z Poznania. Przed nami kolejna wspólna godzina wrażeń dotyczących tego, co dzieje się na Impakcie, a jest to taka duża, jedna z większych konferencji
2: ogromna.
1: W tej części Europy. Tematy, które są tutaj poruszane, dotyczą przede wszystkim polityki, ekonomii, nowych technologii, ale też kultury czy kwestii związanych z międzypokoleniowością. Wymieniamy się wrażeniami tym, na co my zwróciłyśmy tutaj uwagę, jakie wątki, jakie trendy przewijają się właśnie na Impakcie, a dzieje się tak, jak już Julio, powiedziałaś naprawdę sporo.
2: Bardzo dużo. Ja jestem już trochę przebodźcowana. Powiem szczerze, dzieje się tu naprawdę wiele rzeczy. Mnóstwo ludzi, mnóstwo tematów, naprawdę ogrom.
1: Są sceny, są specjalne strefy, można tutaj śmiało dwa dni wypełnić sobie po brzegi. My chciałyśmy nie tylko dzielić się naszym spojrzeniem na to wydarzenie, dlatego też do udziału w audycji zaprosiłyśmy gości i gościnie, których chcemy pytać o to samo, czyli jak czują się na Impakcie i jakie trendy zauważają, które są obecne właśnie tu albo po prostu w mediach społecznościowych, bo to jednak w czwórce o tej porze, w każdy czwartek właśnie o tych trendach rozmawiamy. Z nami jest już Aleksandra Pawlik, twórczyni internetowa, autorka podcastu Opowieści Różnej Treści i książki In My Twenties, 26 lekcji, które dałabym młodszej sobie. Cześć.
3: Dzień dobry.
2: Jak się czujesz na Impakcie? Słyszałyśmy, że przyjechałaś dzisiaj, więc jest to, no jakie takie, jak...
1: Masz pierwsze wrażenie.
3: O. Pierwsze wrażenie jest takie, że faktycznie bardzo dużo się dzieje i ja jeszcze nie czuję się przebodźcowana, ale no właśnie, ja jestem tutaj podczas tego drugiego dnia, więc jeszcze nie miałam do tego okazji. Natomiast jestem zachwycona ilością atrakcji, które tutaj są i takich, powiedziałabym, możliwości, które są stworzone do tego, żeby poznawać ludzi.
2: Matcha latte na przykład.
1: Dużo to jest takich miejsc, w których faktycznie można poznawać ludzi. Jest nawet specjalna aplikacja, w której można pisać do innych, dodawać się do znajomych i takie spotkania ustawiać.
2: Aplikacja aplikacją, ale są na przykład takie puzzle, takie przypinki, którymi można się, takie fizyczne, prawdziwe przypinki, z którymi można się wymieniać z uczestnikami i trzeba stworzyć takie trio pasujące, więc trzeba szukać
1: taka gra
2: pośród
1: trochę.
2: Ludzi. Taka gra. Mhm.
3: Już wiemy, co robimy później.
1: Bardzo ciekawe. Aleksandro, ty dziś bierzesz udział w panelu, który jeszcze jest przed tobą. Powiedz, jak twoje nastawienie i jak czujesz się w takich tematach związanych właśnie z przywództwem, ale też właśnie kwestią międzypokoleniową?
3: Byłam na początku trochę zaskoczona. Oczywiście bardzo miło, że

0: Zostałam zaproszona do tego panelu, no bo też wydaje mi się, że może przywództwo to nie byłaby jakaś taka moja pierwsza myśl, jeśli chodzi o tematy gdzieś tam dyskusji, w których miałam okazję się pojawiać, ale jak się nad tym głębiej zastanowiłam, to pomyślałam sobie, że kurczę, mimo wszystko ta moja działalność w internecie ma cechy pewnego rodzaju przywództwa. Może ja nie mam za sobą takiej armii, która pójdzie w ogień za mną, ale mimo wszystko gdzieś tam skupiam się w tej mojej działalności na budowaniu społeczności. No i taką społecznością gdzieś tam też trzeba trochę kierować. I wydaje mi się, że dla mnie jako dla twórczyni internetowej jest to jakaś taka jedna z głównych cech w ogóle tej mojej profesji, no bo tak naprawdę gdyby nie ci ludzie i ta społeczność, no to mnie by w tym internecie nie było i nie mogłabym w nim robić tego, co aktualnie robię.
1: Tak, dzisiaj to internetowe przywództwo wygląda całkiem inaczej niż właśnie to przywództwo przez duże P, które no, kojarzy nam się właśnie z tą wspomnianą przez ciebie armią czy przedstawicielstwem w jakiejś ogromnej firmie czy instytucji, więc myślę, że pogłębimy jeszcze ten wątek dotyczący właśnie międzypokoleniowości.
2: No i trendy, będzie dużo trendów.
1: No trendy tu są wszędzie, widzę patrzę na Martę i widzę już trendy nad Martą skaczą. Z nami Aleksandra Pawlik, twórczyni internetowa i myślę, że wrócimy jeszcze za moment, bo mam kilka pytań.

0: czwórka na Impact.
1: Nic się nie zmieniło, nadal jesteśmy w Poznaniu, audycja dla zasięgu i śledzimy i szukamy wielu trendów, które na Impakcie są naprawdę w każdej sali, na każdym stoisku, roi się tutaj od trendów. Z nami Aleksandra Pawlik, twórczyni internetowa. I Aleksandro, powiedz nam,

0: zapytam, jak twoim zdaniem łączyć te pokolenia, bo przyjechałaś tutaj właśnie na Impact o tym mówić.
1: Jak łączyć pokolenia? To jest bardzo dobre pytanie. Tak, dowiemy się dopiero na moim panelu, ale coś mogę zdradzić ewentualnie.
0: Dla słuchaczy, którzy nie są na Impakcie, zdrać trochę.
1: Kurczę, wydaje mi się, z takiego jakiegoś mojego doświadczenia, może nie jest ono wielce obszerne, żeby, wiesz, pracować w ogromnych korporacjach. Natomiast też gdzieś tam budując sobie te moje rzeczy w internecie i docierając do różnych ludzi w różnym wieku, wydaje mi się, że jednak takim fundamentem wszystkiego będzie szacunek. Coś, o czym mówi się praktycznie chyba zawsze w temacie tych różnic przede wszystkim międzypokoleniowych i jakaś taka chęć zrozumienia siebie nawzajem. Wydaje mi się, że bez tego będzie bardzo trudno się dogadać, no bo jak z wejścia już wszyscy są negatywnie do siebie nastawieni i z takim podejściem, że ja w ogóle nie będę ciebie słuchał, bo moja racja jest racniejsza
0: I wiem lepiej,
1: a za moich czasów, prawda? To wydaje mi się, że z takim podejściem nie będziemy w stanie niczego ugrać nigdzie, czy to w korporacji, czy właśnie na przykład gdzieś w jakichś takich, powiedziałabym, czy offline'owych przedsięwzięciach, bardziej takich, powiedziałabym, też lifestyle'owych, twórczych, jak moich, kreatywnych. Więc dla mnie to byłoby, myślę, właśnie takim fundamentem.
0: Tak, jak ja tu jestem teraz na Impakcie i chodzę po tych różnych stoiskach, które no, są miejscami reklamowymi dla różnych instytucji, organizacji i firm, to widzę no, jednak taki trend, chęć przypodobania się młodemu pokoleniu, ale tak deklaratywnie, na zasadzie jest tutaj taki slogan, tutaj właśnie matcha latte na stoisku, więc no, myślę, że to pokolenie właśnie jest coraz częściej zauważane, ale no, czasami to się kończy tylko na takim hej, wiemy, że istniejecie.
2: Jesteś twórczynią internetową, więc ja jestem bardzo ciekawa, no bo internet, media społecznościowe to jest takie twoje naturalne środowisko. Co ostatnio w tym twoim otoczeniu, wśród profili, które obserwujesz, wśród treści, które czasami same nie wiemy czemu nam się nagle pojawiają, co jest takim największym trendem? Jakie to są tematy, jakie to są kierunki?
1: Wiesz, co bym ci powiedziała? Coś, co będzie mocno nawiązywać do Impaktu dzisiaj, że dużym trendem przewrotnie w internecie i w mediach społecznościowych jest, uważam, offline. I coraz więcej widzi się twórców, marek, które wychodzą tylko z takich internetowych gdzieś tam inicjatyw do tworzenia wydarzeń faktycznie takich stacjonarnych, twarzą w twarz. No i Impact jest chociażby tutaj takim wydarzeniem, ale ja nawet widzę po swoich koleżankach i kolegach po fachu, że coraz większą popularnością cieszą się właśnie wydarzenia organizowane w jakichś miastach w Warszawie. To są często właśnie takie jakieś, powiedziałabym, zgromadzenia, które gdzieś tam sięgają, dotyczą jakiejś konkretnej grupy ludzi, czyli na przykład jakieś wydarzenie dla dziewczyn. Dla dziewczyn, które są zainteresowane konkretnymi tematami.
0: Kluby książkowe,
1: szydełkowanie. A mamy przecież oczywiście, jak jest teraz trend, no na przykład w Warszawie wszystkie run cluby, prawda? Jakieś coffee rave'y. Wszystko to jakby tyczy
2: się
1: tego.
2: Uwaga, dzisiaj o 7 rano odbył się oficjalny bieg Impaktu. Można było razem przebiec 5 kilometrów.
1: I nas nie było. Ale my się integrujemy offline tutaj dzisiaj w naszym tutaj studiu na Impakcie i właśnie tak przewrotnie ja widzę w internecie, że my jednak wychodzimy do ludzi, do tego offline'u i to łączy tych ludzi.
0: Ja się z tego bardzo cieszę.
2: A ja się też zastanawiam, na ile dla ciebie znów z perspektywy twórczyni internetowej ważne jest podążanie za trendami. To jest coś, co po prostu musisz robić, czy jednak dla ciebie wartością jest to, że jednak troszeczkę na przekór?
1: To też pewnie zależy od jakiejś definicji trendu, ale jeśli przyjęlibyśmy jakąś taką szerszą definicję tego słowa, to powiedziałabym, że mimo wszystko jednak trochę za tym podążać trzeba, ale w takim kontekście, żeby też wyrabiać w sobie taką umiejętność i kompetencje dostosowywania się do tego, jak się zmienia w ogóle ten internet, media społecznościowe i całe to środowisko, bo tak jak ja już działam w internecie 13 lat, no to ja widzę ogromne różnice, jak to było kiedyś, jak to jest teraz i co działo się pomiędzy.
0: Kiedyś to było
1: właśnie za moich czasów, prawda, jak ja gdzieś tam jeszcze nagrywałam, więc gdybym ja się zatrzymała te 10 lat temu, to myślę, że w ogóle też nie byłabym w miejscu, w którym jestem aktualnie i myślę, że to jest coś, czego trzeba wymagać od twórców i od samego siebie, jak się tym twórcą jest, żeby faktycznie po prostu podążać za tymi trendami i tymi przede wszystkim zmianami, które tutaj występują.
0: Aleksandra Pawlik, twórczyni internetowa. Aleksandro, dziękujemy ci bardzo.
2: Dziękujemy.
0: I życzymy powodzenia na twoim panelu i miłych wrażeń na Impakcie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat.

0: czwórka na Impact.
1: Jesteśmy na poznańskim Impakcie i bardzo dużo się tu dzieje. Są tu topowi przedsiębiorcy, politycy, dziennikarze, twórcy, internetowi i tacy kreatywni, działacze społeczni, ekspertki, eksperci z całego świata. Jest tu mnóstwo dyskusji, paneli, różnych przemówień. Dzieje się tu naprawdę mnóstwo.
2: Można powiedzieć, że Poznań jest takim trochę pępkiem świata, takim centrum. Trochę można się tutaj poczuć tak światowo.
1: Jesteśmy i łatwo można się przebodźcować.
2: No właśnie, to jest moje pytanie do ciebie. Czy ty jesteś już przebodźcowana, czy jeszcze masz taki moment, że jeszcze gdzieś tam byś poszła, jeszcze byś o coś zahaczyła, jeszcze byś sprawdziła jakieś stoisko, jakiś pawilon, bo ja powiem szczerze, że rzeczywiście tych bodźców, rozmów jest tutaj bardzo dużo, no ale wiesz, to jest tak, że jak już się jest na takim wydarzeniu, no to korci cię trochę, żeby skorzystać z tego wszystkiego.
1: Są we mnie dwa wilki.
2: Wiesz, pójść po te macze, pójść po prostu po te wszystkie słodkie kości, pójść po tę wodę, która jest sprzedawana w pięknych butelkach,
1: szklanych.
2: Wziąć do domu na wynos.
1: Są we mnie dwa wilki i więc zdecydowanie skończę tę audycję i wyjdę ze studia dalej rozmawiać z ludźmi. Wezmę ze sobą maczę albo inną kawę i wodę i pójdę dalej rozmawiać z ludźmi i zwiedzać stoiska, bo dzieje się tu naprawdę mnóstwo. Osobiście dla mnie topem, najładniejszym stoiskiem na całym Impakcie jest to stoisko Teatr Wielki.
2: Wiedziałam,
1: Opera
2: że to powiesz.
1: Narodowa.
2: Wiedziałam, że to powiesz.
1: Naprawdę,
2: tak.
1: Tam są herbaty, które są inspirowane repertuarem.
2: Tak, tak. Ja piłam herbatę, która była, słuchajcie, inspirowana spektaklem, operą Król Roger. To się chyba tak nazywało, teraz już nie pamiętam.
1: Ja Madame Butterfly.
2: No właśnie, to naprawdę jest bardzo dobry zabieg marketingowy, można tak powiedzieć, no bo te instytucje kulturalne tutaj też są po to, żeby troszkę popularyzować swój repertuar, też polecać to, co mają najlepszego w swoim programie. I też warto powiedzieć, że no tutaj na Impakcie ta kultura z biznesem się naprawdę jakoś łączy ze sobą.
1: I również z polityką, bo dokładnie. Na przykład stoisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferuje takie drinki, no to jest po prostu herbata aromatyzowana, tam są naprawdę różne, no kuchnia molekularna, dzieje się tam wiele i to są takie napoje, które, z których wydobywa się para, są fioletowo-niebieskie i są w probówkach.
2: No i to są te momenty, które tak naprawdę mogą nam pokazać, że czasem warto wprowadzić może coś nietypowego, coś nieoczywistego. Też coś takiego, co tutaj się dzieje i co ja zauważam od wczoraj, to jest to, że tutaj wszyscy są otwarci na takie eksperymenty i otwarci na drugiego człowieka, otwarci na rozmowy i to jest super, bo ja się troszkę bałam, że tutaj ta kultura tak będzie troszkę potraktowana po macoszemu. No jednak tak się nie okazało, jednak naprawdę tutaj jest takim pełnoprawnym graczem.
1: Ja jest na dla pewno... niej przestrzeń, zdecydowanie.
2: Tak, tak, tak, tak. I ja na pewno wybiorę się też na spotkanie, które dzisiaj o godzinie 14, więc zaraz po naszej audycji, no przed nami Noc Muzeów, a tutaj też można sporo posłuchać o tym, jaką rolę sprawują dzisiaj muzea, przed jakimi wyzwaniami stoją, więc dzisiaj może jeszcze podskoczę na ten panel, który nazywa się Za czym ta kolejka stoi? Jak sprawić, by nie tracąc odbiorców, mówić o muzeach, mówić w muzeach o ważnych sprawach. No bo to też jest pytanie, czy dziś instytucje muszą rzeczywiście walczyć o tych odbiorców, czy popularyzacja kultury może oznaczać też jakieś takie pewne jej uproszczenie i w ogóle jakim językiem mówić dzisiaj, żeby z tą kulturą docierać do różnych grup, do różnych odbiorców, więc chyba się wybiorę, chociaż na chwilę, żeby posłuchać.
1: Myślę, że też ta kolejka trochę stoi w poszukiwaniu trendów i o tych trendach dziś porozmawiamy zaraz, bo już widzę, że no ja mam trochę jeszcze pytań do Marty, która właśnie do nas wróciła. Wracamy za moment.

0: czwórka na Impact.
1: Tropimy trendy, szukamy tego, o czym się rozmawia, na co wszyscy zwracają uwagę na takich wydarzeniach jak Impact, a jest to ogromne wydarzenie, konferencja, na której jest około 700 prelegentów, jest kilka scen i 25 różnych wątków tematycznych. W każdym z tych wątków inne
2: są
1: trendy.
2: Inne małe wątki i trendy.
1: Jest naprawdę bardzo dużo tematów, dzieje się mnóstwo. Można spotkać bardzo ciekawe osoby i jedną z takich osób udało się spotkać właśnie Julii. Jest to aktor Maciej Musiał.
3: Czy jest coś, co ostatnio stało się trendem w twoim życiu?
4: Ostatnio naprawdę zacząłem brać konkretne suplementy. I nie wiem, czy sobie wkręcam, czy nie, ale mam wrażenie, że one działają. Biorę sobie magnez z ashwagandą i mam wrażenie, że jestem bardziej zrelaksowany, mam mniej stresów. Do tego stopnia, że jak ich nie wezmę, to później czuję, jakbym był bardziej zestresowany, więc może to jest coś w mojej głowie, ale to na pewno jest trend ostatnio.
3: Co byś chciał, aby było takie bardziej popularne? Jeśli chodzi o trend, może być jakieś zachowanie, może empatia?
4: Może empatia, pewnie. Chciałbym, żeby empatia była trendem i żeby ludzie naprawdę się widzieli, a nie tylko patrzyli.
2: To był Maciej Musiał, z którym...
1: Chyba ta empatia nie bez powodu pojawiła się w waszej rozmowie.
2: Nie bez powodu, bo on właśnie na Impakcie razem z Oliwierem Janiakiem mówił o empatii i o tym, jak bardzo potrzebna jest w dzisiejszych czasach, ale ja chciałam cię, Marto, zapytać o, no trochę o tę empatię, bo moim zdaniem empatia jako wartość nie jest dla zasięgu. Ona jest... W dzisiejszych czasach, kiedy klikają się mocne emocje, kiedy klika się kontrowersja, clickbait, empatia się nie klika. Co myślisz o empatii w dzisiejszych czasach?
1: Wiesz co, od razu przypomina mi się nasza audycja sprzed tygodnia, kiedy rozmawiałyśmy o tym, że w internecie zaczynają dominować treści pozytywne. I to, jak kiedyś różnego rodzaju skandale

0: skandale, kontrowersje interesowały ogromną liczbę osób, to to już zaczyna się sprzedawać coraz słabiej w dzisiejszych czasach, które i tak nie są łatwe, które sprawiają, że czujemy się przebodźcowani. Jest bardzo dużo trudnych tematów, których nie rozumiemy, które wymagają od nas wiele wysiłku, żeby je zrozumieć, żeby się z nimi oswoić i w związku z tym chyba potrzebujemy takich lżejszych, przyjemnych, rozgrzewających serce treści. Wydaje mi się, że jak najbardziej empatia i to, co wokół niej wpisuje się trochę w to zjawisko. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach wszystko może być dla zasięgu, również takie bardzo pozytywne rzeczy, ale czy wtedy to, że to jest dla zasięgu, jest czymś złym? Wydaje mi się, że nie.
1: Nie, też się z tym zgodzę i myślę, że też się zgodzę z tym, co powiedział Maciek, czyli że fajnie by było, gdyby empatia była jeszcze bardziej popularna.
0: To ja cię też zapytam o to, o czym mówił Maciek Musiał, czyli sposoby. Może nie suplementy, ale sposoby na relaks. Czy ty masz jakiś swój sposób, który w ostatnim czasie stał się trendem właśnie w tej dziedzinie naszego życia, jakim jest odpoczynek?
1: Czytanie książek jest dla mnie ogromnym odpoczynkiem, ale dbam tutaj o balans, aby niezbyt często czytać tylko literaturę faktu, ale też dbać o ten balans beletrystyki i po prostu powieści.
0: To jest bardzo ciekawe, ja też się do tego dołączam. Czytanie książek jak najbardziej wpływa bardzo dobrze na to, że można odpocząć, można się trochę odciąć, ale mam wrażenie, że kiedy jestem tak naprawdę zmęczona i tak naprawdę przebodźcowana, nawet nie mam wtedy siły na to, żeby przyswajać jakąś kolejną historię, czytając książkę i wtedy najzwyczajniejsze odcięcie się od wszystkiego, zamknięcie oczu i po prostu jakieś poleżenie w ciszy i ciemności przez chwilę. To jest to, co chyba u mnie sprawdza się w takich naprawdę skrajnie przebodźcowanych sytuacjach.
1: Ja tak mam również, więc rozumiem, o czym mówisz.
0: A myślę, że tak jak też Julio powiedziała się wcześniej, na Impakcie dzieje się naprawdę dużo. Momentami można poczuć się trochę wręcz przebodźcowanym tym, co widzimy wokół, ale myślę, że to też jest takie pozytywne przebodźcowanie, bo potem w swojej głowie możemy to przez kilka dni przerabiać, jeszcze raz wracać do tego, co się działo, co widzieliśmy, do tych rozmów, które udało nam się przeprowadzić. I to, co się tutaj dzieje, to wam relacjonujemy podczas dzisiejszej audycji. Wracamy za moment z naszymi emocjami, które związane są właśnie z tym wydarzeniem.

0: Czwórka na Impact. Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
1: Razem z nami Alicja Michalska, która bardzo dzielnie od samego rana zwiedza Impact, zagląda w przeróżne miejsca, na stoiska, rozmawia, pyta. Jesteś takim naszym bohaterem w terenie.
2: Więc reporterką. To pięknie określiłaś.
1: No co, myślę, że tak jest.
2: Poetycko.
1: Więc,
2: I to dosłownie od rana. Byłam tutaj o 8.30. Jeszcze nie było tyle osób. Tu jeszcze było bardzo cichutko, bardzo spokojnie.
1: Można było
2: i
1: kawę
2: szturmem
1: wypić.
2: Dokładnie. I szturmem po prostu o 9.30 nagle wszyscy przyszli, wszystkie stoiska się wypełniły. No i teraz wydaje mi się, że jest chyba taki moment kulminacyjny.
1: To prawda. Bardzo ciekawe też było to, o czym mówiłaś nam w poprzedniej godzinie, czyli te wszystkie wątki związane ze sztuką, z kulturą, które naprawdę są obecne na Impakcie i to w różnych strefach, ponieważ różne instytucje mają tu swoje stanowiska, które, muszę przyznać, należą do tych ciekawszych i tych ładniej zorganizowanych. One naprawdę przyciągają uwagę. Z drugiej strony te panele, te dyskusje, które się toczą wokół tych tematów. Ja z kolei powiedziałam, że chciałabym się z wami podzielić takim swoim spojrzeniem na sztuczną inteligencję, bo jest to coś, co...
2: Dawaj. Bo każda z nas ma coś. Tak. Ja mam na przykład właśnie kulturę, ty masz też sztuczną inteligencję. Ty,
3: ja Julia... bardziej pokolenia.
2: No właśnie, więc możemy tutaj po prostu... Ciekawe, czy gdyby był taki panel, na którym byśmy się spotkały razem, to co to by było?
1: Każda miałaby inne wnioski i to też jest fajne. To też pokazuje, jak duże jest to wydarzenie i jak bardzo ten taki personalny odbiór wpływa na to, że wiecie, możemy mieć zupełnie inne historie z tego wydarzenia. Jeśli właśnie chodzi o nowe technologie, o których... chciałam powiedzieć, to byłam ciekawa, o jakich wątkach związanych ze sztuczną inteligencją rozmawia się właśnie tu, bo ja mam wrażenie, że następuje teraz taka zmiana społeczna i emocje związane z tą technologią trochę zaczynają się studzić. My już jesteśmy mniej nastawieni, mamy mniejszy stopień podekscytowania, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. No i faktycznie, przeglądając to, co dzieje się na panelach, bardzo dużo rozmawia się o regulacjach europejskich, bo jest to coś, co jest wdrażane właśnie w tym momencie, ale też o człowieku w tym wszystkim, o relacjach, o samotności, o empatii. Taki ogromny trend, jeśli chodzi o nowe technologie, to są agenci AI. O tym mówi się coraz częściej i ten wątek też jest obecny właśnie na tym wydarzeniu. I jest coś, co łączy, Alicja, mnie i ciebie. Jest sztuka w czasach algorytmu, czyli to, że jednak człowiek jest najważniejszy, jeśli chodzi o tworzenie tego, co potem nas zachwyca, wywołuje te prawdziwe emocje, ale też AGI, czyli w ogóle ogromny temat, to jest ogólna sztuczna inteligencja, coś jeszcze lepszego, mądrzejszego niż te algorytmy, z których korzystamy dziś. Jej jeszcze nie ma, ale wszyscy już się zastanawiają, co to będzie, jak to będzie wyglądało, kto będzie pierwszy i jest to dziś naprawdę gorący temat.
2: Znaczy ja zrobiłam wielkie oczy, bo akurat o tym nie słyszałam. Trochę mnie to zaczyna przerażać, ale z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że na takich spotkaniach jak ten Impact, podczas którego naprawdę jest mnóstwo rozmów o tym, jak odnieść sukces, jak być po prostu
3: rekinem
2: tutaj...
3: biznesu.
2: Dokładnie, rekinem biznesu, jak też sprawiać, że ludzie będą czuli się lepiej w naszym środowisku. Rzeczywiście stawia się jednak tego człowieka na pierwszym miejscu. To znaczy sztuczna inteligencja, te wszystkie sprawy biznesowe, geopolityczne, jakby to też jest wszystko obecne, ale jednak na takim pierwszym miejscu jest człowiek. My jesteśmy tutaj otwarci na inne perspektywy, my tutaj siebie słuchamy nawzajem i to też jest rzeczywiście takim gorącym tematem, ta sztuczna inteligencja w każdej dziedzinie, w każdej branży, w każdych tematach, no ale jednak no to bardzo cieszy, kiedy po prostu idziesz na taki wielki

0: panel i słyszysz o tym, że jednak no, to nie jest coś, co nas zastąpi, ewentualnie może pomóc. Więc to było rzeczywiście bardzo pokrzypiające.
1: Jednym z takich najważniejszych mówców tegorocznej edycji jest Justin Trudeau, który ma bardzo ciekawy tytuł swojego wystąpienia, jak i oczywiście za tym idzie całe wystąpienie. I ja go teraz przeczytam. Czy przyszłość może nam się udać? O tym, jak pielęgnować optymizm w trudnych czasach. Myślę, że to też jest bardzo ważne i to też bardzo dużo mówi o tym momencie, w jakim jesteśmy.
2: Ciekawe, czy wpadnie Katy Perry na impact.
1: Może następnym razem.
0: Wtedy nagramy z nią rolkę. Ale jeszcze wracając do naszych odczuć, to ja zauważyłam też bardzo dużo tutaj spotkań o zdrowiu psychicznym, bo zdrowie psychiczne to też jest kolejny wątek, który pojawia się w trakcie impaktu, no bo wszędzie tam, gdzie wielkie biznesy, poważne rozmowy, sukcesy, no tam to zdrowie psychiczne nasze wymaga zaopiekowania. I wczoraj właśnie byłam na takim panelu, który prowadził Piotr Mosak, psycholog, który mówił o tym, że jesteśmy w takim miejscu, w którym liczy się sukces, ale my czasem nie pamiętamy o naszych takich malutkich sukcesach, które gdzieś tam nam po drodze umykają. I właśnie on mówił o tym, żebyśmy czasem docenili drogę, na której jesteśmy, a niekoniecznie może czekali tylko i wyłącznie na ten cel. Więc wydaje mi się, że w takim miejscu jak Impact ta pogadanka była naprawdę bardzo potrzebna.
2: Czyli musimy wrócić do tego, co się dzieje wokół nas i co się dzieje właśnie wokół nas, również na tego typu wydarzeniach, bo myślę, że wspaniałe jest to, że tyle osób przyjechało tutaj śledzić te trendy i właśnie spędzić ze sobą czas offline.
1: No i my przy tej okazji możemy podziękować, Alicja, że spędziłaś z nami czas i podzieliłaś się również swoimi obserwacjami.
0: Ja bardzo chętnie z wami zawsze fajnie się rozmawia, szczególnie, że mamy takie różne perspektywy i jestem bardzo ciekawa, z jakimi w ogóle refleksjami wyjdą uczestnicy tego impaktu, tegorocznego programu. Ja na pewno wychodzę z taką dużą dawką nadziei w ludzkość. Naprawdę. Nie sądziłam, że to powiem po impakcie, ale
1: ja myślę,
0: naprawdę...
1: że organizatorzy powinni to usłyszeć. Optymizm.
0: I naprawdę mnie to pozytywnie zaskoczyło, więc tak, to są moje, to jest moje podsumowanie.
2: Nadzieja, optymizm, to wszystko na impakcie. Czwórka na impakcie. Pozdrawiamy z Poznania i wracamy jeszcze za moment. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: czwórka na Impact.
1: 11 minut do godziny 14 i halo, halo Warszawa, tu Poznań. Czy się słyszymy? Kamil, jesteś tam?
2: Halo, dzień dobry, tak, słyszymy się. Świetne połączenie takie polsko-radiowe, dobra jakość.
3: To ja muszę tutaj z jedną ważną informacją się pojawić, ponieważ Adam Małysz przed chwilą przeszedł przed naszymi oczami, więc tak. Warto być na Impakcie.
2: Jak
3: warto.
2: Wrażenia?
1: Kamil...
2: Z Adama Małysza.
3: No właśnie rozmawialiśmy... A, no to z tego wrażenia niesamowite, nie do powtórzenia.
2: Można
3: no
2: powiedzieć, że
3: taką ikonę polskiej kultury.
2: Przeleciał wam przed oczami, można tak nawet powiedzieć.
3: Można tak powiedzieć, bo to był dosyć szybki przelot. Jeśli chodzi o wrażenia z Impaktu, to dzieje się tu naprawdę dużo i w zasadzie każdy może wyjść z zupełnie innymi wnioskami, spostrzeżeniami, a nawet z gadżetami.
1: Tak, ja jestem zachwycona, ale już odrobinę przebodźcowana.
2: Ale gadżetami, czy wszystkim?
3: Kamil, a co u ciebie po...
1: Wszystkim, ale jestem ciekawa, co w planach w popołudniówie.
2: No będą czwórkowe gadżety, może jakieś do zgarnięcia, ale też dzisiaj będzie bardzo dużo się działo, bo pierwsza godzina będzie wyjątkowo muzyczna. Pojawią się organizatorzy festiwalu Summer Punch, to jest nowa inicjatywa. Jeżeli ktoś lubi raczej ostre brzmienia, ale absolutnie to nie jest festiwal stricte metalowy, tylko taki bardzo alternatywny i różne oblicza alternatywy będzie można tam usłyszeć. Przede wszystkim muzyka buntu, o tym sobie porozmawiamy, natomiast jak to na festiwalach bywa, po takich doznaniach muzycznych wypadałoby coś przekąsić i o jedzeniu sobie porozmawiamy po godzinie 15 w naszym cyklu Obiady Czwartkowe, ale dzisiaj rozmawiać będziemy o zdrowych przekąskach. Ja nie wiem, czy to w ogóle coś takiego istnieje, zdrowe przekąski, ale...
1: Nasza... Istnieje.
2: Tak, istnieje. Dla mnie to jest oksymoron, ale
1: tu
2: może się...
1: Tu na jest ich dużo.
2: No, może się przekonam do tego po godzinie 15, więc zapraszam do słuchania, zachęcam.
3: I my też dziękujemy za wspólne dwie godziny.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Minęła prawie godzina 14.
1: Pogoda.
0: Raczej nie zapowiada się rozpogodzenie. Do końca dnia będzie pochmurnie, do tego może popadać deszcz. Bez opadów jedynie na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na zachodzie, północy i w centrum mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 16-18 w centrum, do 20 na południowym zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na otwarte studio Czwórki zapraszamy już dziś o 18:00. Justyna Dżbik-Kluge
4: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
11: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.

0: 6-0.
1: Popołudniowa w czwórce.
2: 9 minut po godzinie 14, czwartkowe. Dzień dobry, popołudniowa właśnie wystartowała i pierwsza godzina będzie bardzo muzyczna, ale przy tym bardzo eklektyczna, bo zaprosimy was na Summer Punch Festival. To jest nowe wydarzenie, coś dla miłośników współczesnego, ostrego grania. O tym wydarzeniu porozmawiamy sobie za chwilę i będziemy mieli dla

0: Was wejściówki, a jeżeli ktoś za bardzo gitarowej muzy nie lubi, no to będziemy mieli także dla was wejściówki na festiwal Carbon, który odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem, no i tam już zdecydowanie więcej elektroniki. O tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać w tej godzinie, więc mam nadzieję, że miło spędzimy dzisiejsze popołudnie. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Dzień dobry.
1: Nowość na playliście.

0: I już mamy 16 minut po godzinie 14 w Studiu Czwórki. Pojawili się już goście Bartosz Stobiński i Bartłomiej Szatkowski, organizatorzy festiwalu Summer Punch. Dzień dobry panowie, siemano.
1: Cześć, witamy.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że wpadliście, że możemy trochę porozmawiać o waszym wydarzeniu, bo tak obserwując line-up, ale też to jak programujecie i jak muzycznie to wszystko układacie, to mam wrażenie, że chyba w naszym kraju jest tak, zapotrzebowanie właśnie na taką muzykę. Jak moglibyście w kilku słowach na samym początku powiedzieć, jakie brzmienie charakteryzuje wasz festiwal, który odbędzie się już w czerwcu. Może Bartek? Ha, ha, ha.
1: Ja myślę, że generalnie brzmienie przede wszystkim naszego festiwalu bierze się jakoś tam z korzeni naszej agencji, ponieważ ja i mój wspólnik Tomek dorastaliśmy gdzieś tam na takiej muzyce hardcore punkowej. To były pierwsze koncerty, na które chodziliśmy, jeździliśmy na jakieś wyjazdy.
0: Czyli można o was powiedzieć, że jesteście starymi załogantami? To wy? Czy załoganci, ale
1: chociaż,
0: nie starzy?
1: Chociaż nie wiem, czy już byśmy mieli dalej podbitą legitymację, ale myślę, że można tak powiedzieć.
2: Street credit został spłacony.
1: Okay. Tak, tak. No nadal gdzieś tam staramy się te undergroundowe bandy promować w Polsce, więc nie zapomnieliśmy o korzeniach.
0: Czyli wywodzicie się z takiego hardkorowego środowiska?
1: Tak.
0: Okej, okay. Ale ten festiwal nie jest stricte hardkorowy.
1: Nie jest, bo raz, odpowiada tak naprawdę szerszemu spektrum naszych zainteresowań muzycznych, a dwa, tak jak wspomniałeś, jest jakieś takie zapotrzebowanie na pewno na rynku na taką muzykę. I z tego trochę się też urodził ten projekt. Widzimy, jaki jest powrót tych zespołów z lat 2000, tak jak chociażby Three Days Grace czy The Offspring, tego typu zespoły przeżywają drugą młodość.
0: Tak, POD. Tak.
1: Więc to gdzieś tam była taka jedna ścieżka tego, jak projektować line-up tego festiwalu. No a z drugiej strony ta świeża krew, bo Bad Omens to jest jakiś fenomen obecnie w Europie. Wyprzedają duże hale, także też w tym kierunku chcieliśmy iść.
0: Ale też mi się wydaje, patrząc na te zespoły, które pojawiały się w line-upie, że ważnym elementem są melodie i takie chwytliwe refreny. Bardzo często w tych zespołach, czyli oczywiście w tym hardkorze i w takiej ekstremalnej formie, jednak ważna jest przebojowość.
2: No bo chyba tą przebojowością właśnie takie zespoły jak Catch Your Breath czy Bad Omens właśnie zdobyli trochę serca tej młodszej publiki, publiki Gen Z, która teraz zdefiniowała trochę ten nowy gatunek zwany TikTok Corem. I właśnie tak jak powiedziałem, no Bad Omens i Catch Your Breath są właśnie takim przykładem trafienia dzięki tej melodyjności, nie tylko tym ciężkim graniu właśnie do młodszej publiki. Nie?
0: Ale organizując koncerty też na pewno trzymacie rękę na pulsie, widzicie co dzieje się pod sceną, jacy ludzie przychodzą. Czy generacja

0: Z wychodzi na koncerty, bo raz mówi się, tak jak już powiedzieliście o tym TikToku, że TikTok trochę to wszystko zaburzył. O słuchaniu płyt to w ogóle nie ma mowy, tylko refren, który ma się stać wiralem. Z drugiej strony po pandemii mówi się, no, że to młode pokolenie już coraz mniej wychodzi. Jak jest z waszej perspektywy? Chodzą ludzie na koncerty?
1: Ja uważam, że nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa i coraz młodsi ludzie właśnie trafiają na koncerty dzięki temu, że właśnie powstały tak duże zespoły jak Bedomens i to one właśnie w czasie pandemii się przebiły. I ja też mam takie wrażenie, o czym też mówiliśmy w kilku wywiadach wcześniej, że ogólnie generacja Z bardzo potrzebuje czegoś namacalnego, czegoś realnego i czegoś, co nie postrzegają tylko przez szkiełko telefonu, więc wydaje mi się, że to też jest właśnie taka fajna przestrzeń, w którą my się mogliśmy wbić. Ja widzę po koncertach dużą zmianę, że ci ludzie są coraz młodsi.
0: Czyli jeżeli ktoś spocony skoczy w publiczność, to wtedy można rzeczywiście to poczuć. Tego można doświadczyć. Dobrze, Wargasm już teraz, a my za moment wracamy do rozmowy.

0: Bartosz Stobiński i Bartłomiej Szatkowski, organizatorzy festiwalu Summer Punch, są razem z nami. Rozmawiamy o tym wydarzeniu. Z waszej wieloletniej pracy bookerskiej, z waszego doświadczenia zawodowego, czy takich... No, skupmy się na hardkorze, na korach ogólnie. Czy popularność tych gatunków jest na stałym poziomie? Są wzloty i upadki? Jak widzicie to na przestrzeni lat? Czy to się zmienia? Czy dochodzą nowi słuchacze? Czy jest konstans?
1: Mi się wydaje, że to się mocno rozwinęło na przestrzeni lat, bo ja doskonale pamiętam, jak my gdzieś tam zaczynaliśmy robić pierwsze DIY-owe koncerty.

w 2012-13 roku, to tak naprawdę w momencie, kiedy na koncert przychodziło 200-300 osób, to było super. No ale też tych rzeczy było mało. Co się wiąże znowu też z tym, że scena lokalna była dużo mocniejsza, bo ludzie jakby chodzili na wydarzenia, bo nie było takiej szerokiej oferty. Dzisiaj tak

0: mocno, mocno się niektóre bandy promują.
1: No i jak właśnie te zespoły radzą sobie na TikToku? Bo bardzo często przy takiej muzyce, która jest ekstremalna, niezależnie czy to jest jakiś core, czy to jest metal, czy to są jeszcze inne gatunki, no ja często spotykam się z takim podejściem, że jednak zespoły trochę się obawiają tych mediów społecznościowych. TikTok jeszcze cały czas kojarzy się tak trochę infantylnie, że tam trzeba do czegoś zatańczyć, a jednak to jest przecież platforma, dzięki której można dotrzeć do młodych odbiorców, którzy później przyjdą na koncerty, kupią bilety, kupią merch.
2: Wiesz, właśnie często się słyszy o tym, że o, ja nie będę tańczył na TikToku i tak dalej. To już dawno nie jest to. Tak naprawdę na TikToku jest przestrzeń dla każdego, tak samo jak na Instagramie. Ja uważam, że jeżeli masz pomysł na siebie i w jakiś ciekawy sposób jesteś w stanie ubrać tą muzykę, to jest bardzo dobry kierunek do sprzedawania tego. I tak jak powiedziałem, no, Catch a Breath, Bad Omens, świetnie się tam odnaleźli. Paleface Swiss tak samo jest zespołem, który w dość humorystyczny sposób podchodzi. No i wiecznie wspominany Bill Murray, który jest ultra memiczną postacią i też fajnie prowadzi te swoje social media. Jest bardzo charakterystyczny przez to i mam wrażenie, że po tym... No właśnie gdzieś w ten sposób zaskarbił sobie serca fanów.
1: Ale tam pokazują jakieś rzeczy z koncertów, jakiś taki backstage, czy też nagrywają śmieszne filmiki?
2: Znaczy w jego przypadku na przykład są to śmieszne filmiki dosłownie, no ale to jakby trzeba było zagłębić się nieco w to lore, bo jest to dość specyficzne. Bad Omens po prostu na przykład grał klimatem i gdzieś tam jakąś tajemniczością, samą postacią Noah i tak dalej, więc no każdy miał jakiś pomysł tutaj na siebie i oni poszli w to i ja myślę, że no Bad Omens to rozbili bank w ogóle, jeżeli o to chodzi, no nie? Mhm.
1: Ale tak jak mówicie, ta scena się rozwija, coraz większe są produkcje, ale też mam wrażenie, nie wiem, że hardkorowe zespoły na przestrzeni lat, one zawsze przyjeżdżały do Polski, bo to by jednak było cały czas undergroundowe. Nie można tego porównać na przykład do tego, co się działo w latach 90., jeśli chodzi o metal, bo największe zespoły omijały Polskę i wszyscy o tym mówili, narzekaliśmy. Teraz już wszyscy przyjeżdżają, wszystko widzieliśmy i powoli...
2: I też narzekamy,
1: ale publiczność już wszystko widziała, więc tak się zastanawiam, z czego to wynika, że tak jak powiedzieliście, że ta lokalna scena ma się trochę słabiej albo trochę mniej tam się dzieje.
0: Wiesz, ciężko tak naprawdę konkurować tym polskim artystom przy tym, jak jest bogata oferta zagranicznych koncertów. Ja myślę, że rynek jest w tym momencie już tak nasycony mocno jakby koncertami, że ciężko to już nawet jest konkurować o klienta małym zespołom z zagranicy, bo tak naprawdę jak sobie wejdziesz pewnie w takim mieście jak Warszawa, czy Kraków, Wrocław, w rozpiskę imprez na weekend, no to jest jakaś pewnie chora ilość jakby na te 2-3 dni.
1: Wszystkie gatunki na pewno.
0: Dokładnie. Właśnie. I teraz my też trochę obserwujemy coś takiego, że kiedyś dużo bardziej było tak, że metalowcy słuchają metalu, a ludzie słuchający rapu chodzą tylko na rapowe rzeczy. Dzisiaj trochę jest więcej ludzi, którzy, wiesz, eksplorują różne gatunki. W związku z czym oni, ich interesuje trochę więcej tych wydarzeń, a wiadomo, że nie jesteś w stanie być na wszystkim finansowo i osobowo, dlatego no, te mniejsze koncerty cierpią na tym.
1: Ale z drugiej strony łączenie metalu z rapem to nie jest nic nowego, bo przecież Oczywiście. New Metal już ma ponad 20 lat, no to w takim razie POD już teraz w czwórce.

0: to oczywiście POD. Ten zespół także pojawi się na festiwalu Summer Punch, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale w line-upie taka perełka jak Baby Metal. Tutaj rozmawiamy o korach, tutaj new metal, a jednak to jest taki, że z jednej strony, no oni, Baby Metal to jest projekt metalowy jak najbardziej, ale on jest trochę taki memiczny, jest trochę tiktokowy, więc to też jest takie mrugnięcie okiem do, no, do młodszej publiczności, mam wrażenie, co nie?
1: To ja nie wiem, czy nazwałbym memicznym wjeżdżanie na krzyżu powieszonym na koncert.
0: No na pewno jest...
1: Myślę, że one są bardzo poważne,
0: znaczy,
1: w tej materii.
0: Na poważnie, ale wiesz, że ma to taki potencjał wiralowy, może tak. Może nie memiczny, ale wiralowy, to się dobrze klika.
2: To prawda,
0: i jest,
2: ale muszę też powiedzieć, że ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Paru jakichś znajomych mam, którzy raczej myślałem, że są takimi mocno osadzonymi w metalu klasycznym. A oni na przykład mówili, że kurczę, Baby Metal super, nie? Ciekawostka i chętnie przyjdą zobaczyć, także no...
0: Warto na pewno zobaczyć ten projekt też na żywo, ale oprócz tych wszystkich koncertów, o których rozmawiamy, to przy takich wydarzeniach, ogólnie przy takiej scenie ekstremalnej, bardzo ważna jest społeczność i wydaje mi się, że wokół waszego wydarzenia, chociaż jest to pionierska edycja, no to jednak macie już społeczność, że jest publiczność, która potrzebuje takiego wydarzenia.
1: Zdecydowanie tak i też na to stawialiśmy bardzo, budując w ogóle to wydarzenie, żeby też zebrać tych ludzi, żeby dać im fajną przestrzeń do w ogóle do wyrażenia siebie, do posłuchania muzyki. Jesteśmy dość aktywni w ogóle w komentarzach, jesteśmy też aktywni poza socialami, ponieważ tworzyliśmy już dwa wydarzenia tutaj w warszawskim Beer & Bones z serii Summer Punch Community, gdzie mogliśmy faktycznie poznać się z tymi ludźmi, ci ludzie też mogli poznać się między sobą. Bawiliśmy się w jakieś quizy, karaoke i tak dalej, tak żeby gdzieś tych ludzi zjednoczyć. Te wydarzenia odbiły się fajnym echem. Mogę dodać, że w maju będzie na pewno jeszcze jedno. Mamy też ogólnie kilka kart do odkrycia jeszcze, bo wiele współprac, które gdzieś tutaj sobie szykujemy od jakiegoś czasu, jeszcze czeka na ogłoszenie, więc te, jak tutaj zerkam na stronę, 34 dni do festiwalu będą jeszcze dość mocno wypchane tym, co się będzie działo, więc tak naprawdę wchodzimy w tą główną fazę też promocyjnie.
0: No i wydaje mi się, że samo miejsce jest dosyć ważne, bo z jednej strony mamy letni festiwal, ale z drugiej strony on się

0: dzieje w mieście, bo to jest letnia scena progresji, więc jednak dwa dni, ale no, nie trzeba nigdzie tam się bujać z namiotem, prawda?
1: No wybór w ogóle miasta nie jest jakiś tam przypadkowy, bo jak sobie tak trochę analizowaliśmy wybór miejsca pod kątem właśnie takim, czy to by było lepiej gdzieś w mniejszej miejscowości, może nad jakąś wodą czy coś. No takich festiwali jest trochę już powiedzmy innych gatunkowo, ale są takie. Natomiast w sumie w Warszawie poza Orange Warsaw nie ma żadnego takiego dużego cyklicznego wydarzenia. Dlatego stwierdziliśmy, że może to jest jakiś też sposób, żeby ludzie mieli trochę lepszą dostępność tutaj na miejscu. Szczególnie, że też bardzo dużo tych zagranicznych zespołów często na trasach nawet chce przyjechać do Warszawy.
0: A jeszcze zastanawiam się z waszej perspektywy, z waszego doświadczenia przy organizowaniu festiwali, przy organizowaniu pojedynczych koncertów. Czy zauważacie różnicę w nastawieniu samego zespołu albo może w jakichś innych aspektach, że koncerty takie solo wyglądają trochę inaczej niż koncerty, które są skrojone pod festiwal? Już nawet pomijam tylko sam czas grania i długość tego występu, ale czy trochę inaczej zespoły do tego podchodzą, czy nie?
2: Ja myślę, że to zależy od skali zespołu, że dla mniejszych zespołów to jest zawsze też okno pokazowe, więc wskazane byłoby się postarać i zagrać fajne show, ale myślę, że te produkcje festiwalowe też już nadgoniły mocno i z tego co wiemy, co szykuje Bedomes, no to myślę, że to nie będzie odstawało daleko od headline show, więc myślę, że to zależy.
0: Ja jestem bardzo zadowolona w festiwalach, kiedy ten line-up nawet dosyć wcześnie się zaczyna, że już jest dużo ludzi i przychodzą pokazują szacunek dla tych pierwszych zespołów i to jest najfajniejsze, że przychodzą prawdziwi pasjonaci muzyki i to jest chyba najfajniejsze w festiwalach.
1: Nigdy też nie wiesz, co się z tym zespołem, który w tym roku gra o 14 stanie za parę lat,
0: no
1: nie?
0: Właśnie.
1: Możesz wspominać za parę lat, że miałem szansę widzieć ich 30-minutowego seta o 14, nie?
0: Tak, i to jest powód do dumy, do takiego snobowania się trochę. Teraz, co oni teraz reprezentują? Ja ich widziałem 10 lat temu, jak zaczynali, jak otwierali CD.
2: To mój koronny przykład to jest koncert After the Burial i z Open Air Spirit Box w poznańskiej Minodze. To był rok 20, bo to było dosłownie chyba na tydzień przed...
1: Dzień przed zablokowaniem koncertu.
2: Tak, i Spirit Box był wtedy Open Airem w klubie na 200-250 osób. W tym momencie no, wyprzedają ogromne obiekty już w Europie, są ogromnym zespołem, a minęło ile? 5-6 lat, więc...
0: Ja też mogę się pochwalić, widziałem zespół Viagra Boys przed wydaniem ich debiutanckiej płyty. Na koncercie to nawet nie był klub, tylko taki pubik w Londynie. Jeszcze tym koncertem rozpoczynali całą trasę. Później widziałem ich wielokrotnie, ale rzeczywiście inna skala zupełnie była tego zespołu. Wypijał jedną puszkę pewnego napoju gazowanego na jedną piosenkę. Tyle mogę powiedzieć, w takim byli stanie.
1: Dobra forma.
2: Ten brzuch.
0: No tak, jeszcze nie mam wtedy takiego brzucha. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że wpadliście do studia. Mamy dla słuchaczy bilety. Jeżeli ktoś chciałby dostać w twarz Summer Punch, no to zachęcamy. 226452100, numer do studia czwórki. Festiwal odbywa się w Warszawie. Organizatorzy tego wydarzenia, Bartosz Stobiński i Bartłomiej Szatkowski, byli razem z nami. Wszystkiego dobrego i udanej zabawy życzę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Wielkie dzięki.
2: Dzięki.

0: Chop, chop!
1: 19 minut pozostało do godziny 15. Łukasz jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry, Łukaszu.
2: Halo, dzień dobry. No, dzień dobry wszystkim.
1: Siemanko, czy ty jesteś jakimś starym hardkorowcem? Albo młodym hardkorowcem? Przesadziłem z tym
2: starym. Takim półstarym. No, półstarym. Sony i POD to jest coś, co uwielbiam.
1: Okej, okay, no dobrze. Czyli gitarowe rzeczy cię interesują, tak?
2: Tak.
1: No to świetnie się składa, podwójne wejściówki na Summer Punch Festival są już twoje, więc mam nadzieję, że się wybawisz i że starczy ci sił na dwa dni.
2: Mam też taką nadzieję, no ale czas już wielki ten.
1: No ale próbuj, trzeba walczyć. Życzę jak najwięcej siły, żebyś tylko w oko dreadem od nikogo nie dostał, uważaj na siebie. Okay. Trzymaj się, pozdrówki, na razie, hej, to był Łukasz, jeszcze Kacper się do nas dodzwonił, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Siemano, Kacper, jak się nastawiasz na festiwal Summer Punch?
3: To będę musiał na pewno mocno zasznurować buty, myślę, żeby z nich nie wyskoczyć, nie?
1: Okej, okay, czy zdarza ci się jeszcze bywać na koncertach, na festiwalach, czy już odpuszczasz?
3: Ja to już jestem ten starszy, wiesz, bardziej stary niż ty chyba trochę.
1: Co niż ty?
3: To już jest bardzo stary.
1: Rozumiem. Ale fajny line-up. Rozumiem, że gitarowe, hardkorowe rzeczy grają ci w duszy.
3: No tak. No, tak.
1: A masz tatuaże?
3: Złe omeny, wargazmy.
1: Masz tatuaże jakieś?
3: Mam serduszko na ramieniu.
1: Okej, to mało hardkorowo, ale dobrze, zaliczony. Egzamin zaliczony.
3: Ale może być. No.
1: Dobrze. Kacper, gratuluję ci bardzo serdecznie. Karnecik jest już twój podwójny. Baw się dobrze, tylko z głową oczywiście. Pamiętaj.
3: Dziękuję.
1: Trzymaj się. Dwa dni trzeba rozkładać siły. Trzymaj się na razie. Wszystkiego dobrego.
3: Na razie, hej.
1: Pozdro, hej.

Już 10 minut pozostało do godziny 15 i już tylko 3 godziny do otwartego studia czwórki. Rozmawialiśmy dzisiaj o koncertach w popołudniowie, natomiast po godzinie 18 będziemy rozmawiać o książkach i o najstraszliwszych lekturach. No dobrze, z tym czytaniem książek wcale nie jest tak strasznie, no ale na pewno każdy z was ma jakieś wspomnienia dotyczące książek, przez które nie daliście absolutnie rady przebrnąć środka Marysia. Pamiętam, że ta książka u mnie była cała

mokra od łez. Naprawdę tak mi to nie szło. To było coś okropnego. Tak samo na Krzyżaków zmarnowałem kiedyś, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zmarnowałem, ale poświęciłem całe ferie. Czy coś z tego zapamiętałem? Tak, tam mózg był rozbity o posadzkę. Jurand ze Spychowa, coś tego, szmego, takie tylko wspomnienia. Niewiele zapamiętałem, ale o książkach dzisiaj porozmawiamy po godzinie 18. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Audycja do odsłuchu na naszej stronie, także możecie zobaczyć, co dzieje się w naszym studiu na żywo, na czwórka.online. Program poprowadzą Justyna Dżbik-Kluge i Kuba Jamrozek, a później zapis tego wszystkiego również trafi na nasz kanał na YouTubie. Jeżeli chcielibyście coś powiedzieć na temat książek słuchaczy czwórki Ostro o książkach, to zachęcamy do dyskusji po godzinie 18.

0: Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste chaki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy Wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo Wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: I już minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. W 7 województwach obowiązują żółte alarmy. Czy można te alarmy zrobić jeszcze żółte? Przecież tak nie można, panie meteorologu. Dobrze, a jeśli chodzi o temperaturę, to od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 16-18 w centrum, do 20 na południowym zachodzie.

0: Autopromocja.
1: Pogadajmy to audycja, w której oddajemy Wam głos.
2: Cześć, witam Was. Dobry wieczór.
3: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
1: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
3: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi. Burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
1: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
4: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
1: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.
5: Czwórka. Polskie Radio.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Obiady czwartkowe.
2: Już mamy 9 minut po godzinie 15. No od tej porze wypadałoby coś przekąsić. No właśnie, godzina z przekąskami przed nami. Już za moment Viola Urban opowie o swojej książce Dietetyczne przekąski. Czy właściwie coś takiego istnieje? Ja jestem po lekturze i okazuje się, że istnieje, chociaż przekąski kojarzą nam się z reguły z czymś nie do końca zdrowym, a tu proszę bardzo, bardzo zbilansowane alternatywy. O tym wszystkim porozmawiamy. Na pewno będzie smacznie i kilka egzemplarzy tych książek będziemy mieli dla was, więc zostańcie z czwórką. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Zostańcie z nami.
1: To jest nowość czwórki.

0: Obiady czwartkowe.
1: Już mamy 17 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już Wiola Urban, okiem dietetyka, razem ze swoją najnowszą książką Dietetyczne przekąski. Dzień dobry, cześć.
2: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Wiol, bardzo się cieszę, że wpadłaś do naszego studia z tymi wszystkimi przepisami. 100 przepisów słodkich i wytrawnych, no ale dla niektórych dietetyczna przekąska to może być oksymoron, bo tutaj mamy orzeszki, chipsy, paluszki i inne niezdrowe rzeczy, ale no po lekturze chyba jednak dochodzę do wniosku, że coś takiego jak zdrowa przekąska istnieje.
2: Starałam się to udowodnić właśnie tymi 100 przepisami. Jest tutaj 100 przepisów właśnie zarówno słodkich, jak i wytrawnych na co dzień i od święta. I moim celem nie było to, żeby iść w skrajność, czyli pokazywać, że przekąska musi być turbo odżywcza, żeby w ogóle miała sens. Czasami ta przekąska może być nieco bardziej przetworzona, czasami może być mniej przetworzona, czasem może być warzywna, czasem białkowa, czasem białkowo-tłuszczowa. Więc w zależności od tego, co potrzebujemy w danym momencie, to tak ta przekąska powinna wyglądać. Ja też nie jestem skrajna w swoich poglądach dietetycznych. Uważam, że na wszystko jest w diecie miejsce, na klasyczne brownie, na sernik baskijski, ale raczej na co dzień starajmy się wybierać zdrowsze rzeczy i dlatego ta książka powstała.
1: No to w takim razie w jakich sytuacjach te przekąski powinny się u nas pojawiać na talerzu? Kiedy jest czas, żeby sobie coś przekąsić?
2: Zasadniczo uważam, że powinniśmy się skupiać na głównych posiłkach, śniadanie, obiad, kolacja, zbilansowane posiłki, gdzie jest i białko, tłuszcze, węglowodany, spora ilość warzyw, tego błonnika, ale pomiędzy tymi posiłkami czasami po prostu musimy sobie coś dojeść, tak? Czy to będzie jakaś drobna przekąska typu owoc, czy szklanka kefiru, coś takiego turbo prostego, czy to będzie już coś bardziej skomplikowanego i bardziej wymagającego naszego zaangażowania, to już zależy od tego, jaki mamy styl życia i jakie mamy potrzeby, tak? Bo inne potrzeby będzie miała osoba, która siedzi przy biurku, tak jak ty, a inne potrzeby będzie miała osoba, która na przykład dużo ćwiczy i potrzebuje na przykład dodatkowej
1: przekąski. A skąd wiesz, że ja dużo nie ćwiczę?
2: Ale akurat w biurze myślę, że pomiędzy piosenkami, no to nie ma, może nie ma, tak jak, nie jest. Ma,
1: nie. Wiola, ale wiesz co, na samym początku ty piszesz, że taką najzdrowszą przekąską są albo owoce, albo warzywa. Mhm. To skoro piszesz w książce, to po co sobie aż tak później komplikować? Bo ja trochę o tych przepisach myślałem, że to są tak, to jest trochę taki party food, tylko w takiej trochę ulepszonej wersji, trochę zdrowszej.
2: Wiesz co, no wyszłam z założenia, że jeżeli ktoś chce zjeść jakąś bardziej atrakcyjną sensorycznie przekąskę, no to to nie będzie zwykła marchewka ani słupek z ogórka.
1: Chociaż są tutaj też pieczone marchewki.
2: Oczywiście, że są, więc starałam się pokazywać zarówno te mega proste przepisy, jak na przykład pieczone warzywa z jakimś bardziej kreatywnym dodatkiem, jak i jakieś bardziej wyrafinowane, typu na przykład tort potrójnie czekoladowy na imprezę do podziału, nie? Więc wychodzę z założenia, że na co dzień naprawdę czasem garść orzechów, szklanka kefiru czy jogurt naturalny i jabłko to są najbardziej intuicyjne przekąski, ale czasami brakuje nam czegoś, co po prostu będzie bodźcowało. Zresztą ja też w mojej pracy staram się udowadniać i pokazywać, że zdrowa dieta musi też dawać nam satysfakcję, więc większość tych moich przepisów mocno bodźcuje, czyli jest tam coś chrupiącego, jest tam przełamanie smaków, na przykład jest coś słonego, a jednocześnie kwaśnego, żeby po prostu dawać nam też nie tylko wartość odżywczą, ale też tą sensoryczną dopaminkę.
1: Czyli właśnie, jeżeli mamy ochotę coś pochrupać, to wtedy wcale nie jesteśmy głodni, tylko potrzebujemy dopaminy, tak? To my chcemy jakiegoś doświadczenia w głowie, żeby nam się zakręciło.
2: Nie zawsze. Ja staram się udowadniać ludziom, że fajnie jest łączyć te dwie rzeczy. Fajnie jest za każdym razem, kiedy my jesteśmy głodni, dawać sobie trochę takiego pozytywnego wzmocnienia, zwłaszcza jeżeli budujemy takie nawyki od początku, że chcemy sobie uprzyjemnić to zdrowe jedzenie, no to to jedzenie zdrowe musi być po prostu satysfakcjonujące.

0: satysfakcjonujące, a nie czymś, co sprawia nam dodatkową trudność sensoryczną i w ogóle nam nie smakuje. Więc ja za każdym razem, kiedy ciągnie nas do jakiejś przekąski, sugeruję, żeby jednak się zastanowić, czy to jest jedzenie z nudów i tylko po to, żeby się dobodźcować, czy jednak czujemy jakąś formę głodu, nie?
1: No dobrze, ale w naszej kulturze mocno zakorzenione jest chrupanie podczas seansu i czym zastąpić chipsy albo jakieś inne niezdrowe jeszcze przekąski, o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: 24 minuty po godzinie 15. Wiola Urban jest cały czas razem z nami. W dżinglu można było usłyszeć chrupnięcie. Właśnie, Wiolu, z czego to się bierze, że tak bardzo lubimy chrupać?
2: Tak, powiem z wielu różnych poziomów, tak? Przede wszystkim chrupanie bardzo nam się kojarzy z czymś świeżym. I druga sprawa, drugi poziom, dlaczego my tak lubimy chrupać, to jest to, że gryzienie i aktywowanie tego tutaj elementu żucia bardzo nam uśmierza emocje. Dlatego też często mamy do czynienia z emocjonalnym jedzeniem u osób, które gdzieś tam podjadają. Zazwyczaj są to chrupiące rzeczy, wysoko bodźcujące. I to jest całkowicie naturalne, że nas ciągnie do tych chrupkich rzeczy. I myślę, że nie należy się temu sprzeciwiać, tylko raczej poszukać alternatyw, tak? Czyli zamiast chipsów szukamy czegoś innego, co chrupie, ale niekoniecznie jest pełne oleju słonecznikowego, smażonych jakichś tam ziemniaków, skrobi, soli i tak dalej. I szukamy alternatywy. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale takie słupki z marchewki też chrupią i też mocno bodźcują, tylko dodajmy tam jakiś fajny sos. Tutaj zanim włączyliśmy mikrofon, rozmawialiśmy o tym, że na przykład fajnym dipem do marchewki może być sos na bazie masła orzechowego. Ja zazwyczaj dodaję tam szczyptę soli albo sos sojowy, żeby była ta słoność, coś słodkiego typu kropelkę syropu klonowego, miodu, ewentualnie nawet szczyptę cukru. Czasami dodaję do tego nawet odżywkę białkową, żeby to było jeszcze bardziej zbilansowane. No i właśnie takie słupki marchewki z takim dipem orzechowym sobie zjadam i to jest lepsze niż chipsy.
1: No dobrze, no to tego dipu naprawdę chyba nie można zjeść dużo, bo jednak masło orzechowe jest bardzo kaloryczne.
2: Ale możemy to masło orzechowe rozmnożyć.

I to był jeden z moich hitów na Instagramie, że do masła orzechowego dolewamy wodę, mieszamy to i to się robi taka emulsja. Ona wciąż jest gęsta, nie tak gęsta i zapychająca jak masło orzechowe prosto ze

0: romantyczne i kobieta, która chce załagodzić swoje złamane serce albo jakoś polepszyć nastrój, to je lody. A lody nie chrupią, ale one bardzo często pojawiają się.
1: Pytanie, co jest na drugie danie po tych lodach, bo myślę, że tam się dzieją różne rzeczy.
0: Ewentualnie całe wiaderko lodów. Ale lody nie chrupią, ale też chyba...
1: Ale też bodźcują, bo na przykład są zimne, tak? Okay. Więc ja też bardzo jestem wielką fanką takiej dziedziny nauki jak gastrofizyka. Jest zresztą taka fantastyczna książka na ten temat. I tam mówi się o tym, dlaczego pewne jedzenie nam bardziej smakuje, a pewne mniej. I oprócz tego, że mamy tą zasadę łączenia smaków podstawowych, tak? Słodki, słony, kwaśny, gorzki, ewentualnie smak umami, to mamy jeszcze zasadę kontrastów, czyli niech będzie coś chrupiącego i coś kremowego, niech będzie coś zimnego i będzie coś ciepłego. Fajnie jest łączyć te dwie rzeczy, tak? Żeby było na przykład kremowy sos plus chrupiące marchewki, tak? Albo na przykład...
0: Zupa krem zawsze z jakąś posypką.
1: Dokładnie. Może być jakiś, nie wiem, chips z mąki z ciecierzycy, może być mąka pełnoziarnista, może być chips serowy, mogą być jakieś całe warzywa, tak jakby na tej zupie kremie, więc polecam naprawdę włączyć ten element chrupkości i kontrastu do swoich przekąsek i dań głównych, tak?
0: Dobrze, to pozostajmy jeszcze przy tym chrupaniu. Zastanawiam się, bardzo często jako taka zdrowsza alternatywa dla chipsów wymieniane są nachosy. Czy one są rzeczywiście zdrowsze? Ja bardzo często tam sprawdzam ten skład, sprawdzam kaloryczność, no i one właściwie niczym się nie różnią.
1: Wątpliwa sprawa,
0: bym powiedziała. Mafia kukurydziana to lubuje.
1: Być może. Jakby wychodzę z założenia, no tak, jeżeli porównamy na przykład jakieś chipsy, które mają całą tablicę Mendelejewa w ramach przypraw i wzmacniacze smaku z nachosami, które są na przykład tylko słone, no to wciąż jest to odrobinę lepsza alternatywa, ale jeżeli chcemy coś pochrupać, to ja polecam popcorn. Domowy popcorn na jakimś dobrej jakości oleju, oliwie, to będzie całkiem spoko opcja. Popcorn ma wbrew pozorom bardzo dużo antyoksydantów, dosyć mało kalorii i nie mówię tutaj o takim popcornie z kina, który jest robiony na bardzo, bardzo słabym oleju, kiedyś to weryfikowałam, ale jeżeli zrobimy sobie popcorn domowy, to naprawdę nie będzie tam oleju palmowego i już będzie naprawdę spoko.
0: Okej, czy na zwykłym oleju możemy to usmażyć? Tak?
1: Jak najbardziej, myślę, że
0: dobrze,
1: tak.
0: Dobrze, łyżeczkę oleju i damy radę. No dobrze, a takie wynalazki na przykład w twojej książce też się pojawiają. Chipsy z jarmużu, przez jednych uwielbiane, przez innych nienawidzone.
1: Ja wiem, że to może wydawać się dziwne, ale znowu jakby element chrupkości musiał tutaj się przebić. Wiele osób robi te chipsy z jarmużu, mam wrażenie, w trochę kiepski sposób, bo jest zbyt wysoka temperatura i zbyt krótki czas. A ja wychodzę z założenia, że ten chips powinien się suszyć, a nie piec, bo w momencie, kiedy jest zbyt wysoka temperatura, chipsy stają się gorzkie, nieprzyjemne, a jeżeli je bardziej podsuszymy, to będą chrupiące, będą wciąż zielone, będą miały dużo wartości odżywczej i będą smakowały zdecydowanie lepiej.
0: Powiedziałaś tutaj o suszeniu i tutaj chyba zbliżamy się do takiego niebezpiecznego miejsca, jak suszone owoce, które też uchodzą za bardzo zdrowe, ale one
1: bardzo
0: mają
1: kaloryczne.
0: Mnóstwo kalorii, no to trzeba
1: znaczy,
0: uważać.
1: To też zależy od celu, tak? Bo jeżeli mówimy już o przekąskach, to każdy będzie miał trochę inny cel, jeśli chodzi o te przekąski. Jeżeli na przykład ktoś jest na redukcji i potrzebuje kontrolować kalorie, no to lepszym pomysłem będzie zjedzenie sobie na przykład jakiegoś koktajlu na bazie skyra, żeby było dużo białka i na przykład dodajmy tam owoce jagodowe, tak? Które są niskokaloryczne.
0: Ale to nie chrupie.
1: Ale to nie chrupie. Możemy też, nie wiem, zagryźć to ogórkiem. Głupi pomysł. Ale co chciałam powiedzieć, o czym rozmawialiśmy teraz?
0: O chrupkaniu, o redukcji chipsy z jarmużu,
1: i o suszonych owocach. Tak, suszone owoce, świetny sposób, żeby podbić kaloryczność. Jeżeli ktoś na przykład ma niedowagę, albo jest bardzo aktywny fizycznie, albo nie ma czasu na główny posiłek i chce zjeść coś wysokokalorycznego w małej objętości, suszony owoc polecam też łączyć właśnie z źródłem tłuszczu i źródłem białka, żeby już po prostu tych kalorii i białka przy okazji było dużo.
0: To jest moje takie niespełnione marzenie, żeby być w takiej sytuacji, żeby myśleć o tym, że muszę sobie podbić kaloryczność.
1: Ja też bym bardzo chciała, uwierz mi.
0: Każdy by chciał chyba. Dobrze, za moment wracamy do rozmowy.

0: Obiady czwartkowe.
1: 27 minut pozostało do godziny 16. Jak się okazuje, przekąski mogą być dietetyczne, o czym opowiada nam dzisiaj Viola Urban. Akurat otworzyłem na wegańskich serniko brownie dyniowych z pomarańczą. No przepysznie wyglądają,
2: jeden
1: takie halloweenowe.
2: Z moich ulubionych przepisów. Naprawdę, robiłam to mnóstwo razy i moi znajomi określają ten przepis jako coś, nie smakuje jak wegańskie i nie smakuje jak zdrowe.
1: Okej, czyli to jest komplement podwójny.
2: Tak, to jest zdrowe, tak. To jest komplement.
1: Dobrze, ale zastanawiam się właśnie nad tymi dietetycznymi deserami, słodziki, nie wiem, o napojach z jednej strony gazowanych, bez cukru, czyli tych dietetycznych. Mówi się, że one nie są dla nas dobre, ale jak już masz coś wypić, to jednak ten dietetyczny. Jaki ty masz do tego stosunek?
2: Ja wychodzę z założenia, że w momencie, kiedy kłócą się dwa obozy, to zazwyczaj prawda jest gdzieś po środku. Zresztą w książce też nie mam takiego ortoreksyjnego podejścia do cukru, że całkowicie trzeba go wykluczyć. Nie jest to wręcz możliwe, bo jeżeli chcielibyśmy wykluczyć wszystkie cukry z diety, to musielibyśmy usunąć też owoce, co nie ma sensu. Więc wychodzę z założenia, że trzeba się po prostu zastanowić, ile sumarycznie tych cukrów prosto w naszej diecie jest. I jeżeli my na przykład bazujemy na wytrawnych posiłkach, to ja uważam, że jeden posiłek w ciągu dnia, gdzieś tam w okolicy spaceru, w okolicy treningu, może być z cukrem i naprawdę nic złego nam się nie wydarzy, chyba że mamy jakieś zaburzenia metaboliczne, jakąś insulinooporność, cukrzycę, otyłość, gdzie naprawdę fajnie by było ten cukier jeszcze mocno ograniczyć. Natomiast ja tutaj mocno też podkreślam to, że w momencie, kiedy na przykład gotujemy coś, pieczemy coś dla bliskich, to musimy się upewnić, czy oni tolerują słodziki, bo mam wrażenie, że jest teraz taka trochę moda na poliole, ksylitol, erytrytol, ale nie każdy te słodziki toleruje. Jeżeli my zrobimy takie ciasto dla naszych gości, a ktoś z naszych gości będzie miał na przykład przerost bakteryjny jelit, czy IBS po prostu, jelita wrażliwe, to może się okazać, że to będzie o wiele gorsze doświadczenie niż zjedzenie ciasta z cukrem.
1: Już nie co się będą... wtedy wydarzy?
2: No biegunka, przelewanie, gazy i tym podobne rzeczy, nieradiowe zupełnie, nie będziemy tutaj się skupiać na szczegółach. Natomiast myślę, że warto mieć to też na uwadze, tak? Że słodziki też mają pewne wady, tak samo jak cukier ma pewne wady i w zależności od tego, na czym nam bardziej zależy, czy na niskiej kaloryczności, czy na tym, żeby był niski indeks glikemiczny, czy żeby na przykład nam jelita nie wariowały, to taką decyzję powinniśmy podjąć.
1: No dobrze, a jak uporać się z tym cukrem? Bo można ograniczyć, dobra, ja nie słodzę kawy, herbaty, nie dodaję do niczego cukru, ale ten cukier jest właściwie wszędzie obecny i my nawet sobie nie zdajemy sprawy, gdzie on się znajduje, w takich rzeczach zupełnie wytrawnych, tam bardzo często jest dowalony cukier obecnie.
2: No jeżeli ktoś kupuje, nie wiem, domowe granole, słodkie jogurty, jakiś, nie wiem, ketchup na przykład w większości przypadków też jest mocno słodzony, do tego cukru nam się rzeczywiście sporo nazbiera. Ja wychodzę z założenia, że taka odrobina cukru w posiłku, gdzie, nie wiem, dodajemy łyżkę ketchupu do jakichś tam fajnych kanapek, gdzie są też warzywa,

0: to nam nie zrobi krzywdy. Natomiast warto się zastanowić, jak to sumarycznie z lotu ptaka na cała nasza dieta wygląda, tak? Jeżeli na przykład my przez cały dzień jemy głównie wytrawne posiłki, na przykład na śniadanie jemy jajecznicę, później jemy sobie jakąś sałatkę, a na kolację jemy sobie kanapki, to tam w zasadzie nie ma zbyt dużo cukru i dodanie sobie przekąski słodkiej, nawet jeżeli ona będzie miała jakieś cukry, czy to będą daktyle, czy to będzie cukier dodany, to już nie będzie aż taki duży problem. Natomiast jeżeli my mamy w nawyku na przykład rozpoczęcie dnia od jakichś słodkich placuszków, nawet jeżeli one będą na mące owsianej, to często cukry tam są, potem sobie zjemy na przykład jakieś kluski leniwe, też z jakimiś tam duszonymi śliwkami, a potem pod wieczorek też słodki, a dopiero na kolację będzie wytrawny posiłek, to sumarycznie tych cukrów będzie dużo, mimo że teoretycznie ta dieta jest bardzo zdrowa. Nie?
1: A tobie zdarzają się słodkie śniadania?
0: Zdarzają mi się. Oczywiście, że tak. Ja staram się też odczarować ten temat, bo wiem, że jest jedna taka twórczyni zagraniczna, która bardzo bojkotuje te słodkie śniadania, ale ja uważam, że słodkie śniadanie słodkiemu śniadaniu nierówne, tak? Jeżeli tam rzeczywiście jest masa cukru dodanego, typu gotowa granola, która zazwyczaj tego cukru ma sporo i jeszcze dodamy tam słodki jogurt, to tego cukru się nazbiera. Ale jeżeli my na przykład zrobimy sobie jakieś placki na skyrze z jajkiem, z mąką pełnoziarnistą, z łyżką słodzika, z wanilią czy ze skórką cytryny i zrobimy je sobie na oliwie czy na jakimś innym dobrym oleju to i dodamy do tego owoce jagodowe, to tam tych cukrów praktycznie nie będzie aż tak dużo i myślę, że da się to ograć, tylko trzeba mieć świadomość tego, że ten posiłek ma być zbilansowany. Dużo osób właśnie narzeka na słodkie śniadania, że one nie sycą, dlatego że zapominamy o tłuszczu, zapominamy o białku i tam są same węglowodany, a nie dlatego, że one są słodkie, nie?
1: Powiedziałaś o owocach jagodowych. One bardzo często w tych wszystkich jadłospisach się pojawiają, bardzo często osoby aktywne fizycznie też mówią, że to są najlepsze owoce. Dlaczego one są dla nas tak dobre?
0: Zdecydowanie najzdrowsze owoce, jakie możemy wybrać. Bardzo dużo antyoksydantów i bardzo duża gęstość odżywcza. Czyli jakby jeżeli bierzemy na tapet porcje owoców, które mają 100 kalorii i przyrównamy do tego, ile tam mamy antyoksydantów, substancji bioaktywnych, to owoce jagodowe wypadają najlepiej. Więc myślę, że to powinien być pierwszy wybór, zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczynamy sezon na truskawki. Myślę, że naprawdę warto. Zresztą tam był jeden taki fajny przepis na połączenie czereśnie czy truskawki z bobem, więc bardzo mocno polecam, żeby gdzieś tam w sezonie na owoce jagodowe przetestować właśnie to połączenie.
1: Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące kulinarnych trendów, bo obecnie żyjemy w takich czasach, że wszystko musi być proteinowe i proteiny są najlepsze, a najgorsze są węglowodany.
0: Tak.
1: Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu wszystko musiało być light i najgorszy był tłuszcz. Więc to jest, te trendy się zmieniają. Jak myślisz, co będzie w najbliższym czasie, kiedy już uznamy, że jednak może parówki proteinowe to nie jest najlepszy pomysł?
0: Wiesz co, ja staram się zawsze szukać złotego środka i jakby historia też pokazuje, że żadna skrajność nie przynosiła zamierzonych efektów i każda skrajność generuje jakieś późniejsze konsekwencje, tak? Jeżeli my na przykład ekstremalnie unikałyśmy tłuszczu, zwłaszcza kobiety, przychodzą problemy hormonalne, tak? Jeżeli my ekstremalnie unikamy węglowodanów, a jeszcze dowalimy sobie treningu, to psuje nam się tarczyca. Więc wychodzę z założenia, że sumarycznie trendem powinno być to, żeby jeść zbilansowanie w zgodzie z ciałem, słuchając sygnałów po prostu z tego ciała płynących i żeby też starać się jednak jeść takie szczere, naturalne, sezonowe też jedzenie, które jest nam po prostu bliskie i które nam daje też satysfakcję i te więzi społeczne, bo mam wrażenie, że trochę o tym zapominamy w dietetyce.
1: O więziach społecznych? No, żeby z kimś jeść posiłek, czy żeby zagadać na bazarku do kogoś, kupując coś lokalnego?
0: Jedno i drugie myślę, ale bardziej chodzi mi właśnie o to, żeby się dzielić tym jedzeniem, żeby to jedzenie nie wywoływało nadmiernych emocji, żeby przywoływało przyjemne emocje, a nie żeby tylko myśleć o tym, czy to jest wysoko odżywcze i czy to jest dobrze zbilansowane, bo jest jeszcze dużo innych czynników, które wpływają na to, czy jedzenie jest dla nas zdrowe. Też czynniki psychologiczne, prawda?
1: To a propos dzielenia, my będziemy teraz się dzielili z wami książką, o której rozmawialiśmy. Mamy dla was kilka egzemplarzy. Zadzwońcie do naszego studia. Dietetyczne przekąski. Ta książka może być wasza. 226452100.

0: Obiady czwartkowe.
1: 18 minut pozostało już tylko do godziny 16. Wojtek jest razem z nami. Halo Wojtku.
2: No cześć, cześć.
1: No cześć.
2: Półpełnymi ustami będę rozmawiał.
1: Tak? Co jesz w takim razie teraz? Czy to jest jakaś zdrowa przekąska?
2: A no właśnie taka moja typowa, mój typowy wybór, na przykład ser, camembert i pekany. Właśnie sobie przyjąłem.
1: Czyli taki zastrzyk tłuszczów chyba, prawda?
3: A przynajmniej syci na długo.
2: Jeszcze raz, przepraszam?
3: Przynajmniej syci ten zestaw na długo. Dużo tłuszczu, trochę białka.
2: I też bardzo mi dobrze smakuje.
1: Okay.
2: Ale liczę na więcej inspiracji, bo mi się trochę pomysły kończą.
1: Dobrze. Wojtek, ale czymś słodkim...
2: Kończę się chrupkami serowymi wtedy.
1: Chrupki serowe, tak?
2: No, tak. Jak mówię, pomysły na lepsze, zdrowsze przekąski dietetyczne kończą, to kończę się chrupkami serowymi, więc...
1: No dobra, tak jak o tym opowiadasz, to chyba nie jest najzdrowsza przekąska, co, Wiola, jak myślisz?
2: Nie, to mówię,
3: myślę, że mamy lepsze alternatywy.
1: Tak. Dlatego książka na pewno ci się przyda. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Książka jest już twoja. Dzięki Wojtek za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli chcielibyście zgarnąć książkę, to dzwońcie. Razem z nami jest Milan i jego tata Mirek. Halo, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Milan, czy ty już jesteś po obiedzie?
4: Jeszcze nie.
1: Nie? A co
3: po przekąsce?
4: Tak. Zjadłem sobie taki mus.
1: Taki mus, owocowy.
4: Taki skyr.
1: Okej, czyli
3: dużo
1: zdrowo.
3: Dużo białka.
1: Czyli chyba chodzisz na siłownię, co?
4: Trenuję piłkę.
1: Okej, no to białeczko jest jak najbardziej potrzebne. Książka jest już wasza. Mam nadzieję, że znajdziecie jakieś ciekawe inspiracje. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
4: Dziękuję.
1: Papa, na razie.
4: Do widzenia.
1: Wszystkiego dobrego, na razie. No jeszcze Krzysztof jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dobra, Krzyśku, jak u ciebie z dietą?
5: No, można powiedzieć, że bywało lepiej, ale jest po prostu tragicznie. Muszę właśnie się wsiąść, żeby złapać letnie ciało.
1: Okej, okay, czyli projekt plaża, tak? Zestaw dyskotekowy.
5: No, dyskotekowy plaża, może projekt zdrowie w ten sposób.
1: No dobrze. Czyli nie do końca zdrowo się odżywiasz obecnie? Tak.
5: No,
1: dobrze, to trzymamy kciuki za ograniczenie porcji. Książka jest już twoja, wszystkiego dobrego. Trzymaj się, na razie. No i proszę bardzo, wielu słuchaczy zadowolonych. Mam nadzieję, że będą korzystać
3: ja
1: z książki.
3: Ja też mam taką nadzieję.
1: Wielu, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłaś do naszego studia. Dziękujemy za tę inspirację i interesującą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
3: Polecam się ponownie.
1: Wielkie dzięki.
3: Do usłyszenia.

0: 9 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Mrozek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dzisiaj masz notatek.
1: Najgorsze jest to, że niejedno drzewo przez to zostało wycięte.
0: No właśnie, a ja proszę bardzo, z digitala. Widziałeś mnie kiedyś z kartką?
1: No nie.
0: No widzisz.
1: Jak ty to robisz?
0: Proszę bardzo, tutaj wszystko.
1: Ale książkę masz przed sobą. A z czego książka zrobiona? Z papieru.
0: No właśnie, ale książka pójdzie w ręce słuchaczy. Zapoznałem się z treścią.
1: Czyli chcesz się pozbyć tego, żeby się kojarzono z papierem?
0: Ja już się pozbyłem tej książki. Kuba, co u ciebie?
1: No teraz mam pewien problem, bo będzie trochę o przyrodzie, dlatego że w pałacu w Wilanowie odbyła się głośna impreza Circo Loco Warsaw, która wywołała...
0: Wymień, kto tam wystąpił?
1: No na przykład był DJ Bert, który był w roli obserwatora, była też Cougar, czyli Lulu Zupczyńska i oni pojawią się dzisiaj w Pogadajmy, będą opowiadać o tym, jakie były ich wrażenia. Cała zabawa polega na tym, że to się odbyło w takich trochę arystokratycznych, ale przede wszystkim zabytkowych przestrzeniach.
0: Wilanów jest bardzo arystokratyczny.
1: A dodatkowo blisko rezerwatu przyrody Morysin, więc my pogadamy dzisiaj o tym, czy są jeszcze miejsca, w których nie wypada organizować imprez, ale to też dlatego, że będzie Noc Muzeów i na przykład będzie można odwiedzić kilka zakładów pogrzebowych w Warszawie, które postanowiły otworzyć swoje wieka dla zwiedzających, więc jest to takie miejsce dość nietypowe, jeśli chodzi o imprezę.
0: I myślisz, że w domu pogrzebowym będzie taki sam bałagan jak w Wilanowie po Circo Loco?
1: Nie wiem, czy ktoś tam zostawi butelki, ale zawsze może zostawić co innego.
0: Butelki. Tak, na pewno tam dużo rzeczy zostało. Bardzo interesujący temat. Po godzinie 16 Kuba z wami zostaje. Kuba to na maraton zaprasza chyba, co? Bo po 18 jeszcze otwarte studia.
1: A będziemy mścić się na lekturach szkolnych, więc będzie ciekawie.
0: Także powodzenia. Zapraszamy do dyskusji przez najbliższe 4 godziny. Kuba z wami będzie. A ja wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Oczywiście po godzinie 14 w Hejterskiej. Wszystkiego dobrego. Udanego popołudnia. Trzymajcie się. Kamil Jasiński. Na razie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również radiowa czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka,
3: Alicja Michalska,
4: Kamil Jasiński,
5: Kuba

0: Jan Rozek, Michał Daniluk, Adam Smolarek,
1: Marcin Hubert, czyli Harper,
2: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar,
3: Norbert Bożym, DJ Bear.
4: Bądźcie w czwórce.
5: W Noc Muzeów.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Melody Silco Chamber. Czy ja mogę jeszcze raz? No ładne to było. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jest pomysł, by na Podhalu powstał azyl dla dzikich zwierząt. Z tą inicjatywą wyszła organizacja Tatrzańskie Otulisko. Do rozmów włączyli się lokalni samorządowcy i starostwo tatrzańskie. Do ośrodka miałyby trafiać między innymi zwierzęta ranne w wypadkach drogowych. Obecnie najbliższa lecznica znajduje się prawie 200 km od Podhala. Na naszym terenie niedźwiedzie coraz częściej zbliżają się do dróg, mówi wójt gminy Poronin Anita Żeglen.
2: Niedźwiedzie do tej pory zwykle pojawiały się w bliskości owiec, terenów rolnych. W tej chwili coraz częściej pojawiają się w okolicach dróg czy do

0: do Zazadniej czy Małego Cichego. Są to tereny spacerowe naszych mieszkańców, turystów. Przyglądamy się temu, na ile ten temat może się okazać poważny i niebezpieczny.
1: A no właśnie, taki ośrodek wymagałby odpowiedniego zaplecza, podkreśla starosta tatrzański Andrzej Skupień.
2: To jest kwestia również opieki weterynaryjnej, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów. No widzimy, że ten problem narasta. Będziemy musieli spotkać się również z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo to w dużej części są ich zwierzęta. I jakoś uregulować pomiędzy sobą to funkcjonowanie. Jeżeli pytamy poszczególnego pracownika, policjanta, strażnika miejskiego, jak w danej sytuacji zareagować, nie zawsze to wiadomo.
1: Na razie ten projekt pozostaje na etapie rozmów. Nieoficjalnie mówi się o terenach w rejonie Wielkiej Krokwi w Zakopanem. A jeśli chodzi o pogodę, jutro może popadać, natomiast temperatura maksymalna wyniesie od około 15 stopni na zachodzie do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Nieco chłodniej będzie miejscami nad morzem, około 13 stopni Celsjusza.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a feel.

Not My Day. Taki tytuł nosi ten kawałek. Ja mam nadzieję, że to jest wasz dzień i dzięki temu będziemy mogli w pełni radości wam dzisiaj towarzyszyć, ale jeśli nawet ten dzień nie należy do najlepszych, to mam nadzieję, że trochę go sobie wspólnie osłodzimy, tym bardziej, że jest o czym gadać. Jest czwartek, 14 maja, dzień dobry, witajcie, cześć.

0: audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Na terenie pałacu w Wilanowie w Warszawie odbyła się głośna impreza Circo Loco Warsaw, która wywołała oburzenie wśród mieszkańców i ekspertów. Być może widzieliście te wiadomości, bo internet płonie po tym wydarzeniu. Chodzi tu m.in. o zniszczony trawnik przy pałacu, ale też o bałagan, który tam pozostał. No i przede wszystkim o to, że ta impreza odbyła się w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo, w tym 45-hektarowych ogrodów pałacu w Wilanowie, ale też rezerwatu przyrody Morysin po drugiej stronie jeziora. I właśnie dlatego dzisiaj razem z wami chciałbym porozmawiać o tym, czy są jeszcze takie miejsca wokół nas, których nie wypada dzisiaj zamieniać w imprezę. I mogłoby się wydawać, że Circo Loco Warsaw to jest jedyny powód naszego spotkania, ale przed nami będzie Noc Muzeów. No i chętni w Warszawie chociażby będą mogli odwiedzić zakład pogrzebowy, a właściwie zakłady pogrzebowe, które będą otwierać swoje wrota właśnie przed tymi, którzy w Nocy Muzeów będą chcieli wziąć udział. To jak to jest? Czy są takie miejsca, których nie powinniśmy zamieniać w imprezę? 226452100.
0: Pogadajmy. 226452100.
1: Czekamy na telefony do 18:00. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek. Zostańcie z nami.

0: So tell me, to ja też wam mogę to powiedzieć. Czy są jakieś miejsca, w których nie wypada dzisiaj organizować imprez, których nie wypada zamieniać w imprezę? 226452100, właśnie o tym będziemy dziś dyskutować.
1: Pogadajmy.

0: pogadajmy. Razem z nami dr Jacek Mikucki, który jest medioznawcą, jest badaczem i jest wykładowcą na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jacku, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Witam najbardziej wszystkich. Oryginalna impreza, na jakiej byłeś?
1: Najbardziej oryginalna impreza, na jakiej byłem?
0: Wiem, że byłeś w naszym studiu, bo wygadałeś
1: się. Tak, byłem też w studiu koncertowym. Tutaj, tak, na imprezie.
0: Podejrzewam, że jeśli chodzi o miejscówki, to mogą być bardziej oryginalne niż studio radiowe.
1: Tak, no myślę, że tutaj troszkę nie zaskoczę jednak słuchaczy, bo myślę, że w Berlinie możemy znaleźć dużo miejsc, tak, takich alternatywnych, ciekawych, gdzie można pójść na imprezę. Natomiast idąc w stronę festiwali też, czyli takich większych, tak, powiedzmy już eventów, też no tak naprawdę komunikacji masowej. Trudne pytanie, ale no z tych festiwali, tak sobie myślę, może Audio River, kiedyś byłem.
0: To ciekawe.
1: Natomiast tam też były kontrowersje właśnie, tak? W Audio River już związane, ponieważ przez wiele lat było w Płocku.
0: Chociaż myślałem, że powiesz, no byłem na imprezie w kościele, w Skłocie albo w zakładzie pogrzebowym. Byłeś?
1: Byłem, ale byłem w Berlinie w takich rzeczach, tak. Natomiast też mogę powiedzieć, że tutaj w Warszawie, mała ciekawostka, pod mostem Poniatowskim jest wiele bardzo ciekawych właśnie miejsc alternatywnych, także też one imitują Kościół i tak dalej.
0: No jeśli chodzi na przykład o sprawy kościelne, to wpada do nas czasem ksiądz z osiedla, który w pewnym momencie nas wszystkich zaskoczył, dlatego że poszedł do dawnego domu publicznego i zrobił tam lokal bez alkoholu, cennika i telefonów. I dla mnie, pomijając oczywiście, po co to było zrobione, bo rozumiem, że jakieś szczytne idee za tym szły, to sam fakt tej komunikacji takiej medialnej był niezwykle ciekawy. Poszedł ksiądz do domu publicznego, no i zamienił go w taką katolicką kawiarnię.
1: Super pomysł. Dla każdej grupy właśnie społeczności potrzebne są takie miejsca, tak? Także od razu tutaj zaznaczę tę różnorodność społeczną i różnorodność grup społecznych, co za tym idzie społeczności, które potrzebują właśnie takiego, a nie innego miejsca.
0: Jacku, możesz sięgnąć po słuchawki, dlatego że razem z nami Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Spytam też ciebie o to, czy była jakaś taka oryginalna miejscowa, w której byłeś na imprezie kiedykolwiek?
2: No, Akademik Studencki, klasyk, że tak powiem. Tutaj nie trzeba dużo mówić, ale chyba z takich miejsc bardziej oryginalnych to statek po Odrze, no i taka dosyć mocno zakrapiana impreza, no i cudem wszyscy dopłynęli z powrotem. Nie wiem, jak kapitan to zrobił, ale nikogo nie stracił po drodze. To była naprawdę rzecz, którą zapamiętałem.
0: Może kapitan zamknął się gdzieś sam i prosił o to, żeby go niczym nie częstować. Tomku, a czy są takie miejsca, w których nie wypada organizować imprez, w których nie wypada zamieniać w imprezę, twoim zdaniem?
2: Znaczy, mam tutaj pewne zastanowienia na temat tego, co było powiedziane, że ktoś tam otwiera dom pogrzebowy, żeby tam sobie, nie wiem, przespać się, pomedytować, czy pochodzić, pozwiedzać. Ja nie wiem, czy musiał robić imprezę w domu pogrzebowym, to trzeba mieć takie poczucie humoru specyficzne, bym powiedział. Aczkolwiek generalnie bym takim przesłaniem raczej dla wszystkich bym chciał powiedzieć, że wydaje mi się, że jednak ktoś wierzy w Boga czy nie, ale chyba ci na górze to jednak chcą, żebyśmy tu w szczęściu żyli, a nie w utrapieniu. I raczej jeśli szanujemy te granice religijności i nie obrażamy nikogo, tylko szanujemy się wzajemnie, no po prostu wszyscy powinni się bawić i czuć dobrze na ziemi, a nie tutaj się utrapiać i zamartwiać. Szkoda życia. Ja rozmawiałem z ludźmi, słyszałem wiele wywiadów. Zawsze na łożu śmierci każdy mówi, że jednak on by inaczej dzisiaj to życie chciał przeżyć. Za mało radości, za mało fajnych momentów było. I każdy ma takie wnioski na koniec, także zachęcam do przemyśleń i jednak cieszcie się tym, co macie, bo życie w sumie każdy ma tylko jedno.
0: A nie wierzysz w to, że w takim zakładzie pogrzebowym, w trakcie nocy muzeów, naprawdę może być dużo radości?
2: Kiedyś byłem w Brukseli przy rynku w takim lokalu Coffin, czyli trumna, i tam na trumnach były przytwierdzone szyby i na tym stało piwo i ludzie pili w takiej właśnie grobowej atmosferze piwo. Także no w sumie nic mi nie zaskoczy, bym powiedział, tak. Ale czy ja bym chciał w zakładzie pogrzebowym spędzić wieczór i tam pić? Może trochę tak bałbym się, że ktoś za mną do domu zajdzie moim śladem z tego zakładu.
0: Nie, to nie o picie tam chodzi, chyba żeby wejść, nie wiem, zobaczyć, jak trumna jest wyposażona, że tam są też inne ciekawe lub mniej ciekawe rzeczy. Pewnie dla koneserów, no.
2: Byłem raz w prosektorium i czułem, co tam się działo, bo zapachy się roznosiły z tego, co tam się działo za ścianą.

0: Niezbyt ciekawy klimat, jakoś tak mi się to kojarzy też z zakładami pogrzebowymi, no raczej bym tam nie chciał, że tak powiem, spędzać tego czasu wolnego. Wolę pójść tam, gdzie jest taka lepsza energia, że tak powiem, panuje.
1: Tomku, wpadaj w takim razie do czwórki, my też zapraszamy i otwieramy swoje wrota polsko-radiowe dla was w Noc Muzeów. Wszystkiego dobrego.
0: Kiedyś na pewno, a ja zapraszam wszystkich do Wrocławia, warszawiaków i czwórkę również, może tutaj jakąś imprezę rozkręcicie kiedyś.
1: A ty będziesz głównym wodzirejem, jak się tak umówimy, to wchodzimy w to. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
0: Trzymajcie
2: dużo
0: się.
2: Dużo dobrego.
1: 226452100. Wyszło na to, że wy z Tomkiem po tych samych imprezach chodzicie.
2: Tak, chciałem powiedzieć, że Tomek powiedział, że był w tym samym barze co ja. No ale właśnie i spójrz na to, że nas mało rzeczy już szokuje. Czyli kiedy zadałeś mi to pytanie, na jakiej takiej byłem imprezie najbardziej, powiedzmy, która zrobiła na mnie wrażenie. Natomiast tyle już tego jest teraz, tak? Czyli rozmawiając o zakładzie pogrzebowym, no pamiętajmy też, że są serwisy całe, tak? Czy media środowiskowe skierowane do branży funeralnej. Czy chociażby Fanpage, jeden z najsłynniejszych dom pogrzebowy Bytom, który robi całą swoją strategię komunikacyjną na żarcie troszkę, tak? Natomiast musimy pamiętać, że są właśnie społeczności, po pierwsze zawodowe, których interesuje temat funeralny, czyli pójść tam zobaczyć nowinki, albo właśnie jak działa trumna, ale jest też społeczność osób, które lubią ten temat, tak? Śmierci, lubią, to są subkultury tak zwane, nie chcę je tutaj zamykać, tak jak kultura emo, tak? Natomiast koniec końców są osoby zainteresowane. Jest podaż, jest popyt.
1: No istnieje zresztą taka inicjatywa jak Dev Cafe. Ludzie spotykają się w kawiarni i dyskutują na temat śmierci, żeby jakoś ten temat oswajać. Tak. Nie wiem, czy być może taka wizyta w zakładzie pogrzebowym będzie dla kogoś sposobem na oswojenie śmierci. Być może.
2: Myślę, że dla części na pewno.
1: Ten głos należy do doktora Jacka Mikuckiego, a razem z nami nasz słuchacz Arek. Arku, jesteś? Jesteś po drugiej stronie?
3: Jestem.
1: Już bałem się, że może pobiegłeś na jakąś oryginalną imprezę.
3: Wiesz co, ja zajmuję się 30 lat już imprezami. Jestem DJ-em, więc gram w różnych miejscach i było kiedyś takie miejsce pod Toruniem, gdzie grałem w kościele. To był kościół, który był opuszczony i tam był po prostu klub. Tam, gdzie zwykle przechowywano w kościele w dawnych czasach zwłoki, w najzimniejszym miejscu był po prostu magazyn alkoholu. Natomiast no, grałem tam wiele lat. Ja najbardziej sobie cenię w ludziach otwartość i dystans. Jeśli słyszę, że taka marka jak Circo Loco, ja nie jestem zwolennikiem może akurat takiej muzyki, bo ona jest trochę dla mnie za łatwa albo coś takiego. Nie w mojej stylistyce. Ja wolę jakby bardziej troszkę wyszukane, bo byłem zajrzeć na Circo Loco. Ale jeśli takie marki wpadają do nas i robią to w takim pięknym anturażu, to tylko się powinniśmy cieszyć, bo to jest nasza wizytówka, to idzie w świat, jesteśmy już gotowi na to. To, że ktoś tam nie posprzątał na czas, oni to posprzątali, jestem pewny. Ja jestem z Łodzi i tutaj jest Audio River i też były wielkie protesty, co to będzie, mieszkańcy. A to naprawdę wychodzi każdemu na korzyść i miastu, bo odwiedza więcej ludzi i po prostu sami mieszkańcy stają się bardziej otwarci i bardziej to świat do nas przychodzi.
1: To warto
3: stajemy się światowi.
1: Warto wspomnieć, Arku, też o co chodzi, gdyby ktoś nie wyłapał, chociaż o tym było tak głośno, że podejrzewam, że każdy wie. Na terenie pałacu w Wilanowie odbyła się głośna impreza Circo Loco Warsaw. To nie była impreza techno, a właściwie w każdym nagłówku jest hasło, że to było techno, bardziej house'owa impreza.
2: Polska Ibiza.
1: Polska Ibiza przede wszystkim. I nagle pojawiło się oburzenie wśród mieszkańców i ekspertów. Internet płonie, bo chodzi o zniszczony trawnik, który z tego co wiem jest teraz naprawiany. Chodzi też o bałagan, który tam pozostał, ale jest jeszcze jeden argument, którego nie poruszyłeś. To znaczy, ta impreza odbyła się w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo. Tam jest 45 hektarów ogrodów pałacu w Wilanowie, ale jest też rezerwat przyrody Morisin po drugiej stronie jeziora. I tam są cenne gatunki, tam są nietoperze, tam są ptaki, inne dzikie zwierzęta. I ten taki głośny argument to jest właśnie odnoszący się przede wszystkim do tego obecnie chyba.
3: Byłem w okolicach tego Circo Loco, w sensie przechodziłem obok tego, żeby tam zajrzeć i to nie był taki hałas, który by

0: druzgoczący. To jest te imprezy mają nagłośnienie liniowe. Nagłośnienie liniowe naprawdę już gra w określony sposób kierunkowo i ma zrobić największe wrażenie na jakimś tam obszarze wyznaczonym. Kurczę, no każdy może się czegoś tam doszukiwać. Ja jestem przekonany, że po każdej imprezie jest bałagan. Organizatorzy się z tym liczyli. Wynajmujący wiedział, że będą, skoro wchodzą ludzie na trawnik. To nie mógł się spodziewać, że ten trawnik zostanie bez szkody. Zawsze jest bałagan po imprezie i zawsze trzeba to posprzątać. Jeśli ktoś zrobił zdjęcie przed uprzątnięciem przez firmę sprzątającą, a podejrzewam, że tak było, bo to tak jest. Tutaj w Łodzi tam jest wielki, tam gdzie był Audio River, tam jest wielki trawnik, z reguły modelarze sobie tam się spotykają i latają sobie samolotami, różnymi rzeczami i był piękny trawnik. Spadł deszcz, weszli ludzie, zrobiło się całkowite błoto, ale to wszystko odrosło i to, ile ten festiwal zostawił po sobie w tym mieście, a przede wszystkim wyedukował też mieszkańców i pewnie też ludzi, którzy tam przyjechali z Łodzi, no i z całej Polski.
1: Czyli ty jesteś za tym, żeby docenić skalę tego wydarzenia, tak, a niekoniecznie skupiać się na tym wszystkim.
0: Ja bym chciał, żeby ludzie się rozwijali, w sensie, żeby nie byli tacy zamknięci, bo przecież na całym świecie, jak popatrzymy sobie na imprezy, to są w najpiękniejszych miejscach. To już nie wystarcza ludziom to, że jest scena, nagłośnienie, ale też liczy się otoczenie, piękne przyrody czy zabytków. Nawet jak spojrzymy sobie na jakieś koncerty muzyki elektronicznej, no to one są w niebanalnych miejscach. Nawet chyba był w Luwrze.
1: No, czasem to jest koloseum.
2: To zależy też o liczbie osób, prawda, o jakiej mówimy, bo jest dużo imprez elektro też w całej Polsce, w zamkach. Natomiast one są po kilkaset osób, raczej nawet 100 osób, 200, tak? Natomiast tutaj też mówimy o wielotysięcznym i próbowałem dotrzeć do informacji, ile wzięło udział osób w tym wydarzeniu w Wilanowie, ale nie ma jednych oficjalnych danych.
1: Bilety były drogie, więc może...
0: Bardzo drogie bilety, tak.
1: To jest kwestia tego.
0: Ja zauważyłem od razu po tym, to jest dobra reklama też dla wydarzenia, ale naprawdę, internet bardzo lubi sensacje i myślę, że bardzo wiele rzeczy jest dopompowanych. I już samo to, że to było techno. Ja lubię techno, w sensie różnorodniany, minimal, elektro. Ja to lubię. Tam był po prostu house'owa muzyka, dosyć przekrojowa, ale fajna, jakościowo. I dźwięk i świetne oświetlenie w ogóle. Ekstra.
1: Arku, to puentując, rozumiem, że ty jesteś za. Jesteś zadowolony, że taka impreza się odbyła. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Wszystkiego dobrego. 226452100. Pytamy was o to, czy są takie miejsca, w których imprezy nie powinny być organizowane. Ciekawy jestem, co na ten temat do powiedzenia ma Maciek. Halo, halo, Maćku, jesteś jeszcze z nami, bo wiem, że się naczekałeś.
3: Że kolega mówił, tak. Dwa słowa, Silko Loto. Wilanów zarobił na tym kupę kasy, więc trawnik odrośnie, kostkę brukową można wyczyścić i tu nie ma żadnego problemu. Natomiast moim zdaniem faktycznie jedyne miejsce, gdzie nie powinno się masowych, podkreślam, czyli kilkunastotysięcznych imprez, festiwali organizować z mocnym nagłośnieniem. I czy to jest muzyka elektroniczna, czy muzyka rockowa, czy jakakolwiek, ta, która powoduje właśnie bardzo dużą ilość decybeli. To jest właśnie naturalne środowisko, gdzie żyją zwierzęta i tylko to. Natomiast wiem, że też że nikt nie pozwoli w takich okolicznościach zorganizować takiej imprezy, więc to bym był spokojny. Tam, gdzie zawsze jest projekt zorganizowania, czy to festiwalu, czy koncertu, są brane pod uwagę głosy za i przeciw i myślę, że to się zawsze rozsądnie odbywa. A jak zapytałbyś mnie, gdzie byłem w najciekawszej miejscówce, jeśli chodzi o imprezę, w opuszczonej cegielni, i jak włączyliśmy nagłośnienie, to tylko każdy się bał, czy się ten budynek nie zawali. I to było no też tak. Pełne emocji.
1: No podejrzewam, że emocjonalna impreza. Jakbyś następnym razem szedł, dawaj znać, wskakujemy do walizki. Wszystkiego dobrego, Maćku.
3: Jasne, wszystkiego dobrego.
1: 226452100. To są takie miejsca, w których nie powinniśmy organizować imprez, których nie powinniśmy zamieniać w imprezy. Darku, co ty na

0: to. Halo, halo, cześć. Halo, halo. W szerokości, w trasie jest. Powinienem chyba życzyć. Darku, czy my się słyszymy?
1: Halo, halo.
0: To są dźwięki, no, takie dźwięki naśladowcze, sygnały od Darka. Pozdrawiamy serdecznie. No, teraz, nareszcie, czekałem na ciebie.

0: oczywiście organizować, gdzie tylko tam organizatorzy chcą i jest na to pozwolenie z jednej strony. A ja z Pałacem w Wilanowie współpracowałem przy okazji mojej pracy w muzeum, jednym z muzeów. Mieliśmy współpracę z Pałacem w Wilanowie. I ja nie jestem przekonany co do słuszności mojego przedmówcy. Ja nie wiem, jak można łączyć takie rzeczy jak muzyka techno w zespole pałacowo-parkowym, który jest objęty ochroną konserwatorską. Ktoś wydał na to pozwolenie. Wiesz, jakby no... oczywiście mnie tam nie było, nikogo tam nie było, przy tym ktoś wydawał pozwolenie, ale jest to zgoła, no...
1: Czyli jednym słowem, bo nam zniknąłeś gdzieś, jesteś przeciwny. Chociaż to też jest bardzo ciekawe, no bo imprezy organizowane są chociażby...
0: Tak, jestem.
2: Ale poszedłbyś na imprezę pod piramidę w Gizie, czy nie?
1: Albo Pałac Szynbrn w Wiedniu. To też będzie dobry przykład.
0: Tak, to są dwie troszeczkę inne rzeczy. Mówimy tutaj o zespole pałacowo-parkowym. Mhm. Nie mówimy tutaj o miliardach ton piasku, czy o Szynbronie, gdzie po prostu masz kostkę granitową wyłożoną, gdzie tak naprawdę to jest normalne. Można tam chodzić, niczego nie zniszczysz, tam wokół nie ma parku, czy też jakiejś chronionej strefy dla zwierząt. Więc wiesz, jakby to wszystko oczywiście jest dla ludzi, tylko no też tak ważmy to, gdzie można, a gdzie nie można. Oczywiście ci, co będą zwolennikami techno i takich imprez, będą zadowoleni, że im to prawie w centrum Warszawy zrobiono, a kto inny będzie patrzył na naturę, na to, że zostały zniszczone, zniszczona została trawa, zwierzęta zostały wypłoszone. Ja jestem na nie. Oczywiście przy tym tylko i wyłącznie mówimy o tym jednym przypadku, jestem bardzo na nie. I mówię, jakby zdziwiło mnie łączenie takiej formy kultury z tym, że będzie do Warszawy więcej turystów przyjeżdżać, czy zainteresowanie może większe Pałacem w Wilanowie, no na pewno.
1: Czyli rozumiem, taka impreza jak Circle Loco Warsaw jak najbardziej na tak, ale nie w Pałacu w Wilanowie.
0: No są chyba lepsze miejsca niż urządzanie tego w Pałacu w Wilanowie. No nie wiem, można było to na Placu Zamkowym urządzić. Przecież byłoby to idealne miejsce. Nikt by nie miał chyba nic przeciwko.
1: Oprócz mieszkańców, którzy tę imprezę mieliby pod oknami. Wszystkiego dobrego, Darku. Bardzo ci dziękuję za ten telefon.
0: Dzięki, cześć.
1: 226452100. Czy są jeszcze miejsca, w których nie wypada organizować imprez, których nie wypada zmieniać w imprezę? 226452100. Czekamy na wasze telefony. Razem z nami dr Jacek Mikucki, medioznawca, badacz i wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ciekawy jestem, co Jacek myśli o tej imprezie, która już za nami, ale tego dowiemy się za kilka minut.
3: Pogadajmy. 226452100.

0: To PZDiego Techno. 34 minuty po godzinie 16. Można powiedzieć, że głosy podzielone, jeśli chodzi o tę głośną imprezę Circa Loco Warsaw, która odbyła się w Warszawie, konkretnie na terenie pałacu w Wilanowie. Dlatego dziś pytamy was o to, czy są jeszcze miejsca, w których nie wypada organizować imprez. 226-45-2100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Gadamy, gadamy, bo razem z nami dr Jacek Mikucki, medioznawca, badacz i wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jacku, byłeś czy nie byłeś?
3: Ale gdzie byłem?
0: No w Circa Loco.
3: Nie byłem, niestety nie byłem. Szczerze, znajomi mnie namawiali wcześniej, już nawet kilka miesięcy wcześniej, kiedy te bilety już mi się wydawały być drogie wtedy, ale właśnie za jednodniowe wydarzenie osobiście sam bym tyle nie zapłacił i nie zapłaciłem i nie poszedłem. Natomiast też nie do końca, o ile lubię muzykę elektroniczną, nie do końca właśnie format mi pasował, który zakłada, można powiedzieć, luksusowy underground. Tak to bym nazwał. Czyli mamy tutaj pewną alternatywę, natomiast jest ona luksusowa, czyli mamy tą jednak elitarność, prawda? Czyli mamy, no, idą tam powiedzmy też elity, ponieważ podoba im się ten cały format, bo właśnie trzeba powiedzieć, że to jest format międzynarodowy. I też tutaj jeden z słuchaczy wspominał o tym, że jest to plus dla Polski na pewno, jeśli chodzi o ekspozycję międzynarodową i scenę klubową. Na pewno jest to plus, tak? Natomiast właśnie zwróćmy uwagę, że tutaj jest dużo kontrowersji wokół organizatorów i tak dalej. Już nie chcę się skupiać na którym poziomie nawet. Ale zastanawia mnie to właśnie, czy ktokolwiek, kto wydawał te zgody, czy też właśnie tutaj samo muzeum, przeczytało o formacie tej imprezy po prostu, która zakłada kontrowersje z góry. Bo niedaleko, nie trzeba szukać, rok 2024 zorganizowali imprezę właśnie pod piramidą w Gizie. No i to się odbyło bardzo szerokim echem na całym świecie, tak? Czyli nie tylko w Egipcie. No i zakazano, zmieniło się prawo oczywiście, no bo jednak to miało wpływ na te wszystkie kamienie i tak dalej. Dalej też czytałem, że odwołano tę imprezę w Bombaju, tak? Kilka dni przed, przepraszam, kilka godzin przed. Czyli było można to zrobić, no bo właśnie, mam wrażenie, że część ludzi, która tam poszła, nie zdawała sobie sprawy też z formatu i poszła, żeby się bawić po prostu. Natomiast też mam wrażenie,

0: że część od strony organizatorów tej instytucjonalnej nie do końca wiedziała, z jakim formatem ma do czynienia i że w sumie wzbudzanie kontrowersji przez ten format jest klasyką.
1: Ale ciebie przekonuje ten argument dotyczący sąsiedztwa terenów cennych przyrodniczo na przykład?
0: Tak. I powiem wprost, patrząc na, zwłaszcza nagłówki prasowe, tak, tytuły, mogę śmiało powiedzieć, że media potraktowały ten temat troszkę powierzchownie. Też na Uniwersytecie Warszawskim prowadzę zajęcia warsztatowe z dziennikarstwa klimatycznego i nawet w poniedziałek podczas ostatnich zajęć ze studentami rozmawialiśmy o tym case'ie, bo jest ściśle związany właśnie z naszą tematyką. No i właśnie.
1: A jaki był wniosek studentów? Ciekawy jestem, bo to są ludzie, którzy mają teraz 20 lat, 22, 3.
0: Tak, przede wszystkim coś, co było w mediach, czyli te nierówności, czyli ten elitaryzm, tak? Dlaczego ciężki sprzęt może wjechać, a oni nie mogą jeździć rowerami albo usiąść na trawie. To jest już inny temat jeszcze, czyli traktowanie w Polsce trawy jako świętość, tak? Podczas gdy na Zachodzie ma funkcję integracyjną każdy trawnik. Natomiast rozumiem, że tutaj w przypadku tego muzeum mamy twarde zasady, właśnie którym powinni być konsekwentni, cała ta, powiedzmy, dyrekcja i tak dalej. Natomiast no, tutaj widzimy podwójne standardy, że ten sprzęt może wjechać, prawda, może niszczyć, natomiast inni ludzie nie mogą wjechać rowerem. Chyba, ale największy problem, na jaki zwróciły też młode osoby i w ogóle powinny zwrócić media, a potraktowano to bardzo powierzchownie, czyli świadomość i edukacja na temat klimatu i ekologii, tak? Czyli nawet okres lęgowy ptaków, czy okres tutaj karmienia przez bobry, gdzie my jako społeczeństwo polskie chyba nie wiemy do końca, kiedy to się odbywa. I bardzo podobały mi się też w sumie odpowiedzi szczere, autentyczne od części celebrytów, którzy na początku mówili super impreza, w ogóle super się bawiłem.
1: A potem przepraszali,
0: ale przeprosili w sposób autentyczny. Powiedzieli, że nie zdawali sobie z tego sprawy. Byli nieświadomi tego, że oni szkodzą też ekologii. Ale to tym samym pokazuje, że u nas są pewne braki w edukacji na ten temat i że społeczeństwo nie jest świadome. I porównam też to chociażby teraz z Amsterdamem, o którym jest głośno od kilku dni, ponieważ zakazał reklam billboardów w całej przestrzeni miejskiej, które produkują też CO2, czyli mam na myśli billboardy z mięsem, billboardy z samochodami, zostały zakazane.
1: Ale to nie jest trochę tak, że żyjemy jednak w polskich miastach, które są miastami bardzo zielonymi. U nas gdziekolwiek zorganizujesz imprezę, to zawsze będzie ten problem takiego szybkiego dostępu do przyrody, do tego, że tam są zwierzęta, że jest okres lęgowy, to jest trochę inna sprawa, bo tu chodzi też w dużej mierze o kalendarz. No tak. Ale nie porównujmy na przykład Warszawy do jakiegoś włoskiego zabetonowanego miasta, które jest piękne, ale jednak tam nie ma zieleni.
0: Dokładnie. Więc to jest nasz plus i minus, że w Polsce mamy tyle zieleni. Natomiast powinniśmy się bawić, ale odpowiedzialnie i świadomie. Cały czas dążę do tej świadomości. Czyli jeśli podejmujemy decyzję, że idziemy na taki festiwal Circo Loco i że wiemy, że może zostać uszkodzona ta infrastruktura zabytkowa, jednak też wizytówka Warszawy, ale nie tylko, także Polski, bądźmy świadomymi użytkownikami, więc przynajmniej jak chcę iść, to wiem, że robię coś, krzywdę komuś innemu, a raczej czemuś innemu i tak dalej, prawda?
1: Plus i minus zabrzmiało jak kaliber 44, a razem z nami Rysiek. Halo, halo, cześć Ryśku.
0: Halo, halo.
1: Nie ma Ryśka, ale mam nadzieję, że powróci, będziemy go szukać. Jesteśmy dobrzy w namierzaniu. 226452100. Dajcie znać, czy są dzisiaj takie miejsca, w których nie powinniśmy organizować imprez z jakiegoś powodu. Być może będzie to kazus Circo Loco, ale być może znacie też kilka innych przykładów, o których warto byłoby wspomnieć. A jest trochę tak, że my lubimy rzeczy, które są teoretycznie tak trochę zakazane,
0: tak.
1: Mówię trochę zakazane, no bo organizacja imprezy, która była legalnie zorganizowana, no nie, to nie jest żaden zakaz. Tak samo pójście w Noc Muzeów do zakładu pogrzebowego, to też nie jest jakaś zbrodnia, ale mówię trochę zakazane, dlatego że możemy mieć bardzo różne opinie na temat tego.
0: Tak, zwłaszcza zabytki, prawda? Tutaj i też budynki religijne, tak to nazwę, tak? Czyli nie tylko kościoły, ale także cerkwie i tak dalej, w których też się odbywają imprezy.
1: Chociaż to są bardzo często budynki zdesakralizowane, to znaczy
0: tak.
1: De facto już tam żadne nabożeństwa się nie odbywają, ale jednak ten vibe duchowości trochę pozostaje i w Polsce akurat, która wciąż jest krajem, no w dużej
0: katolickim, mierze, kody katolickim. Kulturowe robią swoje, prawda?
1: u nas pewnie tych kontrowersji jest więcej niż na Zachodzie,

0: w Amsterdamie na przykład, czy w Berlinie.
1: Dokładnie, więc tutaj jest ważne, ważne są nasze kody kulturowe, powiedzmy te lokalne, czyli mam na myśli w ogóle całą Polskę, ale też właśnie nawet kody kulturowe na poziomie tutaj Warszawy czy województwa mazowieckiego. Natomiast zakazy, no właśnie, jak to ładnie ująć?
0: My nie
1: też
0: lubimy zakazów.
1: No nie, nikt nie lubi zakazów ogólnie, ale mamy właśnie umowę społeczną, prawda? I ta umowa społeczna daje nam też no, pewne pole do negocjacji, tak? I wywiązanie konsensusu, czyli juwenalia na przykład, prawda? Czyli to też są imprezy masowe, ale niejako już one mają funkcję rytualną, powtarzalną, prawda? Że jest ta, powiedzmy, umowa społeczna, że część ludzi, czyli ci mieszkańcy, którzy na przykład mieszkają w miejscu, gdzie odbywają się te juwenalia, no też prawdopodobnie część narzeka na hałasy i tak dalej. Natomiast z drugiej strony zdecydowana też część wie, że to jest rytuał i że to jest część naszej kultury. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, że juwenalia odbywają się w opuszczonym kościele, który już no, jest opuszczony. Natomiast myślę, że to by mogło wzbudzić nadal kontrowersje, ponieważ w Polsce, mimo że te budynki są opuszczone, często sakralne, nadal mogą wzbudzać kontrowersje, jeśli chodzi o ich przekształcanie.
0: No juwenalia to jest w ogóle też kontrowersyjny temat, bo ostatnio zaczynają być płatne w wielu różnych miastach, są biletowane i dla studentów, którzy są przyzwyczajeni do tego, że jednak to jest ich święto i każdy może wziąć w nich udział, nagle z tej inkluzywności robi się ekskluzywność.
1: Tak.
0: Sprawa.
1: No tak, czyli święto studenta zamienia się święto, no przepraszam, kapitalizmu w takim razie, tak? Skoro pobieramy pieniądze. Ale no właśnie nie wiem w jakim celu też.
0: Nie? Za ten głos nie będziemy na pewno pobierać pieniędzy od Martyny, która razem z nami. Halo, halo, cześć Martyno.
2: Cześć, cześć.
0: Zanim cię spytam o to...
2: Już prawie piątek.
0: No prawie piątek, więc na horyzoncie cześć, weekend. A zanim spytam cię o te miejsca, w których nie wypada organizować imprez, chciałbym dowiedzieć się, czy ty byłaś w jakimś takim jednym oryginalnym miejscu, w którym impreza się odbyła.
2: Byłam. Byłam w kościele. W kościele na imprezie techno. I to było na Śląsku, także bardzo fajne przeżycie.
0: Jak, o właśnie, krótka odpowiedź, fajne przeżycie.
1: Fajne przeżycie, tak. Ale wróciłabyś tam?
2: No czy ja miałam bardzo specyficzny klimat. Nie wiem, czy to miejsce pasowało akurat do tego przedsięwzięcia i bardzo się zdziwiłam, że było coś takiego udostępnione, ale wzięłam w tym udział i no wydaje mi się, że było okej.
0: A byłaby taka jakaś impreza zorganizowana w jakimś miejscu, które teraz możesz sobie wymyślić, na którą byś nie poszła?
2: Na którą bym nie poszła. No to ja powiem ze swojego doświadczenia. Bo tak, ja jestem właśnie ze Śląska i uczęszczałam na ING Festival. To jest właśnie w Parku Śląskim. I sama właśnie byłam uczestnikiem przez trzy pierwsze edycje. No i potem się okazało, że właśnie ZOO, który jest bardzo nieopodal, zgłaszało no, pewne kwestie, to znaczy, że zaburzało to spokój zwierząt. I ja jako miłośnik po prostu zwierząt poczułam się w tym momencie tak głupio, że no trochę nie zdawałam sobie w pierwszej kolejności z tego sprawy, a z drugiej strony no chyba nie powinno by to być to zorganizowane tak blisko takiego miejsca, tak, że zagłuszamy po prostu jakiś mir domowy, jeżeli chodzi właśnie o zwierzęta, które i tak w zoo mają ciężko.
0: A nie macie takiego wrażenia, że wszystkie imprezy, jakiekolwiek są dzisiaj organizowane, są trochę związane z takimi naszymi osobistymi dylematami, że my wiemy, że zwierzęta są blisko, albo wiemy, że tam są mieszkańcy, którzy cierpią czasem z powodu tego wszystkiego, co związane jest z dźwiękiem i ze światłem w trakcie tych imprez, a z drugiej strony no, przyjeżdża ten ukochany, czy to wokalista, czy zespół, czy DJ i my chcemy w tym uczestniczyć. No to są takie dylematy uczestnika.
2: Tak, to są takie dylematy uczestnika, ale też uważam, że no, miasto na tym zarabia, tak? To nie ukrywajmy, że miasto ma z tego profit, zwłaszcza jeżeli się żyje w takim dużym mieście właśnie, jak Warszawa, Katowice, Poznań i tak dalej. No, wydaje mi się, że ludzie w centrum powinni być na to przygotowani. No, ale nikt nie zmusza tych zwierząt jednak, żeby wszyscy zmuszają te zwierzęta, żeby tam były, a no, one są odbiorcami tego najbliższymi. Także no, sama po prostu ze swojej perspektywy no, troszeczkę się głupio poczułam po fakcie, jak się właśnie dowiedziałam, że jednak to zaburza ten mir.
0: Ale fajnie, że o tym mówisz, bo to jest case tego, o którym ty wspomniałeś.
1: Tak,
0: że faktycznie...
1: uczmy się i właśnie uczmy się, czyli ta samoświadomość, która się pojawia nam później, bo też co warto zaznaczyć, to nie jest tak, że etyka żyje w próżni, etyka się zmienia wraz z nami, z technologiami, prawda, i tak dalej, więc żyjemy w czasach redefinicji. Można powiedzieć, że w latach 90. jak były organizowane takie, powiedzmy, prawdziwe rajwy, tak to nazwę, czyli takie oddolne,

0: No tam przypuszczam, że w ogóle nie było świadomości zbyt dużej na temat zwierząt, ochrony właśnie i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę, jak duży progres my też społeczny zrobiliśmy w ciągu tych 20-30 lat, że no nie chcę nazywać tego błędem właśnie, że idziemy na coś, nawet do zoo na przykład, że ja teraz wrócę do zoo, chociaż nie chodzę właśnie do zoo, ale mogę sobie nagle uświadomić, że hej, te biedne zwierzęta są w klatkach od urodzenia i tak dalej. Albo, że właśnie zoo jest obok festiwalu. Więc fajnie jest tutaj, że Martyna, tak, też właśnie, że wyciągamy wnioski, a nie szukamy w sumie winnych. My się uczmy, edukujmy, a nie rozrzucajmy winy na wszystko, czyli właśnie, ja tutaj mam na myśli te instytucje, chociażby w Ilanowie, Circo Loco, tylko wyciągajmy wnioski i bądźmy zgodni ze sobą.
1: Martyno, dzięki za ten telefon. Dobrego
2: weekendu.
1: Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję. Dobrego weekendu.
1: Który, jak sama zauważyłaś, na horyzoncie. Marcinie, jesteś?
3: Jestem, dzień dobry, cześć Kuba.
1: Słyszę, że w trasie.
3: Tak, w trasie, tak, wracam z pracy.
1: Była taka impreza, była taka impreza, którą wspominasz do dzisiaj, bo była w jakimś niesamowitym miejscu albo miała cechę charakterystyczną. Jak to u ciebie było?
3: No ja jeszcze chodziłem za czasów, że tak powiem, przy zakładowych domów kultury, więc się odbywały fajne różne koncerty w Dzierżoniowie. Natomiast to były fajne, te fajne koncerty, bo nie wiem, czy to były te lata, końcówka lat 80., tak? Czyli punkowe takie początki, tak? Naszej sceny. Także tak to było. Natomiast ja bym troszkę chciał dyskusję w kontrze do tych zwierząt, ponieważ no, ja bym nie przesadzał tak z tym, że te zwierzęta są takie biedne. Okej, tutaj co mówiliście o tych zoo, no to tak, są zamknięte, to tutaj jak koleżanka przed chwilą mówiła, Kamila, tak?
1: Martyna.
3: Martyna, przepraszam. Jak bliskość tego zoo z Parkiem Śląskim, tak, gdzie jest hałas. Natomiast w momencie, gdy te zwierzęta żyją wolno, no to ja bym nie przesadzał, że one aż tak odczuwają to. Tą możliwość tego koncertu, tak? Tutaj bym po prostu na to zwrócił uwagę, że, no, że te zwierzęta sobie poradzą, tak?
1: No,
3: mając na przykład to, co się dzieje z populacją dzików, że one przychodzą jednak do tego miasta, czyli może chcą tych koncertów.
1: No to jest daleko posunięta teza, że dziki w Warszawie przychodzą na koncerty. Chociaż powiem ci, że krew mi się burzy jako kociarzowi, który zamyka wszystkie okna, żeby te moje dwa biedne koty przetrwały Sylwestra, i myślę sobie o tych biednych, które gdzieś samopas latają po osiedlu. No pewnie perspektywy są różne, ale rozumiem, że twoje stanowisko jest takie: nie przesadzać.
3: Nie przesadzać, tak. Natomiast no, jak skoro tutaj mamy sytuację, że mówisz, że masz dwa koty, to pytanie, czy one chodzą wolno, tak? U ciebie gdzieś tam w okolicy.
1: No nie, moje nie chodzą, ale
3: je wypuszczasz.
1: Te inne chodzą, dobra, wiesz? Dobra. Takie, które są teoretycznie bezpańskie.
3: No, i tu jest, no właśnie, i te koty podobno są, bo badań nie znam, natomiast mam przyjaciela ornitologa i on mówi, że 80% populacji, że tak powiem, przychowu ptaków pada co roku łupem takich niestety kotów.
1: I popatrzcie, gdzie nas tak, dyskusja o Circo Loco i też o wizycie w czasie Nocy Muzeów w zakładzie pogrzebowym doprowadziła. Marcinie, dzięki za telefon. Wszystkiego dziękujemy. Dobrego szerokości. Dobrej trasy.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: A razem z nami Łukasz. Halo, halo.
4: Halo, halo, witam.
1: Łukaszu, są twoim zdaniem takie miejsca, w których nie wypada organizować imprez?
4: No raczej uważam, że no, chyba każde miejsce jest dobre na koncert. Bo nie ma takich miejsc, których, no wiadomo, jak jest, tak jak było tutaj mówione, kościoły czy coś, które są jako sakralnymi obiektami, no to nikt nie zorganizuje imprezy. Ale sam byłem kilkukrotnie w Bydgoszczy na koncercie w byłej synagodze, które się odbywały. Kameralne koncerty, super dźwięk jest i jest fajnie. Można po prostu korzystać.
1: Czyli po prostu ci, którzy są przeciw, twoim zdaniem, no trochę jednak przesadzają.
4: Ale jeżeli byłby kościół, no to jak jest coś już nieużywane, tak, no to trzeba to wykorzystać, tak? Do jakichś celów.
1: No, konkretne zdanie Łukasza. Dzięki za ten telefon i wszystkiego dobrego.
4: Na razie.
1: Dobrego weekendu. 226452100. Dziś do godziny 18 pytamy was o to, czy są takie miejsca, w których nie wypada organizować imprez. 226452100. Razem z nami dr Jacek Mikucki, medioznawca, badacz i wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jacku, trochę tak jest, że dzisiaj, w 2026, żeby ktoś chciał przyjść na twoją imprezę, to musisz zagrać takimi kartami,

0: albo zorganizować to w pałacu w Wilanowie, albo w zakładzie pogrzebowym?
1: Myślę, że nie. Tutaj liczy się koncept, liczy się kreatywność, tak? Więc oczywiście...
0: Mów.
1: Oczywiście tutaj miejsce ma znaczenie. Natomiast właśnie, chcę troszkę wrócić do tych miejsc i dlaczego teraz tak oscylujemy, trochę rzucamy stare, nowe, tak? No bo muzyka elektroniczna jest super nowe, powiedzmy. No i tutaj mamy budynki, zabytki i tak dalej. Natomiast to wynika też z tego, że media społecznościowe, tak, powodują u nas to poczucie nowości, że my chcemy, tak, cały czas czegoś nowego i widzimy, gdzie się odbywają chociażby sety w górach i tak dalej, tylko znowu wracam do liczby osób, że my widzimy, że to się odbywa, ale tam jest kilka, jakieś 100 osób, 150, my mówimy tutaj o kilku tysiącach, tak, właśnie w tej chwili, więc jest
0: troszkę... Czyli trzy osoby na Gubałówce, spoko, ale jak przyjedzie 5 tysięcy, trochę gorzej.
1: No trochę gorzej, właśnie o to chodzi, czyli wszystko jest dla ludzi, ale z głową i z tym poczuciem odpowiedzialności, prawda? Więc to jest tak ważne, aby jednak sprawdzać, czy nie zranimy innych osób tak super mocno, czy także zwierząt, tak? Bo mam tu już też na myśli teraz Circo Loco i mieszkańców Wilanowa, tak? I ich skargi tutaj. I zdaję sobie sprawę, że to mogło być bardzo uciążliwe. Natomiast właśnie, zastanawiam się też, nie mieszkam na Wilanowie, czy słychać też te dźwięki z toru, ze Służewca, tak? Z toru, gdzie się odbywa między innymi Orange Warsaw Festival i tak dalej. Na tym festiwalu kiedyś byłem i rzeczywiście tam też trawa jest zniszczona po tym wszystkim, no ale ta trawa odrośnie, nie? Natomiast tam nie ma zabytków. I wydaje się, że właśnie miasto oferuje dużo fajnych przestrzeni, takich pustych, powiedzmy, gdzie możemy zorganizować te imprezy. Natomiast no, tutaj często pojawia się właśnie ta zielona przestrzeń i tak dalej. No, więc tutaj jest ten konsensus, też ta umowa społeczna między nami a ekosystemem naturalnym.
0: Ciekawy jestem, jak to się będzie zmieniać w najbliższych latach, bo przecież ten najbliższy Sylwester to będzie szczególny, dlatego że wtedy będzie można dostać mandat za to, że będziemy puszczać fajerwerki. Tak. Ta zmiana przepisów nastąpiła 1 stycznia, więc to będzie pierwszy taki Sylwester. Jacku, bardzo ci dziękuję. Doktor Jacek Mikucki, człowiek, który wie, co to dobra impreza, medioznawca, badacz, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Czwórki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pytanie do was, czy są jeszcze miejsca, w których nie wypada organizować imprez? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Aprieto un montón, nuevo destino. Si no hablan de tal, como si me hablan en chino. Tiene un piropo, no reprofico. Va de malo, te parece tontito. Miu miu en mi bad, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies, chanclas Chanel en los pies. Playa exótica con mis flanes. Me siento en un sueño, no quiero.

0: unikalnej lokacji jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
1: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
0: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na Antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

0: To Erasmus. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: 1150 hektarów lasu spłonęło wskutek pożaru Puszczy Solskiej. To najnowsze dane, jakie przekazało dziś Nadleśnictwo w Józefowie. Służby szacują, że na obszarze około 400 hektarów będzie trzeba wyciąć wszystkie drzewa. Jest szansa, że na pozostałym obszarze część drzew uda się uratować. To okaże się podczas dalszych obserwacji, mówi zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
2: Troszeczkę na tym obszarze zauważamy drzew jeszcze zielonych. Nie wiemy, czy te drzewa będą się wydzielały. Bo zmiana tej barwy z rudej w kierunku bardziej brązowego każdego dnia zmienia się na bardziej intensywny kolor brązowy. Będziemy to obserwować niemalże codziennie, w jakim kierunku to postępuje.
0: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja. Strażacy walczyli z ogniem przez 8 dni. W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w tej akcji. A jeśli chodzi o pogodę, jutro może popadać, natomiast temperatura maksymalna wyniesie od około 15 stopni na zachodzie do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Nieco chłodniej będzie miejscami nad morzem, około 13 stopni Celsjusza.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

family. Let me see your ass in the air real quickly.

0: Tu Czwórka i Pogadajmy, otwieramy drugą godzinę naszego spotkania. Przypominam, jest czwartek, 14 maja.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Sprawa jest bardzo konkretna. Na terenie pałacu w Wilanowie odbyła się głośna impreza Circo Loco Warsaw, która wywołała burzę wśród mieszkańców, wśród ekspertów, potem także wśród internautów, bo ten internet to płonie po tym wydarzeniu. Chodzi o zniszczony trawnik, który z tego co wiem jest naprawiany przy pałacu w Wilanowie. Chodzi też o bałagan, który został tam pozostawiony. Czy pozostawiony, no to też kwestia dyskusyjna, bo po prostu zdjęcie jedno zrobiło z butelkami leżącymi tam właśnie na trawniku szum w internecie. No ale też ta impreza odbyła się w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo. I tutaj rodzi się prawdziwy problem. To jest chociażby 45-hektarowy ogród pałacu w Wilanowie, ale też rezerwat przyrody Morysin po drugiej stronie Jeziora Wilanowskiego. Czy w takim razie są dzisiaj miejsca, w których nie powinniśmy organizować imprez? To pytanie do was. 226452100. Być może to będzie coś takiego jak pałac w Wilanowie, ale też chociażby zakład pogrzebowy, bo nie wiem czy wiecie, podejrzewam, że tak, bo o tym kilkukrotnie dzisiaj powiedzieliśmy, że w trakcie zbliżającej się Nocy Muzeów w Warszawie chętni będą mogli odwiedzić zakład pogrzebowy. Te zakłady pogrzebowe właściwie, bo to nie jeden, będą otwierać swoje wieka dla tych, którzy będą chcieli je w Noc Muzeów odwiedzić.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Czy są jeszcze miejsca, w których nie wypada organizować imprez? Jesteśmy z wami do 18:00. Magda, Grzegorz i Kuba.

0: Pytanie do Was. Czy są jeszcze miejsca, w których nie wypada organizować imprez? 226452100. Czekamy na telefony, a razem z nami Tomasz. Halo, halo, cześć Tomku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, panie rektorze, witam słuchaczy. Ja powiem szczerze, przysłuchuję się audycji i rzeczywiście tak jak teraz mamy tą Noc Muzeów i jeśli chodzi o zwiedzanie zakładu pogrzebowego, to powiem szczerze, to jest to miejsce, co chyba nie przy tej imprezie, bo to ta Noc Muzeów to jest tak jakieś coś, co miało przyciągnąć wszystkich, żeby jakby otworzyć te drzwi, tę tajemniczość i to wieczorem tym bardziej, a robienie tego w zakładzie pogrzebowym to już chyba wykracza po jakieś tam standardy, takie moje odczucie. To jakby bardziej lansowanie chyba albo pokazywanie tego zakładu, to nie ma nic wspólnego z muzeum.
0: Czyli raczej marketing, zdaniem. Raczej marketing swoim zdaniem.
1: Bardziej bym uderzył i ta z muzeum traci wtedy ta cała akcja na tym, jeżeli splatane jest takie coś, to nie w tym kierunku. Na pewno też, jak tutaj słuchacz wcześniej mówił o kościołach, ja pamiętam, że też okolicy Inowrocławia była takie słynna, że w kościele odbywały się imprezy, dyskoteki, bo prywatny właściciel kupił. No jest to jakiś budynek dla młodych, to może atrakcja, ale dla osób starszych czy tam osób wierzących to też takie naruszanie tej sfery duchowości, a to też nie jest dobrym miejscem, ale brakuje mi jednego. Ja byłem świadkiem, kiedy w Otulinie Parku Narodowego była robiona impreza i bardzo mi się nie podoba to, jak były puszczane, no już nie powiem, o jakie święto chodziło, ale były puszczane lampiony w górę. Ja powiem szczerze, jak ja widzę jak jakieś puszczanie setek lampionów, czy też tysięcy balonów, to ja powiem szczerze, mnie to przeraża. Ja bym był jedyną osobą, która przy takich właśnie rezerwatach zakazałbym puszczania, bo to jest wyrzucanie śmieci w górę, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że to kiedyś musi spaść gdzieś i te tysiące balonów, tej gumy, tych lampionów, to spada gdzieś dalej. Kiedyś bym, mówię, przy Otulinie Parku tutaj Narodowego było taka nad rzeką zrobiona impreza, się okazało, że większość tych lampionów pospadała w tym parku, gdzie tam to jest takie też słabe i na to też bym zwrócił uwagę, bo mówiliśmy o fajerwerkach podczas imprez, ale proszę sobie wyobrazić, no to musi gdzieś spaść. Teraz jak ja bym gdzieś w mieście rozrzucił setki tysięcy balonów, gum, to takich czy tam lampionów pod nogi, no to by było, że zaśmiecam, ale jak to idzie w górę, ładnie wygląda, no to nikt sobie nie zdaje sprawy, że gdzieś to musi spaść. I ja mówię na pewno o Otulinie Parków Narodowych, bym absolutnie tego nie robił.
0: Poza tym to jest też niebezpieczne dla ptaków i wiem, że to jest taki argument, który pasjonaci przyrody bardzo często podnoszą, jeśli chodzi o lampiony, o których wspomniałeś.
1: Tak, to było też tak, nie wiem, kilka lat temu chyba wydaje mi się, że w Poznaniu była wielka impreza i tam był problem, że większość tych lampionów spadło do zoo, na część terytorium zoo, do tych dzikich zwierząt. I to mi się nie podoba. To powiem szczerze, róbmy imprezy, ale te puszczanie różnych fajerwerków, lampionów, balonów, to jest coś, co trzeba mieć z tyłu głowy, gdzieś tu musi spaść. To są śmieci, które gdzieś muszą spaść. Dalej, bliżej, ale spadają. I na pewno te otuliny parku, jak tu jest... To ja bym się mocno nad tym zastanowił.
0: Tomku,
1: też,
0: bardzo dziękuję Ci za ten głos, pełen rozsądku, zwracający uwagę też na naszych braci mniejszych. Wszystkiego dobrego.
1: Tak jest. Miłego dnia, uszanowani panie.
0: 226452100. Pytanie do Was. Czy są miejsca, w których nie powinniśmy organizować imprez, w których nie powinniśmy zamieniać w imprezę?

0: imprezy. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A razem z nami, z czego bardzo się cieszę, Norbert Bożym, czyli DJ Bert.
2: Cześć, cześć. Norbert.
0: Człowiek, który był też na Circo Loco.
2: Byłem. Jakie i mam wrażenia? Mieszane uczucia.
0: Mieszane.
2: Nie podobało mi się, było zimno, głośno, naprawdę było bardzo, bardzo głośno. Ja używam specjalnych filtrów, minus 9 decybeli, było cały czas głośno, mnóstwo przypadkowych osób. Ogromne natężenie tiktokerek na metr kwadratowy, drogo. Kolega chciał napić się czegoś ciepłego, więc sprzedano mu wrzątek za 13 zł. Co nas rozbawiło. Pretensjonalnie warszawkowo, muzyka na jedno kopyto, mnóstwo tech house'ów. W zasadzie cały ten zestaw DJ-ów to był tech house. Artysta, na którego czekałem, Jopiopse, nie doleciał, ale nikt z organizatorów nie poinformował o tym. Gdybym nie sprawdził jego Instagrama, to bym nie wiedział o tym. Znaczy, widziałem, że dwóch innych gości się pojawiło, więc wiedziałem, że coś już się dzieje, więc sprawdziłem. No i ten elitaryzm był też drażniący, czyli ten tłum ludzi, który stał za DJ-em. Czyli jakby mieliśmy parkiet, który był wypełniony do połowy tego trawnika, to nie było tak dużo ludzi. Dużo ludzi też było w ogóle w tej strefie, która znajdowała się poza samym pałacem. Tam było mnóstwo ludzi. Widać było, że po prostu przyszli, bo przyszli, tak? Bo dostali mnóstwo biletów, bo się okazało nagle w piątek, że, no, przykład, moi koledzy dostali 20 biletów nagle, ni stąd, ni zowąd, a jeszcze w czwartek większość nie miała i w zasadzie nikt nie miał tych biletów, bo były bardzo drogie. Te bilety kosztowały 500 zł, a potem się okazało, że kosztują 250 zł. Więc to wszystko, to takie trochę niedorobione to było. Nie będę teraz mówił, komentował tego zwolnienia teraz dyrektora i tego, czy to miało sens, czy to było zasadne, bo z jednej strony...
0: A jak patrzysz właśnie na lokalizację samej imprezy?
2: No właśnie, i teraz mamy lokalizację...
0: Jako historyk jeszcze przy okazji.
2: No właśnie, właśnie. Takie lokalizacje są dość popularne na całym świecie. I chciałbym teraz wymienić kilka przykładów. Na przykład teatr antyczny w miejscowości Orange w południowej Francji, to dawna miejscowość Arauzio rzymska, miejscowość, ja bardzo interesuję się starożytnym Rzymem akurat. To jest teatr rzymski z pierwszego wieku, z czasów Augusta i zresztą chyba jeden z najlepiej zachowanych, chyba najlepiej zachowany teatr. I tam też się odbywała impreza, grał tam Karl Cox, Paul Kalkbrenner, Adriatic, bardzo popularne nazwiska. Inne miejsce, Pula, to jest miejscowość w Chorwacji, która ma przewspaniały amfiteatr. Bardzo bym chciał kiedyś pojechać na festiwal do Puli. Tam się odbywa festiwal Dimensions i odbywa się festiwal Outlook. Jeden drum and bassowy, drugi bardziej house'owy. I to jest amfiteatr, który powstał też za cesarza Augusta, czyli w pierwszym wieku, na początku pierwszego wieku naszej ery. I w tym teatrze odbywają się, no, odbywa się festiwal, odbywają się koncerty, odbywają się festiwale filmowe, ale odbywają się przede wszystkim imprezy techno, czy imprezy rave, czy imprezy z muzyką elektroniczną. Tam jest bardzo dużo ludzi. Wersal, kolejny przykład. W najbliższą sobotę, 16 maja, odbędzie się w Wersalu kolejna odsłona imprezy Wersal Electro i na tej imprezie z kolei zagra jedna z największych francuskich gwiazd Folamour. Ja pozwoliłem sobie sprawdzić informacje na temat imprez w Wersalu. No i w Wersalu pierwsza taka impreza w wytwórni Edbanger, to jest bardzo popularna wytwórnia, która dała nam światu Justice. Ta impreza w 2019 roku odbyła się po raz pierwszy, no i wywołało to bardzo dużo różnych komentarzy. No i właśnie, ja tu mam te komentarze, żeby mogę zacytować, bo,
0: jestem bardzo ciekawy.
2: Bo specjalnie zrobiłem research i sprawdziłem te komentarze. Czyli komentarze przeciw. Jeśli chodzi o komentarze przeciw, to konserwatywni komentatorzy, zwłaszcza ludzie starszego pokolenia, uważała, że zamiana historycznej rezydencji królów w parkiet to upadek kultury francuskiej. Pojawiały się głosy, że Wersal to muzeum, miejsce pamięci, a nie miejsce dla jakiejś hałaśliwej muzyki. Z kolei pod postami na Facebooku, Instagramie często pojawiały się pytania, podobnie jak w przypadku Villanova, o drgania, czy zabytki nie ucierpią. Ludzie bali się, że basy mogą uszkodzić XVII-wieczne fundamenty i że no, dojdzie do jakiejś tam katastrofy. Zrobiono to tak, zresztą w Villanowie też tak było, że ten sound system był ustawiony do przodu, czyli w Wersalu ustawiono w kierunku ogrodów i to nie zaszkodziło oczywiście samemu budynkowi, który był, no, to był trochę z tyłu. No i też dużo emocji budziło to, że negatywnych, że to jest bardzo ekskluzywna impreza, droga, no i to się kłóci z tym duchem rejwów, egalitaryzmu. A z kolei młodsi odbiorcy twierdzili, że Wersal to zawsze był miejscem hucznych zabaw, że było to przepych, łamanie barier już od czasów Ludwika XIV, no wiadomo co tam się działo, przecież Ludwik XIV ściągnął wszystkich niemalże do tych komnat, których miał ich setki. No a że

0: że muzyka elektroniczna, ktoś też tak powiedział, to po prostu współczesna forma dworskiego balu. No i Francuzi przede wszystkim, to jest bardzo ważne, są bardzo dumni ze swojej muzyki, z tego brzmienia French House, czy też French Touch, może bardziej French Touch, bo to jest szersze pojęcie. No i takich artystów jak Daft Punk, Justice, czy wytwórnia Ed Banger. No i tutaj komentarze podkreślały, że to świetny pomysł jest, impreza w Wersalu, na pokazanie, że Francja jest nie tylko skansenem, ale żywym centrum kultury. No i też ludzie mówili o tym, że ta impreza była zorganizowana z dbałością o wszelkie detale, że to było zorganizowane w taki piękny, estetyczny sposób. No i też gdzieś tak pojawił się komentarz, że publiczność była stylowo ubrana i że nie było dresiarstwa.
1: Tylko powiem ci ciekawą rzecz, bo dużo to było o muzyce, jeśli chodzi o te komentarze. W przypadku tej imbizy, która pojawiła się w Warszawie, nikt nie mówi dzisiaj o muzyce.
0: No, ja powiedziałem o muzyce, mi się nie
1: podobało. Ty powiedziałeś o muzyce, tak, natomiast przez media przetoczyła się burza, która jednak odnosi się do zabytkowego charakteru pałacu w Wilanowie i do tego, że on jest położony bardzo blisko rezerwatu przyrody Morysi.
0: No tak, tak, i to jest ten problem. Mnie trochę też drażni to, że też sposób modus operandi mediów, to, że jakiś nikomu nieznaczący DJ warszawski, który wrzucił sobie post, taki, no żenujący ten post był, ja znam tego człowieka, żenujący post. Następnego dnia usunął ten post i wszystkich przeprosił i media takie jak Onet czy Na Temat nagle zaczynają pisać o tym DJ-u. No to jakby trochę mi to wygląda na to, że brakuje tematów, ale trzeba trochę podgrzać jeszcze, trzeba jeszcze podgrzać tę atmosferę.
1: Ciekawy jestem, czy my też będziemy podgrzewać, bo razem z nami na łączach Lulu Zupczyńska, nasza koleżanka czwórkowa, znana jako Cougar. Halo, halo, cześć Lulu.
2: Cześć, witam. Przysłuchuję się bardzo uważnie.
1: Ty też Circo Locos skomentowałaś na swoim Instagramie między innymi.
2: Tak. Ja też byłam na miejscu. Ja miałam troszeczkę inny odbiór niż Bert. Byłam z drugiej strony, więc mnie troszeczkę ominęły te wszystkie platformy z influencerami. Ja nie byłam w ogóle... Ja wiem, że tam też trochę gorzej to brzmiało. I szczerze mówiąc, z tego punktu, gdzie ja stałam, ta muzyka brzmiała całkiem nieźle, ten line-up mi się dosyć podobał i ja czekałam też akurat na Carlitę, która grała ostatnio, więc musiałam wszystko zobaczyć i wszystkiego wysłuchać. Mi też w tłumie było dosyć ciepło, więc moje wrażenia były pozytywne, chociaż się bardzo źle nastawiłam od samego początku, bo myślałam, że będzie właśnie pretensjonalnie, będzie zimno, będzie źle. Natomiast ja się skupiłam na muzyce, tak? I ja tam przyszłam w ogóle dla muzyki i kupiłam ten bilet, można powiedzieć, wyczułam ten bilet właśnie po to, żeby zobaczyć line-up, którego po prostu w Polsce nie sposób zobaczyć, bo nikt takich osób nie bukuje, co jest dla mnie bardzo przykre. Więc chciałam jeszcze dodać do tej dyskusji o tych różnych miejscach, że bo Bert wymienił tutaj wiele takich miejsc, w których były imprezy typu amfiteatry i w ogóle miejsca kultury właśnie i ludzie się tam zawsze oburzają, że no ale to przecież są amfiteatry, no a też takie imprezy odbywały się na przykład pod piramidami, tak? Więc to też jakby to nie jest akurat miejsce przeznaczone dla rozrywki docelowo. Natomiast też odnosząc się do tego, co Bert powiedział tutaj, że ta narracja mediów jest dosyć irytująca, To ja zrobiłam o tym też rolkę, bo porównałam nawet tych ludzi, którzy komentują Circo Loco do tych osób, którzy chcieliby zapędzić po prostu do Wersalu tam Marię Antoninę i Ludwika XVI i właściwie wydaje mi się trochę nieproporcjonalne, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o temat Circo Loco w Polsce. Miałam wrażenie, że akta Epsteina wywołały mniejsze oburzenie w naszym kraju niż to, że ktoś, prawda, podeptał trawnik. To oczywiście jest tam wiele rzeczy dookoła, tak? Oczywiście jest kwestia ptaków, jest kwestia tego, czy w takich miejscach powinno się, czy nie powinno robić. Natomiast mam wrażenie, że nie rozmawiamy za bardzo o faktach, tylko rozmawiamy o głównie o tych nagłówkach, tak? Clickbaitowych, ragebaitowych i trzeba by się zastanowić, czemu i komu to służy właściwie, bo tak naprawdę po prostu tworzymy kapitał z gniewu. Jak mówię, uważam nieproporcjonalne stosunkowo do tego, że nie wydarzyło się aż tak wiele, jak w przypadku innych sytuacji.
1: Słuchajcie, mnie ciekawi, czy ktoś, kto był na Circo Loco, potem zdecydował się odwiedzić Pałac w Wilanowie, bo może właśnie, można zobaczyć. By znaleźć jakiś punkt zaczepienia.
0: Ale ja chciałbym dodać tylko, że ja byłem też po twojej stronie, bo ja byłem przez sekundę tam po tej drugiej stronie, tam było źle słychać i szybko przeskoczyłem.

0: Na drugą stronę, ja byłem z tej twojej strony, obserwowałem.
1: Lulu, bo można powiedzieć, że też ta twoja rolka, którą widziałem, w dużej mierze dotyczy hasła kontrowersje. I to nie wiąże się wyłącznie z tym, co się wydarzyło, ale też już od samego początku, jeśli chodzi o line-up, w którym nie miało być w ogóle polskich artystów, fakt, że to droga impreza, to, że było tam mnóstwo...

0: No to najlepiej. Z tego, co wiem, już jest wymieniany i to organizator ponosi koszty wymiany tego trawnika, więc to hasło kontrowersje można było tutaj odmieniać na przez tysiąc różnych przypadków, chociaż aż tylu nie mamy w polskim języku.
1: Tak, tak, zgadza się, ale właśnie jakby problem w moim mniemaniu polega na tym, że był odmieniany tylko przez jeden przypadek, tak? To znaczy ta dyskusja no, była bardzo jednostronna i ja osobiście chciałabym posłuchać wszystkich argumentów, tak? I chciałabym gdzieś operować po prostu na faktach, tak? Czyli jakby fakty są takie, że na przykład takie wydarzenia odbywają się na całym świecie. Czy takie wydarzenia mają takie i takie pozwolenia, czy są w okolicy rezerwatów, tego nie wiemy. Trzeba by się było dowiedzieć, tak? Czy to była impreza techno? Nie, to nie była impreza techno, tak? Czy została zniszczona fasada? Nie. Czy zostały zniszczone trawniki? Tak. I to są jakby fakty, o których my rozmawiamy, a tutaj no po prostu jest język emocji, jeżeli chodzi o to wydarzenie, już abstrahując od tego, ja go nie bronię, tak? Ja tam przyszłam dla muzyki, ja nie jestem jakąś wyznawczynią cyrkologu w żadnym wypadku, tylko boję się po prostu, że ten gniew zaraz zostanie wykorzystany w jakimś niewłaściwym kierunku. Ktoś to zgarnie jako jakiś kapitał polityczny czy innego rodzaju i wydaje mi się, że to jest trochę niebezpieczne zjawisko.
0: Środowisku klubowemu trochę się dostanie przez tę imprezę, czy nie? Przez to wszystko, co przetacza się przez internet, jak na to patrzycie?
1: Na pewno, no bo to jest tak znowu, że środowisko klubowe znowu będzie, w ogóle muzyka elektroniczna będzie kojarzona z taką, no właśnie barbarzyńską łupaniną, tak, że to techno to barbarzyńcy, którzy niszczą zabytki.
2: Tak, na pewno tak, nie prędko się wydarzy taka impreza w takim miejscu, jak to.
1: Tak.
0: A ciekawy jestem, czy są takie miejsca, w których wy, gdybyście organizowali podobnej rangi imprezy, to byście nie zorganizowali tej imprezy. Bert, zaczynasz? Gdzie nie zorganizowałbyś wielkiej imprezy? Z jakiego powodu?
2: No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Trudno mi tak odpowiedzieć. Na pewno w jakimś rezerwacie przyrody. No, czy dużo odbywa się teraz festiwali tak zwanych leśnych, nazywamy to leśnymi festiwalami, które odbywają się w różnych lasach i to jest bardzo popularny trend w tej chwili. No tak, tak, na pewno w jakimś rezerwacie przyrody, choć wydaje mi się, że gdzieś nawet się odbywa taki festiwal, nie wymienię teraz jego nazwy, ale gdzieś w okolicach i nawet były z tym związane kontrowersje.
0: Tak. Lulu, a ty?
1: Tak, tych festiwali leśnych jest w ogóle bardzo dużo, więc to jest cały osobny temat, nad którym tak naprawdę no, trzeba by się było pochylić, skoro się pochylamy nad tutaj rezerwatami, które są w mieście. No to co się dzieje gdzieś poza miastem też trzeba by było sprawdzić. Natomiast czy jest miejsce, w którym bym nie zorganizowała imprezy? Chciałam powiedzieć, pewnie już o tym rozmawialiście dzisiaj, chciałam powiedzieć, że jakieś miejsce związane z pochówkiem albo z cmentarzem.
2: Tak, tak.
1: Natomiast wiem, że teraz bardziej popularne są ceremonie humanistyczne i znam takie przypadki, gdzie leciała muzyka klubowa, czy też wesoła muzyka z głośników na cmentarzach, także myślę, że to wszystko się bardzo, bardzo dynamicznie zmienia.
0: No przed nami Noc Muzeów. Ja dzisiaj wspominałem o tym, że w Warszawie będzie można odwiedzić zakłady pogrzebowe. No niejako jako muzeum, tylko nie wiem, czy tam będzie muzyka elektroniczna. Tego nie sprawdziłem jeszcze.
1: Lepiej, żeby nie była, bo zaraz się znowu coś rozkręci. Tak, tak.
0: Kugar, ale ciebie będzie można spotkać w naszym dużym studiu.
1: No pewnie, tak.
0: Najbliższą sobotę.
2: Nie też.
0: I Berta też.
1: Ekstra.
0: Tak, będziemy 20... wszyscy razem.
1: Nie, od 19 będziemy wszyscy
0: tak jest.
1: Tam.
0: Tak. Do późnej nocy i zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzić w studiu czwórki. Będziemy mogli przebić sobie piątkę. Kugar, Lulu Zupczyńska, bardzo ci dziękuję. Nasza droga,
1: dzięki.
0: Już mogę spokojnie powiedzieć, czwórkowiczko, tak za to, że byłaś dzisiaj razem z nami w Pogadajmy. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć.
0: Bert razem z nami zostaje. Norbert Boży ma pytanie do was. Brzmi, czy są jeszcze miejsca, w których nie wypada organizować imprez? 226452100.
3: Pogadajmy. 226452100.

0: Jeśli ktoś z was zastanawiał się, czy to Faustyna Majciejczuk, tak jest, to ona zachęcała do tego, żeby bawić się dobrze. A skoro o zabawie mowa, pytamy was dziś o to, czy są takie miejsca, w których nie warto organizować imprez, których nie warto zamieniać w imprezownię. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Norbert Bożym, czyli DJ Bert. Twoim zdaniem dzisiaj kultura klubowa naturalnie szuka takich nietypowych i spektakularnych przestrzeni?
2: To jest rzecz popularna. Na przykład taki projekt Circle. To jest projekt, który bazuje właśnie na wyszukiwaniu takich różnych miejsc, na przykład tych rzymskich budowli, miejsc niespodziewanych, niecodziennych, i tam są organizowane właśnie imprezy. Tak, chyba tak. To jest taki moment, że ludzie zaczynają szukać czegoś nowego, jakichś nowych emocji dodatkowych, bo no jednak cała ta scena muzyczna ciągle poszukuje czegoś nowego, jakiegoś takiego, jakiejś dopaminy może.
0: Wiesz co, pytam dlatego, że zastanawiam się, na ile chodzi o takie doświadczenie tu i teraz na tej imprezie, a na ile jednak o taki marketing, bo jak organizujemy imprezę w wielkiej grocie, to zawsze możemy to sprzedać w internecie jako imprezę w grocie.
2: No też jest to marketing, tak? Takich imprez się odbywa, na przykład impreza w Balonie na przykład, tak? O, chociażby przykład festiwalu Up to Date, który zorganizował set ambientowy w Balonie dla kilku wybranych, wyselekcjonowanych osób. To była oczywiście promocja tego wydarzenia, nad którym my zresztą mamy patrona, to dam jeszcze.
0: Ale wiesz, że może być tak, że teraz po tej całej aferze z Circo Loco ktoś będzie wybierał się na tę imprezę gdzieś w Europie właśnie dlatego, że być może o niej usłyszał, chociaż jest oczywiście dobrem luksusowym.
2: To jest bardzo popularna impreza. Naprawdę ta impreza musiała kosztować fortunę. To jest bardzo popularna impreza, która odbywa się na tym całym świecie. Dodam jako ciekawostkę, o może jeszcze, że ta w Polsce była drugą najdroższą na świecie, bo najdroższą imprezą Circo Loco była impreza w Nowym Jorku.
0: I nie mówisz tu tylko o biletach.
2: Mówię o wszystkim, bo te loże, które tam sprzedawano za tysiące, tam było chyba, nie wiem, paręnaście tysięcy euro, dobrze pamiętam, 150 tysięcy kosztowała taka loża, no to ta loża jest sprzedawana była przez organizatorów, to nie tak, że to czyli przez Circo Loco, jeszcze raz może, żebym był poprawnie, bo są organizatorzy i jest Circo Loco, tak, czyli takim organizatorem głównym tego projektu jest Circo Loco, a wykonawcą była ta agencja polska, która to wszystko organizowała, tak, więc...
0: A tak, słuchaj, trochę jeszcze wychodząc poza muzykę, ty widzisz dzisiaj taką zmianę pokoleniową trochę, że młodzi ludzie szukają doświadczeń kulturalnych, które trochę dotykają jakiegoś tabu?
2: Trochę tak jest, chyba tak.
0: Wiesz, jak nawet o tej nocy muzeum pomyślałem w zakładzie pogrzebowym. Tak. No to jest coś tajemniczego, czego można się trochę bać, z drugiej strony to interesujące. Ktoś pomyśli, może się wybiorę.
2: No ale wszędzie mamy, zewsząd docierają różne impulsy, tak? Jesteśmy bombardowani różnymi emocjami poprzez social media. To zresztą było widać, te social media, aż za bardzo na tym wydarzeniu. Może to powoduje to, że ludzie potrzebują innych, coraz bardziej skrajnych emocji.
0: No są tam też ludzie, wracając jednak mimo wszystko do Circo Loco na moment, którzy pewnie

0: poszli tam po to, żeby się trochę podlansować. No,
1: no właśnie, to podlansowanie było, no właśnie, ja pozwoliłem sobie na taki komentarz później, a go usunąłem szybko, bo jednak zdałem sobie sprawę, że hejterem nie jestem, nie chcę się z nikogo naśmiewać, ale miałem taki moment, że zrobiłem kilka filmów takich trochę szyderczych, bez komentarza to pozostawiłem, ale mimo wszystko uznałem, że jednak usunę tę rolkę i no tam było, tak naprawdę tańcząc z tyłu, to mogłeś zobaczyć, w pewnym momencie miałeś instagramerkę z lewej strony, z prawej strony wyskoczyła, za chwilę z tyłu, gdzieś z boku. Wszyscy ci ludzie się rozbierali, stali w pozach, to było widać, że to jest wszystko inscenizowane na potrzeby takiego lansu trochę. I to mnie jako starego ravera, takiego wiernego, oddanego muzyce, to mnie trochę drażniło. No ale z drugiej strony, dlaczego mam oceniać? Nie chcę tego też oceniać. I stwierdziłem, że w końcu usunę to, bo nie będę nikogo oceniał. Każdy się bawi jak chce.
0: Pytałem cię dzisiaj o to, gdzie byś imprezy nie zorganizował, a gdzie byś zorganizował, albo chciałbyś być po prostu w jakimś nietypowym miejscu. Możesz pofantazjować teraz.
1: Ojej, ale to jest bardzo trudne pytanie.
0: W starożytnym Rzymie już się nie da, ale coś po nim zostało, więc wiesz.
1: Tak, ja bym chciał, znaczy ja bym, moim marzeniem to jest pojechanie na festiwal i zabawa w amfiteatrze ze starożytnego Rzymu. I to spełnię zapewne to, pojadę do tej puli, do Chorwacji, bo już planuję to od wielu, wielu lat i chcę tam pojechać i chciałbym się zabawić właśnie. Chciałbym w Koloseum, ale chyba, z tego co wiem, imprezy w Koloseum się nie odbywają, sprawdziłem to, a przynajmniej w najbliższym czasie się na pewno nie odbędą, ponieważ kustosz, mogę tak powiedzieć chyba, nie wyraża zgody na hałas w tym miejscu, ale bardzo bym chciał, tak, bardzo bym chciał w Koloseum, zwłaszcza, że doskonale znam historię Koloseum i wiem, co tam się działo.
0: Jeśli ktoś, kto włada Koloseum, nas słyszy, zawsze może wziąć pod uwagę apel Berta. Dzięki wielkie za to spotkanie. Dzięki. Widzimy się w sobotę wieczorem. Będzie tak dużo jest. Dobrej muzyki w trakcie Nocy Muzeów. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Czwórkę i w ogóle Polskie Radio, bo będzie można pospacerować po naszych korytarzach, a te korytarze są naprawdę kręte. Dzięki wielkie.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Tu się chyba zgodzimy, to była naprawdę gorąca dyskusja, jeśli chodzi o miejsca, w których nie powinniśmy organizować dzisiaj imprez, albo przynajmniej powinniśmy się zastanowić, czy warto. Ale nasz numer telefonu 226452100 przyda wam się na pewno też w poniedziałek, bo w Pogadajmy słyszymy się od godziny 16, a już za kilkanaście minut początek otwartego studia czwórki. Będziemy rozmawiać o książkach, będziemy zastanawiać się, czy kochamy klasykę, czy może jednak, uwaga, gardzimy szkolnymi lekturami, bo książki to się dzielą na te, które czyta się dla siebie i te, które trzeba przeczytać. W czwartek, czyli dziś, postanowiliśmy się nad tym pochylić i pogadać właśnie o klasyce, o której wspomniałem, o tym, dlaczego szkolne lektury budzą w nas opór i na czym właściwie polega współczesne czytanie. O tym wszystkim pogadamy razem z Justyną Dżbik-Kluge i naszymi gośćmi po godzinie 18, a za dziś wielkie dzięki. Dzięki za te ostatnie dwie godziny. Magda, Grzegorz i Kuba. Do usłyszenia. Cześć.
1: No coś podobnego. Big Pippin, baby.

0: Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tak, tak, to jest właśnie ten moment. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Pogoda dla bogaczy chyba jednak istnieje. Monety z epoki baroku. Na takie odkrycie natrafiono w położonym w południowej części Warmii i Mazur Bukowcu Wielkim. To XVII-wieczne znalezisko zostało wykopane przez Romualda, męża Beaty Jóźwiak.
2: Mąż wykonywał prace polowe na takim pastwisku, które od wielu, wielu lat po prostu było łąką. No i postanowił, że zrobi tam porządek. No jak zaczął robić porządek przy zbieraniu kamieni, zobaczył, że są monety. Zebrał ich, nie wiem, chyba ponad 20 za pierwszym razem. No i potem już zgłosiliśmy i nabrało to już takiego formalnego akcentu, formalnej drogi.
0: Panie Romualdzie, gdyby jutro chciał pan coś wykopać w Bukowcu Wielkim, proszę wziąć ze sobą coś od deszczu, bo na Warmii może jutro popadać. Temperatura też nie najwyższa, 15 stopni, ale spokojnie, najcieplej będzie jutro na południu i tam wszyscy mogą się cieszyć. Tam 20 kresek powyżej zera. To moment, w którym przenosimy się do dużego studia czwórki.
3: Gospodarzami otwartego studia czwórki są Justyna Dżbik-Kluge i Kuba Jamrozek.
4: Otwarte studio czwórki to taki czas, kiedy zapraszamy do naszego faktycznie niemałego studia czwórkowego. Wspaniałe, piękne grono osób rozdyskutowanych, zachwyconych albo zniechęconych do tematu, który zadajemy co miesiąc. Bardzo się cieszę, że znowu jesteście z nami, ale żeby to udowodnić, poproszę wszystkich obecnych w otwartym studiu czwórki o dziki hałas dla lektur szkolnych! To był taki ewidentny hałas dla lektur szkolnych, a teraz hałas dla ukochanych książek! I od razu wiadomo, że w czerwonym narożniku wielbiciele lektur szkolnych trzy osoby, w drugim narożniku fani literatury, którą się czyta nie dlatego, że się musi, tylko dlatego, że się chce. Nie wiem, czy ten stereotypowy podział jest taki oczywisty. Dzisiaj przez najbliższe dwie godziny w otwartym studiu czwórki będziemy się o tym przekonywać. Bardzo gorąco was wszystkich witam. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o literaturze? Poza tym, że to jest wspaniały temat. Sporo powodów. Za chwilę w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi Książki, końcówka maja, PGE Narodowy, impreza, której patronuje Polskie Radio. Za nami, a właściwie w

0: trakcie matura z języka polskiego, egzamin ósmoklasisty, bardzo ciekawy, tu Lem, tam lalka, tu Żeromski, a więc znów ten maj nas skłania do tego, żeby zastanowić się, no właśnie, dzisiaj pomyślimy sobie nad tym, jak to jest, że nienawidzimy lektur szkolnych, a kochamy klasykę. Myślę, że każde szanujące się wydawnictwo ma na swoim koncie jakąś taką piękną, oprawioną kolorowo, idealnie na Bookstagram serię z klasyką. Jak to w takim razie jest możliwe, że te książki się świetnie sprzedają, a jednak lektury nie są darzone przez nas wszystkich wielką miłością. Przy okazji od razu pozdrowienia i podziękowania. Jak zawsze goście Studia Otwartego Czwórki dostają prezenty. Zazwyczaj są to nasze wspaniałe gadżety, czapki, skarpetki, koszulki, ale tym razem, ponieważ bardzo inteligentne grono, to są również książki. Na początku była taka wymiana, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, jaką masz książkę, co masz tam włożone. Trzy lektury: Oscar Wilde, Franz Kafka i Granica Zofii Naukowskiej. To dzięki uprzejmości wydawnictwa WAB. Dla nich też możemy zrobić hałas. Czemu nie? Bardzo proszę. I dla wszystkich wydawców. Kuba, ty zabrałeś gdzieś mikrofon, pewnie udałeś się na stronę czytać lektury.
1: Wiesz co, no jeśli chodzi o lektury, to ja mam z nimi dość przykre doświadczenia, bo wyobraźcie sobie, że moja pierwsza lektura szkolna to było Jak Wojtek został strażakiem. Wypożyczyłem to z biblioteki i zalałem herbatą. I naprawdę to było dla mnie trudne doświadczenie, bo bardzo to przeżywałem. Moja pani wychowawczyni pomogła mi to wysuszyć, ale do oddania do biblioteki się nie nadawało, więc musieliśmy kupić nowe.
0: Nie wiem, czy jakąś książkę zalała herbatą lub kawą nasza wspaniała młoda publiczność. I teraz jest czas na hałas dla was. Witajcie, dzień dobry. O, taki hałasik, zawstydzony hałasik. Dzisiaj są z nami przedstawiciele Wydziału Studiów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego, Polonistyka Uniwersytetu Warszawskiego, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS i... Który to jest numer? Liceum Ogólnokształcące imienia Janiny Zawadowskiej. Który? To samo, dobra. A który numer? Bo to... Dziękuję bardzo, bo to te cyfry wiecie, które. A także Akademia Pedagogiki Specjalnej. Raz jeszcze brawa dla was. Mamy też na sali dwie maturzystki, także będą się za chwilę tutaj poczuwały do tego, żeby tłumaczyć, jak to jest ciężko z lekturami, a może wcale ciężko nie jest. Zawsze w Studiu Otwartym jest tak. Są młodzi ludzie, którzy komentują z perspektywy młodych ludzi. Są starzy prowadzący, którzy pytają z perspektywy starych prowadzących. I jest nieposiadająca PESEL-u wspaniała grupa ekspertów i ekspertek, których teraz powitajcie gromkimi brawami, bo są dzisiaj z nami. Prezeska Fundacji Powszechnego Czytania Maria Deskur. Wielkie brawa. Aneta Korycińska, znana doskonale w sieci jako baba od polskiego nauczycielka. Jest z nami, nieco dalej patrzy, Aleksandra Pakieła, dziennikarka literacka, promotorka literatury, w sieci znana jako Ola Czyta, ale nie wiem, czy wiecie, Ola prowadziła zajęcia dla szkół ponadpodstawowych, lektury i ich konteksty. Wielkie brawa dla Oli. Jest z nami studentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, znana doskonale w bookmediach jako Tosty i Kawa, Karolina Barbrik. Wielkie brawa. Jest z nami również osoba, która, no nie wiem, jaki ma stosunek do lektur szkolnych, skoro napisała książkę Zemsta na lekturach. W internecie znacie ją jako Polish Glots, polonistka Ula Hirniak. Wielkie brawa. Grono damskie, ale jednak takie posypane lukierkiem dwóch wspaniałych mężczyzn, którzy kochają literaturę tak bardzo, że nawet ją tworzą, a przynajmniej jeden z nich, ale ten pierwszy, dziennikarz, współpracuje z magazynem literackim Książki i Biblioteką Analiz, Tomek Gardziński. No i wreszcie last but not least, na końcu, ale nie na ostatku, wpadł tutaj zapinając mankiet, bo każdy pisarz, poeta, twórca zawsze tak romantycznie zapina mankiet. Autor legendarnych, kultowych książek dla dzieci i nie tylko, Grzegorz Kazdepkę. No i drodzy państwo, na podsumowanie tego naszego przydługiego wstępu poproszę uszykować rączki, nie wiem, naszykować, chyba babcia mówiła bardziej. Lektury hot or not? Uwaga, lektury hot? O, na palcach jednej ręki. O, pani, nie, o, dwóch. Co wy tak, więcej czasu macie, to się jakoś nie możecie zdecydować. Dziękuję bardzo. Lektury not, znaczy not hot. I teraz Kuba, musisz dla tych, którzy jednak nas słuchają w radiu, skomentować, co się wydarzyło.
1: No, wydarzyło się to, że niewiele osób znów podniosło rękę. Natomiast ja się nie spodziewałem, że my jesteśmy w jednej drużynie, bo myślałem, że to będzie, wiesz, taki dobry policjant i zły. Że ja dzisiaj będę krytykował lektury, a ty będziesz chwalić.
0: Mamy dwie godziny, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Baba od polskiego, chwytaj, bardzo cię proszę, droga babo, telefon może nie, do przyjaciela. Aneta, chwytaj w dłoń mikrofon. Jak to jest z tymi lekturami szkolnymi, że one mają taki czarny PR?
2: Nie ma co się dziwić, jeżeli ktoś nam każe coś zrobić, na przykład pozmywać, to mniej chętnie zmywamy niż wtedy, kiedy sami chcemy
0: zrobić. Siebie. Kiedy może zrobić to zmywarka?
2: Jak tylko albo zmywarka, albo gdy się jest w towarzystwie i nie wiadomo, o czym rozmawiać, to wtedy idę zmywać. Ale myślę, że to jest najgorsze i też mam pewną obawę, że niestety szkoła, która jednocześnie zachęca do czytania, to też odbiera tę przyjemność przez być może nieprzemyślane formy omawiania lektur. To znaczy

0: Czy jest kilka szkół, jak pracować z tekstem? I bywa też taka szkoła, która odbiera radość z czytania, bo jest to sprawdzian z czytania ze zrozumieniem, który kończy się na odpytywaniu, jaki rozmiar albo pod jakim numerem mieszkał bohater. Czyli jest taką pamięciówką, a nie tak czytamy książki. Ja na przykład jak czytam książki, to pamiętam na przykład pierwszą literę imienia bohatera, bo jestem ciekawsza tej fabuły, więc lecę szybko. I to jest inna przyjemność niż taka, że czytam i się zastanawiam, o co będę spytana.
1: Nie wiem, czy zastanawia się, o co będzie spytana Ula Hirniak, ale może się domyślać, że o to samo. To znaczy, z twojej perspektywy, ty też jesteś polonistką, tak? Tutaj już od razu jest hashtag, to wszystko wina nauczyciela. No od razu baba od polskiego, to wszystko ci belwszy. Twoim zdaniem, dlaczego lektury mają taki czarny PR?
2: Zgadzam się z tobą.
1: Dziękuję bardzo, to było studio otwarte.
2: Ja też zawsze czytałam z myślą, o co zostanę zapytana i zostałam na przykład o przypisy do lalki. Więc nie wiem, po co to komu było, ale najwidoczniej ktoś uznał, że to jest ważne. Więc tutaj jak najbardziej lektury szkolne wtedy są dla nas czymś okropnym, złym, najgorszym po prostu, gdy musimy przeczytać, najlepiej na wczoraj tak naprawdę, wtedy, gdy mamy mało czasu do przeczytania, więc wchodzą jakieś takie półśrodki, a nie wtedy, gdy nauczyciel na przykład miesiąc wcześniej mówi, że słuchajcie, za miesiąc zrobimy sobie tego pana Tadeusza, więc na spokojnie, po kolei, najpierw pierwsza księga, potem druga, więc jest presja, więc nie ma chęci.
1: Mało czasu, słaba forma podania, odpytywanie z przepisów, tak. To już naprawdę wysoce rozwinięta podłość. Ola Pakieła, czarny PR lektur, jak sobie z nim radziłaś, prowadząc zajęcia o kontekstach lektur?
3: To były bardzo fajne zajęcia i tutaj zgodzę się z dziewczynami, że jak do czegoś jesteśmy zmuszani, to się buntujemy i cieszę się, że też tak miałyście. No ja nie lubiłam sprzątać, wracać wcześniej do domu i czytać lektur. Teraz mogę wracać później do domu, mogę czytać lektury i mogę nie sprzątać, więc lubię to wszystko.
1: Także jednak nie jest przereklamowana.
3: Tak, to prawda. Ale wszystkie lektury, które czytałam teraz przez ostatnie 3 lata w trakcie tego programu, mi się bardzo podobały. No nie wiem, płakałam na trenach. I to, co mi się najbardziej podobało i to, co się podobało młodzieży, jak omawialiśmy te lektury, to były ich konteksty. To znaczy, w jaki sposób można rozmawiać o trenach. Można sobie zestawić to z serialem Shrinking na przykład, czyli Terapia bez trzymanki. Można porozmawiać trochę o John Didion, można porozmawiać o żałobie po ukochanym zwierzaku, czyli na przykład o książce Darii Grzesiek. Nie pamiętam teraz tytułu. To był tylko pies. Można rozmawiać o roku 1984, jednocześnie patrząc na pięknego Ryana Goslinga i przypominając sobie Blade Runnera 2, albo rozmawiać o równie cudownym Pedro Pascalu i serialu o grzybach. Przypomnijcie mi tytuł.
1: Ale ty ciągle mówisz o trenach?
3: Nie, teraz rok 1984.
1: Ale chodzi o to, żeby wziąć...
3: Tak, bierzemy coś, co nas tutaj i teraz obchodzi, czyli na przykład umarł mi chomik, więc chcę poczytać treny, żeby zobaczyć, jak przeżyć żałobę.
1: Ja nie wiem, czy Jan Kochanowski lubi to.
4: A potem przyjdzie matura i będziemy pisać o chomiku.
0: Dodam, że lubi, bo był jednak według dzisiejszej definicji
1: chomików
0: i kobiet, bo jednak tą matkę wybrał jako mędrca w 19 trenie, a nie mężczyznę.
1: Nie ruszyli. Za chwilę zrobi się z tego literaturo znawcza debata. Okej, czyli te konteksty są dla ciebie kluczowe. Karolina, a dla ciebie, kiedy pokazujesz też w swoich kanałach lektury, kiedy o nich rozmawiasz, to słyszysz takie, o Jezu, czy jednak jest jakieś światełko nadziei, że można je fajnie pokazać?
3: To zależy, bo moją ulubioną lekturą z kanonu, jak ja byłam w liceum, byli chłopi, więc jak się domyślacie, jak mówię o tym u siebie w bookmediach...
1: Każdy ma jakieś wady.
3: To właśnie, to nie ma najprzyjemniejszej reakcji zwykle. Myślę, że jest dużo osób, które obecnie są w liceach, w technikach, etc. i jednak pałają sympatią co najmniej do jednej lektury. Myślę, że w rzeczywistości jest tak, że młodzież licealna nie pała sympatią do sposobu, w jaki są właśnie z tych lektur testowani, czasami do sposobu, w jaki te lektury są traktowane przez program, bo ja absolutnie nie chcę zrzucać tego na nauczycieli. Program jest tak napisany, że trzeba czasami się pośpieszyć, czasami pytać o rzeczy, o które przy dokładnej i takiej właściwej interpretacji po prostu zapytalibyśmy inaczej i to sprawia, że wiele młodych osób się czuje w jakiś sposób do

0: tych lektur po prostu bardzo zniechęcone.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale są wśród nas ludzie, którzy trafili do kanonu. Jest to Grzegorz Kazdepkę, człowieka, którego można czytać
2: brawa,
1: w szkole.
2: Brawa, brawa. On jest jak chłopi, po prostu. Można go kochać lub nienawidzić.
3: Nie, rozumiem, że kogoś trzeba linczować, tak? Ja tylko, bo my tutaj założyliśmy w pytaniach waszych, to kryje się, takie założenie, że wszyscy byli przeciwko lekturom, a ja widziałem, obserwowałem ręce wniesione. To było tendencyjne, bo widziałem, że mniej więcej połowa osób jednak nie opowiedziało się tak jawnie przeciwko lekturom.
2: Ale zobacz, jaki był początek, bo dla tych z państwa, znaczy dla tych z was, którzy nas słuchacie, że było tak, kto lektury hot i tak trzy osoby i czwarta, piąta. Ale tak nieprzekonani od razu.
3: Ale wiesz, bo ja na przykład należałem do osób, które się zawahały, bo tak z jednej strony przypomniałem sobie swój stosunek do lektur, gdy byłem licealistą, ale też obserwuję też stosunek do lektur małych dzieci. My cały czas jednak mówimy o lekturach z perspektywy osób no, nastoletnich, tak? A w przypadku lektur szkolnych tych małych dzieci, a ja akurat jestem autorem lektury dla tych klas 1-3, tutaj, tam nie ma niechęci aż tak duże, by nie powiedzieć, że mam wrażenie, że w ogóle nie ma niechęci.
1: Czy to oznacza, że zostałeś pokochany przez to, że twoja
3: bywa,
1: książka trafiła
3: bywa, że przyjeżdżam na spotkanie autorskie i ktoś, jakieś dziecko podnosi rękę, by powiedzieć mi szczerze, że dostałem z pana pałę. Tak to się zdarza rzeczywiście, ale mimo wszystko za tymi słowami, za tą deklaracją nigdy nie kryje się niechęć. Też słyszę od nauczycieli, od rodziców, moich czytelników, że rzeczywiście książki w tych klasach 1-3 są dobrze dobrane. Tak? One są rzeczywiście też najszybciej, najczęściej uzupełniane o nowości. Mam wrażenie, że w klasach 1-3
2: dzieci... W
3: klasach 1-3... Nauczyciele mają dużo teraz do wyboru. Prawda? Tutaj mamy swoich ekspertów. Nauczyciele mogą teraz naprawdę, znając swoich uczniów, dobierać lektury właściwe do ich zainteresowań, percepcji i tak dalej. I na przykład moja książka, Detektyw Pozywka, może być czytana przez pierwszoklasistów albo przez trzecioklasistów. To już wybiera nauczyciel, kiedy akurat klasa się z tą lekturą straszliwą zmierzy. Niemniej do trzeciej klasy, do 10 roku życia, tak naprawdę dzieciaki dość chętnie łapią się za książki. Ba, zauważmy, że dzieci, które idą do szkoły, chętnie się łapią nawet za elementarze, tak? Ja oglądałem z pasją nawet podręczniki, wiecie, no do matmy w pewnym momencie. To było wszystko ciekawe. Dopiero potem następuje to, z czym rzeczywiście się wiąże ten system już wymagań, który zaczyna się od czwartej klasy, tak? Że wy właśnie musicie przeczytać, musicie zwrócić uwagę na to czy na tamto. Zwracam uwagę na śpierdoły w lekturach, jaki płaszcz miał ktoś, kto wszedł na przykład tak do pomieszczenia. No to jest głupiutkie. Niemniej, nie ma problemu z lekturami, mam wrażenie, dla dzieci młodszych. Jest problem, w jaki sposób rzeczywiście przytrzymać przy książkach uwagę tych starszych czytelników. Zwłaszcza w świecie po pierwszej Komunii Świętej, a dlaczego o niej wspominam? Nie tylko dlatego, że mamy wiosnę, ale dlatego, że bardzo często na pierwszą Komunię Świętą dzieciaki otrzymują w Polsce, nie tylko w Polsce zapewne, smartfony z nieograniczonym dostępem do internetu. I to jest podobno też początek końca obcowania tak częstego z książką.
2: Biblię taką w obrazkach. To jest książka.
3: Biblia, no dowiedziałem się na Śląsku z Bibliotece Śląskiej, że Biblia już jest bardzo często wypożyczana przez rodziców dzieci, które przystępują do pierwszej Komunii Świętej, bo jej już nie ma w domach. O ile kiedyś była jako pomnik też historii albo literatury, albo po prostu rzeczywiście ważna dla kogoś księga teologicznie, w tej chwili coraz częściej jest wypożyczana. Także nie. Smartfon zastępuje Biblię.
0: Ale jest też komunijny merch teraz w różnych sklepach i jest Biblia na przykład z różańcem, taka sprzedawana w
2: pakiecie. Ale ile
0: wersji
2: tej Biblii, jak widziałam, też jest wydawcy, myślę, że w komiksie, dokładnie tak. Maria Deskur, Fundacja Powszechnego Czytania. Czy trudniej wam powszechnie przekonać do czytania lektur czy innych książek?
4: Matko.
2: Możesz powiedzieć pomidor. A także pamiętajcie, to jest spotkanie, tak, które nie stygmatyzuje. Jeżeli ktoś nie czytał czegoś, co czytał ktoś inny, spoko. Doczytamy po otwartym studiu, bo to jest zawsze w takich dyskusjach, mnie to boli, że taka baba od polskiego powie, w siódmym rozdziale książki na pewno znacie, ja będę siedziała i
4: no,
2: mówiła.
4: No w trenach już nam powiedziała, co tam w
2: ale treny to musieliśmy
4: trenie,
2: czytać wszyscy, to nie jest źle.
4: A ja nie pamiętam, kiedy czytałam
2: Maria,
4: treny.
2: To jak to jest z tym przekonywaniem do powszechnego czytania lektur?
4: No ja trochę tak słucham tutaj tego, co mówicie i mam poczucie, że my, przepraszam, jesteśmy w bańce, tak? Znaczy jest jakaś cudowna młodzież, która wszystko przeczytała, wszystko kuma.
2: My tego jeszcze nie ustaliliśmy.
4: Słyszałam, czekając rozmowy młodzieży. Tak, i jakby mamy cudownych tutaj ludzi wypowiadających się, którzy też

0: też od dzieciństwa czytali i tak dalej. I myślę, że to nie jest jednak takie totalnie powszechne doświadczenie. Ja nie umiem odpowiedzieć chyba na twoje pytanie literalnie. My na pewno, znaczy powiedzmy intencjonalnie, my nie jesteśmy o namawianiu do czytania lektur. My jesteśmy o czytaniu w ogóle. I zasadniczo powiedzmy, że dużo ostatnimi laty mówi się o tej przyjemności czytania, tak? I się zestawia lektury z tym obowiązkiem, o którym już było, złym obowiązkiem, z tym, że ta przyjemność powinna być podkreślana, bo to zostało udowodnione badaniami, bo dużo krajów wpisało w podstawy programowe taki cel, że dzieci mają, no dzieci te, co czytają Grzegorza i dostają z niego pałę, to mają polubić czytanie, żeby potem żeby czytać lektury, podejść do tych lektur takich, które tu były wymieniane, w ogóle z jakimś poziomem kompetencji. I myślę, że to jest na pewno jakiś ważny cel, czyli że zaczynasz od tego, że to jest frajda i czytasz sobie tam, właśnie, przepraszam, Grzegorz siedzi naprzeciwko mnie, więc cały czas mi to przychodzi do głowy, ale jesteś siedmiolatkiem, czytać coś fajnego i jest ta frajda. No i potem jakby masz kompetencje, żeby podejść do czy dziadów, czy czegokolwiek innego. I tu następuje jeszcze taki ciekawy trik, o którym mówi Krzysztof Biedrzycki. To jest taki człowiek, który się zajmuje teorią tego, jak się powinno nauczyć czytania. I on mówi, problemem w polskiej szkole nie są lektury, tylko jeden dozwolony kanon interpretacyjny. Czyli nie, że czytasz te dziady i masz prawo sobie o nich pomyśleć, co chcesz, tylko czytasz dziady i jakby w pakiecie dostajesz. Więc wydaje mi się, że przepraszam, bo ja w ogóle nie odpowiedziałam na twoje pytanie, tylko takie tutaj
1: gaworze. A ja to szanuję. To jest typowa dyskusja intelektualistów.
2: Ale było dużo
1: lub polityków. Każdy mówi to, co przygotował, a nie to, co został zapytany. Także przygotujcie się.
2: Justyna, było sporo o przyjemności. Tomek Gardziński jest jedyną osobą, którą znam, która czerpała przyjemność z czytania Ulyssesa. I podkreślam to przy każdej możliwej okazji. Przy każdej możliwej, bo
3: wiem, w żadnym razie.
2: Wielka literatura jest ci bliska. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na wydawnictwa, to każde jedno wydawnictwo ma swoje serię. Czy możemy mówić zatem o modzie na klasykę z twojej perspektywy, czy nie?
3: To jest trudne pytanie do takiej jednoznacznej odpowiedzi. Zresztą tutaj już pierwsze pytanie, które dostaliśmy o to, czy są lektury hot, czy not. No ja chyba byłem jedyną osobą, która podniosła rękę i tu, bo myślę, że w tym jest trochę pies pogrzebany, że to jest tak pojemne stwierdzenie, że każdy z nas, ci, którzy są zakochani w lekturach, na pewno albo bardzo prawdopodobnie miał taką lekturę, którą ledwie zmęczył albo ledwie zmęczyła. I w drugą stronę, nawet jeżeli ten nacisk, żeby przeczytać daną lekturę, był tak duży i to bardzo odrzucało takiego ucznia, on nadal, czy ona jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jeśli chodzi o tą klasykę, to ja może odpowiem trochę przewrotnie, korzystając z tego Ulyssesa, którego mi podrzuciłeś, bo to jest takie, tak samo jak lektura, to jest takie straszne słowo, klasyka to też jest takie straszne słowo. My trochę nie potrafimy rozmawiać z ludźmi, którzy książek nie czytają, nawiązując do tej bańki, o której tutaj już wspomniano, nie umiemy trochę opowiadać o książkach w taki sposób, żeby to właśnie klasyką nie przerażać. Myślę, że...
4: Dodam, że to jest moje zadanie. jako nauczycielki, rozmawiać o książkach, których nikt nie przeczytał.
3: Dokładnie. Myślę, że jeśli byśmy mówili o Ulyssesie, to raczej nikt nam nigdy nie próbował go sprzedawać opowieścią o tym, jak w jednej scenie główny bohater, nie tutaj oczywiście trzymając się zasad autocenzury, czuje wielki pociąg do osoby płci przeciwnej, łapie go straszna chuć i musi sobie ulżyć. I jakby ktoś mi, a i zapewne wielu z nas tutaj...
1: Cieszymy się, że tak to ująłeś w Polskim Radiu 18:20. Tak. Krajowa Rada lubi to. Pozdrawiamy. Oni czytają dużo książek na pewno.
3: Ale gdyby w liceum, czy może wcześniej, ktoś by nam sprzedał książkę w taki sposób, nawet tą klasykę, to chętniej byśmy po nią sięgnęli.
2: Tomek, ale ty też masz swoje osobiste doświadczenia, to gdybyś miał wyrzucić jakąś lekturę.
1: Jest i on, już, gazetkę powie.
2: Wyrzucić jakąś książkę z kanonu, to co byś zrobił?
3: Myślę, że to jest... Wybacz, że w ten sposób cię trochę zaatakuję, ale myślę, że to nie jest właściwe postawienie sprawy.

0: bo jakikolwiek tytuł bym wskazał, to bardzo prawdopodobnie, że część osób by zaczęła kiwać głową, mówić fantastycznie, a ktoś inny by się oburzył. Tutaj padły na przykład treny, które no, z mojej perspektywy można by pewnie znaleźć ciekawsze i bardziej trafiające do uczniów lektury o żałobie i o jej przeżywaniu. Natomiast ważne, żeby właśnie przez ten kontekst, przez to uwspółcześnienie, nawet przy takiej starszej, klasycznej lekturze, znaleźć ten sposób, żeby o niej opowiadać. Więc oczywiście, no, gdybym ja miał tą, powiedzmy, boską władzę i mógł wyrzucać, to pewnie bym trochę powyrzucał, ale to trochę też nie na tym ten problem polega.
1: Czyli pięknie powiedziałeś, a pomyślałeś nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.
2: Dziękuję bardzo. Właśnie chciałam powiedzieć, czy są na sali osoby, które zostawiłyby nad Niemnem w kanonie lektur? I tu nikt nie podniósł ręki.
3: Ja tylko dodam, że lekcje Aneta? O nad Niemnem są wspaniałymi lekcjami, zwłaszcza, że nad Niemnem nie występuje w podstawie programowej, a zatem można sobie pozwolić na to, że młodzież nie czyta i ja teraz... na własną interpretację, ale my sobie pozwalamy, bo to, co mówiłam o tych testach z lektur, to jest tak zwana stara szkoła. Już po prostu współcześnie nauczyciele coraz rzadziej tak uczą na szczęście i wiedzą, że największą przyjemnością z czytania książek jest dyskutowanie o nich później. I tak jest. Po prostu dzisiaj młodzież coraz chętniej dyskutuje o książkach, pokazuje swoje interpretacje. Miałam w trakcie zajęć nie tylko swoje interpretacje, ale też przede wszystkim te najważniejsze, uczniowskie. Takie, że na przykład Hamlet jest osobą w spektrum autyzmu i uczeń w spektrum autyzmu wyszedł przed klasę i mówił: ale słuchajcie, zobaczcie, ja bym zrobił tak i tak i on dlatego działa tak i tak. I to było wspaniałe, bo w końcu jeszcze możemy na nowo odczytać tego Hamleta, tak jak w tym roku będziemy mieli wiele odczytań Lalki i my możemy przetwarzać przez naszą współczesność każdy tekst, bo te teksty są dlatego dobre, bo przetrwały, bo są uniwersalne. Więc my nadal bierzemy się z żałobą, więc będziemy szukać różnych form i języka, żeby o tym opowiadać. Na przykład treny omawiając, co też mi polecił uczeń i całej klasie, warsztaty umierania Katarzyny Boni. I to jest tak wspaniała książka, porażająca wręcz, która później mówi nam, jak mamy się mierzyć ze stratą. I z takim kontekstem, czytaniem trenów, z myślą, że to też Urszulka nie istniała, że to jest pewna konwencja mówienia o stracie, one zyskują. Wydawnictwo Powergraph, tu sobie pozwolę powiedzieć, stworzyło tę serię Kiedyś przeczytam, ja tam piszę posłowia. Ta seria startowała bardzo na razie skromnie i treny były jednym z pierwszych tomów i one świetnie się rozeszły. Czyli okazuje się, że ludzie potrzebują tej klasyki, właśnie takiej, żeby też ktoś ich oswoił i ich nie odpytywał z tego, co niby mają wiedzieć, bo oni chcą czytać przez siebie właśnie. I chyba w każdym tekście, jakiego dotykamy, i tak samo filmy, seriale, my chcemy widzieć gdzieś tam siebie i się zastanowić, czy my jesteśmy w stanie tak samo postępować, czy inaczej. I chyba po to czytamy.
1: Ja mam swój osobisty problem, że Baba od Polskiego nie była moją Babą od Polskiego i pewnie to się z tym wiąże. Słuchajcie,
3: dziękuję.
1: Mamy bardzo różne doświadczenia związane z lekturami. Już jedna ręka wędruje do góry, więc mam nadzieję, że mikrofon trafi w twoje ręce. Powiedz, co wyrzucamy z kanonu?
2: Oraz jak masz na imię?
1: Dlaczego to środka Marysia?
4: Działa. Mam na imię Róża, a bardziej chciałabym powiedzieć też właśnie a propos mówienia o tym wracaniu w pewien sposób do lektur, tak? Bo
2: na starość, jak wiadomo, klasa maturalna.
4: Tak, to już starość nie radość.
2: Klasa matura w tym roku.
4: Natomiast chciałam powiedzieć, że nawet na poziomie lektur z końca podstawówki, ja mogę się bez bicia przyznać, rozszerzone polskie nie przeczytałam pana Tadeusza. Nigdy. Dziękuję bardzo. Nieprawda, środa.
2: Nie powiemy tego nauczycielce.
4: Tak, w każdym razie chciałam powiedzieć, że no ja na przykład wracam do lektur, które na przykład powinna przeczytać w pierwszej klasie na rozszerzeniu. Wróciłam do nich dopiero kilka lat później, ze względu na to, że nie czułam się dobrze z tym, że powiedzmy na przestrzeni 2 miesięcy muszę przeczytać 3 książki i z każdej z nich muszę napisać sprawdzian i wcale nie jest tak pięknie i cudownie, że niektóre z tych książek, które omawiam, mogę sobie niestety różnie zinterpretować, no bo to jest też oczywiście zależne od nauczyciela, ale to jest też zależne od tego, że to powiedziałabym bardziej na podstawie, ale jednak ja muszę się trzymać klucza w jakiś sposób do tej matury i muszę też znać sposób interpretacji, którego oczekuje ode mnie egzaminator.
1: Ale powiedz, dlaczego w ogóle do tych lektur wracałaś? Nie przeczytałaś czegoś, ale po jakimś czasie wróciłaś? To jest kwestia przygotowania do matury, czy może dojrzałaś?
4: Nie, mogę powiedzieć, że ciekawości, bo to też będzie kwestia tego, że powiedzmy, znajomi, którzy przeczytali, na przykład się do tego jakoś odniosą, nawet w zwykłej rozmowie. I ja będę ciekawa w sumie, czego dotyczyła ta lektura, o której ten znajomy wspomina w rozmowie.

rozmowie. Albo na przykład w internecie znajdę jakąś ciekawostkę na temat tego, w jakich okolicznościach powstała lektura, jakiś dodatkowy kontekst. I

0: mieszkał Ignacy Rzecki, powołany do życia przez Bolesława Prusa, więc to
1: trochę się martwię, przekazujemy dalej mikrofon, bo tutaj tak się nastawiliśmy oczywiście podle na roastowanie kolejnych lektur, a tutaj wszyscy tak obchodzą się z lekturami bardzo kulturalnie. Jak masz na imię? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na imię Przemko, jestem studentem filologii polskiej na UW. I odpowiadając na pytanie...
1: Myślałam, że powiesz, że też nie czytałeś pana Tadeusza. I teraz filologia polska.
2: Akurat przeczytałem pana Tadeusza, ale odpowiadając na pytanie, które lektury bym wyrzucił z kanonu lektur, to moja odpowiedź brzmi wszystkie. To znaczy
1: jest rock and roll, nareszcie będzie roast, doskonale.
2: To znaczy zrezygnowałbym z odgórnego narzucania listy lektur ministerialnej na rzecz tego, żeby listę lektur opracowywali poszczególne osoby wykształcone polonistycznie, czyli nauczyciele języka polskiego. Bo tak chętnie sprzedam taką...
1: Dokładasz sobie pracy. No przecież jak nauczyciel dostaje kanon i tylko ma wybrać, to jest łatwiej niż jak ma coś sam zaproponować.
2: No właśnie w tym rzecz, że to jest przede wszystkim może nie dokładanie pracy dla nauczyciela, bo to moim zdaniem to jest przyjemność, kiedy to nauczyciele mogą dobrać lektury, które lubią i zaczerpnąć propozycje od swoich uczniów. Dlaczego by nie? Tak jak pani Korycińska tu wspomniała, że... dostaje propozycje od swoich uczniów i są to wspaniałe lektury nadające się do omawiania. Dlaczego by nie?
0: Słuchaj, jak wyrzuciłeś wszystko, to co byś tam dorzucił? Spytałbyś uczniów, czy jednak sam też coś byś zaproponował?
2: Nie zamierzam tutaj podawać swojej własnej listy, bo no tak jak tutaj też padło, ta lista zawsze byłaby kontrowersyjna, dlatego nie należy jej tak centralizować, moim zdaniem. Bo taka ciekawostka, jeżeli chodzi o centralizowane i takie narzucane odgórnie, ministerialnie listy lektur, to Polska jest takim ewenementem dosyć na skalę, powiedzmy tutaj, północnoatlantycką, bo...
1: To ciekawa skala.
2: Bo o tych krajach się jakby czytałem i wiem, jak to wygląda, że poza Polską taką narzuconą ministerialnie listę lektur ma, jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie, bardzo doborowym. Ma Rosja, Białoruś, Węgry i bodajże Chorwacja. Wszędzie indziej listy lektur są albo rekomendowane centralnie, ale nie narzucane jako obowiązkowe, albo tworzone nie odgórnie jakby na cały kraj, tylko obszarowo. Na przykład w Niemczech są landy, bo Niemcy nauczeni historią III Rzeszy, kiedy te...
1: Partykularnie gdzieś to dzielą. Pozwól, że rzucimy to do tym może nie kamieniem, tylko tym wąteczkiem do Uli.
0: Powiem ci tylko, że Grzegorz Kazdepkę na ciebie patrzył, a jego lektura
1: ale
0: to
1: poczekaj,
0: jest.
3: Ale to od razu odpowiem, że no my o tym od 20 lat mówimy, a muszę panu
1: usłuchał.
3: Powiedzieć. Pewnym wzorem dla nas wszystkich, myślę, że Maria Doskur mogłaby o tym więcej powiedzieć, są wzorce skandynawskie, tak, gdzie rzeczywiście lektury są wybierane wraz z uczniami przez kompetentnych nauczycieli, z tym, że muszę powiedzieć, że przez to, że jeżdżę na spotkania autorskie, ja przez długi czas miałem bardzo idylliczny obraz szkoły, tak? Wydawało mi się, że wszędzie jest idealnie, a potem sobie uświadomiłem, że trafiam do tych szkół, gdzie rzeczywiście komuś się chciało zorganizować spotkanie autorskie, czyli podjął pewien trud i do osób, które są zainteresowane lekturami. Dzięki pewnym powiązaniom rodzinnym mam też możliwość obserwowania z blisko nauczycieli, którzy wykonują ten zawód, bo tak naprawdę nie bardzo mają w tej chwili alternatywy na jego zmienienie, a już widać, że są totalnie wypaleni i absolutnie nie chciałbym oddać w ich ręce decydowania na temat tego, co będą czytały dzieci. Za to uważam, że rzeczywiście taka sugestia książek, które można by wybrać, no byłaby naprawdę najwspanialsza.
2: I tu przechodzimy do problemów całego systemu i tego,
1: poczekajcie, hold your horses, że tak powiem po staropolsku. Ula Hirniak teraz z mikrofonem. Zemsta na lekturach brzmi, wiadomo, znaczy, zemsta jest zawsze słodka.
4: Powiem tak, że da się wybrać. To nie jest takie zero-jedynkowe. Ja jestem w stanie wybierać z moimi uczniami co trymestr, bo mamy trymestry, więc wybieramy sobie lektury oczywiście wiodące, takie, które gdzieś tam w kontekście egzaminu są i muszą się pojawić, ale jest lista, że tak powiem, otwarta. Moi uczniowie wpisują sobie lektury, które chcą przeczytać. I to są bardzo często teksty typu Cierń i Kość, albo Zwiadowcy, albo Baśniobór, który już był, owszem, był wcześniej, bo na przykład, no, mówimy o klasie 7-8, ale jednak chcą do tego wrócić. Albo mają taką chęć na przeczytanie Agaty Christie czy Wiedźmina. No to oczywiście robimy to, bo da się.
1: Pozwalasz na książki spoza kanonu?
4: Oczywiście.

0: Ale są też takie w kanonie, no bo właśnie z jednej strony to jest takie romantyczne podejście, niech nauczyciel przygotowany do zawodu wybiera sobie książki, tylko te, które będą go prowadziły w stronę jego realizacji, jego uczniów, tak? Ale ja sobie wyobrażam, że są nauczyciele, którzy chcieliby mieć jakiś taki zestaw, z którego będą wybierali. I to jest właśnie pytanie, czy to, co mamy, jest wystarczające. Chociaż wbrew pozorom ta dyskusja nie będzie szła tylko w stronę lektur szkolnych, ale Karolina Barbich chwyciła mikrofon, to może coś oznaczać. Tak zwane ad vocem.
1: Ja myślę, że o ile ja się zgadzam z tym dobieraniem, to myślę, że my mówimy, niestety, mówimy o sytuacji świata idealnego, którego nie doświadczymy nigdy. W tym sensie, że ja dokładnie pamiętam, jak w podstawówce omawialiśmy Hobbita, który jest chyba na liście lektur do dziś.
0: Oczywiście.
1: Ja pamiętam, że ja czułam wtedy jakiś taki niesamowity rodzaj dumy, bo to był w końcu mój moment, to znaczy omawiamy książkę fantasy. I ja jestem w końcu tutaj w podstawówce, mam lat, nie wiem ile, 10, 11, czy tam mniej. I w końcu teraz moja pani od polskiego będzie mówić o tej dziedzinie literatury, która mnie interesuje, którą ja chcę, którą ja czytam sobie w swoim czasie, tylko po to, żeby usłyszeć, że no wiecie, ta fantastyka to jest taka... O Tolkienie. Ja tutaj absolutnie też w ogóle nie mam zamiaru teraz, wiecie, jechać mojej polonistki. Była super w ogóle osobą i świetnie omawiała lektury swoją drogą, tylko po prostu jakieś tutaj jej personalne przekonanie i preferencja wobec kanonu lektur już zablokowało mój zapał. Naprawdę na całkiem spory jakiś taki fragment czasu, bo ja pamiętam, że mnie głęboko przejęło to skrytykowanie Tolkiena, mimo że jeszcze na tamtym etapie nie wiedziałam, że Tolkien napisał Władcę Pierścieni, co jest trochę... ciężkim tematem swoją drogą.
0: Kto z mikrofonem?
2: Dobry wieczór, ja się nazywam Zofia Becker, też jestem studentką polonistyki i pracuję też w szkole. I najpierw mam słowo do pana Kazdepkę, ponieważ bardzo chciałam być asystentką detektywa pozytywki, jak miałam 7 lat i dziękuję, że pan tego napisał.
3: Bardzo dziękuję.
2: Ale coś, co bym chciała powiedzieć, to jest to, że chyba tutaj wszyscy przeceniamy rolę nauczycieli w tym procesie, a nie doceniamy uczniów, bo polska młodzież nie jest złotą młodzieżą. Jakby my dostajemy w szkole młodzież okaleczoną neurologicznie przez swoich rodziców, dając im telefon, kiedy mają 6 lat i która nie ma skupienia uwagi, nie jest w stanie prowadzić rozmowy po prostu z kolegą przez 3 minuty bez patrzenia w telefon. I to jest gigantyczny problem. Oni nie będą w stanie niczego czytać, to będzie tak wyglądało. A nauczyciel, ja mam takie przekonanie, że właśnie pracując z młodzieżą, że nauczyciel jest po to, żeby dawać z siebie, co może, żeby proponować coś, rzucać to, ale jednocześnie nie brać do siebie tego, co ci uczniowie o tym myślą za bardzo. To znaczy, rozmawiać z nimi, ale to, co dzieciaki myślą o lekturach, nie do końca powinno warunkować naszą opinię o sobie jako o nauczycielach oraz o naszych wyborach lekturowych. Dla mnie jakimś ogromnym przeżyciem lekturowym w liceum było Przedwiośnie. Uznałam, że Rzomski jest najwybitniejszym pisarzem, jaki żył kiedykolwiek. Poszłam na studia, przeczytałam Róże, przeczytałam Dzieje Grzechu, uznałam: Boże, on nie potrafi pisać. Jakby w ogóle co się stało? I mój polonista nie planował dawać mi Przedwiośnie akurat w takim momencie mojego życia, że uznałam, że to jest najwybitniejsza książka, jaka istnieje, bo dokładnie przez te problemy wtedy przechodziłam i to było to. Tylko to było takie przypadkowe, właściwie aż miłosne spotkanie. No ile teraz dzieciaków, czytając książkę, czuję, że to jest eros, to jest to. I po to żyję, żeby to czytać. I dopóki nie będzie sytuacji, gdzie oni mogą tak funkcjonować na znacznie głębszym poziomie emocjonalnie, systemowo, to ta cała dyskusja jest po prostu bezużyteczna.
0: Ale to jest w ogóle, puść oczywiście, bardzo dziękuję za komentarz, puść proszę mikrofon do przodu, do boku, bo tu oba boki i oba przody zainteresowane komentarze. Ja tylko powiem, że to jest jeden z moich ukochanych wątków, ale to może na jakieś przypisy albo jakieś postscriptum. Wracanie na starość do książek, które się kochało w dzieciństwie. Ja tego nie robię, bo ja nie chcę sobie, dlatego nie przeczytałam od liceum 100 lat samotności Markeza, bo ja kochałam tę książkę i się strasznie boję, że jak ją teraz przeczytam, to się okaże, że ona jednak nie jest aż tak warta kochania. Kto z mikrofonem?
4: Malwina. Ja też jestem studentką polonistyki.
0: Tam frakcja, musicie trochę się podzielić mikrofonem jednak.
4: Tak, zaraz na pewno. Ja chciałam powiedzieć, że mimo wszystko sposób, w jaki nauczyciele rozmawiają o lekturach, jest niesamowicie ważny w tym, jak potem odbierają to uczniowie. Ja się zawsze czuję dziwnie na swoich studiach, bo jako taki odludek trochę, bo nigdy nie lubiłam czytać lektur w podstawówce.
0: Poszłam na polonistykę.
4: Tak. Dla mnie podstawówka, gimnazjum i lektury to była absolutna katorga. Nie wiem, jak zdałam polski w podstawówce, naprawdę. I tak naprawdę dopiero liceum pokazało mi, że można

0: mówić w inny sposób o lekturach szkolnych. I to już było poruszane, że jedna z najważniejszych rzeczy i to, co w ogóle sprawia, że literatura ma prawo istnieć, to jest społeczność, to są rozmowy, które się wokół niej odbywają. Literatura nie istnieje bez ludzi i bez ludzi, którzy nie chcą o niej dyskutować. W sensie to jest jakby bardzo kluczowa rzecz, żeby w ogóle można było się cieszyć tą literaturą. I to jest to, co ja dostałam w liceum, że ja chciałam czytać te teksty tylko po to, żeby potem móc z nich o nich rozmawiać. I ja mogłam mówić, że coś jest fenomenalne i że jestem zachwycona, ale ja miałam też tą przestrzeń, żeby powiedzieć, że nie no, generalnie tragedia. Jakby co on napisał? I moja opinia nie była w żaden sposób krytykowana. Tylko to było dalej jakby, była na to przestrzeń, żeby
1: brane pod uwagę.
2: A ty miałaś okazję robić to samo, co zrobił ci twój nauczyciel w liceum innym uczniom? To znaczy, czy już miałaś praktyki na przykład i mogłaś omawiać jakieś lektury z uczniami?
0: Miałam praktyki, miałam na razie tylko w podstawówce i to jest...
1: Tam detektyw pozytyw.
0: To było akurat Felixnet i Nika. I jeśli o to chodzi, to miałam... Po tych zajęciach, to były zajęcia, które dotyczyły też pisania charakterystyki, więc rozmawialiśmy o postaciach. Ja nigdy tej lektury sama nie czytałam, bo jak byłam w podstawówce, jeszcze nie była lekturą, więc w żaden sposób za bardzo też nie byłam zaznajomiona. I był w klasie chłopiec, bardzo trudny, w sensie to był chłopiec z domu dziecka, z bardzo dużymi problemami behawioralnymi. Ale po tych zajęciach, po tej lekcji, ja wiedziałam, że te lektury muszą być i miałam też takie poczucie, że moja przyszła praca ma sens. Dlaczego?
1: Ta książka mu jakoś pomogła? Masz takie wrażenie?
0: Tak,
1: mówisz
0: w sensie...
1: Mówisz o nim pewnie nie bez powodu.
0: Tak, bo Nika jest dziewczynką, która jest z domu dziecka. I ja miałam pierwszy raz możliwość porozmawiać z tym chłopcem jeden na jeden, i on chciał być usłyszany. On chciał mówić o tej książce. On się widział w tej dziewczynce. I dla mnie to było niesamowite, że taka osoba, taki jakby chłopiec, który generalnie zazwyczaj jest po prostu spisywany na straty przez nauczycieli. Wszyscy jakby to jest chłopiec, o którym rozmawia się w pokoju nauczycielskim. Nie z dobrych powodów.
1: I on się odnalazł w książce,
0: tak,
1: którą przerobił na języku polskim. No to jest magia, magia tego języka polskiego. Dwa komentarze, jeszcze podniesione ręce do góry naprawdę, bo ja mam dla was taką ciekawostkę, którą za chwilę przedstawi wam Grzegorz Kazdepkę, ale najlepsza w tej ciekawostce jest ta sytuacja, że on nie wie, o co chodzi, ale za chwilę mu powiem.
3: I naprawdę
1: także
3: nie
1: co dorzucamy
3: wiem.
1: Jeszcze, co dorzucamy jeszcze? Jak masz na imię?
4: Jestem Ezra, jestem studentką psychologii na drugim roku na APS-ie. Ale zdawałam polski rozszerzony i dostałam się na polonistykę, na warszawski i na jagielloński. Ostatecznie wybrałam psychologię. I myślę, że właśnie tutaj to, co było powiedziane przed chwilą, że ta przestrzeń na dyskusję nad lekturami jest naprawdę bardzo ważna. Ja miałam w liceum wspaniałą polonistkę, Ola Korczak, może niektórzy znają. Tak, wciągnęła mnie właśnie w polonistykę. Zapaliła we mnie miłość do literatury, ale też do slamów poetyckich, w których występuję po dziś dzień. I naprawdę to, co Ola umiała robić z klasą, to było niesamowite. To, jak ona zarażała ludzi po prostu swoją pasją i zaraża po dziś dzień, to jest dla mnie niesamowite. I ja dalej to ciepło wspominam. I mimo tego, że nie poszłam na polonistykę, to dalej na przykład udzielam korepetycji z języka polskiego, żeby jakoś podtrzymywać w sobie tą miłość do literatury. I właśnie tutaj jest ten fundamentalny problem z systemem.
1: Słuchajcie, musimy puścić dżingiel. Znaczy, moment, w którym pojawia się hasło system, jest zawsze trudnym momentem w dyskusjach, bo
4: wiadomo,
1: ja zawsze też
4: wychodzę
1: z założenia, że system tworzą ludzie, to nie jest jakiś mityczny system, oraz jakimś cudem zawsze w tych dyskusjach brakuje przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej na przykład. Także to nie jest do końca przypadek. Ale co chcesz powiedzieć? Dwa zdania o systemie?
4: Tak, dwa zdania o systemie. Jestem z rodziny nauczycielskiej, więc trochę wiem, jak to wygląda od tyłu. I właśnie kwestia narzucanych sztywno ram myślenia dla uczniów nie jest w żadnym wypadku dobra.
1: No i puść mikrofon do tyłu. Jeszcze komentarz maturzystki tegorocznej na podsumowanie tej części studia otwartego, a za chwilę niespodzianka od Grzegorza Kazdepko, o której on sam nawet nie wie.
5: Dzień dobry, nazywam się Sam Kurzela.
0: jak pani

0: nie powiedziała, jestem tegorocznym maturzystą.
1: Mogę być nawet Justyną.
0: Dobrze.
1: Można być po imieniu.
0: Okej. I znaczy bardzo dużo tutaj było powiedziane mądrych, dobrych rzeczy, do których mogę się odwołać, ale chciałam się odwołać do tego takiej pierwszej rzeczy, którą chciałam powiedzieć. To było właśnie o wracaniu do lektur z dzieciństwa. To ja pamiętam jakoś, że w podstawówce miałam taką właśnie, jak pan Grzegorz mówił, dzieci w podstawówce mają dużą taką chęć do czytania lektur albo takie zamiłowanie może trochę do tej całej przestrzeni szkolnej. Przynajmniej ja pamiętam, że jak tylko się dowiedziałam, że dostaniemy pracę domową, to o mój Boże, dostaniemy pracę domową, jestem naprawdę już w szkole. Bo to była dla mnie bardzo duża rzecz. I pamiętam, że przez te lata szkoły podstawowej bardzo lubiłam te lektury. To były dla mnie bardzo ważne książki, zwłaszcza na przykład Chłopcy z Placu Broni. A potem z czasem mam wrażenie, że po prostu ta czytanie straciło tą swoją magię i powoli dopiero w ostatnich latach mojej edukacji w liceum i tak dalej wróciło to do mnie, na przykład poprzez nawet takie dziwne lektury jak Boska Komedia, której nikt, mam wrażenie, nie lubi, bo się ją trudno czyta.
1: No, ja lubię. Jest taki poziom wyczesania.
0: No, ale właśnie chodzi
2: czytanie
0: mi o to...
2: Czytanie o tym, co się w piekle dzieje, bywa bardzo, bardzo interesujące.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest...
0: No właśnie dlatego jest taka, według mnie jest taka fajna, mimo tego, że czytanie tej książki pozwala. Migreny dostałem kilka.
3: No to chodzi, sam się dobra, bardzo męczyła w klasie.
1: Bierzemy na chwilę mikrofon do Anety Korcińskiej, Baba od Polskiego.
4: Ja chciałabym, skoro nie mamy zbytnio, nie możemy się za bardzo cofać w dyskusji, to jeszcze dlaczego była ta lista lektur?
1: Nie, poczekajcie.
4: Słuchajcie, jest jeden argument, który przemawia, który mnie przekonuje, dlaczego potrzebujemy ustalonej listy lektur. A jest to argument, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi między innymi o pieniądze. Mianowicie dostęp do książek w bibliotekach szkolnych. Jeżeli będziemy mieć listę książek, to wiemy, jakie książki mogą się w tej bibliotece znaleźć. Za każdym razem jest tak, jak na przykład wprowadzałam coś nowego do biblioteki szkolnej, na przykład Herstopera, to były bardzo długie kolejki, bo to był jeden egzemplarz, bo szkoły na to nie stać, bo na przykład rodzic podarował, bo nie ma w ogóle funduszy na to, i nie możemy więcej zamawiać, tak samo jak książki jako nagrody, to muszą być najtańsze, z najtańszej hurtowni, jaka jest, takie, których nikt nie czyta, bo trzeba coś dać. I tak wygląda to często w szkołach. Więc z racji też tego, że niekoniecznie są dofinansowania, po prostu musimy wiedzieć, co zamówić do szkół i to są te książki, które są tam od lat.
0: Myślę też, że ta lista lektur nie tylko w podstawówce, ale też właśnie w liceum, to daje takie wspólne pole manewru, jakby wszyscy wiemy, mamy tą samą podstawę mniej więcej. Wiemy, od czego możemy zacząć i potem możemy przejść do lektur. O, czy czytałaś tą książkę, która nie jest na liście lektur? I jak nie, to możemy wrócić po prostu na przykład do Dżumy, którą mam wrażenie, że wszyscy czytaliśmy, bo była na liście.
1: Ja nie wiem, bo to są takie odważne zdania. Wszyscy czytaliśmy, wszyscy lubimy, nie
0: może
1: lubimy.
0: Nagle się pojawia ktoś,
1: hej, ja lubię, nie? Więc słuchajcie, to są mocne zdania.
0: Może nie wszyscy, ale do
1: większość, być może. Na razie mam taką prośbę, co byśmy sobie przypomnieli, gdzie jesteśmy, co robimy, jaka to jest audycja.
5: To jest Otwarte Studio Czwórki.
1: Dzisiaj zaczynaliśmy od pytania o to, dlaczego kochamy klasykę, a nie cierpimy lektur. Oczywiście jest to wspaniałe pytanie z tezą. Jan Pospieszalski lubi to, ale idziemy dalej, rozszerzamy te wątki. Idziemy w stronę tego, za co kochacie literaturę, jakie książki kochacie, co lubimy, a czego nie. I pojawił się taki wątek merchu komunijnego i wątek tych nieszczęsnych smartfonów. Zazwyczaj w okolicach 48 minuty studia otwartego pojawia się problem technologii. I pojawia się takie hasło, za dużo siedzimy w telefonach, albo telefony nam psują młodzież. I ja bym teraz chciała, żeby Grzegorz Kazdepko powiedział wam o swoich refleksjach, ponieważ ty jesteś pisarzem dla dzieci od lat ilu? Dwu?
6: No, moja pierwsza książka napisana dla mego syna w Układzasie 25 lat temu, w 2001 roku, Kasperiada. Także od 25 lat jeżdżę na spotkania autorskie z czytelnikami, młodymi zazwyczaj, bardzo, chociaż też sam są młodzi rodzice, ale jednak to nie jest moja ta pierwsza grupa czytelników.
1: Opowiedziałeś mi kiedyś, jak się zmienia percepcja.
6: Zauważyłem właśnie, wiecie, że 10 jeszcze lat temu, no może 15 lat temu, gdy przyjeżdżam na spotkanie autorskie, które powiedzmy trwa 1,5 godziny, to mogłem mniej więcej pół godziny tego spotkania poświęcić na czytanie fragmentów książek. I dzieciaki, moi czytelnicy mają 7, 11, 12 lat, wytrzymywały oczywiście nie takie bloki pół godziny, ale powiedzmy 5-6-minutowe, a teraz od kilku już lat zauważyłem i też rozmawiam o tym z innymi autorami, z innymi autorkami, że jadąc do tych młodszych nawet dzieci, które chętnie wciąż po książki sięgają, ze względu moim zdaniem na technologię, co potwierdzają

0: także osoby zajmujące się jakby rozwojem mózgów dzieci, dzieci skupiają się dużo krócej. Także ja w tej chwili staram się wybierać fragmenty takie do minuty, dwóch minut czytania książki. Inaczej jest w Niemczech, wiecie? To jest ciekawostka.
1: 30 minut do minuty?
0: Nie. Mówię, że teraz dzielę po prostu, wiesz, wybieram sobie fragmenty, które się ładnie puentują, które jakby powodują, że dzieciaki mogą nam wytrzymać tych, no, dwie minuty, powiedzmy, taki zrobić ach, albo się pośmiać, albo zrobić takie wow, coś tam się wydarzyło. Gdy mam spotkania w Niemczech, zauważyłem, że tam jest inny w ogóle sposób prowadzenia tychże. Zazwyczaj towarzyszy mi aktor, który czyta tekst bez mikrofonu. Nie tak jak ja teraz mówię, przez mikrofon. Czyta aktor tekst bez mikrofonu. Dzieci w tym samym od razu muszą być ciszej, żeby cokolwiek usłyszeć. I w Niemczech dzieci wciąż dużo dłużej wytrzymują tę lekturę. A przecież też korzystają z technologii. Więc tam z tego by wynikało, że jednak technologia te mózgi tak do końca nie zmienia. Jeżeli rzeczywiście jest jakieś prowadzone, są ćwiczenia, być może związane właśnie z czytelnictwem. Jest zmiana. To na samą pewnością nauczyciele też pewnie to zauważają, prawda, że zupełnie inaczej w tej chwili się przemawia do dzieci i trzeba dużo częściej stosować takie myki, które powodują, że ich uwaga będzie nieustannie przyciągana.
2: A czy jest trochę tak, że coś, co napisałeś 25 lat temu, dzisiaj nie miałoby racji bytu? Znaczy ma oczywiście, ale napisałbyś to inaczej albo coś zupełnie innego? Właśnie przez to, że zmienia się mózg chociażby?
0: No, wiesz, nie wszystkie książki moim zdaniem nadają się na spotkania autorskie. Nie wszystkie książki są do czytania na głos. Ja jako autor czytam każdą swoją książkę na głos, zanim oddam ją do wydawnictwa. Bo gdy czytamy na głos, potrafimy wychwycić to wszystko, co wciąż należy poprawić. Ale to jest jakby takie zadanie redakcyjne. Uważam, że niektóre teksty po prostu lepiej rozumiewają w głowie, gdy sobie czyta czytelnik sam. A więc właściwie tutaj chyba nic bym nie zmieniał. Niemniej na pewno dużo uważniej w tej chwili dobieram, wiedząc też do kogo, zawsze teraz staram się dowiedzieć, do kogo jadę, do jakiej grupy czytelników. Dobieram dużo starannie w tej chwili lektury szkolne niż dawniej. A jeszcze a propos kanonu. Przepraszam, że jednak wracamy.
1: Kanon jest tutaj ważny. Czapą nad tą dyskusją
0: poza tym, że oczywiście ja zgadzam się z tym argumentem, że biblioteki muszą po prostu rzeczywiście nadążać finansowo za potrzebami ambitnych nauczycieli, chociaż to rzecz jasna nie może być argument, który jakby decyduje o wszystkim. Tak? To jest idiotyczne, że musimy jakby o takich rzeczach myśleć. Ale kanon lektur szkolnych, czy w ogóle taka grupa książek, o których moglibyśmy dyskutować, spośród których moglibyśmy wybierać, wydaje mi się, że w naszych czasach jest tym bardziej ważny, że nam coraz bardziej brakuje wspólnych kodów kulturowych. O ile kiedyś te kody kulturowe były budowane tak, że no, na przykład dzięki słuchanym tym samym audycjom radiowym, których było rozgłośnie, było mniej po prostu, albo dzięki podobnym, albo programom telewizyjnym, które wszyscy oglądaliśmy, w tej chwili rzeczywiście dystrybucja informacji dociera do nas z wielu różnych źródeł i bardzo często obok nas są ludzie, którzy są karmieni treściami, które do nas z kolei nie docierają, tak? Także być może szkoła jest ostatnią instytucją, która buduje wspólny kod kulturowy. Dlatego tak do końca bym nie rezygnował z sugestii książek, ale tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, rzeczywiście chciałbym, żeby to były jakieś książki, spośród których wybieramy, a nie, że ktoś sobie wymyśla, że będzie czytał wyłącznie Kajku i Kokosza, którego uwielbiam, żeby było jasne, i na nic innego nie zwrócimy uwagę.
1: To jest lektura?
0: Kajko i Kokosz, tak, co jest dla mnie wielką w ogóle satysfakcją,
1: tak,
0: ponieważ gdy ja chodziłem do szkoły podstawowej, to komiksy były uważane za zło, a teraz, gdy po latach przyjeżdżam do szkół, widzę, że dzieciaki muszą czytać Kajko i Kokosz, a to mi to cieszy, a z drugiej strony wiem, że muszą, to nie oznacza, że chcą, tak?
2: Ola Pakieła będzie o kodzie kulturowym na pewno.
3: Nie. Ale może też być. Ja chciałam najpierw się odwołać do tego, co powiedział Grzegorz, to znaczy o tym czasie reakcji, to znaczy jak teraz młodzi ludzie, Jezu, brzmi jak boomer, czytają książki albo jak się omawia. Tak, ty jesteś boomerem w tej kategorii i ja jestem milenialsem. No więc ja miałam taką sytuację, że chyba też przez to, że robię rolki o książkach i jakoś tak staram się czasami tiktokowo opowiadać podczas moich zajęć z licealistami.
2: Tak cię nie przedstawiliśmy.
3: Bookmedia. Tak, Bookmedia też.
1: Teraz to
3: przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy ja miałam bardzo dużą fazę na Kawkę, bo pisałam też taki tekst o kobietach Kawki w czasie, kiedy wychodził film Holland. No i po prostu zaczytywałam, zrobiliśmy takie zajęcia właśnie o procesie. No i traciłam ich. I tak widzę, jak te oczy po prostu gasną, tam już po prostu ludzie dogorywają, te telefony zaczynają się świecić pod krzesełkami i ja nagle po prostu musiałam coś powiedzieć, więc powiedziałam A wiecie, że Kafka miał hemoroidy? I nagle miał

0: oglądałam ich, miałam tę uwagę i zaczęłam wrzucać takie TikTokowe śmieszne rzeczy z jego dziennika.
1: Wszystkie choroby pisarzy.
0: Tak, bo rzeczywiście miał hemoroidy, o których bardzo często pisał do swojego przyjaciela Maxa Broda. Ale tak, ale tutaj może trochę trzeba jednak się przytulić do tych uczniów, żeby odrobinę zmienić sposób komunikacji, chociaż wiem, że to jest też ciężkie, no i nie można wymagać też od nauczycieli polskiego, żeby skakali, robili 6-7, opowiadając o, nie wiem, właśnie lalce, ale no ja znalazłam jakiś taki sposób, again, to jest bańkowe i tak dalej, tak jak już tu rozmawialiśmy, ale żeby jednak połączyć program Damy i Wieśniacze z weselem.
2: To świetne.
0: I wiecie o co chodzi, że może jest jakiś jednak klucz i że my też troszkę możemy przymknąć oko na to, że no niestety no ta uwaga spada, więc musimy troszeczkę
1: to ja powiem wyjść. Tylko jedno jeśli... zdanie, za chwilę puścimy mikrofon w ruch naszej wspaniałej publiczności, poczekajcie sekundę, bo dajmy słowo naszym ekspertom i ekspertkom, wchodzimy w ten pełen meandrów świat BookToka, w którym oczywiście też doskonale radzi sobie Tomek Gardziński.
3: Ja się pozwolę wybić jako millennials.
1: BookToker.
3: Jak millennials do millennialsa. Ja złapałam za ten mikrofon, trochę czując się w obowiązku pobronić młodych ludzi. I to oczywiście ja jakby nie neguję tego, jakim wyzwaniem są smartfony i nie neguję tego, jakie znaczenie mają rodzice w tym, jak te podstawy dzieci są kształtowane. Jako syn nauczycielki mogę powiedzieć, że ta często jest niedoceniany jest wpływ rodziców na to, jak dany uczeń funkcjonuje w szkole. Natomiast, no i tak jeśli spojrzymy na szeroko na statystyki, to jeżeli ktoś w tym kraju, zwłaszcza jeżeli mówimy o chłopakach, czyta, to są młodzi ludzie. Jak tutaj ty wspominałaś o tym wracaniu na starość do dawnych lektur, starzy ludzie to tak ze statystyk to nie tylko do starych nie wracają, co w ogóle nie wracają. Jakby nie patrząc tutaj nikomu oczywiście w metryczkę, ale no nie jest przypadkiem, że na tej sali nie mamy wielu 60, 70, 80-latków.
1: Taki format.
3: Ja oczywiście to rozumiem.
1: Ze strony czwórki.
3: Jasne, ja to oczywiście rozumiem, natomiast to jest jednak problem i to jest też problem oczywiście tego, jaki na to ma wszystko szkoła wpływ, natomiast to nie jest przypadek, że jeżeli ktoś tutaj w tym kraju czyta, to są głównie
4: Tomek,
3: młodzi
4: ludzie. Tomek, może to jest właśnie sukces Book Mediów dzisiejszych, że ci młodzi ludzie, ci młodzi chłopcy, skoro zacząłeś mówić o facetach, czytają dlatego, że zobaczyli kogoś czytającego i opowiadającego o książkach właśnie w internecie.
1: Na przykład Karolina Barbrich.
0: Ojeju, BookTok, no. To ja jako Gen Z do Gen
1: Z. Nie, BookMedia to jest takie szersze pojęcie. Ale wiecie co, ale mówiąc serio, bo to jedną wrzutkę zrobię tylko, Kuba jest taki skromny i nie powie. Bo my się zawsze przygotowujemy do tego programu, to jest mam nadzieję dla wszystkich jasne, wymieniamy się pytania i to Kuba jest autorem takiego pytania, czy BookTok jest konkurencją dla szkoły? To znaczy, czy szkoła w sposobie mówienia, Olek, powiedz, o co ci chodziło, bo ja nie
4: wiem,
1: co
4: tylko,
1: poeta
4: widzę,
1: miał na myśli. Wiem świetnie.
4: Widzę kwaśną minę, to nie było dobre pytanie. Karolino. Faktycznie widzisz taką konkurencję pomiędzy BookTokiem a szkołą i BookTok tutaj jest, wiesz, 3 miliony lat świetlnych do przodu?
0: Myślę, że na pewno nie konkurencją. Myślę, że w pewnych aspektach BookTok może być dyskusją ze szkołą, w tym sensie, że uwaga, ja teraz atakuję wszystkich nagle.
1: Myślę, że jesteś rozsierdzona, naprawdę.
0: Szkoła czasami, nie zawsze oczywiście, i ogólnie mam wrażenie, że jak dorastamy, to czasami zapominamy, jak to jest być dzieckiem, że tak powiem. I zapominamy o tym, że jak widzimy młodą osobę właśnie patrzącą w ten telefon, to najprawdopodobniej jak powiemy do niej 300 razy, jeju, ty jesteś bez sensu, patrzysz w telefon cały czas, to ta osoba nie odłoży telefonu po to, żeby z chęcią sięgnąć po pana Tadeusza. W sensie może być tak, że tak się nie stanie rzeczywiście. Tak samo jak widzimy młode osoby, które czytają własny kanon literacki, a nie lektury szkolne i powiemy im 30 razy, kurczę, jesteś bez sensu, bo przecież tutaj jest pan Tadeusz, to też może się stać tak, że no te osoby nie poskutkuje ochoczym sięgnięciem po pana Tadeusza, bo to rzeczywiście zniechęca. I ja wiem, że BookTok, że tak powiem, ma różne strony, myślę, że wszyscy to wiemy, ale też dla wielu osób jest rzeczywiście przede wszystkim jakimś takim miejscem do ekspresji tego, co oni lubią i co oni czytają i do budowania jakiegoś takiego własnego kanonu miejsca do dyskusji o różnej literaturze oczywiście, na różne mniej i bardziej dogodne sposoby. No ale pozwala na coś, czego ewidentnie to młode pokolenie w jakiś sposób potrzebuje, no bo oni stworzyli to.
4: Czyli rozumiem, w BookMediach nie ma na przykład jednego sposobu interpretacji danej książki.
0: No tak, ja na przykład nagrałam już 35 filmów o tym, że pan Tadeusz, w sensie ten bohater, nie ta książka, jest niezbyt mądry, bo nie potrafi rozróżnić 14-latki od 40-latki. To już jest tak mega śmieszny żart. I za każdym razem wszystkie te

0: filmy mają miliony wyświetleń i wszyscy uważają, że to jest najśmieszniejsza rzecz i najśmieszniejsza interpretacja tej postaci.
1: Baba od Polskiego, Maria Deskur najpierw, Baba od Polskiego, która na pytanie, czy szkoła może być konkurencją, znaczy BookTok szkołę uczyć, jak uczyć, pokazywała kciuk do góry, ale najpierw Maria Deskur.
2: Tak, ja już wziąłem ten mikrofon, bo inaczej tutaj się nie da po prostu.
1: Ale bardzo prosimy, to jest...
2: Trzeba się
1: złapać. Można patrzeć na nas z wyrzutem, jak połowa publiczności teraz, także za chwilę.
2: Trzeba się złapać ze sposób. Ja mam wielką niestety potrzebę, żeby jeszcze raz nas z tej bańki troszeczkę wybić i strasznie dziękuję za opowieść o chłopcu z domu dziecka, który się odnalazł w bohaterce Kosika, Rafała, ja jestem jakby z innego trochę świata, tak? Znaczy nie jestem nauczycielem, nigdy nie byłam nauczycielem, nauczycielką. Nie studiowałam polonistyki nawet, studiowałam francuską literaturę, no ale powiedzmy, że blisko, ale nie jestem jakby w świecie szkolnym, tak? My się zajmujemy trochę takim patrzeniem, powiedzmy, holistycznym na to. I bardzo różne ciekawe rzeczy obserwujemy, które się dzieją właśnie nie tylko w Polsce. I teraz powiedziała mi Finka. No, Finlandia ma bardzo wysokie poziomy czytelnictwa i generalnie jest znana z tego, że jakby wszystko potrafi i że ich system edukacyjny to jest właściwie jak Montessori, gdzie uczeń sobie wybiera, nauczyciel ma tą wolność, o której tutaj była mowa i wybiera lektury i tak dalej. I oni mają teraz taki problem, że bardzo spadli w PISA, w wynikach i poziomy kompetencji czytelniczych im spadły tak, że mają w tej chwili 50% uczniów kończących liceum, którzy mają taki poziom kompetencji czytelniczych, który według PISA ich nie kwalifikuje do tego, żeby sobie poradzić w życiu zawodowym. Więc tam jest jakby dosyć potężna debata na ten temat. I oni zaczęli mówić, i uważam, że to jest ciekawe bardzo wyzwanie myślowe dla nas wszystkich, a jesteśmy tutaj w studio w gronie wielkich miłośników, więc jakby przekonywanie siebie, że czytanie jest przyjemnością, byłoby nie na miejscu.
1: Na szczęście trochę osób nas słucha jeszcze. Może po drugiej stronie radia albo na YouTubie ci oglądający wcale nie będą takimi fanami książek, ale jednak sięgną za sprawą naszych wspaniałych gości.
2: Tak, ale myślę, że dwugodzinna rozmowa o tym, jakie fajne są treny, gdzieś tam przyciąga jednak tak też ludzi. Justyna się ze mną nie zgadza w ogóle.
1: Zupełnie nie, bo mi się podoba ta teza, że zakładasz, że wszyscy kochamy literaturę. Ja na przykład przez całe liceum nie cierpiałam książek, a teraz częściowo zawodowo z nich żyję, więc naprawdę to wszystko jest
2: płynne,
1: bardziej skomplikowane,
2: jasne,
1: niż może nam się wydawać.
2: Więc ja tylko skończę. Nasza Finka opowiedziała nam, że oni w związku z tym teraz już przestali mówić o tej przyjemności czytania, tylko przechodzą do opowieści o tym, że nie wolno pozwolić na to, żeby dziecko, które przychodzi do szkoły, uznało, że to nie jest przyjemność, to czytanie, tylko że szkoła jednak powinna mieć na to system, nie jakiś dyrektywny za bardzo, ale na to, żeby jednak zaprosić wszystkich do czytania. Uważam, że to jest super ciekawe, takie między tą wajchą, niech to będzie fun, zabawa, o czym bardzo dużo było ostatnimi czasy, a że teraz ta wajcha się tak przechyla, żebyśmy tego chłopca z domu dziecka zauważyli.
3: A są jeszcze jakieś takie dane, które mówią na przykład o tym, czy BookMedia, wracając do nich na moment, zmieniły obraz czytelnictwa w Polsce, czy nie?
2: Ja takich danych nie znam, ale myślę, że na pewno zmieniły. To znaczy, że dzikie powodzenie książek Younga Adultowych, oprócz tego, że było społecznym, fandomowym zjawiskiem, to na pewno też poprzez BookMedia zyskało na skali.
1: Aneta Korycińska z komentarzem a propos tego właśnie, w jaki sposób szkoła może się uczyć tego, jak opowiadać o literaturze z internetu.
4: Przede wszystkim fascynuje mnie to z perspektywy naukowej, bo uważam, że to, co dzisiaj nazywamy ładnie BookMediami, to jest po prostu nowa subkultura. I mówimy o subkulturze czytelnictwa. Ja akurat to badam naukowo. Mam nadzieję, że powstanie z tego doktorat, bo jest to ma wszystkie znamiona subkultury dotyczące spotykania się w konkretnych miejscach, znajomości konkretnych kodów, cytatów.
1: Czyż doktorat o tym?
4: Tak.
1: Wow.
4: i o inkluzji i ekskluzji w tym języku, to znaczy jest to język zarówno włączający, jak i wykluczający tych, którzy są spoza tej subkultury. Więc właściwie wszystko tutaj nam się zgadza, więc to jest chyba wspaniałe czasy, bo jak ja chodziłam do szkoły, to subkulturę widać, jestem metaluchem do dzisiaj, jasne, nie wyrosłam, więc tak raczej się grupowaliśmy, jeżeli chodzi o ludzi czytających. Dzisiaj być może też

0: książka jest takim znakiem, który sobie wysyłamy w tramwaju, my się znamy, tak?
1: Ale ty masz dżumę. Ale które z siebie zwalczają, na przykład zwolennicy Marczak walczą z zwolennikami innej autorki.
2: No, tak, wiesz, w tym świecie to myślę, że byś się bardzo zdziwił, tam się dużo dzieje. Właśnie, tak, tam się dużo dzieje.
0: Na pewno jest wiele emocji.
1: Na przerwach,
0: i to, że...
1: Wspaniale, no to jest, ja jestem zachwycony.
0: Wiele młodych osób siedzą godzinami w pociągach, później w kolejkach, a później tańczą Belgijkę, tak? I widać, kto przychodzi, kto przynosi pieniądze na targi i książki. To jest właśnie ta młodzież. I to, czy jako nauczycielka będę doceniała jakościowo język tych książek, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, bo ci młodzi ludzie rozumieją, czym jest przyjemność czytania książki i niekoniecznie będą ją czerpać, czytając Zemstę, tylko dlatego, że nie rozumieją jeszcze języka. Z czasem mogą dostrzec ten komizm, ale to, że będą sobie czytać na przykład właśnie Rodzinę Monet i dostrzegą w tym coś z siebie i przede wszystkim wielką satysfakcję. Ja pamiętam, jak pierwszą książkę, jaką przeczytałam, jeden dzień, to był Harry Potter oczywiście, pierwszy tom, i ja poczułam się taka dumna z siebie. Jeden dzień, tam jedzenie, toaleta, nieważne, tak? To była książka, której nie mogłam się oderwać i te książki dostarczają właśnie też takiej szybkiej nagrody, że ja mogę uznawać się za człowieka, który jest wśród tych ludzi, którzy czytają. Czyli zostaje zaproszenie do pewnej społeczności. I szkoła, tu nawiązując, też może się tego uczyć, że my jesteśmy ludźmi czytającymi. Coś nam się może podobać, nie podobać, ale to w ogóle nie jest zero-jedynkowe. To, co jest łatwe, jest jałowe. Wiadomo, jest jałowe, bo jest łatwe, więc możemy w szkole też podejmować ten temat literatury dla młodych, dorosłych i nauczyciele też powinni ją czytać.
3: No ale była jakaś taka słynna afera, jak ktoś na maturze napisał z Barlińskiej jakieś fragmenty.
0: Nie ma to znaczenia.
3: Repizga,
0: to jest...
3: i dostał nie najlepszą ocenę.
0: To nie ma to znaczenia, to jest zły egzaminator.
3: Pretensja do Grześka Pała.
0: Nie, tak, to jest zły egzaminator. No nie tak, podlegają oczywiście ocenie jakościowej książki, o których się odwołujemy.
1: Ja tutaj widzę wiele rąk w górze, więc ja tylko jedno zdanie powiem a propos pisania matury. Zamykam się na zdanie 10 minut, ale chciałem powiedzieć, że słynna sprawa, przypomnę, którzy może o tym zapomnieli, że Szymborska, gdy pisała maturę, analizując własny wiersz, okazało się, że nie zdała tej matury, bo... ale tutaj mówimy o kluczach jakichś, prawda, że w sposobach interpretacji. Na szczęście to jest weryfikowane przez...
4: Tutaj jest jeden
3: dobra,
4: czas.
3: W pierwszym rzędzie kto jeszcze się nie wypowiadał? Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Na pewno musi być kolega, który prawą rękę podtrzymuje lewą, bo już to trochę
3: trwa. Bo my
4: trwa,
3: się staramy tak demokratycznie jednak dzielić mikrofon, że ktoś już raz, nawet tutaj wśród gości próbujemy, prawda? Na przykład Ula Hirniak tak siedzi cichutko, no ale jeszcze będziemy ją
4: kogo
3: tutaj
4: witamy,
3: uruchamiać.
4: Kogo gościmy?
5: Nazywam się Karolina, jestem na drugim roku socjologii. Tutaj właśnie odnośnie skupienia, to nie jest tylko problem u dzieci, ale też u dorosłych. Bo jak mogłam zauważyć tutaj siedząc, to dużo osób właśnie tutaj macha nogą, coś tam się obraca na krześle, więc to nie tylko jest problem
3: proszę
5: wśród młodzieży.
3: Proszę nas nie analizować. My się nie wyrażałam na to zgody. Udostępnienie wizerunku okej, ale
5: nie,
3: bez
5: mówię,
3: analiz.
5: Nie jest nazwiska, tylko mówię. Ale też właśnie wracając, że tak powiem, do sali szkolnej, bo o tym dzisiaj rozmawiamy trochę też.
3: Trochę też.
5: No trochę też. Chciałam zwrócić też uwagę na to, że w szkole, tak jak już było wspomniane, jest jakiś schemat odpowiedzi. Jest schemat odpowiedzi, który jest wymagany wśród uczniów. Właśnie tutaj maturzystki też się wypowiedziały. Ale też właśnie jeśli chodzi o BookTok, to ten schemat jest łamany właśnie przez ten BookTok. Przez to, co właśnie osoby mówią. Przez to, że jest pokazywana inna perspektywa na wiele lektur, na wiele wątków. W szkole nie ma możliwości często wypowiedzenia właśnie tych swoich pomysłów, tych swoich interpretacji lektur, bo po prostu jest schemat, którego musimy się trzymać, bo jak nie, to nie zdamy egzaminu.
4: Coś czuję, że dlatego poszłaś na socjologię, bo tam też jest podobnie. Można na różne sposoby interpretować te same zjawiska.
5: Trochę tak.
3: Ale właśnie... swoją drogą z tym BookTokiem jedno zdanie, bo sobie myślałam, że na BookToku to jest nawet walor, że ktoś, co nowego wymyślisz, co nowego, tak. challenge, to już było, dawaj coś nowego w tej książce, dawaj coś nowego i to jest właśnie totalne przeciwieństwo do tego, co poeta miał na myśli, tak?
5: Tak, ja pamiętam taki przykład, że jedna z autorek wierszy dostała swój wiersz do interpretacji i po sprawdzeniu jego źle go zinterpretowała. Więc
3: niezgodnie z kluczem. Ciekawe, jakbyś dostał, Grzesiek, klucz interpretacyjny do swoich lektur, chociaż to za mała klasa. Podasz telefon. Co ja mam z tym telefonem dzisiaj? To jednak wiele mówi o mnie,
5: no
3: przepraszam.
5: Telefon.
3: Koledze, który podtrzymuje rękę już brodą.
5: Dobrze, już podaję.
3: Miło, jak masz na imię?
4: Nareszcie.
6: Dzień dobry, Iwo, Uniwersytet Civitas, Stosunki Międzynarodowe. O. Ja tak właśnie w temacie młodych

0: tych ludzi i czytania. Mam takie wrażenie, że właśnie lista lektur i czytanie w liceum to często sprawia, że młodzi ludzie się zniechęcają jednak do książek. Że...
1: Na dłużej, tak?
0: No właśnie, że się wszystkim zaczyna kojarzyć to raczej z nudą, ze sprawdzianami, z maturą. Co jest, no właśnie, chyba wszyscy się zgodzą, że niezbyt pozytywne.
2: A teraz mówisz o sobie czy o koledze?
0: Mówię zdecydowanie o sobie.
1: O sobie.
0: Niektóre lektury mi się podobały, niektóre mi się nie podobały. Na pewno najbardziej mi się podobały te, które sam wybierałem i z których potem nie miałem sprawdzianu. Zresztą właśnie zaczęło się od tego, że na stosunki poszedłem właśnie przez książki. Że zaczęły pojawiać u mnie w ręku jakieś reportaże, najróżniejsze rzeczy i to sprawiło, że się zainteresowałem światem dalej i dzięki temu przeżyłem przełom, się zorientowałem, co właściwie chcę robić w życiu. Wyjechać, tak naprawdę. No.
1: Ja nie wiem, czy to jest dobra rola literatury. Odpłynie nam intelektualna warstwa cała społeczna z Polski, ja nie wiem.
0: No czasami wrócę na święta.
1: Dzięki Iwo, to fajnie. Słuchajcie, brawa, brawa, to jest moment na rozgrzanie atmosfery brawami. Zostawcie mikrofon, dziewczyny, zostawcie w pierwszym rzędzie mikrofon, tu jeszcze na koniec wędrujemy. Pierwszy, drugi rząd sprawiedliwie obdarzony mikrofonem, kto przy głosie? Mów, dobry wieczór. Dzień dobry właściwie jeszcze.
3: Dzień dobry jeszcze.
1: Już ciężko powiedzieć jak za oknami.
3: Tu Olga, ja jestem studentką też Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagogika specjalna. I ja chciałam się odnieść właśnie do BookToka, że naszła mnie taka myśl, że jak ja byłam w szkole, no to już kilka lat minęło od tej pory, ale jak byłam w gimnazjum czy w liceum, to bardzo popularne były takie analizy, podsumowania lektur autorstwa youtuberów, szczególnie jakoś Mietczyński mi się kojarzy. I to było traktowane jako zupełnie poważna, trochę taka alternatywa do tych lektur. A jak przyszliśmy do tego BookToka i zaczęły to robić dziewczyny, to już nagle nie jest to traktowane poważnie. Tak, to jest moja myśl tutaj.
1: Ostro grasz w takim razie. Karolina? Bardzo dziękujemy.
4: No, ja się zgadzam absolutnie. Ja nawet nie mówię, w ogóle absolutnie nie mówię w tym momencie o sobie, ale uważam, że masz rację, że generalnie, chociaż ja sobie zdaję sprawę z tego, że no, są różne głupotki na BookToku, jasne czemu nie, to w momencie, w którym przestrzeń literacka staje się tak aktywnie żeńska, rzeczywiście w oczach wielu osób nagle jest dużo śmieszniejsza z jakiegoś powodu. A chciałam też zwrócić uwagę na to, że jednak w Polsce książka jest kobietą, piszą głównie kobiety, czytają głównie kobiety, kupują książki głównie kobiety, więc szkoda, że tak się dzieje.
1: Na konferencjach oświatowych są głównie kobiety, bo duża grupa nauczycielek to jednak nauczycielki. Także
5: myśmy
1: to wszystko
5: tutaj
1: się...
5: też chyba wybrani zostali.
1: Jest Tomek,
5: tak.
1: Jest Tomek. Nie,
5: myśmy też
1: zupełnie.
5: Tutaj chyba zostali wybrani.
1: Patrzcie, jak tak nam dzisiaj wszystko wmuszają. No ja nie mogę, no tylko trochę było tutaj test, ale widzę, że tam mikrofon bardzo dobrze w drugim rzędzie. Za chwilę poprosimy do trzeciego. Ja tylko powiem, że dzisiaj myśmy rozmawiali z Grześkiem Kazdebką przez telefon przed tym spotkaniem i zwróciliśmy uwagę na to, że ten cały kanon jest tak ładnie wydany. To znaczy, jak wydawnictwa inwestują w kanon, to w ogóle jest coraz więcej ładnych książek i skonstatowaliśmy, że to się wiąże też trochę z BookTokiem, bo tam jednak musi być ładnie, to musi ładnie wyglądać. I tu jest pytanie retoryczne, czy to źle? Bo może wcale to nie jest źle, że to jest ładny przedmiot. To jest bardzo przyjemne, tak? Bo to jest, ale też przecież, bo to chodzi tylko o to, żeby przy kawusi było ładnie sfotografowane.
6: Ale są też nowe wydania, przecież nowe tłumaczenia, coraz częściej, no była przecież ta cała...
1: Cała sztuka w ogóle.
6: Tak, Ania z Zielonego Wzgórza, nagle jest Ann z Zielonych Szczytów, no, prawda? Są tak, nowe tłumaczenia, no właśnie o to chodzi też, że to jakby ciągle do tego wracamy, ale w nowym wydaniu.
1: Ale też ładnym, że to ładnym, wygląda, ładnym. To jest naprawdę duży atut.
6: Ale brzydkie też są, tak.
7: A ja trochę zepsuję imprezę, bo wiecie, to nie jest tak, że to jest bez znaczenia.
1: Zagrajmy dżingiel.
7: Jakie książki czytają dzieciaki i młodzież. Są książki, które są demoralizujące, które są źle napisane, które są szkodliwe dla ich języka. Ja przygotowuję te dzieci do konkursów i mam wrażenie, że rodzice, którzy teraz słuchają, wielu z was w ogóle swoich dzieci nie zna. Wydaje wam się, że wasze dzieci są super oczytane i świetnie piszą, a wasze dziecko zaczytuje się w jakichś kryminałach, gdzie są sceny gwałtu i to jest propagowane jako coś zupełnie fajnego, normalnego i jest tanie, więc mu to kupujecie, bo dajecie mu bon do Empika i w ogóle was nie obchodzi, co kupuje, bo pracujecie. I no po prostu to ma ogromne znaczenie, co tak młody człowiek czyta i potem idzie na olimpiadę, myśląc, że jest bardzo czytane, nie potrafi stawić przecinka przy drze. I jeszcze jedna rzecz. Ja też mam wrażenie, że nauczyciel jednak nie jest małpą cyrkową i jego przygotowanie do zawodu nie powinno polegać na tym, że uczy się, jak robić triki. I myślę, że mówienie o hemoroidach Kawki jest poniżej jego godności i mojej godności. I nie po to, jakby, to jest coś bardzo nie tak z naszym światem w ogóle i to nie jest tylko kwestia tego, jak przyciągać uwagę. Jeśli musimy mówić o wybitnych ludziach,

0: i zdobywać uwagę na sobie jako ludziach, mówiąc o czymś, co jest tak po prostu... No,
1: to ja poprawię imprezę, bo się czuję wywołana do tablicy. Wiesz co, ja myślę, że... No mnie na przykład zaciekawiło to, że Kafka tyle pisał o hemoroidach, dlatego
2: przyjaciela,
1: że to coś o nim mówi. Wszystkie takie małe rzeczy, drobiazgi, których normalnie nie uczymy się na lekcjach polskiego, coś mówią. I ja tutaj się zgadzam z tym, że nie wszystkie książki są super, ale ja teraz byłam jako jurorka w takim konkursie Literacka Podróż Hestii i przeczytałam 60 książek dla dzieci i młodzieży. I przez 3-4 miesiące, tak. I jest to w ogóle coś dla mnie niesamowitego, że te książki są takie dobre, że pisze się, znaczy może nie niesamowitego, ale ja nie wiedziałam, że są poruszone takie tematy, jak na przykład dziki hot or not, prawda? No nie wiem, w jaki sposób miałabym rozmawiać z dzieckiem o zwierzętach miejskich, ich miejscu tutaj u nas, między ludźmi, kto ma prawo żyć, kto ma prawo być tym gołębiem, czy być tym dziczkiem gdzieś tam w przestrzeni miejskiej. Więc poruszane są tematy zupełnie inne niż były poruszane kiedyś, kiedy ja byłam dzieckiem. Też jeżeli chodzi o książki Young Adult, o których powiedziałaś, bardzo dużo jest książek, które romantyzują przemoc i to są książki złe i to nie są książki fajne i one powinny zostać oznaczone jakimś specjalnym znaczkiem i powinny, no najchętniej no, to po prostu nie czytałabym i nie próbowałabym takich książek nigdzie, czy nie pozwalałabym ich wydawać, ale są książki Young Adult, które są bardzo potrzebne, bo to są książki, które może nie są świetnie napisane, ale rozmawiałam z autorkami takich książek, które na przykład poruszają temat zaburzeń odżywiania, które poruszają temat traum międzypokoleniowych, relacji z rodzicami, trudnych relacji z rodzicami, trudnych przyjaźni. To są takie rzeczy, albo właśnie no, kwestie LGBTQ+. To są rzeczy, które są tu i teraz dla nich ważne. No weselu nie przeczytamy o tym, nawet jeżeli byśmy się bardzo silili na interpretację, czy nie wiem, no właśnie, no, czy ktoś z panien, któraś z panien miała zaburzenie odżywiania albo jakiś problem z swoją situation sheet. Natomiast takie książki gdzieś tam rzeczywiście coś dają. I ja się tu nie zgodzę. Wydaje mi się, że musimy trochę się dostosować do młodych ludzi i ten BookTok, czy zwracanie uwagi na malutkie rzeczy, nawet te hemoroidy Kawki, są rzeczami, które później mogą doprowadzić do czegoś większego.
2: Można też zwrócić uwagę
1: więcej,
2: niekoniecznie na hemoroidy, ale na przykład na to, że w wolnych chwilach robił coś innego, bo to pewnie bardziej zbliżenie tego do czytelnika. Ja tylko wrzucę takie nazwisko, bo bardzo ją lubię. Monika Rutka, bardzo fajna pisarka literatury Young Adult. To jest dziewczyna, która w bardzo mądry sposób i taki wrażliwy pisze o problemach psychicznych i naprawdę wiele książek Young Adult to jest crème de la crème, więc pewnie moglibyśmy temu poświęcić całą dyskusję, znaczy, ale już cała publiczność podniosła ręce i wszyscy eksperci podnieśli ręce. Jeszcze czegoś takiego w ogóle,
3: Tomek,
2: tylko wam powiem,
3: powietrze,
2: że nie było jeszcze czegoś takiego w studiu otwartym, żeby eksperci podnosili rękę. Już tak wiecie, jestem tu. Nie wiem, jak tym zarządzić w ogóle. I nawet nasz fotograf podnosi rękę. Tego jeszcze nie było. Krzysztofie, proszę cię. Tomku.
4: Pozwolę sobie dosłownie dwa zdania. Jeśli źle to interpretuję, to oczywiście mnie poprawisz. Nie chodzi o to, żeby rzucić po prostu, że Kafka miał hemoroidy i to zostawić i taka ciekawostka albo obrzydzające trivium. No jeśli mówimy o Kafce, no to jeśli coś jednego go symbolizuje, to właśnie jego choroby prawdziwe i wyimaginowane. I rzucając taką prawdziwą ciekawostkę o prawdziwym człowieku, który żył, oddychał, który kochał, robił naprawdę masę i zwyczajnych, czasem obrzydzających rzeczy, żeby przejść do tego klucza interpretacyjnego, na ile oczywiście chcemy go narzucać, ale żeby trochę otworzyć, żeby pokazać, że ten żyjący człowiek te swoje traumy, swoje problemy i swoje realne lub wyimaginowane choroby do tej literatury swojej też wkładał.
2: Kto z mikrofonem w ostatnim rzędzie? Kto z mikrofonem w ostatnim rzędzie?
5: Zuzanna, dzień dobry. Ja jeszcze
2: Cześć.
5: Nie mówiłam. Też studiuję filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, też na specjalizacji nauczycielskiej. I to, co chciałabym powiedzieć, to cały czas omawiamy tutaj kanon i to, co nasi uczniowie lubią, chcą, czytają. Natomiast ja na praktykach zderzam się z sytuacją, że uczniowie nie czytają nic, bo właśnie...
2: O czym mówiła Maria Desku.
5: Tak, bo właśnie spędzają czas głównie w social mediach i z jednej strony uważam, że BookTok czy inne formy takiej popularyzacji literatury w internecie są bardzo potrzebne, no bo jeżeli uczeń nie sięga do lektury, to przynajmniej sięgnie do tych rolek i cokolwiek się dowie. Natomiast nie wiem szczerze, jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy właśnie byłam na przykład na lekcji o zemście, no i nikt nie przeczytał lektury. lektury. I szczerze, no jeszcze nie jestem nauczycielem, więc

0: jeszcze się tym nie stresuję aż tak. Natomiast no jak ich właśnie zachęcić do tego, jeżeli no te media stają się uzależnieniem. I no nie wyobrażam sobie sytuacji, że na lekcji będę musiała odesłać ucznia do mediów społecznościowych, bo wiem, że na sprawdzian no on nie przeczyta lektury, tylko będzie trzeba jakoś w inny sposób mu tą wiedzę przekazać.
1: Słuchaj, ale tak między wierszami ty uważasz, że jest trochę tak, że dzisiaj BookTok jest ściągą, jest brykiem, jest streszczeniem? Czymś dla milenialsów na przykład było coś takiego jak bryk. Jak ktoś już tam lektury nie przeczytał,
2: jeszcze
1: to sobie
2: jest.
1: Doczytał.
0: Albo jeszcze z jednej jest, no. strony tak. Tak, natomiast jest to zdecydowanie bardzo nowoczesna forma i uważam, że przekazuje też no, nie tylko treść lektury, ale też właśnie interpretację, zaciekawia też z jednej strony, więc może uczeń po obejrzeniu takiej rolki jednak przeczyta tą lekturę. Nie wiem, jakie są statystyki i czy tak jest, natomiast na lekcjach w szkole jednak widzę, że uczniów nie interesuje literatura, po prostu. Oni, podchodziłam do nich nawet na korytarzu, bo dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, pierwszy raz w życiu w tym roku byłam w szkole i widziałam, że co innego ich interesuje. Gry niezwiązane z literaturą i no zupełnie inne rzeczy.
1: A co wy zrobiliście z tą zemstą? Czytaliście razem, jak nikt nie przeczytał?
2: Czy... Pani
0: no musiała streścić lekturę. No, na szczęście miała bardzo dobre podejście, więc czytała fragmenty, no improwizowała bardzo, zrobiła pracę w grupach. No da się pracować, tak? Tylko no co w kontekście egzaminu?
3: Trzeba było
2: kupić
3: pumpkin
2: spice latte.
3: Jedno oczko. No to już było bańkowe. Piękne. Jedno oczko do przodu, mikrofon. Kto z nami? Dobry wieczór, dzień dobry.
4: Dzień dobry, ja mam na imię Laura. Też, tak jak moja poprzedniczka, jestem z Wydziału Polonistyki na UWO. Chciałam trochę wrócić do tego, czy powinniśmy się dostosowywać do uczniów. Ja myślę, że jak najbardziej tak, że my powinniśmy się dostosować do nich, oni trochę do nas, bo przynajmniej tak jak ja na to patrzę, to że ten proces w ogóle szukania wspólnego kanonu, czy no właśnie rozmawiania tego o tym, co będziemy czytać, to jest właśnie taka próba wypracowywania wspólnego kodu, trochę nauka empatii, zrozumienia drugiej strony i szukania właśnie tego, tej jedynej przestrzeni, na której możemy się porozumieć. To znaczy ja tak starałam się moim uczniom i na korepetycjach i tym na praktykach tłumaczyć, że no rozumiem, że nie ma takiej książki, z która spodoba się wszystkim wam i jeszcze mnie, ale musimy wybrać jedną, bo przeczytamy ją wszyscy, bo tylko wtedy możemy rozmawiać. Jak każdy z was przeczyta inną, no to co? No to możecie rolkę nagrać, wrzucić, tak? Ale no ja się nie odniosę, bo nie czytałam, kolega się nie odniesie, no bo on czytał swoją. W tym sensie właśnie ten kanon byłby taką... To nie musi być taki ministerialny kanon oczywiście, ale właśnie szukanie tego, uczenie takiej otwartości na drugą perspektywę. I myślę, że w tym się trochę też mieści ta odpowiedź na drugie pytanie, co jeżeli uczniowie nie czytają. No może oni potrzebują do tego kanonu zaprosić, nie wiem, gry komputerowe, jakieś teksty, no nie wiem, plastyczne, piosenki, cokolwiek by chcieli. W takiej otwartości na to, co my nauczyciele chcemy do tego dać, no bo my też z czegoś jesteśmy wyszkoleni, no mamy jakieś zaplecze już merytoryczne, chcemy pewnie o tym powiedzieć, może to by było wartościowe, skoro już się z tego na studiach tak przygotowaliśmy obszernie, no ale jak najbardziej, żeby była też przestrzeń na to od nich, żeby uczyć właśnie takiego porozumienia też między pokoleniem, między ludźmi po prostu.
3: Myślę sobie, że świetnym dowodem na to, że jednak rozmowa wokół książki jest modna, jest coraz większa moda na kluby książki i one wcale nie są bańkowe. Oczywiście, że w Warszawie jest ich pewnie więcej na metr kwadratowy niż gdzieś indziej, ale one powstają też w innych miastach i to jest dokładnie takie zadanie, że wszyscy czytają jedną książkę albo dwie i sobie gdzieś tam o niej rozmawiają. Z mikrofonem na chwilę sam.
5: Tak, a propos właśnie tego kanonu i trochę a propos też znowu dzieciństwa, chciałam powiedzieć, że przekazywanie sobie nawet z pokolenia na pokolenie takich książek, które były ważne, to też łączy, raz, że łączy ludzi, a dwa, że buduje taką właśnie ten kanon buduje, tak? Na przykład ja mam do tej pory książki, które zostały mi przekazane z dzieciństwa mojej mamy albo z tego, jak moja mama kupiła je nawet przed tym, jak ja się urodziłam. Na przykład Ferdynand Wspaniały albo Karolcia, tak? Jakby myślę, że przekazywanie takich starszych tekstów też jest bardzo ważne. Więc nawiązując do bardziej nowoczesnej formy, czyli właśnie tego book mediów, BookToka i tak dalej, myślę, że to jest dobry pomysł, ale egzekucja nie zawsze działa. Nie zawsze jest to pozytywne.
1: A kto z was w ogóle tak miał jak sam, że faktycznie ktoś, nie wiem, rodzice albo ktoś dorosły zaproponował mu jakąś książkę i faktycznie siadło?
3: Ja mam całego takiego porwanego Norwida. Ja wiem, że on był straszny.

0: tym grafomanem zdaniem wielu, ale ja go kochałam przez całe liceum i mam całą serię Norwida w takim właśnie pięknym, starym wydaniu.
1: No tak w ogóle to myślę, że można się też dużo nauczyć, dużo... No bardzo przyjemne jest rozmawianie o na przykład książkach z dzieciństwa, na przykład mojej matki albo piosenki. Na przykład po raz pierwszy usłyszałem Baim, kiedy moja mama mi puściła starą wersję i powiedziała, jakie ona miała wrażenia, jakie to było dla niej przeżycie. Ja myśląc teraz, jaką mamy teraz technologię, jak muzyka teraz wygląda, no to mam takie...
0: No dobra, poczekajcie, nie poszerzajmy aż tak szeroko tekstów kultury, nie idźmy w te... No właśnie, na szczęście Grzegorz Kazdepkę właśnie rozlał wodę. Szkoda, że szklanka nie pękła, bo to byłoby...
2: Staram się nie patrzeć na ręce wniesione od góry.
0: Ale tu baba od polskiego już, toaleta Karolina Barbich już od 15 minut. Rozlał, patrzcie do czego porwą się członkowie studia otwartego, do rozlania, do demo jakiegoś demontażu studia, żeby zabrać głos po prostu.
3: Być może padło też na książkę, dlatego, że w tej torbie jest
2: nie, książka, książka.
0: Dobra, Grzegorz Kazdepka, może
2: zdemoluje
0: studia.
2: Ale oddaję głos naprawdę, rzeczywiście, z tym, że chciałbym dwa potem słowa.
4: A, to ja przede wszystkim bym zaczęła od tego, jednak wróciłabym tutaj do tego elementu, że my, i im dłużej ta rozmowa trwa, tym dla mnie też jakoś to się staje bardziej widoczne, że my rozmawiamy w jakiejś takiej bardzo odizolowanej sytuacji. Naprawdę mam wrażenie momentami, że jesteśmy w kosmosie i to absolutnie nie jest złe, w tym sensie, że jesteśmy w sytuacji, gdzie stale, mam wrażenie, omawiamy tego czytelnika, który zniechęci się do czytania lektur. To znaczy nasza hipotetyczna młoda osoba, która sięga po lekturę, miała jakąś chęć lub pasję do literatury i właśnie została zniszczona przez dziady, co oczywiście też znaczy...
5: Nie.
4: Nie przez dziady, przez... niech będą chłopi, żeby było, że właśnie tak na siebie... I oczywiście pewnie takich przypadków jest też dużo, natomiast mam wrażenie, że właśnie te przypadki, w których młodzi ludzie, czy tam ludzie w ogóle, już zostawmy tych młodych ludzi, oni tacy biedni, nie czytają w ogóle, zupełnie.
6: I,
4: dokładnie. I patrzymy, nie mówię, że my, bo tak oskarżam nas od razu o coś strasznego, i jednak patrzymy na tych ludzi z góry, w jakiś taki sposób, mam wrażenie, społecznie, patrzymy na to albo pomijamy zupełnie to w dyskusjach i od razu przechodzimy do tego młodego człowieka, który jednak po jakąś książkę sięgnął już w swoim życiu i to od razu sprawia, że się trochę poddajemy, mam wrażenie. I tak samo, też trochę to poruszę tutaj, bo była o tym rozmowa sekundkę wcześniej, jest w przypadku osób, które, młodych osób, które na BookTalku mają styczność z literaturą, którą my byśmy sobie profesjonalnie tutaj ocenili jako nie najlepszej jakości, bo można bardzo łatwo im powiedzieć po prostu, że ta książka jest beznadziejna, co ty robisz, jak można zacząć od czegoś takiego przygodę z czytaniem, ale przecież nie o to chodzi. W ogóle w dyskusjach, w życiu, w rozmowie o kulturze nie chodzi o to, żeby po prostu tak kogoś negować i zamykać mu buzię. Spróbujmy i nie poddawajmy się z tymi młodymi osobami tak szybko, nawet jak to jest trudne, a wiem, że zwłaszcza w szkole, gdzie mamy całą klasę i jest nauczyciel, który ma 5 lekcji dziennie, no to jest bardzo trudne.
0: Ja mam tylko taki w ogóle wniosek, bo myślę sobie, że to jakbyście mieli wyjść z czymś ode mnie, to żeby się w ogóle nawzajem za książki nie stygmatyzować. To już mówiłam, ja nie cierpię kupek wstydu, bo to nie jest żaden wstyd, że się nie zdążyło przeczytać. A po drugie, jak masz na imię jeszcze raz czerwona, piękna koszulka, tak? Zosia. Kiedyś taki bardzo fajny popularyzator literatury też i języka polskiego, Maciek Makselon, który przez lata pracował jako redaktor w wydawnictwie, powiedział takie zdanie. Różne książki spełniają różne oczekiwania czytelnicze. I to jest dla mnie zdanie klucz, bo to ci pokazuje, że okej, wiadomo, że jak książki są na jakieś takie szkodliwe tematy, ale to jest takie zdanie włączające, że różne książki, różni czytelnicy mają różną gotowość do literatury, więc zrobię taką tylko szybką wrzutkę. Zachęcę do chwycenia mikrofonu Ule Hirniak, ale może być w tym momencie ad vocem, ale też Ola Pakieła z mikrofonem a propos BookTalka. Chcieliście coś do tego jeszcze dorzucić?
1: A ja tak sobie tylko wzięłam ten mikrofon.
0: To Ula Hirniak, tak sobie trzymam, bo teraz, żeby nie trzeba było wylewać wody. Maria Deskur oddała mikrofon, znaczy ja zabrałam właściwie Marii mikrofon,
1: ja teraz
0: to jest
1: też
0: już wiele to tłumaczy.
1: Mikrofon.
0: Dobra, spoko. Ula Hirniak?
5: Tak, jestem.
0: Płyniemy trochę przez ten wątek popularyzacji literatury, tak. Czy BookTok, czy cel uświęca środki, czy pokazywanie w sposób śmieszny, zabawny, prosty, wyciąganie historii o hemoroidach i nie tylko.
5: Ja będę tą złą.
0: Trafienia. Będziesz tą złą.
5: Tak, w sensie uważam, że warto. Warto zrobić ukłon w stronę ucznia. Warto zapytać, powiedzieć cokolwiek.
0: To dobra.
5: Tak, w sensie tutaj.

tak, tutaj publiczności. Warto zrobić coś, co może ich zaskoczy, zachęci. Ja na przykład mam tak, że jak omawiamy dziady w klasie siódmej,

0: I wiem, że sporo osób nie czyta i nie przeczyta tej zemsty. I też tak jest, że muszę streszczać czasami, no niestety. Ale na przykład robimy sobie taki prowizoryczny mur. Dzielimy sobie klasę, tworzymy sobie różne gry na podstawie tego. Bardzo często robimy sobie takie escape roomy po całej szkole lekturowe. Więc to jest taki ukłon w stronę ucznia. I ja wiem, że tę lekturę można omówić na wiele, wiele różnych sposobów, bardziej poważnych, ale ja wolę jednak te mniej poważne, ale zapadające w pamięć.
1: Z Nadniemnem też byś to zrobiła?
2: Escape room z Nadniemnem, ciągle zielono. Jakby po prostu najbardziej ekologiczny escape room.
0: Aneta
1: baba od polskiego
0: przyrody.
1: Słuchaj, baba ja od polskiego prosto... stworzyła już prawdopodobnie.
3: Chciałabym zobaczyć z górą. Wyobraźcie sobie tego Jana Bohaterowicza, że on jedzie na koniu jak mężczyzna z reklamy Old Spice'a. Ja go zawsze tak widzę i ta klata tak błyszczy. Jak zaczynamy od tego, że ona przyjechała z miasta, tam sami morfiniści, nikomu się nic nie chce i ona widzi tu życie. Życie tu jest. No to jak się ma nie zakochać? To przecież od razu już inaczej się czyta wtedy Nadniemne.
0: Dokładnie.
3: Już nie działa jak lek nasenny.
0: Tak jest. Hmm?
3: O. Prawda? O.
1: Więc,
3: tak, ja tylko chciałam się wtrącić z Janem Bohaterowiczem, bo to ja go tak widzę. Ale o to chodzi, że chyba po to jest nauczyciel. Nie jest świętą krową.
0: Tak.
3: Jesteśmy tam dla dzieci.
0: I mówimy o lekturach,
3: dla
0: ale
3: dzieci
0: też
3: jesteśmy.
0: O ich autorach, tak? Którzy są tylko ludźmi, tylko i aż ludźmi.
3: Ale są różne szkoły, tak jak mówiłam.
0: Tak.
3: Więc dla mnie nauczyciel i obowiązek szacunku... Na ten szacunek trzeba sobie zasłużyć i tak samo nie mówić, że Słowacki wielkim poetą był, tylko dać do tego dojść młodemu człowiekowi.
1: A jak wy w ogóle odnajdujecie się w tym, że z jednej strony oczywiście możemy na różne sposoby interpretować daną książkę, a z drugiej i tak koniec końców będziemy musieli iść na maturę i tam zdać test, żeby dostać się na studia, strzelając konkretnie w klucz, używając konkretnych sformułowań.
3: Nie ma klucza. Na maturze od 2023 roku, a tak w ogóle od 11 lat nie istnieje klucz.
0: Tak jest.
3: To, co trzeba wiedzieć, to to, że średnio wieczu masz kościotrupa, to jest dance macabre. I tyle. To jest wiedza do krzyżówek. Tak,
0: tak
3: naprawdę.
0: Przemijanie to wanie teraz.
3: Więc i to jest powtarzane nieustannie, tak jak egzamin na prawo jazdy. Non stop masz te same obrazki i te same odpowiedzi od ciebie wymagają. I matura sprawdza tylko umiejętność postawienia tezy i dobrania argumentów oraz przykładów. Tylko umiejętność logicznego myślenia. Jest szansa, że ten egzamin kiedyś będzie sensowny. Jeszcze mamy maturę ustną, która ma sens, ale jest odpytywanką akurat z fabuły, ale i tak zna się dwa lata przed maturą pytania. Więc...
2: No i jest egzamin ósmoklasisty tak całkiem niedawno. Jak przeczytałam, że tam był Stephen Hawking i Stanisław Lem, to mówię, no, raczej spoko teksty kultury. Tutaj nie wieszajmy psów na tych egzaminach, więc chyba nie musi być tak źle. Maria Deskur?
4: Ja wrócę do... Nie wiem, czy to nie jest bardziej niż trzy wątki wcześniej, więc sorry.
2: Dajmy dżingiel.
4: Ale bardzo dziękuję za ten komentarz o tak, bańka, nie bańka i czy my pogardzamy czy nie pogardzamy, przepraszam, to jest okropne słowo, ale to no, Przemysław Czapliński mówi, że to zawsze towarzyszy w Polsce rozmowie o literaturze. Ja jestem gotowa stwierdzić, że nie zawsze, ale faktycznie jest, wydaje mi się, że takie porównanie, my często używamy porównania do sportu, ale czasem też używamy porównania do papierosów. Bo jakby nasze pokolenie pamięta czasy, kiedy paliło się wszędzie. No, nasze pokolenie to chyba ja tylko tutaj z Grzesia. Wszędzie się paliło i w ogóle to nie był temat.
5: Szkoły też.
4: I potem nastąpiła cała seria badań. Mój kolega, który aktualnie jest na Uniwersytecie Medycznym i pracuje ze studentami, pokazuje z lubością studentom reklamę papierosów z lat 70., w której występuje lekarz podpisany z imienia i nazwiska i mówi, że on woli mentole od czegoś. Tak? I jakby ci studenci w ogóle, znaczy my wszyscy byśmy nie wierzyli, że to jest prawdziwa reklama. Bo
2: gdzie są książki?
4: Już, tak, przepraszam. Bo badania i jakby nasze widzenie rzeczywistości się zmieniają. I teraz, tak jak my dzisiaj, nie gardzimy ludźmi, którzy palą papierosy, a jednak społecznie jest duża świadomość na temat tego, że to nie jest dobre dla naszego zdrowia. Wydaje mi się, i nie ma pogardy dla palących, a jest ta świadomość, to wydaje mi się, że wokół książek mogłoby być to samo, co wokół ruchu fizycznego, czyli świadomi jesteśmy, że czytanie książek nam daje bardzo dużo i tutaj ta rozmowa uważam jest idealnym dowodem na to, jak rozbudzenie intelektualnie wszyscy tutaj są, tak? To znaczy, no po prostu mamy te mózgi po prostu tak nakręcone, bo dobra, to jest
2: sytuacja, w której wszyscy mają ręce podniesione. Prowadzący mają podniesione ręce.
4: Ja już kończę.
2: Już nie możemy.
4: I to jest tylko taki postulat, żeby sobie powiedzieć, tak, my powinniśmy

0: chcieć zapraszać do czytania. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi albo że nie wiem co, że to jest jakaś kasta. Ja nie próbuję powiedzieć, że źle jest badać to jako ruch społeczny czy jako fandom czy i tak dalej, ale żeby nie robić tych waloryzacji, tylko żeby sobie powiedzieć, to dla każdej osoby czytającej po prostu jest pomocne w życiu. Jak ruch fizyczny buduje nasze mięśnie i jakbyśmy sobie siedzieli na kanapie cały czas, to nie będzie to dla nas dobre, to jest z książkami jest tak samo. Jak nie będziemy ich czytać i to jest opowieść, która jest, mam wrażenie, włączająca, a nie wtedy kastująca.
1: Tomek też buduje swoje mięśnie, bo ta ręka w górze.
2: Ale to ja z cierpliwością powiem tak, no, prosiliście tutaj trochę o grillowanie i o herezję na początku, to może w nawiązaniu rzucę dwie, jedna z przymrużeniem oka. Życie nie kończy się na maturze, naprawdę, więc nie musimy się aż tak bardzo, myślę, na tym skupiać mimo wszystko. A druga herezja, tutaj padło o uczniach, którzy nie czytali Zemsty, a grają w gry komputerowe, czy gry wideo ogółem. Ja jestem, nie wiem, czym nałogowym graczem, ale na pewno graczem, no i rzucę herezję, że ja absolutnie im się nie dziwię. Ja też zdecydowanie, niech Aleksander Fredo, niech mu ziemia lekko będzie, też zdecydowanie chętniej grałbym w gry, niż czytałbym Zemstę. Bo zagrać w dobrą grę, a czytać złą książkę, myślę, że wcale nie jest takim prostym dylematem.
1: Chyba, że to będzie dobra gra o zemście.
2: Może, tak, też takich jest sporo.
3: Natomiast tutaj,
2: tylko nawiązując właśnie do tego, co Grzegorz powiedział o tych kotach.
4: Nie,
2: wcześniej. Co wcześniej powiedział? O tych kodach kulturowych. To jest bardzo piękne i bardzo fajne. Tylko ja zadałbym dwa pytania i to trochę pytania może do rządzących, bo tutaj dużo jest o tym, jak nauczyciele i booktokerzy radzą sobie z tym opowiadaniem inaczej o książkach, a rządzący na to mają troszkę, może nie słuchają może nas w tej chwili. Natomiast dwa pytania.
3: Pierwsze, jest duża szansa, że tak.
2: Dlaczego te kody kulturowe kończą się 80 lat temu, tak zasadniczo i pomijając oczywiście te lektury dla młodszych uczniów, gdzie tych bardziej współczesnych tekstów jest więcej, to jeśli spojrzymy na klasy 7-8, czy liceum, no to naprawdę praktycznie nic się nie zmieniło od moich czasów.
4: To...
2: Dokładnie.
4: Ale to ja chciałem dzięki temu nawiązać do, jak mi się wydawało, tematu rozmowy, bo ja uczestniczę w kolejnej rozmowie na temat czytelnictwa, a wydawało mi się, że będziemy też rozmawiali o tym, dlaczego kochamy klasykę albo dlaczego ona jest wydawana. I to być może jest też odpowiedź, dlaczego te kody się kończą na lekturach dawno temu wydanych. Otóż popularnością, między innymi popularność klasyki wśród wydawców wynika z tego, że autorzy tejże już zazwyczaj nie żyją, a zatem nie trzeba im płacić honorariów, co jest bardzo ważną częścią jednak takiego kombinowania wydawniczego. No oczywiście to jest biznes, tak? To raz. Dwa, że mamy do czynienia już z książkami wypromowanymi, więc ich ryzyko ich wydania jest dużo mniejsze w przypadku książek pisanych teraz. Po trzecie, jako że no, według statystyk Polacy tak bardzo dużo nie czytają, my zmagamy się z płytkim rynkiem wydawniczym, tak? To studio akurat w żaden sposób nie odzwierciedla stanu polskiego czytelnictwa, więc wydawcy wiedzą, wiedząc o tym, starają się trafiać w pewniaki, czyli no w lektury, które, czy w klasykę, którą chcemy mieć z tego względu, żeby ładnie wyglądał na półce i że to jest ładna książka. Tutaj ukąsone stylisty, które ładnie fotografują te książki bardzo często i pokazują w różnych mediach. Trzeba je czasami czytać, bo jest szkoła. Według też statystyk, uwielbiam, muszę powiedzieć, że ja, człowiek, który utrzymuje się literek, uwielbiam cyfry, uwielbiam statystyki. Według statystyk książka jest wypożyczana około 30 razy papierowa, a potem jest tak naprawdę kupowana następna, bo ona nie wytrzymuje 30 wypożyczeń, zwłaszcza dzieci, tak? No więc warto inwestować z punktu widzenia wydawcy w lekturę, czyli w coś, co się sprzeda. Kolejny powód, dla którego czytamy lekturę, to jest chyba taki, że przez to, że czytamy mało, to chcemy zainwestować w coś, co albo nam coś da, na przykład stąd popularność w Polsce literatury faktu, że czytamy, czujemy, że to jest takie trochę jednak marnowanie czasu, ale to przynajmniej czytajmy coś, co wzbogaci naszą wiedzę o świecie, albo przeczytajmy lekturę jakąś czy klasykę, żeby móc rzeczywiście, co jest dla mnie ważną akurat wartością, mieć własne zdanie. Padło tutaj w pewnym momencie padły słowa o ciekawości. Byłam ciekawa, więc przeczytałam. To jest dla mnie ogromnie ważne w ogóle. Muszę powiedzieć, że ciekawość wydaje mi się cholernie ważną cechą człowieka. Cholernie ważną. Jesteśmy ciekawi, więc dzięki temu rzeczywiście czegoś próbujemy, przekraczamy jakieś granice, sięgamy po naukowską granicę, tak? Jesteśmy ciekawi, w jaki sposób na nią zareagować.

0: To jest wspaniałe. I jeszcze, już wiem, że się nie do, mówicie wspaniałe rzeczy, więc nie dam rady pewnie drugi raz się dorwać do mikrofonu, więc jeszcze jeden wątek. Ja, autor lektur szkolnych, obowiązkowych i uzupełniających, muszę wyznać, być może samobójczo, że byłem kiedyś wielkim i nadal jestem zwolennikiem bryków, bo nie uważam, że wszyscy musimy czytać książki. Fajnie za to by było, że nie każdy z nas zapewne przeczytał Hamleta, ale podejrzewam, że większość z nas wie mniej więcej o co tam chodzi. Co często dają bryki. Więc jakby mówimy o takim rodzaju jednak budowania kodu kulturowego, co to już parokrotnie podkreślano, że jest chyba istotne dla porozumiewania takich także pokoleń. No i co jeszcze? Jeszcze a propos klasyki. Zastanawiam się, co jest klasyką dla mnie, a co jest klasyką dla studentów, tak? W tej chwili, no bo zakładam, że Baim dla mnie nie jest klasyką, ale tutaj zespół Baim został wymieniony jako
1: ale rodzaj przedstawiciela klasyki. Ale kiedy ta sama chwila wejdzie, to...
0: I koniec. Już oddaję mikrofon.
2: Słuchajcie, brawa dla Grzegorza w ramach opuszczania rąk na chwilę, ale dzisiaj jest naprawdę, to jest socjologicznie świetne zjawisko dzisiejsze Studio Otwarte, bo czegoś takiego jeszcze nigdy w Studio Otwartym nie było, żeby gość po prostu, dobra, mam teraz powiem i jeszcze podziękuję matce i jeszcze kogoś pozdrowię, bo przecież za chwilę nie dadzą mi już chwycić mikrofonu. Kto z mikrofonem zresztą wspaniałej
3: tylko,
2: młodej
3: tylko, bo
2: nie, no Tomek.
3: Mógłbym dokończyć myśl, bo tutaj, znaczy, uwaga, literacki dowcip, z Grzegorzem stworzyliśmy nasz własny strumień świadomości, czyli zaczyna się jedno zdanie, potem jest wtrącenie, trwa 5 stron i potem ja dokończam tą myśl, którą zacząłem wtedy. To tylko druga ta herezja, dlaczego te kody kulturowe dotyczą tylko książek? Dlaczego nie dotyczą komiksów? Dlaczego nie dotyczą filmów? Jakby dlaczego nasza szkoła, wiem, że to jest straszne mówić przy dyskusji o czytaniu, dlaczego tyle czytamy w szkole, natomiast dlaczego ja bym jednak chciał, żebyśmy się skończyli jako państwo z tym imposybilizmem, że nie możemy robić niczego innego niż tylko wyciągać książki albo wkładać kasety wideo z starą wersją Zbrodni i Kary sprzed kilkudziesięciu lat.
1: Justyna, tu powinno paść pytanie, kto jeszcze nie mówił, aby chciał?
2: Nie ma podniesionej ręki, a po prostu wszyscy mają. Wspaniale.
4: Ja ale chciałam też tylko wybaczyć właśnie nie ma obowiązku mówienia, dla okay, polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, mojej imienniczki Karoliny i osoby z klasy maturalnej, które podnoszą rękę od ponad 20 minut.
2: Dobra, mówcie, opowiadajcie, w którym jesteśmy wątku teraz, bo przypominam, że zaczęło się od rozmowy o tym klasyki kochamy, lektur mniej. Poszliśmy w stronę tego, jak mówić o lekturach. Wbrew pozorom te wszystkie wątki bardzo dobrze się łączą.
5: Ja szybko, tylko dwa wątki poruszę. Szybciutko jedno zdanie o pierwszym. To, co tutaj koleżanka z tobą powiedziała, Zosia, bodajże odnośnie książek i tego, że rodzice nie patrzą, co kupują i powinny być te ograniczenia, jakieś tam napisy. Są napisy, są ograniczenia tak, wiekowe. Ale
2: trzeba
5: są za małe.
2: Trzeba je respektować. Ale nie, trzeba je respektować, to jest inny
5: tak,
2: wątek.
5: Ale to też jakby nie tylko rodzice, ale też na przykład kasjerzy w sklepie.
2: Oraz wydawcy.
5: Oczywiście, bo ja byłam świadkiem nieraz, jak...
2: Oczywiście, że tego nie lubią.
5: Jak dziesięciolatka czy tam dziewięciolatka poprosiła babcię, mamę, mamo, kup mi książkę, a ta książka z tyłu miała 18-16+, więc ten, a jeszcze powracając do klasyków i do kanonu lektur szybko, to...
2: Spokojnie, powoli.
5: Ja chcę, żeby też inni mogli się wypowiedzieć. To moim zdaniem kanon lektur i jakby niektóre lektury powinny zostać ze względów na język właśnie, na to, że ten język cały czas się zmienia. Chociażby, że tak powiem, byłam świadkiem nieraz, jak ktoś powiedział LOL, XD, no to tego nie ma w książkach.
1: Nie ma. Jakby
2: na razie.
1: Na dnie,
2: nie, na razie. To by wiedział, że tam żadnego LOLa nie znajdą. Kto teraz z mikrofonem? Bardzo proszę. I mikrofon do drugiego rzędu wrzucamy.
6: Dobra.
2: Do drugiego, do drugiego, do pierwszego, do drugiego.
6: Ja tutaj, padł temat gier. Ja tu się bardzo zgodzę, że różne teksty kulturowe powinny być uwzględniane w kanonie. Tak rzucę pierwszy z brzegu Baldur's Gate 3. Świetna opowieść, świetna gra i myślę, że naprawdę wiele mogłoby to wnieść do życia i nawet jego konteksty maturalne. Baldur jest idealną grą. Co prawda trzeba ponad 100 godzin, żeby ją przejść, ale myślę, że da się, jakby jest czas siedzieć tu na telefonie, to jest czas zagrać Baldura. Czy nawet Wiedźmin, który też jest świetną książką generalnie. Ja przeczytałam książkę, przyznam się, nie przeszłam do końca żadnej części.

0: ale tak, gry, filmy, nawet poezja współczesna. Tutaj nie każda, ja wiem, to kontrowersyjne, ale nawet taki slam poetycki. Ja widzę, ile młodych osób przychodzi, bo ja już 6 lat slamuję. Widzę, ile młodych, nowych osób przychodzi, bo ich to interesuje i chcą mówić też swoją poezję. I to jest niesamowite, że młodzież mimo wszystko chce też pisać.
1: Tego dowodem był Wattpad. Tam właściwie więcej osób chyba napisało. No, kochani, ale nie wiem, skąd jest ten głos, bo nie mówię o tym, że to była literatura wysokich lotów, ale to, że wszyscy tam chcieli pisać, wszyscy, to było bez wątpienia. Czemu tak zareagowaliście? Bo ja zupełnie tego nie rozumiem.
2: Wszyscy czytają.
3: Wstyd się przyznać.
1: Wszyscy piszecie na Wattpadzie?
4: Już nie.
3: Kiedyś się czytało.
4: Team A3, Team A3.
1: Dobrze, Karolina.
4: Za dużo reklam teraz jest i trzeba
1: rozumiem.
4: Płacić.
1: Zmienię tak, to zdanie w takim razie, mówiąc, dowodem na to był Wattpad i to wszystko, co powstało po nim 7000 razy szybciej niż zdążyłam się zorientować, że to się zadziało. Natomiast to jest dowód na to, że wszyscy piszą w sieci. Kto z mikrofonem teraz? Dwa ostatnie komentarze, słuchajcie, bo płyniemy do brzegu.
3: Jedna z ważnych rzeczy, jeśli rozmawiamy o literaturze i rozmawianiu o literaturze, to wydaje mi się, że trzeba trochę pozbyć się patosu, nie ma przestrzeni. Jeśli mamy ten cały patos, i to jest też powód, dla którego Bookmedia sobie tak świetnie radzą, bo one po prostu absolutnie pozbywają się tego patosu z literatury i z klasyki. I ona staje się bardzo bliska z tego powodu. Powód, dla którego też... pozwoliłoby to również właśnie na tą przestrzeń, żeby były i komiksy, i gry w tym kanonie lektur i w kanonie kulturowym, bo nie traktujemy tego jako coś wysokiego, kiedy rozmawiamy dużo luźniej na temat literatury. A powinniśmy robić te różne żarty, powinniśmy sprawiać, żeby wszyscy się tym zaciekawili, zwłaszcza te osoby, które absolutnie nie ciekawi ich literatura, bo sami autorzy się nigdy nie traktowali często w ogóle jakkolwiek poważnie. Pierwszy tekst, który wydał Adam Mickiewicz, to była Zima miejska. To jest tekst, który generalnie wydaje się taki w porządku, a potem się go analizuje. I to jest tekst o tym, jak wyszedł z chłopakami na piwo i jest skacowany. I to jest niesamowite. I można o tym, można mówić o literaturze i można mówić o pisarzach w taki sposób, bo oni byli ludźmi i robili głupie rzeczy, zwłaszcza pisarze, mieli dostęp do... tak, w sensie oni mieli dostęp do alkoholu,
1: ja bardzo przepraszam, ale nie wiem, czy Grzegorz powoli wychodzi, także to jeszcze nie jest koniec audycji. Grzegorz Kozdebka za chwilę rzuci drugą szklanką, także słuchajcie, naprawdę musimy... Wyhamujmy.
5: Ale wiesz co, ty mówisz o super rzeczy, bo ja na przykład, Justyna, nie wprowadzam nowego tematu, natomiast ludzie, którzy nie chodzą do filharmonii, znam takich, którzy zaczęli chodzić dzięki grze Heroes of Might and Magic, dlatego że istnieje taki zespół znakomitych filharmoników, który sięga po muzykę z gier komputerowych, jednocześnie oni się przebierają i nagle wpychają do tych filharmonii ludzi, którzy z muzyką klasyczną nie mieli nic wspólnego i to samo jest chyba z literaturą właśnie.
1: Obiecałam, że będą dwa komentarze jeszcze, a więc jeden za nami, drugi od kogo? Na podsumowanie, bo powoli płyniemy do brzegu. Wbrew pozorom Studio Otwarte ma taką piękną konstrukcję, że ono zawsze w pewnym momencie się rozlewa i o to w nim chodzi, że każdy dorzuca od siebie pewien wątek, ale naszą rolą dziennikarską jest jednak zebrać to wszystko na koniec i dojść do pewnej puenty.
5: Mogę wybrać? Dlatego, że ja mam taki radar na tych, którzy jedną rękę drugą podtrzymują i koleżanka w drugim rzędzie jest tego najlepszym przykładem. Tak, widzimy się obok.
1: Głos maturzystki.
6: Dobrze, to...
1: Róża.
6: Chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo fajną formą wprowadzania osób, które na przykład nie są zbyt dużymi fanami literatury szeroko pojętej, a zwłaszcza lektur, mogę powiedzieć, na pewno są komiksy, które zawierają w sobie treść różnych lektur obowiązkowych, ponieważ coraz częściej ja jako dość regularna odwiedzaczka, że tak powiem, licznych różnych księgarni, widuję na przykład komiks pod tytułem Proces Franca Kawki jako komiks. Rok 84 Orwella jako komiks. Niestety, jeżeli chodzi o polskie tytuły, nie ma jeszcze tutaj tak dużego rynku, natomiast jeżeli chodzi o zagraniczne tytuły, również tłumaczone na język polski, jest tego już

0: całkiem duży rynek i uważam, że to jest też bardzo dobra opcja dla osób, które, no nie wiem, na przykład nie są jakoś bardzo zainteresowane, tak, literaturą, ale jednak chciałyby mieć ten już wspomniany wcześniej kod kulturowy, chciałyby znać, na jaki temat w ogóle są te lektury, i zrozumieć, tak, no nawet na tym poziomie szkolnym, tak, no, nie zmusimy nikogo siłą do tego, żeby przeczytał lekturę w szkole, ale możemy go na przykład zachęcić, żeby zamiast do książki sięgnął do komiksu, który idealnie oddaje fabułę, tylko robi to w może bardziej nie do końca tak detaliczny, ale jednak ciekawy sposób.
1: Szczęśliwie komiks nazywa się już bardzo profesjonalnie powieścią graficzną i to sprawiło, że on też trochę, to mówiliście o tym, że kiedyś komiks to był taki, dzisiaj na szczęście te grona, które go doceniają, są coraz szersze. Padło hasło film. Wiadomo, że dzisiaj rozmawiamy o tym kanonie, o lekturach też w kontekście tego, że za chwilę będziemy mieli dwie lalki. Lalkę serialową i lalkę filmową. Kolejni wydawcy wydadzą przepiękne wydania lalki. I może się, zresztą jest taki dowcip chyba w internecie, że lalka jest, znaczy na każdą maturę można wziąć lalkę, bo w lalce jest każdy temat po prostu poruszony i to jest taka, właściwie gdybyście mieli przeczytać jedną lekturę i zhakować system, to jest lalka i na pewno coś sobie w niej znajdziecie. Za chwilę chcemy, żebyście się jeszcze, właściwie to nawet bardziej słuchacze, którzy są z nami dzisiaj, wybrali na targi książki warszawskie. Nasza reporterka Weronika Puszkar zebrała ciekawe informacje, co się będzie działo na tych targach, ale to na koniec. A na podsumowanie, nasza dyskusja dzisiaj w różne strony szła, ale trochę poszła w stronę przyszłości. Aneta Korycińska, jak będzie wyglądała lekcja polskiego przyszłości? Tak, nie wiem, za 3 lata, za 5, może za 7. Bo zobacz, tutaj dużo żeśmy podpowiedzi różnych podrzucili. Jak myślisz, jakbyś otworzyła swoją nauczycielską szklaną kulę, taki polski w przyszłości optymalny to jaki?
2: Myślę, że to, co powinno wynikać chyba, i chyba wynika nawet z naszej dyskusji, to że nie możemy być, tylko iść w jedną stronę, tacy zero-jedynkowi. Przede wszystkim nauczyciel ma zachęcać, ale też zachęcać do jakiegoś wysiłku intelektualnego. To też będzie potrzebne. Czytanie spełnia bardzo wiele funkcji, więc może to być funkcja towarzyska, więc żebyśmy przede wszystkim rozmawiali, ale też taka, która uczy nas nowego słownictwa, nowego spojrzenia na światy. Czytajmy też książki międzypokoleniowo, mówmy o swoich doświadczeniach i myślę, że taka przyszła edukacja powinna być troszeczkę jednak analogowa, ale w takim sensie, że korzystamy ze wszystkich nowych mediów i korzystamy z różnych tekstów kultury, ale mimo wszystko nie zapominamy o tym, że jest jeszcze papier i że wypadałoby ćwiczyć rękę, pisząc ręcznie, dlatego że rozwój dzisiaj, i sama już mało kiedy piszę ręcznie, właściwie prawie w ogóle, widać to po prostu w umiejętnościach wyrażenia myśli i zwięzłego wyrażenia myśli, czego teraz akurat nie mam. I przede wszystkim czytania ze zrozumieniem, zupełnie inną percepcję ćwiczymy, a od terapii małej ręki tak naprawdę zaczynamy później też całe mięśnie naszego ciała, umiejętność liczenia, więc to jest bardzo ważne, więc jednocześnie pamiętajmy i troszeczkę romantyzujmy takie analogowe myślenie.
1: Ula Hirniak, twoja lekcja polskiego przyszłości, ty już robisz nocowanki, chodzenie tutaj z dziadami po szkole.
3: Escape roomy.
4: Zapraszam. Szkoła jest otwarta. Zorganizuję spotkanie, jak coś. Ale tak, moja lekcja w przyszłości to jest lekcja interaktywna. I lekcja, która jest, znaczy nie powiem, że jest schematyczna, tylko lekcja, na której każdy może powiedzieć właśnie coś, co go zainteresowało, co go denerwuje w tej lekturze. No bo przecież to musi być lekcja oparta na dyskusji i tak zazwyczaj jest. Moim zdaniem to ma sens, ale też na wyciąganiu wniosków, tak? Podsumowaniu tego, pokazaniu właśnie, że może jest jakieś drugie dno, inna perspektywa, nowe spojrzenie, czyli pokazywanie, że jednak da się tę lekturę i ogólnie książkę, już nie mówiąc tylko o lekturach, da się to, że tak powiem, ugryźć, zjeść, ogarnąć na wiele sposobów, a nie na taki jeden. Taki schematyczny.
1: Ten, co poeta miał na myśli. Ola Pakieła, Karolina
4: Nikt
1: Warmich.
4: Nie wie.
1: Jakie są wyzwania, waszym zdaniem, stojące, mówimy o lekcji polskiego przyszłości, a ten BookTok przyszłości, bo tutaj poruszyliśmy fajny wątek literatury young adult, o której mówi się, że troszkę już ten boom na nią mija, będzie coś nowego, nie wiadomo, co z niego pozostało. Jak będzie dalej wyglądała promocja książek w internecie? Co się będzie działo takiego, co sprawi, że w tych rolkach będziemy się zatrzymywać?
5: Ja mam nadzieję, że będzie szła dalej ku coraz dłuższym formom wypowiedzi jednak, bo jest taki stereotyp, że na BookToku to trzeba nagrać 15-sekundowy filmik, a ja obserwuję akurat, no nie wiem, może u siebie na profilu, może to jest też jakaś zamknięta perspektywa, ale zupełnie odwrotny proces. Moje filmy przez lata są coraz dłuższe, dochodzą czasem do tych 10 minut, na które TikTok pozwala. To nie jest dużo czasu, 10 minut to nie jest dużo czasu, ale można przez 10 minut opowiedzieć już całkiem sporo i mam ogromną nadzieję i widzę to absolutnie w młodych ludziach, którzy się tam udzielają.

0: że oni są zdolni do tego i że oni też te dłuższe formy lubią i że chcą też ich na różne sposoby.
1: Bo wmówili nam, że te 7 sekund. Wmówili nam. Nie dajmy sobie tego wmówić. Ola Pakieła.
2: Ja mam nadzieję, że dalej będzie to wszystko szło w takim kierunku, który lubię. To znaczy, że część filmów mam bardzo merytorycznych i staram się mówić merytorycznie o książkach, a raz na jakiś czas wrzucam na przykład siebie przebraną za ziemniaka i opowiadam o książce, której bohaterem jest ziemniak, albo wyskakuję z pudła w masce Palikota i mówię, wyszedłem z pudła i napisałem dziennik. Więc i mam też jeszcze taki właśnie apel właściwie, co też staram się robić, żeby czytać też tego gorsze książki, to znaczy, żeby się nie zamykać na literaturę, która jest słabsza. Ja mam olbrzymią przyjemność właśnie na przykład z czytania dziennika Sarkoziego teraz z więzienia, bo to jest książka bardzo zła, ale fajnie jest potem o tym dyskutować. To znaczy, ja bym nawet nie zabierała nikomu z ręki książki, która jest szkodliwa być może, bo mi też mama zabierała 11 minut Paulo Coelho, a ja potem to jednak mimo wszystko capnęłam i przeczytałam i dowiedziałam się bardzo wiele o życiu erotycznym w wieku 9 lat. Natomiast, no właśnie, czytajmy te złe książki, jakby tutaj złe uogólniam i potem o tym dyskutujmy, bo to jest chyba najfajniejsza część. Dlaczego ona ma takie wzorce, które nie są warte w ogóle popularyzacji? Dlaczego ona ma słabą składnię? No po prostu nie zamykajmy się też na krytykę, bo to jest też bardzo ciekawe i rozwijające.
3: Nawet twoje przebranie za ziemniaka ma wartość literacką, bo jest taka świetna książka, świat z punktu widzenia ziemniaka, gdyby ktoś chciał, warto.
1: Myślę, że taka książka może być dostępna na międzynarodowych targach książki w Warszawie, także na chwilę, na prawie koniec naszej dzisiejszej dyskusji, ale jeszcze będziemy sobie dziękować, jeszcze będziemy, mam nadzieję, bić brawa na podsumowanie. Zaproszenie na tegoroczne targi książki od Weroniki Puszkar.
4: Międzynarodowe Targi Książki to zawsze święto miłośników książek, ale i autorów.
5: Dla autora jest to niezwykła przyjemność, ponieważ jest to możliwość spotkania się ze swoimi czytelnikami i to na takiej dużej próbce tych czytelników.
4: Marta Reich, autorka książek True Crime.
5: Spotkania autorskie zazwyczaj są kameralne, co też jest przeurocze. Natomiast tutaj jest tak, że można spotkać ludzi, których często wręcz się zna, czy to z internetu, czy to z jakiejś przestrzeni recenzenckiej. Ale przede wszystkim to, co jest super, to, że autor wtedy dostaje informację zwrotną.
4: Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, podkreśla, że będziemy mieli okazję poznać ponad 1500 autorów. To bardzo różni twórcy, autorzy kryminałów, literatury pięknej czy przedstawiciele young adult.
6: My mieliśmy taki zaskakujący przypadek, kiedy organizowaliśmy targi książki pod Pałacem Kultury w otwartej przestrzeni i pojawiła się Katarzyna Barlińska i była taką pierwszą gwiazdą tego gatunku i ze zdumieniem obserwowałem, jak w strugach deszczu przez cały dzień stała do niej kolejka. Te fanki czekały i to było wzruszające. Ta radość i to, że mogły się do niej przytulić, zrobić to selfie i z nią zamienić dwa zdania, no to faktycznie była olbrzymia.
4: Będziemy też mieli okazję poznać literaturę arabską.
6: Gościem honorowym w tym roku jest Sharja. Będą pisarze, twórcy arabscy, którzy przyjadą do Warszawy, ponieważ są u nas właściwie nieznani. Oni są bardzo uduchowieni. Tam jest głównie nacisk na poezję, na literaturę piękną.
4: Targi książki od kilku lat biją rekordy popularności. To miejsce na spotkanie, zrobienie wspólnego zdjęcia i zgarnięcie książki z autografem.
1: Tak mówiła Weronika Puszkar o targach książki, na których na pewno usłyszycie również czwórkę, a ja nie mogę patrzeć w takie smutne oczy Olgi, która bardzo potrzebowała powiedzieć na koniec podsumowanie, ale to nie może być słowo odnoszące się do 10 wątków temu, tylko odpowiedź bardzo konkretna na pytanie. Jaką książkę dorzuciłabyś na listę lektur? Możesz wybrać tylko jedną, taką, żeby wszyscy ją mogli przeczytać.
0: To jest bardzo trudne pytanie, nie byłam na nie gotowa. Myślę, że poszłabym w opowiadania Sapkowskiego. Ja to mam dość miłe wspomnienia z omawiania tego w gimnazjum. Gimnazjum już nie istnieje, ale myślę, że miejsce na Sapkowskiego może być w tym kanonie. Bo myślę, że to właśnie przełamuje trochę taką, takie zaklęcie, że wszyscy myślą, że to są takie poważne, nudne książki. I moich kolegów to bardzo zachęciło do czytania.
1: Bardzo mnie martwi, Olgo, znaczy to jest super, co poleciłaś. Jeżeli ktoś chce pomyśleć o tobie dzisiaj ciepło, to niech sobie poczyta Na wieczór Sapkowskiego, ale martwi mnie wzrok Kuby Jamrozka na zakończenie, ponieważ prawdopodobnie on oznacza, że musi paść hasło Rancho.
3: Tak, dlatego że w każdym odcinku Studia Otwartego mówię o serialu Rancho, który uważam jest fantastyczną opowieścią.

0: o Polsce i widzę, że są tu fani. I słuchajcie, ja uważam, że to jest źródło literackich nawiązań, dlatego, że tam się pojawiają nawiązania i do Wesela, i do Pana Tadeusza, tam są do Biesów nawiązania, tam jest mnóstwo nawiązań do tragedii antycznej, także wszyscy oglądajmy Rancho. Ja widziałem 23 razy wszystkie 10 sezonów, czekam na 11.
1: Mamy już ekranizację, czekamy na książkę, drodzy Państwo. Wielkie brawa za dzisiejsze studio otwarte. Nasi cudowni goście, nasza wspaniała publiczność. W gronie osób czytających dyskusja toczy się w zupełnie nieprzewidziane strony. Ten program przygotowali dla Was Grzesiek Adamczyk, Michał Kukawski, Krzysiek Świeżak, Bogdan Koziupa, Krzysiek Przybyła, Grzesiek Maciąg, Martyna Ogonek, Ewelina Chmielewska, Zosia Montowska oraz Justyna Janas, a także my, fan Rancha Jakub Jamrozek i znosząca to z godnością Justyna Dżbik-Kluge. Słyszymy się w czerwcu, ostatnie studio otwarte przed wakacjami. Miejcie się wszyscy dobrze. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Do zobaczenia i do poczytania i do usłyszenia w czwórce.
2: To jest otwarte studio czwórki.

0: Minęła 20. Pogoda. No będę z wami szczery, zdecydowanie dużo bardziej wolę przychodzić tutaj i opowiadać o pogodzie, jak jest ładna pogoda, dzielić się raczej tymi miłymi informacjami, no a tutaj no za dużo miłego nie mam do powiedzenia, ale słuchajcie, zacznę od pozytywów. Zimno nie jest i temperatura w tym tygodniu rzadko kiedy będzie spadała poniżej 10 stopni. No to już jest coś, to już jest powiedzmy jakiś pozytyw, od którego możemy wyjść. No natomiast nie da się pominąć faktu, że przez większość kraju przelecą ciemne chmury i będzie lało prawie cały tydzień, łącznie z weekendem. No i tak jak najczęściej mówię, że kiepska pogoda jest u nas nad morzem, to tym razem im się udało i Pomorze wygrywa, ponieważ stosunkowo najmniej opadów, bo tylko i wyłącznie w ten piątek będzie coś padało. Sobota, niedziela zapowiada się no pod chmurkami, ale jednak bez deszczu, a temperatura około 16 stopni. Natomiast na przykład w centralnej Polsce, no to temperatura wyższa, nawet 19-20 stopni, ale będzie lało i to lało naprawdę mocno.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.

sumie rap. W sumie rap. Witam wszystkich. Delem z tej strony wyjątkowo nie Adrian. Adrian jest na wypadzie. Sprawdza, jak to tam naprawdę wygląda za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Dostałem od niego parę zdjęć. Widać, że się dobrze bawi. Zazdroszczę mu trochę tej podróży, ale z drugiej strony dzięki temu mogę w czwartek pogadać o rapie. A co, jak lepiej spędzać czwartkowy wieczór? No, jeszcze wy macie fajną opcję, bo możecie spędzać ten wieczór słuchając, jak gadam o rapie i słuchając całkiem fajnej selekcji, którą przygotowałem, bo w ostatnich dwóch tygodniach spadło na nas mnóstwo rapowych nowości zza oceanu. Jednym z tych takich owoców tego niewątpliwie owocnego okresu dla amerykańskiego rapu jest nowy singiel od Armani White'a, Press. Armani White to jest koleś, który coraz większymi krokami pojawia się w mainstreamie. Współpracuje z naprawdę mocnymi nazwiskami, bo na przykład ma na koncie współpracę z Denzelem Curry, z którym nagrali świetny banger Goaded. Oprócz tego wydał krótki, ale bardzo treściwy i numer, który stał się viralem, czyli utwór Billie Eilish. No i ten numer sprawił, że Armani White stał się taką postacią mainstreamową i przez chwilę niektórzy mogliby mu zarzucać, że jest takim one hit wonderem, ale to są na pewno ludzie, którzy po prostu nie wiedzieli, skąd się Armani White wywodzi. Wcześniej naprawdę mocno eksperymentował ze swoimi brzmieniami, wprowadzał do produkcji żywą perkusję, co się tak często w rapie nie zdarza. No a jego flow było coraz bardziej oczywiście wyrobione. No i ja pamiętam jego starsze projekty, gdzie naprawdę mocno kombinował z melodiami, z rytmiką i to było bardzo imponujące, ale no nie było do końca przystępne. A teraz z perspektywy czasu, kiedy słyszę te jego trochę prostsze rzeczy, jak na przykład Press, to widzę, że on w taki sposób kształcił warsztat, żeby przy tak prostych numerach jak Press po prostu trafiać rewelacyjnie w punkt. No i stworzyć coś, co buja nieprawdopodobnie. Armani White naprawdę zrobił się ekspertem od rapowych współczesnych bangerów i mam nadzieję, że jego nadchodząca płyta będzie ich pełna. Natomiast jeśli chodzi o już pełne albumy, a nie tylko pojedyncze single, no to zejdźmy troszeczkę niżej od mainstreamu. Kenny Mason to jest chłopak, który współpracował z dużymi nazwiskami, z Denzelem Curry'em, z J.I.D. i tak dalej, ale w swoim stylu nadal eksperymentuje, trzyma się trochę z dala od mainstreamu, robiąc swój unikalny styl, który jest jakąś taką wypadkową rage'u, trapu, melodii.

tradycyjnego R&B rapu, no i też rockowych brzmień, bardziej gitarowych grań, co naprawdę się świetnie sprawdza. I jego nowa płyta Bulldog jest rewelacyjnym dowodem na to, że takie melodyjne, rapowe rzeczy i mocniejsze, wręcz nawet punkowe produkcje obok siebie świetnie grają. Ja wybrałem dwa numery, które są troszeczkę wolniejsze, troszeczkę spokojniejsze, no bo też już jest godzina 20, więc na takie bardziej chillowe nuty myślę, że wszyscy mamy ochotę. Dur Swangin to jest chyba najbardziej taki przestrzenny, refleksyjny, posamplowany numer na płycie Bulldog i za chwilę go usłyszycie, a potem utwór Test Me ze wspomnianym JID. No ich połączenie Kenny Mason i JID to jest coś, na co na pewno czekałem już od czasu utworu Dance Now na płycie JID The Forever, bo wtedy już było widać, jaka jest chemia między nimi i co mogą razem zrobić, a w utworze Test Me udowodnili to po raz drugi. Zresztą sami usłyszycie.

Kenny Mason, Test Me, J.I.D. No utwór, który jest jednocześnie muzycznie oczywiście takim chillowym, rapowym kawałkiem, a z drugiej strony tekst trochę mrozi krew w żyłach. Fajnie zbudowali ten klimat. Zwłaszcza, że no tak jak mówię, mówiłem na poprzednim wejściu, Kenny Mason i J.I.D. to są artyści, którzy mają niesamowitą chemię i może, kto wie, może kiedyś doczekamy się wspólnego projektu od tych dwóch. Na razie mamy mnóstwo innych płyt, które przez ostatnie dwa tygodnie się ukazały, iż musiałem naprawdę dużo siedzieć w słuchawkach, żeby nadrobić wszystkie te muzyczne zaległości. Niektóre nadrabiałem z wielką przyjemnością, inne z mniejszą. Nowa płyta Actiona Brunsona, Planet Frog, zdecydowanie należy do tych, które sprawiły mi przyjemność. To jest coś takiego totalnie lekkiego, chillowego, tekstowo niezobowiązującego. Action pokazał znowu, po raz kolejny, że ma świetne ucho do neobumbapowych bitów. Pokazał również, że flowowo ciężko jest zrobić coś na takich bitach lepiej niż on. Ten jego ciężki głos, bardzo wyluzowane frazowanie, a do tego surrealistyczne, czasami głupiutkie, czasami bardzo zabawne teksty. No wszystko tworzy naprawdę niesamowity klimat, zresztą pasujący do tytułu Planet Frog. Za chwilę LeBron Hennessy i VHS od Actiona Brunsona zagramy w czwórce.

Od bezkompromisowego, neobumbapowego rapu odbijamy się trochę w kierunku bardziej współczesnym, a nawet międzygatunkowym, bo to coś między rapem a R&B, czyli nowe single od Blacka. Raper slash wokalista slash tekściarz zapowiada swoją nową płytę już jakiś czas, Love is a Gangsta, tak się nazywa. No a ostatnio dostaliśmy drugi naprawdę fajnie płynący singiel Ash in the Blunt. Utwór, który

Przypomina mi trochę starsze rzeczy od Blacka. Nie jest to co prawda już tak mroczne jak jego pierwsze płyty, no ale brzmieniowo i melodyjnie na pewno słychać te jego korzenie. Oprócz Ash in the Blunt za chwilę zagramy jeszcze wcześniejszy singiel Sunday Again, gdzie gościnnie 2 Chainz.

0: Naprawdę dużo premier było w ubiegłym tygodniu. Na przykład moja długo wyczekiwana premiera, czyli Diante Hitchcock, który wydał album Junkie Summer. Diante Hitchcock wydał w 2019 roku świetną płytę Better, po której przy następnych projektach cały czas czułem niedosyt. Cały czas miałem wrażenie, że płyta Better jest takim jednym strzałem, świetną rzeczą, którą wydała. Potem, no już trochę dostawaliśmy coś nie do końca określonego. No aż do teraz, aż do Junkie Summer, gdzie mamy hity takie jak Gotta Be More albo Mr. Green Eyes, gdzie gościnnie moja ostatnia ulubienica Samara Sin. Te dwa numery za chwilę w czwórce.
1: Yeah, it gotta be more to this life.

W sumie rap. W sumie rap. W sumie rap. I w sumie rap na dzisiejszy czwartkowy wieczór. Jeszcze troszeczkę jazz rapu dzisiaj pogramy. To był przed chwilą Deante Hitchcock i utwór Mr. Green Eyes z jego ostatniej płyty. No a w tym samym dniu, tydzień później płytę wydał inny mistrz łączący bardzo płynnie jazz z rapem, mianowicie Black Milk. Producent, perkusista, raper, naprawdę muzyk pełną gębą. No i czekałem, byłem bardzo ciekawy jego nowych dokonań, w którą stronę pójdzie. Trochę się obawiałem, że to będzie kolejne posamplowane pianinka, lo-fi, perkusja, no i wolna nawijka. No ale nie, Black Milk oczywiście skorzystał z tych wszystkich narzędzi, o których przed chwilą mówiłem, ale poszedł krok dalej. Mamy też naprawdę świetnie przemyślane riffy, super breaki, ciekawą formę utworów. W każdej z piosenek na tym krążku jest też przestrzeń na to, żeby muzyka mogła pooddychać, żeby ciekawe niuanse instrumentalne fajnie wybrzmiały.

No oprócz tego Black Milk ma po prostu świetne wyczucie przy mikrofonie i wie co zrobić, żeby to brzmiało spójnie i pięknie płynęło. Cała płyta jest osadzona w takim mocno ciemnym klimacie. Kojarzy mi się to bardzo z takim rapem w jazz barze i trochę podoba mi się to skojarzenie, dlatego że tak samo w takim klubie, tak samo na płycie Black Milka nie wiadomo, co się wydarzy za kolejne 4 takty. Bardzo mi się to podoba, a zwłaszcza w utworze Feel Some, Heal Some, który za chwilę usłyszycie, a potem jeszcze bardziej chillowy, spokojny utwór Dreams Not Only Made at Night.

0: fast. Dreams not only made at night od Black Milka. Słuchajcie, no dzisiaj troszkę takiego undergroundowego rapu zaprezentujemy. Ostatnio wpadłem na takiego gościa, który się nazywa Saud. Jest to raper trochę z Bronxu, a trochę z Arabii Saudyjskiej. O swoich korzeniach bardzo chętnie opowiada na swojej ostatniej płycie, którą wydał i która jest naprawdę cudowna, jeśli chodzi o produkcję. Są takie ciężkie, trochę boom-bapowe, trochę bardziej nawet abstrakt hip-hopowe. Fajnych gości pozapraszał, nieoczywistych, a wszyscy się świetnie sprawdzili, bo mamy tam KJ Radical, świetny raper z UK, Rhapsody, Westside Boogie, Swizz Beatz, kto tam był jeszcze? Busta Rhymes, mnóstwo świetnych raperów, którzy dali dużo charakteru do całości. No a sam Saud również pokazał, że umie jednocześnie być taki na czasie, jeśli chodzi o ten abstrakt underground hip-hop ze Stanów Zjednoczonych, ale umie tam też wpleść bardzo dużo swojego kulturowego zaplecza z Arabii Saudyjskiej. No i takie połączenia na przykład słychać w utworze Going Back to Saudi, gdzie razem ze Swift Beatsem nawija. No a później zagramy, bo ten numer za chwilę wybrzmi i będziecie mogli sami określić, a potem trochę zwolnimy i zagramy utwór Pressure Westside Boogie. No i jeśli się zmieści w tej godzinie, to jeszcze utwór Big z KJ-em Radicalem.
1: Hi,

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty

0: wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama. Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
0: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: The savage heat, box of shea, cool breeze, dreams held in the daily breath of the mirage.

0: nothing's gonna happen.
1: Minęła 21.
2: Pogoda.
1: No słuchajcie, no nie jest super, nie jest fajnie, ten maj się nie mógł zdecydować, jakoś tak dobrze się zaczął, było parę dni ciepłych, a tutaj no teraz no, nawet nie za bardzo mi się chce o tym mówić, no ale cóż. Do końca tygodnia spodziewajcie się przede wszystkim deszczu, chyba że mieszkacie na północy kraju, na wybrzeżu, wtedy może was potencjalnie najmniejsza szansa, że was złapie deszcz. W ten weekend cała reszta kraju raczej zmoknie. Temperatura nie jest najniższa, bo raczej nie będzie schodziła poniżej 10 stopni, no ale też come on, nie będzie to zbyt wesołe, no, co nam z tych 19 stopni, jak będziemy mokrzy. No ale na całe szczęście na przykład przyszły tydzień zapowiada się, no, podobny.
2: Autopromocja.
3: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
4: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
3: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
4: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo wam jest za dobrze teraz.
5: To był rok.
2: Autopromocja. Czwórka, radio i podcast.

W sumie rap. W sumie rap. W sumie rap. W sumie rap, ale tym razem nie Adrian Suma, zastępuję go ja, czyli Del M. I witam wszystkich, druga godzina audycji. I lecimy, Little Sims, That's a No-No, tak się nazywa numer, który przed chwilą usłyszeliście. Raperka zaskoczyła nas płytą Sugar Girl, to jest taka... No właściwie epka, którą Little Sims wydała w ubiegły piątek i powiem wam, że bardzo mi się podoba ta jej strategia, że robi swoje albumy, które są bardzo ze sobą spójne, są najczęściej dosyć złożone lirycznie, produkcyjnie, eksperymentuje i szuka brzmień, no ale mniej więcej wiemy, w którą stronę idzie. Z kolei wszystkie epki, które Little Sims wydaje, są taką odskocznią od tego i miejscem dla niej, żeby jeszcze bardziej mogła poeksperymentować, mogła poszaleć z brzmieniami, które po prostu najczęściej nie pasują do jej głównych albumów. No i tak... Tak samo było z epką Drop 7, która jest prawdopodobnie najlepszą rzeczą w połączeniu rapu z muzyką elektroniczną, jaką kiedykolwiek dostaliśmy. To jest coś niesamowitego, jak Little Sims wyłapała kulturę klubową, wplotła ją w swój niesamowity sposób rapowania, świetne pomysły. No i chociaż epka jest bardzo krótka, no to jest na pewno jednym z ciekawszych wydawnictw w jej katalogu. Epka Sugar Girl z kolei to też jest ciekawe zjawisko. Znowu, Simbi tym razem eksperymentuje w jeszcze inną stronę, bawiąc się rage'em, bawiąc się autotune'owym R&B i jest to super. Nie mogę powiedzieć, że bardziej mi się podoba niż Drop 7, ale jest to ciekawe. Na pewno niesamowicie podoba mi się to, że Simbi się po prostu nie zatrzymuje i cały czas sięga po wszystko, co rap ma do zaoferowania i ze wszystkiego czerpie, żeby pokazać, że ona umie robić te rzeczy równie dobrze, co jej rówieśnicy i rówieśniczki. Dalekie jest to od tego, co słyszeliśmy na Lotus. Zresztą możecie się zaraz o tym przekonać. Zagramy jeszcze dwa numery. Game On, gościnnie JT i Telefon. I tutaj gościnnie wokalistka, raperka O7O Shake. I to połączenie, no... Na to czekałem. Nawet nie wiedziałem, jak bardzo tego potrzebuję. Posłuchajmy. Little Sims, Sugar Girl, 4.

070 Shake, gościnnie u Little Sims i to był utwór Telephone z ostatniej epki Simbi, czyli Sugar Girl. No i wspominałem już o tym, że dla Little Sims te epki między płytami to jest pole do eksperymentów, więc przypomnijmy moją ulubioną epkę z w jej katalogu, czyli Drop 7 i utwór Mood Swings oraz Torch. I've been all around town, bass, thudding, drown as these sounds come in.

0: sumie rap. W sumie rap.
1: Jak już jesteśmy przy Little Sims i eksperymentach z muzyką elektroniczną, z współczesnymi brzmieniami rapowymi, czasami też z autotunem i z innymi efektami na wokalu, no to skojarzyło mi się od razu z ostatnią epką Sugar Girl. Dokonania niejakiego Sama Sultana, rapera, który no mocno wykracza poza ramy gatunkowe i jego melodyjne flow, jego bardzo ciekawe pomysły na produkcję. Na ostatniej płycie na przykład połowa płyty jest bez perkusji, a druga jest już z mocniejszym pulsem, właśnie bardziej kojarzonym z hip-hopem. Ten

Pierwsza część płyty bardziej się kojarzy z melodyjnym R&B, a nawet momentami z popem, no ale później pokazuje rzeczywiście, skąd się wywodzi. No i wybrałem takie dwa numery od niego, Focus on Yourself i Detention, a potem jeszcze przy okazji przypomnę jego starszy numer, czyli Locked in Love.

I wracamy od elektronicznych eksperymentów do bardziej groove'owego rapu. Rick Wilson to jest koleś, którego bardzo lubię grać w radiu, dlatego że jest dosyć mało znany, a moim zdaniem jego utwory się świetnie do radia nadają. Są żywiołowe, są przebojowe, mają taki mocny popowy appeal, no ale jakoś nigdy nie był doceniony za bardzo przez mainstream. Najbliżej mainstreamu był, kiedy wydał płytę The New Disco z Terasem Martinem, czyli z producentem, który na przykład odpowiada za To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara. No ale poza tym, no to Rick Wilson po prostu robi sobie własną niszę fanów jego wesołego rapu połączonego bardzo często, no właśnie, z takim funkowym disco. Nie inaczej jest w utworze Dribble, chociaż jak tekst sam mówi, trochę od tego uśmiechniętego rapu próbuje odejść. Oprócz tego, że wydał swój singiel, no to pojawił się gościnnie u Chucka Ellisa, jeszcze mniej znanego twórcy. Pierwszy raz o nim usłyszałem. No i razem nagrali utwór Rendezvous. Obydwa numery już teraz w czwórce.

0: You know about a Southside fool, ride with a Southside crew. Yeah.
1: Ostatnio wyszło naprawdę dużo rapowych premier, aż ciężko się połapać. Chuck Ellis i Rick Wilson to już jest taki naprawdę mocny underground. Troszeczkę wyjdziemy wyżej w stronę powierzchni i tam Smoke Dizzy i Memphis Bleek wydali wspólny projekt, krótką epkę. Już wcześniej zapowiadali, że coś takiego się ukaże, były single. Słuchajcie, ten materiał jest na pewno taki bardzo mało wymagający. Myślę, że na dzisiejszą porę i na wieczór idealny. W ogóle twórczość Smoke Dizzy'a to jest coś takiego przyjemnego, chillowego, w sam raz po ciężkim dniu. No i Blackbuster Night i utwór Slide. Myślę, że na dzisiejszy czwartkowy wieczór wpasują się idealnie. Yeah. Big gas, you know they copping it. Getting to a steady popping it. I got a high tolerance.

Slide, Smoke Design, Memphis Bleek. Słuchajcie, też wydarzyło się ostatnio coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o oldschoolowy rap i dla fanów oldschoolowego rapu. Corrupt, którego znacie, no bo to legenda zachodniego wybrzeża, wydał niespodziewanie singiel ze Snoop Doggiem, czyli z artystą, z którym od początku kariery współpracują, mieli nawet razem zespół, no i są raczej kojarzeni jako taki jeden team, no i wydali utwór Survival. Jestem bardzo ciekawy, czy to jest zapowiedź jakiegoś krążka. Dawno niczego fajnego od Corrupt nie słyszałem. Utwór Survival mnie zaciekawił, no i mam naprawdę nadzieję, że coś pełniejszego wyda. Dla mnie jest to jeden z ciekawszych głosów zachodniego wybrzeża lat 90. i taki trochę niedoceniany, więc też przypomnę jego numer Seawalk, taki chyba największy klasyk. Corrupt w sumie rap.

0: No disrespect to my other homeboys. No disrespects to the Bloods.
1: Corrupt Seawalk. Klasyk z zachodniego wybrzeża, a to dlatego, że niedawno wydał nowy singiel Survival. Słuchajcie, audycja w sumie rap powoli dobiega końca. Cieszę się, że mogłem zastąpić Adriana dzisiaj. Trochę zazdroszczę mu wycieczki do Stanów, o której pewnie jutro porozmawiamy w audycji Cypher, bo tak się złożyło, że wylosowaliśmy się. I po godzinie 20 będziemy razem prowadzić Cypher. Prawdopodobnie porozmawiamy o zbliżającej się, bo już za parę godzin wyjdzie płyta Drake'a Iceman, więc to prawdopodobnie będzie temat naszej jutrzejszej audycji, ale jeszcze wcześniej słyszymy się od godziny 10 do godziny 12, wtedy będę prowadził poranną rezydencję, a na razie pożegnam was ostatnią płytą Isaiaha Rashada i paroma numerami, które myślę najbardziej spokojnymi, chillowymi na dzisiejszy wieczór. Do I Look High i Superficial, to za chwilę poleci w czwórce. Dziękuję bardzo, mówił do was DLM i dobrej nocy. See.

0: DJ Sunny Roshi coming to you live on WWUR Worldwide Underground Radio, the People's Radio. We got a couple more hits for you, a couple more jams for you. Top of the hour. Make sure you keep it locked in. Make sure you roll one up, or don't roll one up. Be safe out there. Don't sip too much. We'll be back to you. Back at you. Top of the hour. WWUR.
1: Autopromocja.
2: Cześć, z tej strony Justyna Dżwik-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
3: Dominika Płonka.
4: Alicja Michalska.
5: Kamil Jasiński.
6: Kuba Jamrozek.
7: Michał Daniluk.
8: Adam Smolarek.
9: Marcin Hubert, czyli Harper.
10: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
11: Norbert Bożym, DJ Bear.
2: Bądźcie w czwórce.
12: Bądźcie w czwórce.
2: W Noc Muzeów.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
14: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Po reklamie.
15: Pills, blue, turn me up a little bit. Same shit. The rack, a pocket full of nuts.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Wiecie co, jeśli chcecie na przykład zostawić sobie otwarte okno na noc, to się ubierzcie cieplej, bo temperatura może spaść. Teraz jest tak przyzwoicie jeszcze, no nie? Ponad 10 stopni, to wiadomo, jeszcze można uznać, że jest ciepło. No ale spadnie i jak was o 4 w nocy złapie taka temperatura już trochę niższa, takie wiecie 6, no to już będzie kicha, no i później katar rano i w ogóle nieprzyjemnie. Także no, dobrej nocy i trzymajcie się cieplutko.

0: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

I raz marzyłeś. Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś

0: fake discroni.
1: Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
0: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
1: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem reszta.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Dzisiaj w naszym studiu naprawdę sporo się działo, muzycznych gości nie brakowało, a atmosfera była gorąca od pierwszych dźwięków. Dominika Płonka zaprosiła do rozmowy artystów, którzy nie tylko opowiedzieli o swoich najnowszych projektach, ale też zdradzili kulisy pracy nad muzyką i podzielili się historiami z życia poza sceną. Było trochę poważnie, trochę żartobliwie, a momentami naprawdę zaskakująco i to zarówno dla nas, jak i dla samych gości. Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu i jakie dźwięki wybrzmiały dzisiaj na antenie, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
3: Poranek czwórki.
4: Ze mną w studiu jest już Joanna Tudek. Cześć.
5: Cześć.
4: Joasia, która jest prowadzącą cykl, właśnie cały czas mówię koncertowy, a tu właśnie o to chodzi, że to nie jest do końca cykl koncertowy i o tym będziemy rozmawiać. Big Book Cafe, Music Sounds Better with Big Book.
5: To nie będzie koncert, bo my już w Big Booku też organizowaliśmy koncerty, zresztą sama bardzo dobrze o tym wiesz, bo występowałaś. My chcieliśmy, żeby ten cykl to już nie był, żeby to nie były koncerty, ale takie

0: spotkanie i pretekst dla ludzi do wspólnego posłuchania muzyki, no i też porozmawiania o tej muzyce, wymienienia się jakimiś nowościami, inspiracjami. Nowika jest
1: pomysłodawczynią,
0: no ale też będzie prowadziła ten cykl razem z gośćmi. No i wiem, że Nowika bardzo dużo wie o tej muzyce, od ponad 20 lat prowadzi audycje związane z muzyką. No i chcieliśmy właśnie, żeby to było osoby, które siedzą w tej muzyce, znają się na niej, są na bieżąco z tymi nowościami, mogły doradzić, zrobić taki research tego, co jest nowego i trochę pomóc tym osobom, które zdecydują się przyjść na nasze wydarzenie i wyjść trochę z takiej zgubnej ścieżki, w którą często łatwo teraz wpadamy, że poznajemy tą nową muzykę według tego, co nam podsuwa algorytm. Więc no tutaj chcieliśmy stworzyć tą przestrzeń, żeby właśnie te osoby, które siedzą w tej muzyce, znają się na niej.
1: Pełniły funkcję takiego kuratora trochę.
0: Dokładnie,
1: też, mam wrażenie.
0: Tak. No i też wydaje mi się, że to jest fajny pretekst, no w ogóle do spotkania, poznania też nowych ludzi. My chcemy stworzyć taką bardzo luźną atmosferę, żebyście mogli usiąść, posłuchać tej muzyki, przyjść ze znajomymi. To też może być fajna opcja na before, bo zaczynamy o 20, skończymy około 22, więc no to jest centrum koszykowa, można pójść dalej.
1: Inaczej doświadczyć tej muzyki, a rzeczywiście dzieje się w Warszawie, to też mam takie wrażenie, że ogólnie panuje ogromny przesyt wszelkiego rodzaju wydarzeń, co jest też piękne i wspaniałe, że możemy stylu wybierać, a z drugiej strony drugiego takiego jak Music Sounds Better with Big Book, o drugim takim wydarzeniu nie słyszałam, żeby rzeczywiście niekoniecznie grać muzykę na żywo, tylko właśnie, żeby o tej muzyce troszeczkę porozmawiać o tym, jak to jest, że rzeczywiście nie tylko osoby niezwiązane z muzyką, bo ja również tworzę i gdzieś tam rozmawiam o muzyce w radiu, a mimo wszystko również, wiesz, padam ofiarą tego algorytmu, więc to jest bardzo ciekawe. Jutro w roli gościa Harper, czyli nasz redakcyjny kolega również, osoba też bardzo mocno związana z muzyką. Z jakiego świata goście jeszcze będą przybywać do Big Booka?
0: To trzeba zapytać Nowiki, bo to są często jej bliscy znajomi, z którymi ona gdzieś się przecięła w tej swojej karierze muzycznej, którzy sami są z muzyką bardzo związani.
1: A jak często cykl?
0: No właśnie. Kolejne spotkanie będzie w czerwcu, już 12 czerwca, a kolejne i ostatnie na ten moment zaplanowane 24 lipca.
1: Czyli trzy takie spotkanka. Myślę, że każdy w lecie znajdzie choć jedną datę, żeby wpaść do Big Booka. Z nami na łączach jest już Nowika, pomysłodawczyni, gospodyni cyklu, artystka, również osoba związana z tworzeniem, związana z graniem, związana z radiem. Halo, halo, Nowika, czy nas słyszysz?
2: Tak, tak, słyszę. Bardzo, bardzo miło mi was słyszeć i bardzo miło mi zapraszać na to niecodzienne dosyć wydarzenie, bo odbiegające też znacznie od tego, co robię zazwyczaj, bo zazwyczaj jest to albo koncert, albo jest to impreza w klubie o późnych godzinach, a tutaj taka fajna formuła, którą bardziej bym określiła jako spotkanie niż impreza, prawda? Więc coś troszkę nietypowego dla mnie.
1: No to w takim razie powiedz nam o tym, skąd pomysł na tego typu wydarzenie. Tu wcześniej rozmawialiśmy z Joasią o tym, że mamy rzeczywiście przesyt wydarzeń w Warszawie, ale takiej formuły, takiego wydarzenia, o takim wydarzeniu nie słyszałam jeszcze nigdy.
2: Przyznam, że tak naprawdę ten pomysł był wynikiem burzy mózgów za nią król z Big Booka, bo tak naprawdę ja chciałam po prostu bardzo coś zrobić z Big Bookiem, gdyż uwielbiam to miejsce, oba te miejsca tak naprawdę, no bo mamy dwie lokalizacje, uwielbiam Big Book Festival, wszystko to, co robią dziewczyny, zawsze mi się bardzo podobało, więc była we mnie taka potrzeba, żeby połączyć te siły, zresztą nie jest to po raz pierwszy. No i w wyniku tych naszych rozmów zrodził się taki pomysł, bo tak naprawdę ja pracując w radiu, ale też spotykam właśnie dużo innych radiowców, którzy mają swoje audycje autorskie i z trudem mieszczą wszystkie ciekawe nowości, które ukazują się co tydzień. Wymieniamy się doświadczeniami, jak każdy do tego podchodzi, jaki kto ma system, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. I potem my jesteśmy takim kierunkowskazem troszeczkę dla tych odbiorców, dla naszych słuchaczy, żeby z kolei oni mogli coś wyłapać dla siebie ciekawego, a nie tylko byli zdani na algorytm. Więc pomyśleliśmy, że fajnie jest o tym sobie w ogóle rozmawiać, wymieniać myśli, ale przy okazji właśnie zaprezentować po prostu fajne,

0: świeże dźwięki, które może gdzieś tam by przepadły i nie zostały zauważone.
1: To w jaki sposób w takim razie ty dzisiaj szukasz nowej i świeżej muzyki? Bo wiadomo, że podpowiadają na pewno dużo nowości nam te algorytmy, od których też wcześniej z Joasią rozmawialiśmy, ale tutaj rozumiem, że jest kwestia też jakby próby wychodzenia z bańki. W jaki sposób poza rozmowami w trakcie Music Sounds Better with Big Book, no bo to dopiero pierwsze spotkanie w piątek, możemy w ogóle, uważasz, jakoś, wiesz, wychodzić poza to, co wciska nam właśnie, wciskają nam trochę na siłę media społecznościowe. Czy masz jakieś patenty, które jako osoba związana z muzyką możesz nam przekazać?
0: Nie będę oryginalna. Myślę, że najlepiej jest mieć zaufane swoje po prostu źródła. Jeśli chodzi o platformy streamingowe, są to zaufane playlisty. Nie wiem, no podam przykład playlisty Polifonia, którą przygotowuje Bartek Haciński. Ja na przykład zawsze do niej sięgam. Tam jest bardzo eklektycznie, ale zawsze coś takiego wyłapię, czego może bym nie wyłapała normalnie. Są oczywiście te takie, że tak powiem, no klasyczne playlisty typu New Music Friday, no każdy, kto pracuje w radiu, nawet jeśli mówi, że tego nie robi, to każdy to co piątek rano sprawdza, więc to jest też jakieś takie ułatwienie, żeby być zupełnie na bieżąco z tym, co jest najważniejsze na dany moment, ale też taka droga bardziej tradycyjna, no ja na przykład bardzo lubię New Musical Express, lubię Pitchfork Media, to są na przykład portale, do których zaglądam. Znaleźć jakieś takie swoje miejsce, albo BBC Radio 6, nawet wystarczy na ich profil instagramowy zajrzeć, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Uwielbiam sprawdzać ich playlisty radiowe. No i pamiętajmy o naszych stacjach, o Czwórce i innych również radiach, które poza ten mainstream bardzo, bardzo fajnie wychodzą i też możemy się zapoznać z tym, co nowe i świeże.
1: Widzisz, okazuje się, że mamy bardzo podobne źródła. Też Pitchforka bardzo często przeglądam, BBC Radio 6. Czwórka oczywiście, no bo też ją współtworzę. To jeszcze dodaję The Fader, taki magazyn do takich fajnych zagranicznych źródeł. I New York Times też ma bardzo fajny podcast muzyczny stricte. A wy w ogóle, dziewczyny, rozmawiacie z bliskimi o muzyce? Są takie okoliczności, w których wymieniacie się nie wiem, z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi muzyką? Czy to bardziej tylko gdzieś tam w mediach społecznościowych ta dyskusja o muzyce gdzieś tam trwa? To ja się może najpierw spytam.
2: Tak, jak najbardziej. Ja bardzo, bardzo lubię się wymieniać muzyką z najbliższymi i też wydaje mi się, że chyba to jest dla mnie takie główne źródło poznawania nowej muzyki.
1: Czyli jednak od znajomych.
2: Tak, od znajomych, od rodziny, od przyjaciół, no jak najbardziej. To, myślę, że to jest taki trochę język, no takiej naprawdę...
1: Wyrażanie sobie uczuć też troszeczkę,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: jest to język miłości, podsyłanie sobie jakiejś nowej piosenki. No Wika, jak jest u ciebie? Czy ty już jesteś na tyle przesycona rozmowami o muzyce, że wracasz do domu i mówisz, proszę się nikt mi żadnej piosenki już nowej nie podsyłać, bo nie zmieszczę w sobie.
0: Jak najbardziej, właśnie chociażby Harper, który będzie moim gościem na najbliższym spotkaniu, podsyła mi bardzo często, on ma naprawdę dostęp do takich czasem rzeczy, o których bym w życiu się nie dowiedziała i też lubię słuchać jego audycji w ogóle w Czwórce, ale ja też męczę moje koleżanki, które powiedzmy nie interesują się muzyką w takim stopniu, a mi tak strasznie zależy, żeby one czegoś ważnego nie przegapiły, szczególnie jeśli chodzi o polską muzykę, więc męczę ich tymi linkami, żeby tego słuchały, zaproszeniami na koncerty, żeby przyszły i wspierały i żeby się zainteresowały. Więc tej wymiany tak, jest dosyć dużo. Myślę, że ten cały Messenger nam trochę, czy tam no każdy ma swoje inne komunikatory może, ale ułatwił nam takie po prostu łatwiejsze podsyłanie tych linków, no, niż zadzwonić i opowiedzieć, prawda? Więc to nam, to nam bardzo ułatwia taką wymianę.
1: No to w takim razie zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na cykl Music Sounds Better with Big Book. Już jutro pierwsze spotkanie. Gościem jest Harper, nasz redakcyjny kolega. Prowadzi to wszystko Nowika oraz Joasia Tudek, które były gościniami czwórkowego poranka dzisiaj. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję za tę rozmowę. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
4: Czwórka Online.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

0: To audycja najlepsza z najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia.
1: Czwórka na Impact. Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
2: Cześć, pozdrawiamy z Poznania. To jest pierwsze wydanie audycji dla zasięgu w terenie.
3: Tak, i dziś jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy na Impakcie, przyglądamy się temu od wczoraj, co się tutaj dzieje, no i szukamy trendów, szukamy tematów, o których rozmawiają wszyscy, zaglądamy na panele, ale też trochę błądzimy pomiędzy różnymi stoiskami i podglądamy, co się dzieje, o czym się rozmawia, na co dziś najwięcej osób zwraca uwagę, no i spróbujemy w ciągu najbliższych 2 godzin przedstawić Wam taką pigułkę tego, co jest najciekawsze i najważniejsze w tegorocznej edycji tego wydarzenia.
2: Wypisałam sobie hasło, które najczęściej pojawiają się w różnych panelach, dyskusjach, rozmowach i są to odpowiedzialność, technologie, nauka, edukacja, kreatywność, biznes, rewolucja, bankowość, przedsiębiorczość, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo. Ostatnie. Zaufanie, sztuczna inteligencja i przede wszystkim trendy. I o trendach przede wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jest ich tutaj w Poznaniu dużo.
3: No i jesteśmy z naszym pierwszym gościem już tutaj w naszym plenerowym studiu czwórki w Poznaniu na Impakcie.
2: Impact, tak.
3: Z nami jest już doktor z TikToka, czyli Konrad Skotnicki, którego możecie znać ze względu na to, że on popularyzuje naukę. Jest również doktorem, inżynierem chemii. A dziś bardzo ciekawy panel na Impakcie.
2: Fireside chat, tak zwane, takie spotkanie. Tutaj tak się nazywają spotkania.
3: Tak, właśnie. Tutaj Julia mówi o tym, jak to brzmi profesjonalnie. Nauka kontra AI slop. Ale na samym początku, z racji tego, że zawsze w naszej audycji rozmawiamy o tym, co w tym momencie jest takim najciekawszym, najgorętszym tematem w internecie. Ale jak wiadomo, każdy ma swoją bańkę w social mediach. Jestem ciekawa, jak to jest u ciebie w tych tematach, które ty obserwujesz, jeśli chodzi o popularyzowanie nauki na Instagramie, na TikToku, to czy w tym obszarze też dostrzegasz jakieś trendy, że coś akurat jest teraz takim tematem, że wszyscy chcą to robić, wszyscy chcą o tym rozmawiać, albo sposób, w jaki to robią?
4: Ja jestem zachwycony tym i to się w ogóle świetnie łączy teraz z Impactem, ponieważ wczoraj byłem na panelu Sławosza Uznańskiego, naszego astronauty. No a niedawno przecież polecieliśmy w stronę Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat i no ja już mam ewidentnie tak wytrenowane te moje algorytmy, że ja widziałem głównie kosmos i głównie loty na Księżyc i głównie astronautów, więc ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie, bo rzeczywiście mnóstwo młodych ludzi do mnie pisało o tym, że bardzo się fascynują kosmosem, a w ogóle jak Sławosz leciał jeszcze ten rok chyba temu, chyba rok, to pisali do mnie, że na przykład, bo nie mogą w szkole, w niektórych szkołach używać telefonów, że chowali się z telefonami na korytarzach i oglądali mój live stream.

0: Tak, żeby oglądać na żywo start, więc to jest wspaniałe. W mojej bańce internetowej ewidentnie wiele osób fascynuje się kosmosem.
1: A poza bańką, jak tak obserwujesz, będąc tutaj w

0: internetu czy mediów społecznościowych, no już trochę wiedzieliśmy, że nie będzie ucieczki od tego, żeby tego używać. Tak samo będzie z AI-em. Natomiast w świecie nauki to jest ciekawe i o tym trochę będzie ta moja rozmowa też na moim panelu, że jest dużo kanałów na YouTubie, które ukradły mój głos, sklonowały go i tworzą content naukowy z moim głosem, z narracją mojego głosu, podszywając się pode mnie, co z jednej strony jest oczywiście okropne, ale z drugiej strony to też oznacza, że ludzie bardzo chcą oglądać content naukowy w internecie, bo tam są naprawdę duże wyświetlenia.
1: Więc... Czyli szukasz dobrej strony w tej sytuacji.
0: Ja zawsze szukam dobrych stron w tych sytuacjach.
1: Ale wiesz co, to muszę przyznać, że nie słyszałam o tym wcześniej i jestem trochę w szoku, bo kiedy są takie przypadki, w Polsce też już takie były, to one są bardzo głośne. Miałam wrażenie, mieliśmy taki jeden głośny przypadek, jeśli chodzi o ukradzenie czyjegoś, kradzież czyjegoś głosu właśnie w kontekście filmów na YouTubie historycznych. I to był taki jeden głośny przypadek, a to w zasadzie
2: mówi, że...
1: A teraz
2: jest mnóstwo.
1: Tak, i że w zasadzie ciebie spotkało to już kilkukrotnie.
0: Tak, to już się niestety bardzo znormalizowało. Ja może powinienem być bardziej oburzony, nie jestem aż tak oburzony.
1: No właśnie, uśmiechasz jak... się.
0: Tak, no bo to jest trochę tak, że no ja jednak żyję w tym internecie już tyle lat, że wiem, że z internetu ciężko usuwać rzeczy. No, jak chce się tam robić rzeczy, nawet nielegalne albo niedobre, to one tam istnieją. Więc tak, natomiast mnie to trochę bardziej motywuje do tego, że jeżeli ktoś z moim niezbyt dobrze sklonowanym głosem jest w stanie montować filmy, które udają trochę filmy popularne, naukowe, to znaczy, że ludzie chcą to oglądać. Dla mnie to jest motywacja, żeby tworzyć jeszcze lepsze, jeszcze więcej filmów popularno-naukowych na YouTubie z moją twarzą i moim prawdziwym głosem, a nie sklonowanym.
1: Sztuczna inteligencja jest dziś ważnym tematem i na Impakcie, ale też poza nim rozmawia się o niej w każdym możliwym kontekście. Twój panel też jest poświęcony jakiejś formie wykorzystania sztucznej inteligencji, AI slop, czyli zalew internetu takimi dziwnymi, często wywołującymi naprawdę skrajne emocje, grafikami, nagraniami, treściami ogólnie, które w twoim przypadku mogą wiązać się w jakiś sposób z nauką. I ja chciałabym cię zapytać o to, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmieniła i zmienia to, czym ty się zajmujesz. Czy ty na co dzień też musisz walczyć z różnego rodzaju dezinformacją, która powstaje chociażby z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?
0: Tak, no ja wciąż zdecydowanie z tym walczę, bo to nie jest tak, że dezinformacja się pojawiła niedawno i że to sztuczna inteligencja spowodowała dezinformację. Sztuczna inteligencja, zwłaszcza ta generatywna, sprawiła, że więcej osób ma dostęp do łatwych narzędzi, dzięki którym może tworzyć dezinformację. I to jest problem. Natomiast ja niestety mam trochę takie podejście, że walcząc z dezinformacją, która jest tworzona za pomocą sztucznej inteligencji, nigdy nie wygramy, jeżeli też nie będziemy używali sztucznej inteligencji do pomagania sobie w pracy. Ja na przykład używam sztucznej inteligencji do wspomagania mnie przy researchu naukowym. To znaczy, jeżeli potrzebuję coś wyszukać w internecie, to sztuczna inteligencja, różne modele językowe są bardzo fajne do tego, żeby zrobić to zamiast Google'a, czyli zamiast pisać w Google i przeglądać 200 stron, to sztuczna inteligencja może dużo szybciej przeczytać te wszystkie strony i wskazać mi, to jest fajna strona, to jest fajna strona, to jest fajna strona i może mnie odesłać do tego artykułu naukowego, który ja mogę potem przeczytać rzeczywiście, no bo oczywiście, że zawsze finalnie no muszę przeczytać jednak, żeby
1: sprawdzić.
0: Szczególnie
1: jeśli chodzi o naukę, prawda?
0: Tak, więc używanie narzędzi AI według mnie nie jest w ogóle złe, natomiast trzeba ich rozsądnie używać. Problem jest z tym, że polska szkoła w ogóle pomija istnienie sztucznej inteligencji, mam wrażenie, więc te dzieciaki muszą same się trochę uczyć, jak z tego korzystać, no i nie zawsze nauczą się dobrze, a fajnie by było, gdyby to szkoła nauczyła młodych ludzi korzystania odpowiedzialnego i dobrego ze sztucznej inteligencji.
2: A masz już gotową odpowiedź na to tytułowe pytanie w wydarzeniu, w tym Fireside czacie, w którym bierzesz udział, czyli jak popularyzować prawdę w tych czasach deepfake?
1: Czyli co, spoiler robimy?
0: Robimy spoiler. Trzeba być zaangażowanym. Trzeba być... No trzeba to po prostu lubić. W sensie, żeby to robić tak długo jak ja, popularyzować wiedzę, to trzeba to po prostu uwielbiać. No to musi być czyjaś pasja. Ciężko to robić, jeżeli się tego nie lubi. No i tak jak mówię, mnie nawet to, że kradną mi głos, nie demotywuje, tylko wręcz przeciwnie, bardziej motywuje do tworzenia jeszcze większej ilości fajnych naukowych treści. Więc jak z tym walczyć? No pasją i robieniem rzeczy, które się bardzo lubi.
1: I my dzisiaj, tak jak co tydzień o tej porze, chcemy rozmawiać o trendach, o tych zjawiskach obecnych w internecie. I o to też zapytałyśmy cię na samym początku. Czy w twojej bańce, bo każdy z nas w jakiejś jest, jeśli chodzi o media społecznościowe, jaki temat dziś jest na topie? Powiedziałeś, że kosmos. To był taki duży wątek, o którym mówili wszyscy, chcieli wiedzieć jeszcze więcej, to ze względu oczywiście na lot Polaka w kosmos. Czy jeśli chodzi o naukę, tak patrząc trochę szerzej, czy tam też obserwujemy jakieś trendy, jakieś nasilające się zjawiska?
2: Może takie top 3 są?
1: Właśnie trendy w nauce.
0: Trendy w nauce, top 3 trendy w nauce teraz. Jeden to jest duży trend, to jest, wracając do wykorzystywanie AI w nauce.

0: No bo kilka lat temu nawet za stworzenie programu opartego na AI, tak mocno upraszczając, do przewidywania struktur białek został przyznany Nobel, więc to jest bardzo duża rzecz. Więc na pewno AI w nauce jest bardzo dużą rzeczą. Druga duża rzecz to są terapie celowane, czyli takie, że jeżeli ktoś jest na coś chory, to coraz częściej próbujemy stworzyć lek dla konkretnej osoby, a nie lek ogólny dla wszystkich. To jest bardzo ciekawe. A kolejna rzecz związana z kosmosem, którą ja oczywiście uwielbiam, to jest bardzo intensywnie teraz poszukujemy życia na innych planetach, bo wydaje nam się, że prawdopodobnie pod powierzchnią na przykład księżyców Jowisza czy Saturna są oceany, nad niektórych może istnieć życie, ale badamy to w bardzo ciekawy sposób, bo najpierw próbujemy zbadać głębiny oceanów na Ziemi, żeby sprawdzić, czy tam, gdzie nie ma słońca, przy tych kominach hydrotermalnych, istnieją jakieś bakteria, wiemy już, że istnieją, które mogłyby istnieć na przykład na księżycach Jowisza. Co jest bardzo ciekawe, ja w ogóle za 3 tygodnie płynę do Norwegii brać udział w takiej fajnej wyprawie badawczej jako popularyzator nauki w badaniu dna oceanów i poszukiwaniu tam niesamowitych żyjątek.
1: Wow, to trzymamy za ciebie kciuki.
2: Bo to brzmi jak rozrywka. I my zawsze zadajemy w tej audycji pytanie o to, czy pewne rzeczy robi się typowo dla zasięgu. Jestem ciekawa, czy w świecie popularyzowania nauki, gdzie cel jest bardzo słuszny, są rzeczy, które zdarza się zrobić po to, żeby był ten większy zasięg.
0: Oczywiście, że tak. No oczywiście każdy, kto tworzy do internetu, wie, że zasięgi są sinusoidą. Czasem nam wchodzi bardzo dużo filmów z bardzo dużymi wyświetleniami, czasem bardzo mało. Jeżeli ten dołek trwa za długo, to twórcy, którzy już tworzą jakiś czas, mam wrażenie, że sięgają po takie pewniaki, żeby sobie trochę podbić te wyświetlenia i to jego. Dla mnie to są kolory oczu. W sensie nagranie filmu o tym, dlaczego oczy są niebieskie, zielone albo czarne, zawsze siada. W sensie to jest taki samogra. Ja to już robiłem tyle razy odtwarzałem.
2: Ale już kolory oczu się już skończyły na pewno.
0: Nie, one się nigdy nie kończą.
2: Nigdy się nie kończą.
0: Można co roku nagrywać o tym samym zawsze siada. Kolory oczu, polecam.
1: Z nami Konrad Skotnicki, znany na Instagramie, na TikToku, na różnych platformach społecznościowych jako doktor z TikToka. Konradzie, dziękujemy ci bardzo za rozmowę. I życzymy powodzenia w Fireside czacie i na Impakcie.
0: Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Tego
3: nie możesz przegapić.
4: Nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi? Artyści, twórcy i goście, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i którzy nigdy nie wychodzą ze studia bez zostawienia po sobie dobrej energii. Posłuchajcie sami.
0: Obiady czwartkowe.
3: W studiu czwórki razem z nami jest już Wiola Urban, okiem dietetyka, razem ze swoją najnowszą książką Dietetyczne przekąski. Dzień dobry, cześć.
4: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
3: Wiol, bardzo się cieszę, że wpadłaś do naszego studia z tymi wszystkimi przepisami. 100 przepisów słodkich i wytrawnych, no ale dla niektórych dietetyczna przekąska to może być oksymoron, bo tutaj mamy orzeszki, chipsy, paluszki i inne niezdrowe rzeczy, ale no po lekturze chyba jednak dochodzę

0: do wniosku, że coś takiego jak zdrowa przekąska istnieje.
1: Starałam się to udowodnić właśnie tymi 100 przepisami. Jest tutaj 100 przepisów właśnie zarówno słodkich, jak i wytrawnych na co dzień i od święta. I moim celem nie było to, żeby iść w skrajność, czyli pokazywać, że przekąska musi być turbo odżywcza, żeby w ogóle miała sens. Czasami ta przekąska może być nieco bardziej przetworzona, czasami może być mniej przetworzona, czasem może być warzywna, czasem białkowa, czasem białkowo-tłuszczowa. Więc w zależności od tego, co potrzebujemy w danym momencie, to tak ta przekąska powinna wyglądać. Ja też nie jestem skrajna w swoich poglądach dietetycznych. Uważam, że na wszystko jest w diecie miejsce, na klasyczne brownie, na sernik baskijski, ale raczej na co dzień starajmy się wybierać zdrowsze rzeczy i dlatego ta książka powstała.
0: No to w takim razie, w jakich sytuacjach te przekąski powinny się u nas pojawiać na talerzu? Kiedy jest czas, żeby sobie coś przekąsić?
1: Zasadniczo uważam, że powinniśmy się skupiać na głównych posiłkach: śniadanie, obiad, kolacja, zbilansowane posiłki, gdzie jest i białko, tłuszcze, węglowodany, spora ilość warzyw, tego błonnika, ale pomiędzy tymi posiłkami czasami po prostu musimy sobie coś dojeść, tak? Czy to będzie jakaś drobna przekąska typu owoc, czy szklanka kefiru, coś takiego turbo prostego, czy to będzie już coś bardziej skomplikowanego i bardziej wymagającego naszego zaangażowania, to już zależy od tego, jaki mamy styl życia i jakie mamy potrzeby, tak? Bo inne potrzeby będzie miała osoba, która siedzi przy biurku, tak jak ty, a inne potrzeby będzie miała osoba, która na przykład dużo ćwiczy i potrzebuje na przykład dodatkowej
0: przekąski. A skąd wiesz, że ja dużo nie ćwiczę?
1: Ale akurat w biurze myślę, że pomiędzy piosenkami, no to
0: nie ma,
1: może
0: nie ma,
1: tak
0: jak, nie
1: jest.
0: Wiola, ale wiesz co, na samym początku ty piszesz, że taką najzdrowszą przekąską są albo owoce, albo warzywa. Mhm. To skoro piszesz w książce, to po co sobie aż tak później komplikować? Bo ja trochę o tych przepisach myślałem, że to są tak, to jest trochę takie party food, tylko w takiej trochę ulepszonej wersji, trochę zdrowszej.
1: Wiesz co, no wyszłam z założenia, że jeżeli ktoś chce zjeść jakąś bardziej atrakcyjną sensorycznie przekąskę, no to nie będzie zwykła marchewka, ani słupek z ogórka.
0: Chociaż są tutaj też pieczone marchewki.
1: Oczywiście, że są, więc starałam się pokazywać zarówno te mega proste przepisy, jak na przykład pieczone warzywa z jakimś bardziej kreatywnym dodatkiem, jak i jakieś bardziej wyrafinowane, typu na przykład tort potrójnie czekoladowy na imprezę do podziału, nie? Zresztą ja też w mojej pracy staram się udowadniać i pokazywać, że zdrowa dieta musi też dawać nam satysfakcję, więc większość tych moich przepisów mocno bodźcuje, czyli jest tam coś chrupiącego, jest tam przełamanie smaków, na przykład jest coś słonego, a jednocześnie kwaśnego, żeby po prostu dawać nam też nie tylko wartość odżywczą, ale też tą sensoryczną dopaminkę.
0: Z czego to się bierze, że tak bardzo lubimy chrupać?
1: Powiem z wielu różnych poziomów, tak? Przede wszystkim chrupanie bardzo nam się kojarzy z czymś świeżym. I druga sprawa, drugi poziom, dlaczego my tak lubimy chrupać, to jest to, że gryzienie i aktywowanie tego tutaj elementu żucia bardzo nam uśmierza emocje. Dlatego też często mamy do czynienia z emocjonalnym jedzeniem u osób, które gdzieś tam podjadają. Zazwyczaj są to chrupiące rzeczy, wysoko bodźcujące. I to jest całkowicie naturalne, że nas ciągnie do tych chrupkich rzeczy. I myślę, że nie należy się temu sprzeciwiać, tylko raczej poszukać alternatyw, tak? Czyli zamiast chipsów szukamy czegoś innego, co chrupie, ale niekoniecznie jest pełne oleju słonecznikowego, smażonych jakichś tam ziemniaków, skrobi, soli i tak dalej. I szukam alternatywy. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale takie słupki z marchewki też chrupią i też mocno bodźcują, tylko dodajmy tam jakiś fajny sos. Tutaj zanim włączyliśmy mikrofon, rozmawialiśmy o tym, że na przykład fajnym dipem do marchewki może być sos na bazie masła orzechowego. Ja zazwyczaj dodaję tam szczyptę soli albo sos sojowy, żeby była ta słoność. Coś słodkiego typu kropelkę syropu klonowego, miodu, ewentualnie nawet szczyptę cukru. Czasami dodaję do tego nawet odżywkę białkową, żeby to było jeszcze bardziej zbilansowane. No i właśnie takie słupki marchewki z takim dipem orzechowym sobie zjadam i to jest lepsze niż chipsy.
0: No dobrze, no to tego dipu naprawdę chyba nie można zjeść dużo, bo jednak masło orzechowe jest bardzo kaloryczne.
1: Ale możemy to masło orzechowe rozmnożyć i to był jeden z moich hitów na Instagramie, że do masła orzechowego dolewamy wodę, mieszamy to i to się robi taka emulsja. Ona wciąż jest gęsta, nie tak gęsta i zapycha jak masło orzechowe prosto ze słoiczka, no ale z takiej łyżki masła orzechowego robi nam się nagle z 80 gramów sosu, tak? Więc myślę, że warto ten patent sobie zaimplementować.
0: Powiedziałaś o tym chrupaniu, że chrupanie nas tak bodźcuje, ale też sobie myślę, na pewno każdy ze słuchaczy ma takie skojarzenie z amerykańskim filmem. Najczęściej to są komedie romantyczne i kobieta, która chce załagodzić swoje złamane serce albo jakoś polepszyć nastrój, to je lody.
1: Pytanie, co jest na drugie danie po tych lodach, bo myślę, że tam się dzieją różne rzeczy.
0: Ewentualnie całe wiaderko lodów. Ale lody nie chrupią, ale też chyba...
1: Ale też bodźcują, bo na przykład są zimne, tak? Okay. Więc ja też bardzo jestem wielką fanką takiej dziedziny nauki jak gastrofizyka. Jest zresztą taka fantastyczna książka na ten temat. I tam mówi się o tym, dlaczego pewne jedzenie nam bardziej smakuje, a pewne mniej.

0: I oprócz tego, że mamy tą zasadę łączenia smaków podstawowych, tak, słodki, słony, kwaśny, gorzki, ewentualnie smak umami, to mamy jeszcze zasadę kontrastów, czyli niech będzie coś chrupiącego i coś kremowego, niech będzie coś zimnego i będzie coś ciepłego.
1: Bardzo często jako taka zdrowsza alternatywa dla chipsów wymieniane są nachosy. Czy one są rzeczywiście zdrowsze?
0: No tak, jeżeli porównamy na przykład jakieś chipsy, które mają całą tablicę Mendelejewa w ramach przypraw i wzmacniacze smaku z nachosami, które są na przykład tylko słone, no to wciąż jest to odrobinę lepsza alternatywa, ale jeżeli chcemy coś pochrupać, to ja polecam popcorn. Domowy popcorn na jakimś dobrej jakości oleju, oliwie, to będzie całkiem spoko opcja. Popcorn ma wbrew pozorom bardzo dużo antyoksydantów, dosyć mało kalorii i nie mówię tutaj o takim popcornie z kina, który jest robiony na bardzo, bardzo słabym oleju, kiedyś to weryfikowałam. Ale jeżeli zrobimy sobie popcorn domowy, to naprawdę nie będzie tam oleju palmowego i już będzie naprawdę spoko.
1: I tutaj chyba zbliżamy się do takiego niebezpiecznego miejsca, jak suszone owoce, które też uchodzą za bardzo zdrowe, ale one
0: bardzo
1: mają
0: kaloryczne.
1: Mnóstwo kalorii, no to
0: znaczy,
1: trzeba uważać.
0: To też zależy od celu, tak? Bo jeżeli mówimy już o przekąskach, to każdy będzie miał trochę inny cel, jeśli chodzi o te przekąski. Jeżeli na przykład ktoś jest na redukcji i potrzebuje kontrolować kalorie, no to lepszym pomysłem będzie zjedzenie sobie na przykład jakiegoś koktajlu na bazie skyra, żeby było dużo białka i na przykład dodajmy tam owoce jagodowe. Suszone owoce, świetny sposób, żeby podbić kaloryczność. Jeżeli ktoś na przykład ma niedowagę, albo jest bardzo aktywny fizycznie, albo nie ma czasu na główny posiłek i chce zjeść coś wysokokalorycznego w małej objętości, suszony owoc polecam też łączyć właśnie z źródłem tłuszczu i źródłem białka, żeby już po prostu tych kalorii i białka przy okazji było dużo.
1: Dobrze, ale zastanawiam się właśnie nad tymi dietetycznymi deserami. Mhm. Słodziki, nie wiem, o napojach z jednej strony gazowanych, bez cukru, czyli tych dietetycznych. Mówi się, że one nie są dla nas dobre, ale jak już masz coś wypić, to jednak ten dietetyczny. Jaki ty masz do tego stosunek?
0: Ja wychodzę z założenia, że w momencie, kiedy kłócą się dwa obozy, to zazwyczaj prawda jest gdzieś po środku. Zresztą w książce też nie mam takiego ortoreksyjnego podejścia do cukru, że całkowicie trzeba go wykluczyć. Nie jest to wręcz możliwe, bo jeżeli chcielibyśmy wykluczyć wszystkie cukry z diety, to musielibyśmy usunąć też owoce. Więc wychodzę z założenia, że trzeba się po prostu zastanowić, ile sumarycznie tych cukrów prostych w naszej diecie jest. I jeżeli my na przykład bazujemy na wytrawnych posiłkach, to ja uważam, że jeden posiłek w ciągu dnia, gdzieś tam w okolicy spaceru, w okolicy treningu, może być z cukrem i naprawdę nic złego nam się nie wydarzy, chyba że mamy jakieś zaburzenia metaboliczne, jakąś insulinooporność, cukrzycę, otyłość, gdzie naprawdę fajnie by było ten cukier jeszcze mocno ograniczyć. Natomiast ja tutaj mocno też podkreślam to, że w momencie, kiedy na przykład gotujemy coś, pieczemy coś dla bliskich, to musimy się upewnić, czy oni tolerują słodziki.
1: Powiedziałaś o owocach jagodowych. One bardzo często w tych wszystkich jadłospisach się pojawiają, bardzo często osoby aktywne fizycznie też mówią, że to są najlepsze owoce. Dlaczego one są dla nas tak dobre?
0: Zdecydowanie najzdrowsze owoce, jakie możemy wybrać. Bardzo dużo antyoksydantów i bardzo duża gęstość odżywcza. Czyli jakby, jeżeli bierzemy na tapet porcję owoców, które mają 100 kalorii i przyrównamy do tego, ile tam mamy antyoksydantów, substancji bioaktywnych, to owoce jagodowe wypadają najlepiej. Więc myślę, że to powinien być pierwszy wybór. Zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczynamy sezon na truskawki. Myślę, że naprawdę warto.
1: Wiadomo, mam jeszcze jedno pytanie dotyczące kulinarnych trendów, bo obecnie żyjemy w takich czasach, że wszystko musi być proteinowe i proteiny są najlepsze, a najgorsze są węglowodany.
0: Tak.
1: Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu wszystko musiało być light i najgorszy był tłuszcz. Więc to jest, te trendy się zmieniają. Jak myślisz, co będzie w najbliższym czasie, kiedy już uznamy, że jednak może parówki proteinowe to nie jest najlepszy pomysł.
0: Wiesz co, ja staram się zawsze szukać złotego środka i jakby historia też pokazuje, że żadna skrajność nie przynosiła zamierzonych efektów i każda skrajność generuje jakieś późniejsze konsekwencje, tak? Jeżeli my na przykład ekstremalnie unikałyśmy tłuszczu, zwłaszcza kobiety, przychodzą problemy hormonalne, tak? Jeżeli my ekstremalnie unikamy węglowodanów, a jeszcze dowalimy sobie treningu, to psuje nam się tarczyca. Więc wychodzę z założenia, że sumarycznie trendem powinno być to, żeby jeść zbilansowanie w zgodzie z ciałem, słuchając sygnałów po prostu z tego ciała płynących i żeby też starać się jednak jeść takie szczere, naturalne, sezonowe też jedzenie, które jest nam po prostu bliskie i które nam daje też satysfakcję i te więzi społeczne, bo mam wrażenie, że trochę o tym zapominamy w dietetyce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online. Czwórka online.

Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziłem się

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show przed nim, aut dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skatami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

0: na stropy są fasady, flow na pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Dromek z MC, różne stropy są fasady, flow na pętli. Plus te złote zasady, zasady.
1: Ja to 5 osób, wokół siebie mam 5 osób. Potrzebuję tylko 5 osób.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah.

This got to be most definite, not probably.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta. Godzina drogi stąd, najbliższa. Tak daleko właśnie.

0: się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Czwórka. Rap gra.

0: 5'9" brown eyes.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.
4: Czasem odwiedzą babcię, ale jest bardzo rzadko. Co tak kuszka z łapką? Lubię, nie? Wynachodzić kogoś, chodzić. Ej.
5: Odwiedzam katki, tatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej. Gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

ci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka, raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch, ej. Gdzieś u nich leci za to.

zwiedzam klatki, klatka babki, babka rasa rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

0: your message.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

mam oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo biję gdzieś jego serce.

Wilma. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni, żeby nie skrewić, nie przegrać więcej, odmienić przez przypadki szczęście, oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz, on, ona, ono też cierpi, a. Na drugie mam grzesznik domofon, to handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnie. Chwila, dolniesz? No pewnie, Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie, wreszcie.

Mroczny klimat bloków, jolane galaksji z muranów, mokotów przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta, dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą Lacoste i myślał, czemu ten zapach już nie jest jazdy, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty, prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy, wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy, bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy, prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści, lubię mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim, poparte w czynach, skutek, przyczyna. Uraza zabija mnie, kłód znów mnie chce, bo to sam nie jestem w grze.

Dziewczyn na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie

Does she want?

Nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej niż

0: biorę buty na drogę, buty do biegania, bo pobiegać lubię. Kilka rzeczy związanych ze sportem, piłkę, dresik, bluzę. Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez
1: puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden, trochę
0: by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera,
1: trochę

Coś się kończy, coś się zaczyna. Mój plecak nadal on duty. Pęka w szwach tak, że go ledwo dopinam. Jeszcze bardziej zdarte co buty. Pada mi bateria, to dobrze. Popsuta ładowarka, najlepiej. Łączę się z tymi, co chcieliby poczuć się sami na świecie.

ptaków i pól i budzik. Plus chęci do pracy i kalkulator, żeby pensji nie stracić. Przystojniacy z barów mlecznych, koledzy panów grzecznych, żadni piękni kozacy. Biorę słuchawki i dźwięki, to znaczy te dźwięki, co graje Dilla. Gra Q-tip i graje chwila, daje dyla. Po to,